0: Donald Trump planuje spotkać się z przywódcami państw Zatoki Perskiej. Wśród tematów dalsze kroki wojny z Iranem i powojenna przyszłość. W faktach także przypominamy, na drogach jest więcej kontroli policji. To w związku z nową akcją funkcjonariuszy. A na koniec o wiosennych kwiatach, które w Łodzi postanowiły nie czekać na swoją porę roku. Donald Trump spotka się z przywódcami państw Zatoki Perskiej, aby omówić kolejne kroki w wojnie z Iranem. Taką informację podał portal Axios. Rozmowy mają odbyć się na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wtorek. Według ustaleń portalu będą dotyczyć amerykańskiej, także powojennej strategii w regionie. Są zarzuty dla kierowcy, który w Piekarach Śląskich ciągnął swoim samochodem innego mężczyznę. Film z tego zajścia jest dostępny na stronie rmf24.pl. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Za co będzie teraz odpowiadał kierowca? O tym reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Zarzuty są bardzo poważne, bo chodzi o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy drogowej oraz usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby. I w obu tych przypadkach chodzi o świadome postępowanie. Poza tym podejrzany, co wykazały badania, był nietrzeźwy i miał zażywać środki odurzające. W sumie grozi mu za to nawet do 20 lat więzienia. Mężczyzna w czasie przesłuchania nie przyznał się. Jak miał powiedzieć, nie pamięta tego, co się działo. W czasie niebezpiecznej jazdy kierowca miał m.in. uszkodzić kilka aut, łamać przepisy drogowe, a mężczyzna, który chciał go zatrzymać, został na szczęście niegroźnie poturbowany.
0: Grupa Orlen zakontraktowała kilkanaście dodatkowych dostaw ropy. Płocki koncern szuka alternatywnych źródeł surowca. Dostępność ropy na świecie spadła po zniszczeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim. Arabia Saudyjska to jeden z głównych kierunków dostaw dla polskiej spółki. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Od piątku spółka zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Poszukiwania obejmują cały świat. Te najnowsze dostawy mają pochodzić m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Zakupy są realizowane także za oceanem w obu Amerykach. To zakupy na tak zwanym rynku spot, czyli mówimy o zamówieniach na pojedyncze partie baryłek ropy, a nie regularne dostawy. Nie wiadomo, jak duże są te zakupy, ile baryłek udało się zakontraktować, bo tego Orlen nie ujawnia. Spółka zapewnia, że dostawy w pełni pokrywają zapotrzebowanie wszystkich rafinerii.
0: Ruszyła policyjna kampania Road Poll, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kierowcy i piesi muszą spodziewać się wzmożonych kontroli, w szczególności na skrzyżowaniach, przejściach i przejazdach rowerowych, wyjaśnia rzecznik prasowy komendanta głównego policji Robert Opas.
3: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny aut, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o pieszych, też będziemy zwracać uwagę na prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o niekorzystaniu z telefonów komórkowych, które bardzo często odwracają uwagę podczas przechodzenia przez te przejście. Takie aspekty jak nieostrożne wchodzenie na jezdnię, czy też brak elementów odblaskowych po zmroku.
0: Akcja potrwa do 22 września. Zbliża się jesień, a mimo to w Łodzi zakwitły wiosenne kwiaty. W mieście można wypatrzeć płatki magnolii, kasztanowców czy pierwiosenków. O niecodzienne zjawisko dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka pytała Konrada Kaczmarka z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Podejrzewam, że właśnie ta huśtawka pogodowa, ta zmiana temperatur, bardzo duże amplitudy. Między nocą a dniem również różne typy pogody. To właśnie mogło namieszać w ich gospodarce hormonalnej.
5: Jak często zdarzają się takie anomalie wśród roślin?
4: No na pewno należą one do rzadkości. Na przykład rok temu przed Wszystkimi Świętymi kwitły tutaj u nas w okolicy Uniwersytetu fiołki wonne.
6: Wiosna, wiosna, ach to ty.
0: A do tej wiosny kalendarzowej 186 dni. Nie, my czekać nie będziemy. Rzekły na to łódzkie kwiaty.
7: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Polskie piłkarki do lat 20 dzisiaj w Bielsku-Białej zagrają o awans do najlepszej ósemki na Mistrzostwach Świata. Biało-czerwone, które wygrały 3 spotkania w fazie grupowej turnieju rozgrywanego w naszym kraju, zmierzą się teraz z reprezentacją Kolumbii. O tym spotkaniu, ale o turnieju w ogóle z Marcinem Kasprowiczem, selekcjonerem kadry kobiet do lat 20, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Posłuchajmy.
8: 1/8 finału Mistrzostw Świata przed wami. Brzmi wspaniale, ale myślę sobie, że apetyt rośnie też w miarę jedzenia i tak patrzycie na tę Kolumbię, że to zespół do ogrania.
9: Tak, jest to piękny czas nas wszystkich. Fantastyczny czas, że te Mistrzostwa Świata odbywają się w Polsce. Tutaj wszyscy jesteśmy mocno zaangażowani w ten projekt, począwszy od wszystkich pracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej, po

0: tutaj lokalne władze, plus do tego no, cała społeczność piłki nożnej, ona tworzy no, pewnego rodzaju aurę właśnie w przygotowaniach do kolejnych meczów. Fazę grupową zakończyliśmy w kapitalnym stylu, bo wygraliśmy wszystkie mecze. Chcemy wygrywać i tak jak zapowiadałem przed turniejem, chcemy się cieszyć z każdego wygranego meczu. Przed nami Kolumbia, przed nami rywal bardzo silny, bardzo wymagający, na pewno o półkę wyżej. Natomiast przygotowujemy się do niego jak do każdego kolejnego meczu i tutaj z dużym spokojem, właśnie z dużą równowagą do tego podchodzimy. Ale na koniec dnia chcemy wygrać kolejny mecz, po to, żeby grać kolejny mecz na Mistrzostwach Świata.
1: Jak patrzy trener na tę Kolumbię, to jak ją ugryźć? Bo ja odwinąłem sobie jeden ich mecz i mam wrażenie, że to zespół grający bardzo taką fizyczną piłkę, jak na piłkę młodzieżową.
0: Na pewno ich taką cechą charakterystyczną jest bardzo agresywny pressing. To nie jest łatwe grać pod takim dużym pressingiem na boisku. Piłkarki o tym doskonale wiedzą. To nie jest naturalne środowisko piłkarek na co dzień grających w klubach. Natomiast jest to ewidentnie przestrzeń do kapitalnego doświadczenia, które się uzyskuje dzięki takim meczom. Dlatego ja bardzo się cieszę, że to z tym rywalem gramy. Mieliśmy sposobność zagrać z Argentyną, z Meksykiem, gdzie ten pressing wysoki był też agresywny i liczę na to, że zrobimy w tej materii progres i będziemy tutaj decyzyjnie przede wszystkim skuteczni do tego, żeby łamać linię pressingu rywalek i żeby to kultura gry była na wysokim poziomie.
1: Patrząc już na aspekty czysto sportowe, Weronika Araśniewicz. Trochę zadrżeliśmy o jej zdrowie. Trener po tym meczu uspokajał. Jak wygląda sytuacja?
0: Dzisiaj mogę powiedzieć, ona nie będzie do tego meczu. Proces rehabilitacji i kolejnych badań też potwierdza, że ten uraz jest, on będzie wymagał czasu. No i dlatego no będziemy faktycznie bez Weroniki, natomiast no inne piłkarki będą grały, więc idziemy w kierunku takim planu i strategii na mecz z piłkarkami, które są w 100% zdrowe i gotowe do meczu.
1: Myślę sobie, że ten mecz z Beninem paradoksalnie tutaj się może trochę przydać, no bo trener dał też pograć innym.
0: Na pewno tak, no tutaj mądrość była i zapowiadałem, że na pewno mądrość bardzo duża będzie w kontekście strategii, planu i zarządzania zespołem. Pierwszy mecz, drugi mecz, trzeci mecz, no tutaj staramy się te obciążenia meczowe rozkładać na wiele piłkarek i to daje ten komfort, że możemy trenować bardziej intensywnie. To jedno z drugim jest w bardzo dużej symbiozie i to musi być bardzo skrupulatnie monitorowane, żebyśmy byli jutro no, w bardzo dobrej kondycji fizycznej, bardzo dobrze fizycznie przygotowani, bo to będzie niosło konsekwencje tempa meczu i możliwości właśnie w tych wysokich intensywnościach jak najdłużej grać.
1: Myślę sobie, że mało który trener, selekcjoner ma taki komfort, że ma tydzień przerwy między meczami grupowymi a tą fazą pucharową. To był jeszcze moment do wykorzystania, że dało się coś wypracować?
0: Tak, no pracowaliśmy nad elementami tutaj taktyki zespołowej, ale w działaniach też obronnych, ale też i w budowaniu konstrukcji akcji, żeby ta płynność była jeszcze na wyższym poziomie. Natomiast tak jak mówię, no kilka dni mieliśmy czasu na to, żeby już normalnie ze sobą potrenować. Tak naprawdę odbyliśmy 3 jednostki treningowe pełne i z tego bardzo się cieszę, no bo jednak przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata borykaliśmy się z tym problemem, bo przecież na 2 dni przed rozpoczęciem dopiero 5 piłkarek przyjechało i tak naprawdę to był jeden trening, plus do tego bardzo dużo analiz indywidualnych i zespołowych, żeby no po prostu te rozumienie naszej strategii planu było jednakowo rozumowane przez wszystkie piłkarki. Te 3 jednostki treningowe myślę, że to samym piłkarkom dużo wniosły, bo żeśmy bardzo uwypuklali te działania indywidualne i konieczność tutaj łączenia tego z formacjami, bo tutaj widzimy jeszcze rezerwę do pracy. To jest permanentna praca, te działania techniczno-taktyczne, one wymagają powtórzeniowej formy, one wymagają fragmentów gry, one wymagają tak naprawdę zaangażowania, koncentracji, by płynność w grze była na najwyższym poziomie.
1: A ma pan trener poczucie, że zainteresowanie tą młodzieżową kadrą wzrasta? No bo do tych turniejów młodzieżowych zwykle podchodzi się z pewnym dystansem, bo czasem to jest taka duża niewiadoma, na co stać naszą kadrę. Wszyscy znają oczywiście ludzi z tych pierwszych seniorskich kadr, nie wiem, licząc Robert Lewandowski, Ewa Pajor, wyjdziemy na ulicę, ludzie ich znają. Te dziewczyny znamy troszkę mniej. Czy widzi trener, że wraz z każdym meczem rośnie to zainteresowanie, ta popularność może nawet trochę?
0: No ja myślę, że taką odpowiedzią będzie to, że na stadionach i w Katowicach i tu w Bielsku-Białej pojawia się rekordowa liczba kibiców i to już pokazuje, że zainteresowanie piłkarkami młodzieżowymi, ale grającymi już też w zespołach seniorskich i zagranicznych i polskich. Ja tylko przypomnę, że 10 piłkarek z tej kadry to piłkarki już reprezentujące kluby zagraniczne. Myślę, że tak, że ta popularyzacja, powszechność i ten pozytywny rozgłos jest coraz większy. Przykładem czego było też i w Bielsku-Białej spotkanie z kibicami, gdzie naprawdę gro ludzi przybyło z małymi dziewczynkami, które przytulały się do naszych piłkarek, prosiły o autografy, o różnego rodzaju gifty. No to był piękny czas, naprawdę. I w ciągu tego krótkiego czasu, który spędziliśmy w centrum miasta, wśród kibiców naprawdę bardzo pozytywnie to rozpatrujemy i tak żywimy nadzieję, że właśnie te momenty będą powodowały, że ten rozwój, ta popularność pozytywna, to wnoszenie, że dziewczyny grają i grają skutecznie, dobrze, że wniesie, że kolejnych nowych dziewczynek rozpoczynających grę w piłkę nożną będzie więcej.
1: Trener się aż bardzo szeroko uśmiechnął, jak opowiadał o tym spotkaniu z kibicami.
0: No tak, bo to było bardzo sympatyczne. Gro kibiców przyszło i to z taką pozytywną energią, pozytywną narracją. Oczywiście chwaląc nasze piłkarki, nasz zespół, sposób grania. No było zabawnie, było miło, było sympatycznie. To takie piękne chwile, które no większość z nas po raz pierwszy doświadczyło, ale naprawdę warto dla takiej publiczności i dla tych naszych wspaniałych kibiców, którzy aktywnie kibicują, bo to nie są tylko i wyłącznie osoby, które przyjdą obejrzeć mecz, ale naprawdę aktywnie angażując się w to kibicowanie, w te przyśpiewki, w te okrzyki. Naprawdę jest to przemiłe, ale z drugiej strony tak wzmacniające i dodające energii zespołowi.
1: Były takie momenty w kobiecej piłce w Polsce przełomowe. Była kadra U17, w której Ewa Pajor przecież osiągała sukcesy. Dzisiaj największa gwiazda polskiej kobiecej piłki. Myśli pan sobie, że ten turniej dla tych dziewczyn, chociaż już one grają, tak jak pan mówi, w kadrach klubów zagranicznych, to może być taki przełom, żeby przeskoczyć do tej seniorskiej reprezentacji też zaraz?
0: Niewątpliwie jest to czas taki przejściowy dla tych piłkarek, bo wcześniej czy później to większość tych piłkarek trafi do pierwszej reprezentacji.
2: Z Marcinem Kasprowiczem, selekcjonerem kadry kobiet do lat 20, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

A na zegarach już trzecia. Sprawdźmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Mateusz Bożek. A na zegarach już trzecia. Sprawdźmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz

0: nocnego ataku na Ukrainę. W Kijowie, stolicy kraju, pociski trafiły w budynki mieszkalne, magazyny i stacje benzynowe. Naloty przeprowadzono także na Odessę nad Morzem Czarnym. Wśród rannych jest dziecko. Zbliżamy się do porozumienia z Iranem i zakończenia wojny, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Chcą zawrzeć umowę, zobaczymy jak to się potoczy. Iranowi bardzo zależy na zawarciu umowy. Zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie, przekonywał w swoim stylu amerykański przywódca. Jak informowaliśmy was w faktach, Donald Trump we wtorek na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma się spotkać z przywódcami państw Zatoki Perskiej. Rozmowy mają dotyczyć m.in. powojennej strategii Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Kierowcy, musicie uważać na trasie S8 w Łódzkiem na odcinku Wieluń-Wieruszów. W pobliżu miejscowości Niwiska pali się samochód osobowy. Trwa tam akcja gaśnicza, zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Koniec z fałszowaniem żywności. Weszły w życie nowe przepisy, które mają ułatwić wykrywanie takich oszustw i karanie tych, którzy celowo wprowadzają klientów w błąd. O szczegółach reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Chodzi m.in. o fałszowanie informacji na etykietach, czy przedstawianie produktu w taki sposób, żeby wyglądał na coś, czym w rzeczywistości nie jest.
2: Na przykład, że ktoś sprzedaje dorsza, a tam nie ma dorsza, tylko jest czerniak. Że ktoś mówi, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, to absolutnie nie jest ta oliwa, albo jest to olej roślinny zafałszowany chlorofilem.
1: Mówi Dorota Bocheńska, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Za celowe wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności grozi teraz nawet do roku więzienia. Dotychczas był to jedynie mandat. Dodatkowo od dziś inspekcja może także kontrolować zagraniczne przesyłki z żywnością, które wzbudzą jakiekolwiek wątpliwości inspektorów.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Niewielka wieś w angielskim hrabstwie Oxfordshire zagłosowała za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa. Mieszkańcy Piddington ogłosili niepodległość w proteście przeciwko planom umieszczenia w byłej lokalnej bazie wojskowej 1200 mężczyzn ubiegających się o azyl.
4: Liczba azylantów przewyższałaby ponad trzykrotnie liczbę mieszkańców Piddington, co wzbudza duże kontrowersje. Wynik referendum nie ma oczywiście mocy prawnej, ale chodzi o odpowiednie nagłośnienie problemu, który nie dotyczy wyłącznie jednej angielskiej wioski. Chcemy, żeby ludzie się obudzili, bo to dzieje się dosłownie na naszym podwórku, mówi jedna z organizatorek protestu. Jak tłumaczy, decyzja o politycznej secesji była jedynym sposobem, by zmusić rząd do wysłuchania obaw mieszkańców i nagłośnienia sprawy. Gminna Rada wsparła referendum, a teraz oczekuje rozpoczęcia pilnych konsultacji z Londynem.
0: A o tym donosił nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Zamiast rycerzy, nowoczesny wojskowy sprzęt. Tak wyglądały pola bitwy pod Grunwaldem, gdzie swoje święto obchodzili żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej.
5: Kołowa defilada sprzętu 16. Dywizji Zmechanizowanej i defilada dronów, czyli wszystko to, co najnowsze w dywizji tutaj widoczne na polach Grunwaldu.
6: Jak ważne są dla was obchody takiego święta?
5: Historycznie 107. rocznica utworzenia tejże dywizji wiąże się to święto z obroną. Bitwa o Łowicz, bitwa obronna 1939 rok, 14 września. Żołnierze 16. Dywizji, wówczas piechoty, bronili tego terenu, bronili go, okupili go wielką krwią, wielkimi stratami, ale powstrzymali natarcie. To jest właśnie na pamiątkę tychże wydarzeń.
0: A z majorem Karolem Frankowskim, oficerem prasowym 16. Dywizji Zmechanizowanej, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji. Posłuchajmy.
7: Przemysław Wipler znajdzie się na listach wyborczych Konfederacji w przyszłym roku?
8: To będzie decyzja Sławomira Mentzena.
7: A Sławomir Mentzen rozmawiał z panem o tym?
8: Rozmawialiśmy.
7: I jaka jest pana sugestia?
8: Sprawa tych transakcji, które w tej chwili, o których dowiedzieliśmy się z mediów, wymaga wyjaśnienia.
7: Wyjaśnił Przemysław Wipler. No, nie wiem, no, jak pan rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem, to może jemu wyjaśnił.
8: Panie redaktorze, nie mam w tej sprawie żadnych słów komentarza. Nie jest to moja sprawa. Potępiam pranie pieniędzy od zagranicznych spółek. W momencie, kiedy te transakcje były zawierane, Zonda Krypto nie było jeszcze znane, że jest bankrutem. Negatywnie oceniam działanie rządu polegające na tym, że nie przekazywał informacji opinii publicznej, które przekazał w trybie tajnym Sejmowi. To nam związało ręce, jeżeli chodzi o ostrzeganie opinii publicznej.
7: Ale to jest jakby jedna kwestia, druga kwestia to jest Przemysław Wipler. Rozumiem, że tylko Sławomir Mentzen ma w tej sprawie głos. Pan nie będzie w tej sprawie zajmował żadnego stanowiska.
8: Będę również zajmował stanowisko, natomiast to nie jest do dyskusji w mediach i nie będziemy przez media ze sobą rozmawiać o tym, kto powinien

0: kandydować z Konfederacji, z jakiego miejsca, to jest sprawa do negocjacji. Te negocjacje odbędą się w przyszłym roku przed wystawieniem list. To, co chcę powiedzieć jeszcze, co jest istotne, to, że zawnioskowaliśmy do prokuratury o ujawnienie wszystkich przepływów finansowych pomiędzy panem Kralem, Zondą i wszystkimi podmiotami w Polsce i uważam, że to się powinno wydarzyć, dlatego, że sytuacja polegająca na tym, że my znamy tylko niektóre przepływy, które nam metodą przecieków dziennikarskich prokuratura, ja zakładam, że prokuratura, bo nie wiemy tego na pewno, dozuje.
1: Może być to obrońca pana Krala.
0: To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca.
1: A pan sugeruje, że kto jeszcze mógł brać te pieniądze niejawne? To
0: jakby widzimy, że pan
1: na razie
0: Kral,
1: widzimy telewizję,
0: pan Kral
1: publikę,
0: poprzez
1: widzimy.
0: Swoich współpracowników wciskał te pieniądze i mediom, i organizatorom konferencji najróżniejszych, i politykom, więc lista może być długa. Instytucją państwową.
1: Ktoś jeszcze z Konfederacji może być na tej liście, pana zdaniem?
0: Nie sądzę.
1: Wróćmy do wyborów w Krakowie. To jest klęska, nie zebranie podpisów w Krakowie. To jest oczywiście znowuż nie pana klęska, tylko Nowej Nadziei.
0: To jest błąd. Natomiast to jest błąd, który nie powinien się wydarzyć.
1: A dlaczego się wydarzył?
0: Z paru powodów. Natomiast nie wiem, czy jest sens je roztrząsać, bo w tej chwili nawet chłodna analiza tych powodów będzie odbierana jako usprawiedliwianie się. Ja nie chcę tego usprawiedliwiać. Uważam, że po prostu trzeba z tego wyciągnąć wnioski. To się nie może więcej powtórzyć.
1: Media spekulują, że jednym z powodów był ostry konflikt między Ruchem Narodowym,
0: dementuję
1: a Nową Nadzieją.
0: Dementuję to. Nasz lider był w sztabie Bartosza Bochenczaka. Uczestniczyli nasi działacze w wydarzeniach kampanijnych. Tam był problem inny, to znaczy do samego końca nie było świadomości, że komisja wyborcza może odrzucić aż tak dużą liczbę podpisów.
1: No, ale przecież wiedzieliście, było... Łukasza Gibały odrzuciła, no to było kilka dni wcześniej.
0: Tak, ale tam był zebrany zapas, panie redaktorze. Jeżeli ktoś zbiera na przykład o połowę więcej niż potrzeba, to jest postrzegane wśród nas, polityków, jako spory zapas.
1: Nie trzeba było po prostu tego złożyć wcześniej. Zabrakło 50 głosów. Gdybyście to złożyli dwa
0: dni
1: wcześniej...
0: Panie redaktorze, gdyby komisja liczyła w momencie, kiedy dostaje głosów, to by nie było problemu. Problem jest taki, że komisja dostaje podpisy, a następnie liczy je wiele dni, sprawdza i nie daje informacji zwrotnej. Mamy ten system rozwalony na poziomie prawa i odpowiadają za to w mojej ocenie i PiS, Platforma, które nowelizowały kodeks wyborczy. I ten go znowelizowały, że mamy taki absurd w Krakowie, że kandydaci prowadzą kampanię, wydają na tę kampanię spore pieniądze, a ciągle nie są zarejestrowani i finał rejestracji jest 3 tygodnie przed wyborami. Czy to jest normalne? Moim zdaniem to jest całkowicie nienormalne.
1: Pan będzie rozliczał członków Ruchu Narodowego z tego, co się wydarzyło w Krakowie?
0: Już odbyliśmy na ten temat już rozmowę. I jak mówię, wyciągamy wnioski i taka sytuacja nie może się powtórzyć.
1: Ale nie będzie pan rozwiązywał struktur jak z Sławomirem Węcem?
0: To są nasze wewnętrzne sprawy, ja nie będę dyskutował tego w mediach. Natomiast mogę powiedzieć, że nie będę akceptował sytuacji, w której jakakolwiek tego rodzaju porażka czy błąd zagraża temu, żeby nasi wyborcy mogli głosować na dobrych, uczciwych kandydatów i mieli ofertę w wyborach.
1: I już pojawiły się głosy, że ten pan mówi, dementuje informacje o sporze, ale no, te głosy się pojawiają.
0: Nie, dementuję informacje o przyczynach, panie redaktorze, bo spory są w każdej partii. Natomiast spory nie mogą skutkować tym, żeby praca nie była wykonana.
1: Czyli jednak coś się wydarzyło w Krakowie, także na linii Ruch Narodowy Nowa Nadzieja.
0: Jest rywalizacja, jak w każdej partii politycznej pomiędzy różnymi grupami. My mamy w środku Konfederacji dwie partie. To nie jest dla nikogo tajemnicą. Bywają spory pomiędzy partiami, bywają spory wewnątrzpartyjne. To jest codzienność polityki, to nie jest żadna sensacja. Natomiast profesjonalizm w polityce polega na tym, że jesteśmy w stanie osiągać wspólnie cele i jednocześnie rywalizować. I tak będziemy pracować w Konfederacji.
1: Ale ja się trochę o to pytam, dlatego że pojawiły się głosy, że to może być dowód na to, że Konfederacja nie dotrwa do wyborów parlamentarnych. To jeszcze
0: To nasi przeciwnicy by chcieli, żeby tak było. To radzę, że tak powiem, szklankę zimnej wody ochłonąć, bo rozpad Konfederacji już tyle razy wróżono, że ja wiem, że oczywiście w PiS-ie
1: Ale rozpad PiS-u też wróżono
0: by się
1: i
0: bardzo
1: się
0: ucieszyli. Nie pierwszy raz. Oni odpryskowe ruchy już mieli bardzo wiele razy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o rozpad PiS-u, to podyskutujemy sobie, jeżeli Mateusz Morawiecki ze swoją listą wejdzie do Sejmu.
1: Pana zdaniem nie wejdzie?
0: Zobaczymy. Po prostu ja uważam, że to nie jest przesądzone. Przypomnę, że na to samo zamierzał się Zbigniew Ziobro ze swoim rozłamem. Wcześniej zamierzał się na to Paweł Kowal, mało kto już pamięta, że był politykiem PiS-u, ze swoim rozłamem z Pawłem Poncyliuszem, który też był politykiem PiS-u.
1: Tak,
0: i panu Joanną Kluzik-Rostkowską. To jest obecnie 3 ludzi ze środowiska Koalicji Obywatelskiej, ale oni wszyscy byli w PiS-ie i oni robili rozłam pod nazwą PJN. Polska jest najważniejsza, hasło wyborcze z kampanii z 2010 roku. Więc wcześniej mieliśmy rozłam zrobiony przez marszałka Marka Jurka.
1: Tylko wcześniej nigdy nie było tak, że PiS spadł poniżej 20%. I to powiedziałbym, no jeszcze oczywiście czasami ma 20%.
0: Dlatego ja niczego nie przesądzam. Ja tylko mówię, że za wcześnie jest na oceny, co z tego wyjdzie. Natomiast proszę po prostu jakby... Moim zdaniem najważniejsze dla wyborców, dla obywateli jest patrzeć na decyzje. Patrzeć, jakie decyzje podejmowali ci politycy, którzy robią osobne partie, mają piękne hasła, ale co oni robili, jak rządzili?
1: Skoro jesteśmy przy decyzjach...
0: Na przykład w tej chwili proponują niektóre rzeczy, które blokowali, kiedy byli w rządzie.
1: Decyzje w sprawie paktu senackiego dopiero na wiosnę?
0: Myślę, że trzeba podejmować wcześniej, jeżeli ma być porozumienie. Uważam, że te negocjacje powinny się odbyć jesienią i zimą.
1: Korona Polska już zapowiada, że powoła własnych kandydatów. Pana zdaniem to jest ostateczna decyzja?
0: Bardzo przestrzegam przed tym, żeby przy jakichkolwiek negocjacjach politycznych patrzeć na to, co politycy mówią publicznie. To zupełna strata czasu.
1: A mówią coś niepublicznie politycy Korony Polskiej?
0: No oczywiście.
1: Polski? Czyli co, są gotowi do rozmów?
0: Ja myślę, że wszyscy rozumieją, że porozumienie jest we wzajemnym interesie i nie znam żadnego polityka obecnej opozycji, który uważałby, że Senat trzeba bez walki oddać Donaldowi Tuskowi i Lewicy.
1: Czyli rozumiem, że Grzegorz Braun, pana zdaniem, powinien się znaleźć, no nie on, tylko jego partia oczywiście na tych listach.
0: Wszystkich rozsądnych kandydatów, którzy chcą kandydować do Senatu, trzeba uwzględnić. To jest 100 okręgów wyborczych.
1: Ale Korona Polska to są rozsądni kandydaci?
0: Spokojnie da się znaleźć 100 sensownych ludzi, których wystawimy do Senatu po to, żeby wygrać.
1: Wśród kandydatów.
0: Ja wiem, że pan redaktor bardzo chce ze mnie wydobyć jakąś krytykę. Jak pan redaktor chce ze mnie wydobyć krytykę, to ja jestem w stanie krytykować jakieś konkretne rzeczy. Natomiast nie będę krytykował całych środowisk, nie wiadomo kogo, bo to jest bez sensu. To jest takie łatwe, żeby mówić nawzajem o sobie źle i tak bardzo nic z tego nie wynika.
1: Dobrze, to skoro jesteśmy, jak nie chce pan krytykować różnych
0: rywali
1: politycznych, to dam pytanie, kto powinien zostać wicemarszałkiem? Kandydat, no bo kolejny kolega do prezydium wejdzie, kandydat PiSu czy kandydat Rozwoju Plus?
0: No i zdaniem kandydat PiSu.
1: Dlaczego?
0: Bo po pierwsze klub PiSu wszedł ze własnej listy. Uważam, że w pierwszej kolejności prawo do nominowania w prezydium powinni mieć ci, którzy weszli z własnej listy. Po drugie dlatego, że klub jest większy. No i po trzecie dlatego, że wszystkie partie deklarowały od paru lat, że miejsce czeka na kandydata PiSu. No to jak się to parę lat mówiło, to chyba należy słowa dotrzymać.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wicemarszałka Sejmu i jednego z liderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa Ehime Maru. Jak okręt podwodny staranował szkolny statek. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: zegarach już zbliża się czwarta, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Do 13 wzrosła liczba rannych w wyniku nocnego ataku na Ukrainę. Tym otwieramy fakty później o wysokich cenach paliw, które mogą przełożyć się także na podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej. Będzie też o rosyjskiej pomocy w atakach Iranu na amerykańskie bazy. A na koniec apel o badania profilaktyczne. Co najmniej 13 osób zostało rannych w nocnym rosyjskim ostrzale Ukrainy. Jak informowaliśmy już w faktach, ostrzelano Kijów i Odessę. Pociski spadły m.in. na budynki mieszkalne.

0: Chciał z powietrza sfilmować ten występ. Zeznał, że nie zauważył informacji o zakazie lotów wprowadzonym na tym obszarze przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z powodu imprezy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki. W tej sprawie prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące naruszenia przepisów prawa lotniczego. Mężczyzna, przesłuchany jako świadek, został zwolniony do domu.
1: Wysokie ceny paliw mogą szybko przełożyć się na podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej. Taki jest wniosek z Warszawskiego Forum Miasteczek Polskich. Do stolicy przyjechało ponad 500 wójtów, burmistrzów i starostów z całego kraju.
2: Słyszymy sygnały, że jednak będziemy zmuszeni do podnoszenia cen biletów w związku ze wzrostem cen paliw.
3: I od kiedy tak może być?
2: Na razie mamy do końca roku wynegocjowane ceny stałe. Także myślę, że od nowego roku trzeba się liczyć z nowymi cenami.
4: My też dowozimy dzieci do szkoły, seniorów. To nie jest łatwa końcówka roku.
5: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą się. W tej chwili rząd pracuje. Każde działanie, które może obniżyć te ceny paliw, będzie miało w konsekwencji przełożenie na de facto na wiele obszarów.
1: Mówili Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim, Anna Gliniecka-Woś, burmistrz Kobylnicy na Pomorzu oraz Marek Rączka, wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. 14 rosyjskich satelitów szpiegowskich przeleciało nad Praise Sultan, amerykańską bazą wojskową w Arabii Saudyjskiej, na kilka dni przed tym, jak w marcu została ostrzelana przez Iran. Informacje o tym, że Moskwa mogła współdziałać z Teheranem, podała stacja CNN. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żukowski.
6: Według amerykańskich źródeł dane zebrane przez Rosjan najprawdopodobniej trafiły później do Iranu. Satelity mogły wykonywać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, lokalizować systemy obrony powietrznej i przechwytywać komunikację. Baza była fotografowana m.in. 20, 23 i 25 marca. Dwa dni później Iran zaatakował. Rannych zostało 12 amerykańskich żołnierzy. Uszkodzono lub zniszczono też kilka samolotów. Amerykanie sprawdzają teraz, czy nie był to odosobniony przypadek i czy rosyjski wywiad pomagał Teheranowi również w przygotowaniu innych uderzeń. Moskwa odrzuca oskarżenia o stałe wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Iranu. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
7: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
1: Po 40 roku życia kobiety powinny skorzystać z badań mammograficznych, a wszyscy pacjenci wykonać kolonoskopię, gastroskopię i profilaktyczne zdjęcie płuc. To właśnie rak płuca jest najczęściej występującym w Polsce nowotworem. W cyklu Twoje Zdrowie mówiliśmy o roli profilaktyki i zachęcaliśmy, aby nie czekać na objawy, tylko się badać. Apelują profesor Zoran Stojczew, ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego i nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Ja bym chciała prosić pana profesora na koniec taki apel do osób, które właśnie mają obawy, żeby iść do lekarza, żeby iść na badania i żeby sprawdzić, co nam dolega.
9: Apeluję, proszę się badać. Pod każdym względem, każdy jeden nowotwór, który może być wczesny, wykryty, jest 100% wyleczenia i nie ma się czego bać. Nic się nie zmieni po prostu. Wszystko, jak zrobimy dobrą diagnostykę, jest 100% wyleczenie.
1: O bezpłatnych badaniach w programach Ministerstwa Zdrowia przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy Twoje Zdrowie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

te smaki i zapachy to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory. Wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kryj.

0: muzyki powrócimy po faktach RMF FM, które zaczynamy o godzinie 5, a na które zapraszam Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam, kłaniam się. Donald Trump grozi Unii Europejskiej cłami, jeśli Kanada zostanie członkiem stowarzyszonym wspólnoty. Twierdzi, że może to potraktować jako wrogi akt. 2 lata więzienia i ponad 40 tysięcy złotych grzywny dla jednego złodziei biżuterii w Sopocie. Niszczy je od ponad 200 lat. Teraz ma się stać miejscem do imprezowania. W faktach o spektakularnej metamorfozie zamku w Krupem. Donald Trump grozi Unii Europejskiej kolejnymi cłami, jeśli ta przyjmie Kanady jako członka stowarzyszonego. Jednocześnie uznał, że to śmieszne, bo Kanada jest, jak twierdzi, okropnym partnerem handlowym. Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła, albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach, powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Północnej. Jeśli to zrobią, jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami, jeśli to dobre intencje, to w porządku, ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałożę bardzo ciężkie cła. O możliwości akcesji Kanady mówiła wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Chodzi o zacieśnienie współpracy gospodarczej. Miałaby dotyczyć m.in. minerałów krytycznych, możliwości przemysłu obronnego i sztucznej inteligencji. Około 4 kg ładunku wybuchowego miał dron znaleziony w poniedziałek przy plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim. Głowica została zneutralizowana, a maszyna przekazana do dalszych badań.
2: Jest to sukces służb, że udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane oddzielić głowicę.
1: A maszyna przekazana do dalszych badań.
2: Jest to sukces służb, że udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane oddzielić

0: Obywatele Kosowa wybyli szybę w samochodzie szwedzkiego jubilera i zabrali wypełnione 4 walizki. O szczegółach nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
1: To był właściwie cały jubilerski skarbiec, m.in. 300 pierścionków, 300 par kolczyków, naszyjniki i bransoletki, złoto, diamenty, rubiny, szmaragdy i szafiry. Szwed wcześniej prezentował je na targach w Gdańsku. Kiedy zatrzymał się przy restauracji w Sopocie, sprawcy wybili tylną szybę w jego aucie i zabrali walizki. Postępowanie, które toczyło się wobec drugiego mężczyzny, który również pochodzi z Kosowa, zostało właśnie zawieszone, bo mężczyzna nadal się ukrywa.
0: Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz korzystania z rzeki Bóbr. Obowiązywał on od 4 lipca i został wprowadzony w związku ze skutkami remontu tamtejszej zapory. W trakcie pracy stwierdzono masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki. Sprawą zajmuje się prokuratura.
2: Zakaz korzystania z wody w rzece Bóbr został zniesiony, ponieważ aktualne wyniki badań nie wskazują na bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Z wynikami badań, w tym badań osadów dennych przeprowadzonych przez Tauron Ekoenergia, zapoznały się właściwe instytucje, a ich opinie i rekomendacje dały podstawę wojewodzie do podjęcia właśnie tej decyzji.
0: Wyjaśniał rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Od przyszłego roku Włosi nie będą płacić podatku od posiadania samochodów o małej i średniej mocy, które stanowią ponad 70% pojazdów jeżdżących po drogach. Dołączają do nich motocykle. Premier Giorgia Meloni określiła bollo auto jako jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków. Zmiana obejmie około 14,5 miliona pojazdów, a regiony otrzymają rekompensatę za utracone wpływy szacowane na ponad 2 miliardy euro.
3: Są i takie fakty.
0: Ruina grożąca zawaleniem stanie się ruiną do zwiedzania i imprezowania. Taka metamorfoza czeka pozostałości zamku w Krupem na Lubelszczyźnie. Samorząd województwa wyłożył większość pieniędzy na ten projekt, 10 milionów złotych. Zamek niszczeje od ponad 200 lat.
4: Pożar pod koniec XVIII wieku strawił te budowle. Wojna pierwsza i druga, ludzie okoliczni musieli odbudowywać różne budowle. Służył ten zamek jako źródło bezpłatnego budulca.
5: I jak to będzie wyglądało?
4: Będzie można wchodzić, będzie można na tym placu organizować różne imprezy. Tam się pomieszczenia pojawią sanitarne, rodzaj takiej sali wystawowej. To będzie odtwarzane tak, aby była zgodność pomiędzy tym, co zostało z tych starych elementów historycznych, a tym, co wybudujemy.
5: Ile to będzie kosztować?
4: Ponad 13 milionów.
5: Sporo.
4: Specjalistyczna praca kosztuje. To miejsce, w którym będzie dziedziniec, trzeba będzie delikatnie warstwa po warstwie zdejmować.
5: Ależ tam będzie skarbów.
4: Ależ oczywiście na to liczymy.
0: Mówił wójt gminy Krasysnaw Wojciech Kowalczyk w rozmowie z reporterem RMF FM Dominikiem Smagą. Z kolejnymi faktami wracamy już za niecałe pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski.
1: Dzień dobry. O poranku zaczynajmy. 17 września, 260 dzień roku, wschód słońca dopiero będzie o 6:11, zachód 18:49. My zaczynamy informacyjny czwartek. W faktach, atak na Kijów, rosyjski dron zabrany już z plaży koło Jarosławca, zajmie się nim teraz służba kontrwywiadu wojskowego, ale będzie też w faktach piłka nożna. O poranku zapraszam. Co najmniej 12 osób zostało rannych w Kijowie po kolejnym rosyjskim ataku. Ostatnie uderzenia rakiet balistycznych miały miejsce po drugiej czasu lokalnego. Według burmistrza Kijowa Witalija Kliczki wśród rannych jest dwójka dzieci, a co najmniej 9 ze wspomnianych 12 osób rannych wymagało hospitalizacji. Dron znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim miał głowicę bojową z ładunkiem wybuchowym o masie około 4 kg. Materiał został zneutralizowany, a bezzałogowiec przewieziony do laboratorium na specjalistyczne badania. Zajmie się nim teraz służba kontrwywiadu wojskowego.
2: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ten ujawniony bezzałogowy statek powietrzny jest dronem typu Gerbera 2, produkowanym i stosowanym przez Federację Rosyjską. W wyniku tych czynności nikomu oczywiście nic się nie stało, nie stanowi on obecnie ten statek pyszne zagrożenia dla życia lub zdrowia kogokolwiek.
1: A mówił pułkownik Bartosz Okoniewski z Wydziału do Spraw Wojskowości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Ta prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkiej wartości. Śledczy ustalają też, skąd dron wystartował i dokąd miał dolecieć. O poranku uważajcie na zachodniopomorskim odcinku S6 w rejonie miejscowości Pękanino. To jest odcinek między węzłami Malechowo-Kawno. Ciężarówka wypadła tam z drogi. Jeszcze co najmniej przez 2 godziny spodziewajcie się utrudnień jadąc w stronę Szczecina. 17 września, data symboliczna. 87 lat temu doszło do agresji Związku Radzieckiego na Polskę. W myśl uzgodnień paktu Ribbentrop-Mołotow Armia Czerwona zajęła w 1939 roku tereny aż po rzekę Bug. A propos aktualnych relacji polsko-rosyjskich, mijają 4 lata od otwarcia kanału żeglugowego po przekopie Mierzei Wiślanej. W poranych faktach sprawdzamy, kto z tego kanału korzysta, co daje on Polsce i regionowi, co daje ta inwestycja, która kosztowała, przypominam, 2 miliardy złotych. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF24 będzie dziś europoseł Michał Dworczyk. 8:02, natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski o polskiej szkole po 17 dniach nowego roku. Porozmawia z minister edukacji Barbarą Nowacką. Będzie też w porannych faktach piłka nożna. Jagiellonia Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Piraeus 1-2 na inaugurację fazy zasadniczej Ligi Europy. W szlagierze natomiast AC Milan Benfica Lizbona 0-2 dla gości, dla Portugalczyków, a bohater Jakub Kamiński zaliczył i gola, i asystę. Głośna feta kibiców Benfiki na San Siro ze specjalnymi podziękowaniami dla Jakuba Kamińskiego. Za to Wojciech Szczęsny wskoczył do bramki Barcelony, zaliczył potężnego kiksa w 65. minucie, po którym przeciwnicy wbili gola Barcelonie.
3: Tech made one mistake.
1: Tak, Tech, czyli Wojtek Szczęsny zrobił błąd, potwierdza trener Barcelony Hansi Flick, ale ostatecznie to duma Katalonii na Camp Nou wygrała z Racingiem Santander aż 7-2. Zapraszam na poranne fakty, kolejne pełne wydanie już o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: punktualnie o godzinie 6.
1: W studiu faktów już Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski na swoich ulubionych miejscach, na swoich ulubionych fotelach, przy swoich ulubionych mikrofonach. Zatem posłuchajmy.
2: Zapraszamy. Pilna informacja z A4 między Krakowem i Bochnią.
3: O poranku zdarzyło się tam samochód osobowy, samochód dostawczy i bus.
2: W Ukrainie kolejny rosyjski ostrzał.
3: Co najmniej 12 osób zostało rannych.
2: Polskie szkoły potrzebują pieniędzy.
3: Apelują o to burmistrzowie i wójtowie w czasie trwającego od wczoraj w Warszawie Forum Miasteczek Polskich.
2: Porażka siatkarzy w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy. Zaczynamy fakty od aktualnych utrudnień na A4 w Małopolsce na wysokości Kokotowa.
3: To jest odcinek między węzłami Kraków-Bochnia. Jak przed chwilą usłyszeliśmy od policjantów, w zdarzeniu busa, auta osobowego i samochodu dostawczego ranna została jedna osoba.
2: Jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień na pasie w stronę Krakowa. Co najmniej 12 osób zostało rannych w Kijowie po kolejnym rosyjskim ataku.
3: Jak już informowaliśmy w porannych faktach, ostatnie uderzenia rakiet balistycznych miały miejsce po drugiej czasu lokalnego. Według burmistrza Kijowa Witalija Kliczki wśród rannych jest dwójka dzieci, co najmniej 9 z 12 osób rannych wymagało hospitalizacji.
2: Siły ukraińskie zaatakowały natomiast kolejną rosyjską rafinerię ropy naftowej.
3: Chodzi o rafinerię w Jarosławie, w której po ataku wybuchł pożar, a kolejnym celem lotnisko wojskowe w obwodzie rostowskim Millerowo. Tam zniszczono kilka rosyjskich systemów radarowych. A czy Unia Europejska może skutecznie reagować na rosyjskie prowokacje wobec krajów członkowskich? Jakie kroki może podjąć już dziś?
2: O tym teraz w porannych faktach nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Unia może uderzyć w Rosję sankcjami, chociaż na kolejny duży pakiet na razie się nie zanosi. Może też ograniczyć swobodę przemieszczania się rosyjskich dyplomatów po Schengen i zaostrzyć zasady wizowe wobec Rosjan. Do tego dochodzi ochrona infrastruktury czy rozwój systemów antydronowych. Wczoraj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała natomiast nowy mechanizm oparty na artykule 4 NATO. Chodzi o to, by w przypadku ataku hybrydowego państwo członkowskie Unii mogło uruchomić konsultacje i skoordynować unijną reakcję. Pojawia się jednak pytanie o zasadność tworzenia takiego nowego mechanizmu, skoro państwa członkowskie Unii już teraz mogą uzgadniać wspólne stanowisko i skoordynować unijną reakcję. Pojawia się jednak pytanie o zasadność tworzenia takiego nowego mechanizmu, skoro państwa członkowskie Unii już

0: No ale mieliśmy też wczoraj szlagier w Mediolanie. AC Milan kontra Benfica Lizbona. Bohaterem gości wreszcie Jakub Kamiński zaliczył i asystę, i bramkę.
1: A już 53 minuty.
2: 53 minuta, doskonałe połączenie ofensywy i pomocy.
0: El Karouani podaje do Polaka. Jakub Kamiński z klasą poprawia wynik na 2-0.
2: I jeszcze jeden antybohater z Barcelony.
0: Taki z przymrużeniem oka. Wojciech Szczęsny w drugiej połowie stanął między słupkami Barcelony z powodu kłopotów z kolanem Juana Garcia, no i zaliczył spektakularną wpadkę, kiedy pośliznął się, próbując kiwać w polu karnym. Barcelona straciła bramkę. Tak, popełnił jeden błąd, no ale każdemu się zdarza. Normalne, to się zdarza. Na kataloński z angielskiego tłumaczony trener Barcelony Hansi Flick. Barca ostatecznie wysoko w tym meczu wygrała.
2: Tak, czyli Wojtek. 7-2, szóste ligowe zwycięstwo z rzędu.
0: No i pytanie, czy Szczęsny zostanie teraz w bramce Barcy na dłużej.
3: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w radiu RMF24.
4: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24 jest eurodeputowany Rozwój Plus, czyli Michał Dworczyk. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Panie pośle, ewidentnie coś się dzieje niedobrego w kwestii naszego bezpieczeństwa. To widzimy po tych zapowiedziach spotkań, czy ministra Siemoniaka z Bartoszem Grodeckim, czy zapowiedzi spotkania prezydenta z szefem resortu obrony i z szefem sztabu generalnego. Czy pańskim zdaniem ta decyzja prezydenta, żeby na razie nie zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ona jest uzasadniona?
5: Ja jestem przekonany, że pan prezydent, posiadając całą wiedzę dotyczącą naszego bezpieczeństwa, sytuacji w regionie, podejmuje słuszne decyzje, które właśnie muszą być oparte nie na przekazach medialnych, bo my czasami, czy nawet często w dzisiejszych czasach, ekscytujemy się przekazami medialnymi. No a tak naprawdę, żeby podejmować właściwe decyzje, trzeba mieć wiedzę. Pełną wiedzę, pełen dostęp do wiedzy powinna mieć właśnie głowa państwa, powinien mieć rząd. I to właśnie te konstytucyjne organy powinny podejmować decyzje w oparciu o fakty.
4: No więc a propos wiedzy, bo prezydent jeszcze zanim minister Siemoniak spotka się z szefem BBN-u i zanim generalnie prezydent spotka się i z szefem sztabu generalnego i z szefem resortu obrony, to już zapowiada, że nie zwołuje tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rozumiem, że gdyby powiedział to po tych spotkaniach, wyposażony w pełną wiedzę, ale dlaczego mówi to jeszcze przed tym, kiedy dostanie ten pełen pakiet wiedzy?
5: Panie redaktorze, proszę pamiętać, że spotkania to nie jest wszystko, jest codzienna praca i codzienny przepływ dokumentów, zwłaszcza tych niejawnych, jeśli mówimy o bezpieczeństwo. Jestem przekonany, że gdyby były informacje, które pozyskuje rząd dotyczące sytuacji bezpieczeństwa naszego kraju, rzeczywiście krytyczne, taka informacja przez służby przekazana za pośrednictwem korespondencji niejawnej trafiłyby do pana prezydenta, do szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Więc jak ja rozumiem i jak ja interpretuję, opierając się na informacjach medialnych tę sytuację, to mamy dzisiaj rzeczywiście wysokie napięcie w regionie, natomiast jak rozumiem, nie grozi nam pełnoskalowy konflikt, czy też nie grozi nam naruszenie granic Rzeczpospolitej Polskiej w najbliższym czasie. Gdyby było inaczej, to zakładam, że państwo weszłoby w zupełnie inny tryb działania. No a tego właśnie sądząc z obserwowanych faktów i decyzji najważniejszych osób w państwie nie widać.
4: Bo wie pan, ta wizyta ostatnia szefa CIA i jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, wszyscy porównują do 21 roku i październikowej wizyty wtedy szefowej CIA i spotkania z Mateuszem Morawieckim. Pan uważa, że takie zestawienie jest uzasadnione? Wtedy Amerykanie ostrzegali przed agresją rosyjską w Ukrainie.
5: No tak, i po tym pan premier Morawiecki podjął całą serię spotkań politycznych, zarówno w kraju, ale przede wszystkim w Europie. Ja też w części tych wizyt brałem udział, towarzyszyłem panu premierowi, gdzie najistotniejszym politykom z naszego regionu przedstawiał powagę sytuacji i namawiał do tego, żeby dać odpór Federacji Rosyjskiej. Niestety zostało to przez większość stolic zachodnioeuropejskich zlekceważone, te ostrzeżenia. Natomiast my czasami uciekamy w takie proste porównania 1:1. Należy z tym być ostrożnym. Na pewno dzieje się wiele ważnych rzeczy u nas w regionie i na wschodzie. Mamy za chwilę wybory w Federacji Rosyjskiej. Eksperci powszechnie uważają, że po tych wyborach nastąpi mobilizacja.

0: Mamy szereg takich indykatorów, informacji, które wskazują, że Federacja Rosyjska przygotowuje się do dalszych agresywnych działań wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego i swoich sąsiadów. Nie mówię tylko tutaj o naruszeniach przestrzeni powietrznej, tych, o których dużo mówimy w ostatnich dniach, ale na przykład, na co mało osób zwraca uwagę, ostatnio podpisany olbrzymi kontrakt, chyba największy w historii, przez Federację Rosyjską z Chinami na zakup 80 tysięcy silników turboodrzutowych. To są silniki do pocisków manewrujących. Biorąc pod uwagę, że do tej pory przez ostatnie 4 lata Rosjanie zużyli kilkanaście tysięcy takich pocisków, a teraz zamawiają 80 tysięcy silników, czyli kluczowych elementów do ich budowy, no to oznacza, że Rosjanie nie planują szybko pokoju i mało tego, te silniki, jak sądzę, mogą być niestety wykorzystane nie tylko do bieżących działań, czy do wojny na Ukrainie, ale również do innego typu działań i przedsięwzięć.
1: Panie pośle, mówiąc wprost, pan się spodziewa ataków na nasze posterunki graniczne, na granicy polsko-ukraińskiej?
0: Na pewno nie można tego wykluczyć, nie można. Myślę, że najbardziej prawdopodobne jest naruszanie przestrzeni powietrznej przez środki napadu powietrznego, które są dzisiaj absolutnie powszechne, tanie. Rosjanie doszli naprawdę, może nie do perfekcji, ale do bardzo dużego poziomu zaawansowania w ich produkcji. My bardzo dużo mówimy o ukraińskich dronach, o środkach walki radioelektronicznej stosowanej przez Ukraińców, o tym, jak zmieniło się współczesne pole walki. Podajemy właśnie przykłady, jak działają ukraińskie siły zbrojne, ale bardzo rzadko mówimy o tym, jak Rosja się zmieniła, jak siły zbrojne Federacji Rosyjskiej się zmieniły i trzeba niestety powiedzieć, że w wielu obszarach Rosjanie są krok przed Ukraińcami. Dzisiaj Rosjanie są przystosowani do współczesnego pola walki bardzo dobrze, między innymi jeżeli chodzi właśnie o produkcję środków napadu powietrznego. Mamy odrzutowe drony, mamy pociski manewrujące. No my niestety przez te 4 lata nie odrobiliśmy lekcji. Zachód może nie całkowicie przespał, ale na pewno nie stanął na wysokości zadania i nie przygotowaliśmy się na sytuację takiej konfrontacji, nawet hybrydowej. Mało tego, nie zbudowaliśmy potencjału, żeby skutecznie odstraszyć Rosjan, zniechęcając ich do tego typu prowokacji.
1: Panie pośle, to w takim razie jak powinniśmy odpowiedzieć na to znalezisko na plaży koło Jarosławca? Na uzbrojonego drona jednak, który się pojawił na naszym terytorium. Jaka powinna być polska reakcja, pańskim zdaniem?
0: Ja uważam, że każda reakcja Polski, którą rozpatrujemy przy jakiejkolwiek rosyjskiej prowokacji, poza tym, że oczywiście każda taka sytuacja musi być oddzielnie analizowana, musi zakładać jedno, jak Rosjanie działają, a Rosjanie działają nie tylko od lat, ale wręcz od wieków w jeden sposób, rozumieją wyłącznie język siły. Jakiekolwiek działania, które nie są zdecydowane, które nie wykazują determinacji właściwej, oceniają nie jako na przykład gest dobrej woli, prawda, czy niechęć do eskalacji, oceniają w większości sytuacji jako słabość.
1: No to jak zareagować w takim razie?
0: To jeszcze raz powtórzę, tu nie chodzi tylko o jednorazowy incydent, o którym pan redaktor mówi, ale o te ostatnie incydenty, czyli rakieta pod Lublinem, drony, które rok temu naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. My powinniśmy, zamiast bardzo dużo mówić i prężyć muskuły, co uwielbiają politycy i niektórzy wojskowi, powinniśmy błyskawicznie rozkooperować produkcję nie tylko środków, którymi możemy się bronić, czyli radarów, przede wszystkim tych radarów przystosowanych do wykrywania środków napadu powietrznego i sensorów akustycznych, ale również tego wszystkiego, czym możemy dzisiaj drony zestrzeliwać, czyli interceptorów, czyli dronów przechwytujących, ale również powinniśmy rozwinąć produkcję naszych środków umożliwiających głębokie, dalekie, precyzyjne uderzenia, czyli dronów dalekiego zasięgu, czyli pocisków manewrujących. manewrujących. Powtórzę jeszcze raz, dzieją się miejscami dobre rzeczy, natomiast jest to kropla w morzu potrzeb. Politycy i żołnierze chwalą się tym. Ostatnio mogliśmy na targach w Kielcach MSPO, Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, obserwować i słyszeć, no, takie oglądać prężenie mózgów. Fakty są takie, że są to naprawdę w wielu wypadkach ruchy albo homeopatyczne, czyli minimalne, albo po prostu tania propaganda sukcesu, czego najlepszym przykładem jest system SAM, czyli system obrony przeciwdronowej, którym chwali się rząd w taki sposób, że Polacy myślą, że wzrasta nasze bezpieczeństwo, wzrasta bezpieczeństwo takich miast jak Chełm czy Lublin, no nic bardziej...
1: Panie pośle, o konkrety chciałem pana zapytać. Chciałem pana zapytać o to, czy powinniśmy przekazać w takim razie Ukraińcom pociski Pakt 3 do patriotów. Wiadomo, że potrzebują ich jak kania dżdżu, no potrzebują ich do obrony, bo no, od tego zależy ich życie, życie Ukraińców.
0: Podobnie jak od posiadania takich pocisków zależy życie Polaków i dlatego uważam, że zresztą to jest zdanie absolutnej większości ekspertów, że dzisiaj przekazywanie tych efektorów byłoby błędem. My mamy ich bardzo niewiele, w tej chwili około 200 sztuk, mamy zamówione oczywiście dużo większe dostawy, ale nie wiadomo tak naprawdę, kiedy one zostaną zrealizowane, bo konflikt w Iranie pokazał, że no po prostu Stany Zjednoczone, ani nikt nie jest przyzwyczajony do produkcji w takim tempie, jakie byłoby dzisiaj oczekiwane i spełnieniu potrzeb, jakie są oczekiwane. W związku z tym uważam, że nie powinniśmy absolutnie przekazywać paków trzecich. Ktoś powie, że to tylko kilka sztuk, bo takie informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej.
1: Tak, i to jest kwestia tylko dołączenia się do działalności sojuszników, prawda?
0: Tak, ale tylko że trzeba pamiętać, że większość naszych sojuszników nie ma wspólnej granicy z Federacją Rosyjską, ani z Białorusią. I to my jesteśmy zagrożeni jako pierwszy kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego razem z Bałtami na potencjalny atak. I teraz mogę odpowiedzieć w ten sposób. Każdy taki pocisk może obronić nas przed porażeniem przez rakietę balistyczną. Każda taka rakieta przy dobrym trafieniu może zabić od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. No, oddawanie każdego pocisku jest narażeniem życia potencjalnych właśnie kilkudziesięciu polskich obywateli. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, dzisiaj powinniśmy absolutnie wspierać Ukrainę, tak jak to robimy zresztą od pierwszych dni pełnoskalowej agresji, ale akurat tego sprzętu krytycznego dla obrony powietrznej, zwłaszcza dla środków napadu powietrznego, takich jak rakiety, no po prostu nie powinniśmy przekazywać.
1: Panie pośle, jeszcze chciałem pana zapytać o sprawę Europejskiej Rada Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Taka propozycja Ursuli von der Leyen się pojawiła, przewodniczącej Komisji Europejskiej. To jest dobry pomysł?
0: Ja powiem panu, że patrzę z rosnącym przerażeniem na to, co się dzieje w Unii, dlatego, że to są ciekawe albo nieciekawe, zależy jak kto ocenia, pomysły w warstwie teoretycznej, które przedstawiają politycy z krajów zachodniej Europy, przede wszystkim politycy niemieccy, ale z punktu widzenia krajów takich jak Polska, które są narażone na atak Federacji Rosyjskiej, to są po prostu pomysły groźne. Trzeba pamiętać, że naszym podstawowym źródłem bezpieczeństwa, poza własnym wojskiem, poza siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej tej polskiej, jest Sojusz Północnoatlantycki. Każde działanie, które jest wymierzone w jego osłabienie, jest dla Polski i krajów najbardziej narażonych na atak niekorzystne.
1: Ale Ursula von der Leyen mówi wprost, że to absolutnie nie osłabia sojuszu.
0: Panie redaktorze, a w drugim słowie słyszymy, że ma być stworzona namiastka artykułu 4, czyli wprost odniesienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego zapisów. To jest rozwadnianie sojuszu i budowanie alternatywnych i próba budowania jakiejś alternatywy dla niego. Co w tym jest groźne? No groźne w tym jest to, że my tak naprawdę będziemy swoje siły i środki marnotrawić na inicjatywy, które realnie nie przyniosą nam bezpieczeństwa. Mało tego, wczoraj również Manfred Weber, jeden z najważniejszych polityków niemieckich, szef Partii Ludowej, której częścią jest zresztą Platforma Obywatelska, po raz kolejny powiedział o konieczności budowy armii europejskiej. To jest kolejny utopijny projekt, który może jest ciekawy z punktu widzenia państw Europy Zachodniej, ale dla Polski by oznaczało to osłabienie naszych sił i środków. No, muszę powiedzieć, że przerażeniem patrzę, jak niektórzy polscy politycy niefrasobliwie podchodzą do tak ważnych sygnałów.
1: Ale słyszy pan ten głos Słyszy pan te głosy z Waszyngtonu, które mówią do Europejczyków, musicie zadbać sami o własne bezpieczeństwo. Ja rozumiem, że to jest reakcja też na te słowa.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast czym innym jest działanie, odpowiedzialne działanie podejmowane w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a czym innym jest rozpraszanie sił i środków i budowanie jakiejkolwiek alternatywy dla NATO. Dzisiaj nie ma dla NATO, a w szczególności dla zdolności amerykańskich, żadnej alternatywy. Dla takich zdolności, którymi dzisiaj dysponują Amerykanie, jak rozpoznanie satelitarne, jak możliwości głębokich, precyzyjnych uderzeń, dzisiaj po prostu nie ma takiej alternatywy, dlatego że żadne z państw europejskich nie posiada takich zdolności i w krótkim czasie ich nie zbuduje. Proszę sobie przypomnieć słowa Donalda Tuska o tym, jak tutaj będziemy budować, i pani von der Leyen oczywiście, jak będziemy budować jakąś kolejną żelazną kopułę nad niebem krajów europejskich. Pamięta pan, ponad 2 lata temu taki projekt się pojawił. Było dużo gadania i co się zdarzyło? Nic się nie zdarzyło. I teraz obawiam się, że dokładnie mamy podobną sytuację. Są różne zapowiedzi, być może pójdą za tymi zapowiedziami jakieś pieniądze, być może trzeba będzie zaangażować kolejnych polskich oficerów do jakichś inicjatyw europejskich, ale to nie wzmocni naszego bezpieczeństwa, to nie będzie miało wpływu na budowę polskiego potencjału obronnego. I to jest
1: jeszcze
0: problem.
1: Jeszcze pana chciałem zapytać o pomysł marszu we Lwowie 11 listopada. Czy jacyś politycy Rozwoju Plus podpisali się pod tą petycją, pod tym pomysłem?
0: Nie mam takiej wiedzy, ale oceniam krytycznie i z dystansem podchodzę do tego typu pomysłów, bo mam poczucie, że wśród osób, wielu osób, które chcą po prostu uczcić ważną rocznicę, no są tam osoby, które mają inne cele. Jednym z nich jest jakieś konfrontacyjne budowanie konfrontacyjnych gestów, czy wykonywanie konfrontacyjnych gestów wobec Ukrainy i budowanie napięcia między naszymi krajami. Uważam, że to zły pomysł.
1: Ukraina mogłaby to odbierać jako rodzaj prowokacji?
0: No, wie pan, nie uciekniemy od...
1: od historii.
0: Historii, prawda? Przepraszam, halo. Nie uciekniemy od historii. W listopadzie też przypada kolejna rocznica walk o Lwów i polskiej obrony Lwowa w 18 roku. Na pewno znaleźliby się ludzie, którzy by się odnosili właśnie również do tego. No to wszystko jest jakby prawda. My broniliśmy dzielnie Lwowa, wręcz dzieci, najmłodszy kawaler orderu Virtus Militari, wówczas też dzieci lwowskie broniły właśnie tego pięknego miasta, ale dzisiaj wykonywanie gestów konfrontacyjnych zwłaszcza w trakcie wojny, no jest kompletnie nam niepotrzebne.
1: Panie pośle, jeszcze pana chciałem zapytać o politykę krajową Marcin Ociepa czy Marcin Horała. Czy jesteście w stanie się dogadać z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie, powiedzmy, marszałka rotacyjnego, jak sugeruje to Rzeczpospolita dzisiejsza?
0: Ja mogę powiedzieć tak, według mojej wiedzy, bo za to odpowiedzialny jest między innymi szef klubu Rozwoju Plus Łukasz Schreiber, według mojej wiedzy kilkakrotnie podejmowane były próby rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością na ten temat, natomiast po drugiej stronie nie ma chęci żadnej dyskusji, w związku z tym nie potrafię odpowiedzieć panu pozytywnie na pytanie, czy jest szansa, żeby się dogadać. No ja uważam, że absolutnie normalnym obyczajem demokratycznym powinno być, że każdy klub posiada swojego wicemarszałka, swojego członka prezydium Sejmu. Rozwój Plus jest trzecim co do wielkości klubem parlamentarnym w polskim Sejmie. No jest oczywiste, że powinien takiego wicemarszałka posiadać.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i spotkanie. Michał Dworczyk, eurodeputowany Rozwoju Plus, był razem z nami, był gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24. Dziękujemy za spotkanie.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego
1: dnia. Kłaniamy się. Miłego dnia.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: sama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
7: Już w niedzielę, 20 września.

0: się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski.
3: 6 km ma już korek na A4 między Bochnią a Krakowem.
4: Jak wiecie z faktów RMF FM, tam zdarzyły się o poranku 2 autoosobowe i bus.
3: W stronę stolicy Małopolski zablokowane są 2 pasy ruchu.
4: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
3: Między innymi o to Piotr Salak pytał o poranku w informacyjnym radiu RMF24 swojego gościa, Michała Dworczyka.
5: Ja jestem przekonany, że pan prezydent, posiadając całą wiedzę dotyczącą naszego bezpieczeństwa, sytuacji w regionie, podejmuje słuszne decyzje, które właśnie muszą być oparte nie na przekazach medialnych, bo my czasami, czy nawet często w dzisiejszych czasach, ekscytujemy się przekazami medialnymi, no a tak naprawdę, żeby podejmować właściwe decyzje, trzeba mieć wiedzę.
4: Cała rozmowa z europosłem na rmf24.pl, a o 9.00 przypominamy, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma spotkać się z ministrem koordynatorem spec-służb Tomaszem Siemoniakiem.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: O rosnących kosztach pracy i kryzysie na stacjach paliw nie tylko w naszym kraju. Mateusz Bożek.
7: Jestem, dzień dobry, kłaniam się. Koszty pracy w Polsce rosną i to szybciej niż w większości krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W drugim kwartale tego roku koszty pracy w naszym kraju wzrosły o 4,7% rok do roku, podczas gdy średnia unijna to 3,2%. Najbardziej ten wzrost odczuwają pracodawcy z branży budowlanej, mniej odczuwalny jest natomiast w usługach i przemyśle. Z danych Eurostatu wynika, że rosnące koszty pracy to wynik przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń i tak zwanych kosztów pozapłacowych. To chociażby składki na ubezpieczenia społeczne, które opłaca pracodawca. Polska i tak nie jest, patrząc na te dane, w najgorszej pozycji. Absolutną rekordzistką jest tutaj Bułgaria. Tam koszty pracy wzrosły o prawie 10%. Za nią są Litwa i Chorwacja. Najwolniej rosną one w Luksemburgu i Rumunii. Rekordy biją też niestety ceny na stacjach paliw. Drogo jest nie tylko w Polsce, jeśli ma to nas pocieszyć. W Niemczech benzyna jest najdroższa w historii. W Hiszpanii obniżono co prawda podatek na paliwa, ale ceny rosną tak szybko, że przewoźnicy chcą bezpośrednich dopłat dla sektora transportowego, po to, żeby w ogóle utrzymać rentowność swoich firm. Ekonomiści są zgodni co do jednego. Nawet najlepszy pakiet pomocy nie powstrzyma wzrostu cen, jeśli ropa na światowych rynkach wciąż będzie droga. Sprawdźmy jeszcze na koniec, jak trzyma się nasz złoty. Euro kosztuje w tej chwili 4 zł i 34 grosze. Dolar lekko potaniał, 3,76. Frank szwajcarski to 4,59, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, radio RMF 24 i najnowsze ustalenia w sprawie przyszłotygodniowego spotkania wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA, czyli z Pete'em Hegsethem, sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Te rozmowy mają dotyczyć między innymi oczywiście kwestii rosyjskiej eskalacji, prowokacji względem państw NATO i mowa ma być także o lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3. Cały czas toczy się dyskusja na ten temat. Łączymy się teraz z naszym amerykańskim korespondentem, z Pawłem Żuchowskim, który nam powie, co jeszcze wiemy w tej sprawie. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, do spotkania dojdzie w środę w godzinach przedpołudniowych. W rozmowach ze stroną amerykańską uczestniczyć będą również atasze obrony generał Krzysztof Nolbert oraz szef polskiej ambasady w stolicy USA Bogdan Klich. Wiadomo, że rozmowa ma dotyczyć także stałej obecności sił amerykańskich w Polsce. Tego dnia wieczorem w rezydencji ambasadora odbędzie się też uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Organizowanie takiego wydarzenia w sierpniu w stolicy USA z powodu urlopów w Pentagonie mija się z celem, dlatego co roku przyjęcie odbywa się we wrześniu. Zapraszani są amerykańscy żołnierze, ale i wojskowi z krajów sojuszniczych pracujących w USA. Nieoficjalnie wiem, że pojawi się Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu, który odpowiada za przygotowanie nowej koncepcji obecności sił USA w Europie. To właśnie on, najbliższy współpracownik Hegsetha, kieruje przeglądem amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Ma wyznaczyć możliwe warianty przyszłego rozmieszczenia sił USA na kontynencie. Dla Polski ma to szczególne znaczenie, bo jednym z elementów tej układanki jest przyszłość amerykańskiej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO. Sama obecność Kolbiego na tym spotkaniu stwarza więc okazję nie tylko do oficjalnych rozmów, ale również do rozmów w kuluarach o tym, jak proponowane przez Pentagon zmiany mogą wyglądać z perspektywy Polski. Przypomnę, szef MON zapewnia, że Stany Zjednoczone doskonale rozumieją wyzwania, z jakimi mierzy się Polska i cała wschodnia flanka NATO. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Pawłowi dziękujemy. Oczywiście o tej przyszłotygodniowej wizycie Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie będziemy Was informować na bieżąco w radiu RMF 24. To w przyszłym tygodniu, a jeszcze dziś o 9:00 Tomasz Siemoniak, czyli minister koordynator, będzie rozmawiał z szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z Bartoszem Grodeckim. Ta dyskusja ma dotyczyć między innymi wizyty ministra koordynatora w siedzibie CIA, no i być może tego, co polscy ministrowie usłyszeli od szefa CIA, który był tutaj w Warszawie nie tak dawno. Na jutro natomiast, tuż przed wylotem Karola Nawrockiego do Nowego Jorku, zaplanowano spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Temat to dość oczywisty, sytuacja i bezpieczeństwo Polski. Dużo się dzieje w tej sprawie, niepokojąco dużo się dzieje w tej sprawie. Za 20 minut będzie godzina 8, poranek informacyjny w radiu RMF 24.

0: Za 13 minut będzie godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24. Chwilkę o sporcie porozmawiamy i o mistrzostwach Europy, o bizantyjskich mistrzostwach Europy, bo grają i grają tych drużyn strasznie dużo. No nasi dużo grali, pięknie grali, bez straty seta. No i niestety w piątym meczu się noga powinęła, panie redaktorze. Dzień dobry, Patryk Serwański, dzień razem dobry. Ze mną redakcja sportowa. Przegraliśmy z Bułgarią 2-3, no ale i tak nasi wygrywają grupę, rozumiem.
1: Tak, przegraliśmy w Sofii, co nie jest bez znaczenia, bo jednak widać było wczoraj, jak Bułgarów nakręciła, kilka dobrych akcji ich nakręciło, jak zaczęli współpracować, tak można powiedzieć, z tymi trybunami, jak to wszystko zaczęło ich nieść, to rzeczywiście wyglądało imponująco i trzeba przyznać, że po pierwszym secie, którego wygrali Polacy i tam naprawdę dobrze graliśmy, a Bułgarzy tak troszkę niemrawo, no to oni potem się rozkręcili i naprawdę grali dobrze. No drugi set 31-29, to już ten wynik pokazuje, ile tam było emocji.
0: Słuchałem faktów sportowych i widziałem, że byłeś pod wrażeniem poziomu tego spotkania.
1: Tak, naprawdę świetny mecz. Oczywiście było też sporo błędów, ale temperatura tego meczu była bardzo wysoka w porównaniu z tymi pierwszymi meczami, gdzie myśmy grali z drużynami dużo słabszymi. No to tam jednak tych emocji nie było. Tutaj były emocje, dobre zagrania i ta dramaturgia.
0: A w statystykach to było widać? Wiesz, to taki poziom?
1: Kilka rzeczy mi się rzuciło w oczy. Przede wszystkim błędy na przykład. Bułgarzy wygrywają. Taki mecz na styku, bo te sety były często wyrównane, ale 42 błędy Bułgarów i tylko 24 błędy Polaków. To są te punkty podarowane przeciwnikom, tak? Także tych punktów Bułgarzy nam podarowali mnóstwo, mimo to wygrali, bo też trzeba przyznać, że świetnie grali w ataku. W drugim secie, patrząc na tylko punkty zdobyte atakiem, 23 punkty zdobyte przez Bułgarów, 15 przez Polaków. Kolejny set, 18 punktów Bułgarów zdobytych dzięki atakowi, w Polsce tylko 11. Tutaj widać te dysproporcje i tą siłę Bułgarów i to, gdzie u nas się ten hamulec ręczny trochę zaciągnął.
0: Wydaje mi się, że jak tak patrzyłem na ścieżkę do medalu, jeśli chodzi o biało-czerwonych, to może być szansa, że zagramy z Bułgarami ponownie, prawda?
1: Tak, tutaj może tak być, także niewykluczone, że za kilka dni dojdzie do powtórki znowu w Sofii. To też mówię, to ma znaczenie. Pamiętamy, ile było takich meczów, kiedy w Polsce nasi siatkarze grali i kiedy te trybuny ich niosły. Tutaj to może pomóc Bułgarom. Natomiast na razie zaczynamy z Łotwą. Już wiadomo, że to będzie mecz w sobotę o 15.
0: I to jest 1/8.
1: 1/8 i w ćwierćfinale potencjalnie Niemcy albo Bułgaria, ten mecz bezpośrednio jako drugi tego samego dnia, też w sobotę, po zakończeniu meczu Polska-Łotwa. No i być może Polska-Bułgaria jeszcze raz, no wtedy już byśmy chcieli innego wyniku.
0: A kiedy trafiamy na Włochów? To pewnie w finale dopiero.
1: To dopiero w finale, tak. W półfinale możemy trafić na Słowenię, no i ewentualnie Włosi w finale, natomiast przypomnę, że półfinały i finał Mistrzostw Europy w Mediolanie, także no być może mecz z Włochami też na ich terenie.
0: Nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
1: No nie, no jakby było łatwo, to też nie o to chodzi. No, natomiast te pierwsze mecze trochę we mnie tak pokazały, że jest wszystko działa super, a ten pierwszy test z mocną drużyną nie do końca wyszedł.
0: Ale wiesz co, może to i dobrze, bo czasami się przydaje taki prysznic poranny, zimny prysznic, chociaż wczoraj to był raczej późny wieczór, taki zimny prysznic, żeby schłodzić trochę zbyt rozgrzane głowy.
1: Jak trener Nikola Grbicz odkręci zimną wodę, to strach się trochę bać, bo wiadomo, że to jest trener, który wymaga perfekcjonizmu od swoich zawodników, także on tam będzie na pewno miał dużo do powiedzenia swoim siatkarzom.
0: Nie polecamy lodowatego prysznica z samego rana, szczególnie o tej porze, czyli za 9 minut do godziny 8. Spokojna toaleta poranna, a potem oczywiście przy okazji fakty i Radio RMF 24 i fakty RMF FM. Do faktów nam zostało, jak powiedziałem, 9 minut, a po faktach oczywiście Barbara Nowacka i Tomasz Terlikowski, czyli poranna rozmowa RMF FM. Patryk Serwański, dziękuję. Razem z nami, bardzo dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław, radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
9: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Moim gościem będzie psycholog społeczny profesor Tomasz Grzyb, którego zapytam, dlaczego pozwalamy innym myśleć za nas i dlaczego trudno jest nam potem to zdanie zmienić.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: A teraz już czas na fakty. Magdalena Wojtuń, Tomasz Stańszewski czekają. Jest 8:00.
4: Koniec z mediami społecznościowymi dla dzieci poniżej 13 roku życia.
5: To propozycja, jaką dziś ogłosić ma Bruksela.
4: Polska szkoła od września w podstawówkach z zakazem korzystania z telefonów komórkowych.
5: Ale i innymi zmianami, które od 17 dni sprawdzane są w praktyce.
6: Lekcje od 9 muszą się zaczynać.
4: Za chwilę gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister edukacji Barbara Nowacka. Zapraszamy.
5: Koniec z mediami społecznościowymi dla dzieci poniżej 13 roku życia. Takie rozwiązanie ma dziś ogłosić Komisja Europejska. Bruksela zaproponuje przepisy, które wprowadzić mają skuteczną weryfikację wieku.
4: Polska obstaje jednak przy wyższej granicy wieku, 15 lat. Te informacje uzyskało od wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego, nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Kasia, razem z nami teraz fakta. Kasiu, co jeszcze usłyszałaś od polskiego wiceministra?
7: Standerski pozytywnie ocenia propozycję komisji i mówi, że poza wiekiem oraz niektórymi definicjami jest ona zgodna z polskim projektem, który, przypomnę, jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie, czyli przed wpisaniem do wykazu prac legislacyjnych rządu. Polska nie zamierza jednak rezygnować ze swojego rozwiązania, czyli ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Jak powiedział mi wiceminister, jeżeli unijne przepisy pozwolą państwom członkowskim Unii ustalić wyższą granicę wieku, Polska zostanie przy swoim rozwiązaniu. Jeśli nie, będzie o taką możliwość mocno zabiegać.
5: Teraz aktualna informacja dla kierowców z Warszawy. O poranku wciąż utrudnienia w ruchu na cybernetyki na warszawskim Mokotowie. W nocy zdarzyły się tam 3 samochody.
4: W tym wypadku uszkodzony został też budynek, znaki drogowe oraz bariery. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców zasłabł i wtedy doszło do zderzenia 3 aut.
5: Na miejscu jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt minut mają pracować policjanci. Co działa, co nie działa w polskich szkołach?
4: Oto po 17 dniach nowego roku szkolnego pytaliśmy na ulicach małopolskiego Tarnowa.
8: Żeby mniej było nauki pamięciowej, żeby więcej było takich praktycznych zastosowań tego, co się uczy w szkole.
9: Jak w Finlandii. Jest najlepszy system edukacji i tam jest zupełnie inny tryb nauczania. Nie właśnie poprzez doświadczania, poprzez współpracę dzieci w grupie. Dzieci nie potrafią pracować w grupach na lekcji. Zawsze jest rywalizacja, kto będzie miał lepszą ocenę, kto będzie miał to, a to nie o to chodzi. I marzy mi się, żeby kiedyś w naszym kraju ktoś otworzył oczy i swoją przestrzeń mózgową na to, żeby wdrożyć coś takiego u nas.
10: No na pewno, żeby lekcje nie były od 7 rano, bo dzieci są, młodzież ma inny tryb, siedzą do późna, a muszą wstać rano i oni nie funkcjonują rano, boli głowa, brzuch. Lekcje od 9 muszą się zaczynać i wtedy dzieci będą skoncentrowane, wyspane i będą się lepiej uczyć.
5: To głosy zebrane w Tarnowie przez reportera RMF FM Macieja Sołtysa.
0: Rozmowa oparta na faktach.
4: Czas na poranną rozmowę w RMF FM. Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
11: Dzień dobry, moim gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, posłanka i wiceprzewodnicząca Komisji Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry wszystkim państwu.
11: Panie minister, to co z tą 9? Dzieci niewyspane są.
12: Szkoły mają możliwość kształtowania planu lekcji, tak jak, mówiąc szczerze, często im pasuje. Niektórzy zaczynają lekcje o godzinie 8:00. To jest również przyjęte też przez to, jak zbudowany jest rynek pracy. Czyli rodzice idą do pracy mniej więcej na 8:00, bardzo często dzieci odprowadzają, odwożą do szkoły lub dzieci idą same. I taką już mamy organizację. Jeżeli szkoły chcą, przecież czasami są i lekcje wcześniej, i lekcje później.
11: Są później, wtedy kończą się później, o 17:00, o 18:00.
12: Ale szczerze mówiąc, przecież szkoła jest tak naprawdę najlepszym miejscem dla młodego człowieka, gdzie się rozwija, gdzie poznaje przyjaciół, gdzie buduje relacje, gdzie ma cudownych nauczycieli. Szkoła jest tak naprawdę najlepszym miejscem dla młodego człowieka, gdzie się rozwija, gdzie poznaje przyjaciół, gdzie buduje relacje.

0: trudno jest, jednemu państwu bardzo trudno jest wymusić na Big Techach odpowiedzialność.
1: A Unia Europejska?
0: A Unia Europejska to jednak wiele państw, silna gospodarka wspólna i potęga również polityczna.
1: 13 czy 15 lat, bo tutaj już słyszeliśmy, jest ta różnica między tym projektem, pomysłem unijnym, a pomysłem polskim.
0: Na razie jest to pomysł unijny. My uważamy, że 15 lat jest tym właściwym wiekiem i będziemy też namawiać do naszych rozwiązań. Natomiast jeżeli będzie taka przestrzeń, żeby kraje mogły wprowadzić własne ograniczenia, no to uważamy, że to 15 lat jest słuszne. Trwają prace nad tym, by nasza ustawa trafiła do wykazu prac na razie i ona się składa z dwóch komponentów. Komponentu cyfryzacyjnego i tego komponentu wsparcia młodych ludzi, zdrowia psychicznego, ochrony, edukacji.
1: Ale trwają prace, żeby trafiła, to znaczy, że ona już jest gotowa, już jest przygotowana, czy jeszcze jest pisana?
0: Nie, no jest pisana. To wykaz prac to dopiero taki początek formalnych działań. Są założenia, są zespoły, które nad tym pracują. Pracuje nad tym pan minister Standerski, pani minister Katarzyna Lubnauer, bo robimy to w dwa resorty. Bo to jest bardzo duży i bardzo poważny projekt, ale też bardzo duże wyzwanie. I to, że Komisja Europejska zapowiada swoje działania, bardzo się cieszymy. Natomiast to w ogóle nie zatrzyma nas od przeprowadzenia działań.
1: To kiedy to będzie? Kiedy to się wydarzy?
0: No to bardzo też zależy, co konkretnie, bo niektóre elementy, zresztą wyjęty wcześniej z projektowanej ustawy zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, już mamy. Więc pierwszy krok mamy za sobą. Kolejne, w zależności też od prac komisji, no bo to wspólne działania powodują, że musimy się też dostosować, trochę pewno spowolnić.
1: Czyli rozumiem, że trochę nam mrozi, tak? Sytuacja, ta decyzja Ursuli von der Leyen jest korzystna, bo wzmacnia, ale też zatrzymuje pracę, no bo trzeba uzgadniać te wizje.
0: Niektóre rzeczy na pewno będą musiały być wspólnie podejmowane, czyli w momencie, kiedy Komisja Europejska przygotuje te działania cyfryzacyjne, natomiast te działania na poziomie edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia zdrowia psychicznego i kilka innych, raczej z obszaru tego bardziej mojego, czyli edukacyjnego, będzie mogło iść.
1: A Pałac Prezydencki? Rozmawiacie o tym z Pałacem Prezydenckim?
0: No, pracujemy w rządzie. Pałac Prezydencki, jak ma jakieś pomysły, no
1: tak, ale na końcu zapraszamy. Tej drogi zawsze jest Pałac Prezydencki,
0: nie,
1: który podpisze albo nie
0: Pałac
1: podpisze.
0: Pałac Prezydencki rości sobie prawo do bycia Królem Rzeczpospolitej. Nie mamy takiego ustroju. Jeżeli Pałac Prezydencki, ktoś od pana prezydenta jest zainteresowany, zawsze może się zwrócić, tak jak każdy obywatel. Oni nie są nad. Prezydent ma obowiązek podpisywać ustawy.
1: Nie może wetować. To znaczy, ma prawo pełne wetować ustawy.
0: Tylko musi być to uzasadnione.
1: Pan prezydent uważa, że uzasadnia.
0: Ja widziałam te uzasadnienia. W uzasadnieniu, w którym wetował zmiany, które wspierały Kompas Jutra, powoływał się na przepisy, których w tym uzasadnieniu nie było. W ustawie nie było. Więc uzasadnienie nie dotyczyło ustawy. W ustawie rzecznikowskiej posługiwał się nieprawdą i działał wbrew młodzieży, która jest też również w jego radzie. W wecie do dziennika, no to już w ogóle było skandaliczne, ponieważ stanął po stronie interesów firm, które mają tak naprawdę duże przywileje na rynku, przeciwko rodzicom, też używając argumentów nieprawdziwych, bo prawdę to opowiedział całkiem niedawno jeden z posłów, który mówi, no przecież chodziło o to, żeby koalicja nie miała sukcesu. Tylko to nie chodziło o sukces koalicji. Chodziło o to, żeby rodzice nie musieli płacić za dziennik. Drodzy rodzice, właśnie płacicie za dziennik, za rok też zapłacicie. Podziękujcie prezydentowi.
1: Za ile w takim razie te założenia i te dotyczące oczywiście mediów społecznościowych trafią do pracy?
0: Myślę, że są to najbliższe tygodnie, kiedy wpiszemy do wykazu prac, ale nie chcę dzisiaj, przed zobaczeniem tego, co proponuje komisja, podawać szczegółowych terminów.
1: Pani minister, zmieniając temat, wie pani, jaką dzisiaj rocznicę obchodzimy?
0: A który jest dzisiaj?
1: 17 września.
0: No to oczywiście, że wiem.
1: No to proszę powiedzieć.
0: Ataku bolszewików na Polskę.
1: Fantastycznie. A pani jadła dzisiaj śniadanie?
0: Zjadłam jogurt na śniadanie.
1: Jogurt, czyli tak planetarnie bardzo.
0: Bardzo delikatnie, no tak, ale osoby, zresztą każdy powinien dbać o swoje zdrowie.
1: A na obiad będzie jakiś burger, czy jakieś mięso? Bo Patryk Jaki zarzuca, że w stołówce jecie w Ministerstwie Edukacji burgery, mięso, steki zamiast diety planetarnej.
0: Pierwsza stołówka pracownicza, zresztą ogólnodostępna, zapraszamy każdego.
1: Patryk Jaki też może się pojawić?
0: Przecież był tam.
1: No był, no ale to na prześpiegi przyszedł.
0: To, no, No, ale zapraszamy każdego. Można wejść też
1: z ulicy.
0: To różne dania.

0: I mówiąc szczerze, minister edukacji ani nie kształtuje dań w stołówkach, ani w stołówce ministerialnej, ale są i dania wegetariańskie, i dania mięsne, i proszę mi uwierzyć, dorośli ludzie i żywienie dorosłych ludzi to jest zupełnie co innego niż żywienie dzieci.
1: Ale tak precyzyjnie, żebyśmy doprecyzowali, dlatego że jest bardzo wiele pytań. Rodzice się pytają, szkoły się pytają. To jest oczywiście rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, ale no pani, rozumiem, jako minister edukacji też to wie. Ile razy w tygodniu dzieci mogą zjeść mięso w stołówce szkolnej?
0: Świeże mięso mogą zjeść 2 razy w tygodniu, ale na przykład mogą też mieć zupy na mięsie, więc to nie jest w ogóle temat do jakichś...
1: Bo Ministerstwo Zdrowia, które się o to zapytaliśmy, tak, powiedzieli nam, że tam w ogóle nie ma powiedziane, że 2 razy. Może być i 4 razy w tygodniu, tylko musi być odpowiednio przygotowany, że to jest jakby
0: kwestia... Tam jest wpisane, o ile mnie pamięć nie myli, świeże mięso. Ja też nie zapamiętuję rozporządzeń innych na pamięć. Natomiast to generalnie, co przyświecało Ministerstwu Zdrowia, to jest zadbanie o zdrowe żywienie dzieci i młodzieży.
1: To postawimy kropkę, za chwilę do tego
0: wróci. Dzieci cierpią na otyłość. Hipokryzją jest udawanie, że nie cierpią.
1: Postawiamy kropkę. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania, pani minister. A ja przypominam, naszym gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, posłanka i wiceprzewodnicząca Komisji
0: Koalicji Obywatelskiej. Drugi raz
1: oczywiście,
0: to samo.
1: Koalicji Obywatelskiej. Pani minister, za drugim razem powiedziałem też koalicji, tak jak powinienem to powiedzieć. To skąd ta afera o tą dietę planetarną? Znaczy, a może jeszcze doprecyzujmy. 2 razy w tygodniu świeże mięso, raz ryba. To są 3 dni, jeszcze 2 zostają.
0: No jeszcze jest jeden, gdzie warzywa strączkowe są mile widziane.
1: I dzieci będą głodne, mówi jedna z posłanek.
0: Dlaczego?
1: No po warzywach strączkowych.
0: Po roślinach strączkowych? No niekoniecznie, nie będą głodne.
1: Czytam też w internecie, że mają sensacje żołądkowe po diecie planetarnej.
0: Znaczy, to są jakieś bzdury. Panie redaktorze,
1: pani chyba nie czyta, pani minister. A ja czytam na X-ie, rodzice przychodzą, mówią, dostały warzywa strączkowe i cała klasa miała sensację.
0: Czy to jest kwestia tego, w jaki sposób na przykład zostało to jedzenie przygotowane? Jedne panie kucharki są genialne, a drugie jeszcze pracują nad tym, żeby osiągnąć to mistrzostwo w przygotowaniu fasoli. No ale to są przecież tradycyjne też polskie dania. Ja nie mogę zrozumieć.
1: Nadal ryba raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu świeże mięso, raz warzywa strączkowe, a tego 5. dnia?
0: A tu szkoła już może decydować. Może zrobić naleśniki z serem, może zrobić na przykład pierogi, które mogą być różne.
1: A mięso może być tego 5. dnia?
0: Proszę pytać Ministerstwo Zdrowia. Ja nie zarządzam stołówkami szkolnymi.
1: To jak szkoły powinny te menu konstruować? Mądrze. Szczegółowo.
0: Mądrze. Proszę mnie nie pytać o szczegóły rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.
1: Pani minister, to wróćmy jeszcze do pani już twórczości, pani mema. Straszną burzę pani wywołała tym memem wczorajszym.
0: Po pierwsze przedwczorajszym, po drugie chamstwo.
1: Ale wczoraj była
0: chamstwo,
1: burza.
0: Chamstwo Patryka Jakiego trzeba jednak napiętnować i pokazywać. O co chodzi? Pan Jaki, europoseł, człowiek, który myślę, że ze swojego własnego, osobistego doświadczenia życiowego powinien też mieć jakąkolwiek przytomność, jak ważna jest wrażliwość i ochrona słabszych, drwi z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, wiceministry, posłanki, jego koleżanki z ław sejmowych, pokazując, jaki to on super umięśniony, a ona mniej. Katarzyna Lubnauer sama mówi, otyłość jest chorobą. To nie powoduje, że ktoś, kto cierpi na chorobę, jest tworzy gorsze prawo, jest mniej przygotowany, mniej kompetentny niż jakiś palant, który podciąga się na drążku. Naprawdę.
1: To jest o Patryku Jaki pani powiedziała? To jest wypowiedź na temat Patryka Jakiego? Palant podciągający się na drążku?
0: Doskonale wiemy, o kim to jest wypowiedź. I ja jestem po prostu oburzona, jak ta nasza prawica, która tak mówi o szacunku dla kobiet, potrafi poniżyć kogoś, bo chce zrobić awanturę polityczną, chce mieć kliki. W dodatku robi tę awanturę polityczną w ramach tematu bardzo dla nas istotnego, zdrowie młodego pokolenia. 30% młodych osób, dzieci i młodzieży, uczniów i uczennic ma problemy z nadwagą. Odżywiają się coraz gorzej. Między innymi dlatego, że rodzice, którzy dużo i ciężko pracują, też nie mają często czasu, a często wiedzy, jak dziecko powinno się odżywiać.
1: Pani minister, ale prawica, ta sama prawica, także komentatorzy mówią, no dobrze, krytyka Patryka Jakiego to jedno, a ten obrazek...
0: A gdzie obrona Katarzyny Lubnauer ze strony państwa z prawicy? Gdzie powiedzenie, drogi Patryku, nie wyśmiewamy kogoś, ponieważ choruje na otyłość. Nie robimy takich rzeczy. Gdzie jest to ich zachowanie? Gdzie jest ten ich dżentelmeński stosunek do kobiet? Gdzie jest ich elementarna przyzwoitość? Po czym pan Patryk Jaki nagrywa kolejny filmik, na którym mówi, że on się nie da wziąć na histeryczne wpisy. Coś takiego. Po raz kolejny ją obraża.
2: Płaczliwe.
0: Płaczliwe. Kobieta naprawdę zawsze ma płaczliwe wpisy. To proszę obejrzeć, co mówi Katarzyna Lubnauer, czemu on ją atakuje. To jest po prostu obrzydliwe. Niskie i obrzydliwe. Określenie palant mogłoby być naprawdę najłagodniejszym. To taka gra.
2: A jakie ostrzejsze
0: mogłyby
2: być?
0: A panie redaktorze, zostawiam to fantazji naszych słuchaczy. Jak określiliby pana Patryka Jakiego, który obraża i poniża kobietę? Zapraszam państwa do rozmowy.
1: Ja nie zapraszam, bo ja wiem, jak ludzie potrafią pisać w internecie po takich zaproszeniach. To nie jest dobry apel, pani minister, bo naprawdę może się pojawić hejt.
0: Po tym, co on zrobił, gdzie masowo spotyka hejt Katarzynę Lubnauer, niech ma odwagę też powiedzieć, przepraszam, nie ma tej odwagi, no to przepraszam, ale jak można coś takiego określić? Dlaczego my mamy się hamować? Bo co? Bo jesteśmy kobietami, bo jesteśmy słabsi, bo nie jesteśmy Patrykiem Jakim, któremu wolno wszystko.
1: Bo jest pani ministrem edukacji, żeby dzieci się hamowały, chociażby dlatego można się hamować. To tak już poza wszystkim innym, bo dzieci też potrafią...
0: No i pan Patryk Jaki dokładnie rozpoczął nagonkę również na panią minister Lubnauer. I tutaj nie ma hamulców, prawda? Bo on może wszystko.
1: Minister, ja tylko chcę powiedzieć, że jest takie stare polskie przysłowie, że i ono nie jest najlepsze. Jak pan, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, powiedziałbym, czasem trzeba ustąpić. Może. I niekoniecznie jako kobieta,
0: tylko
1: jako
0: dlaczego,
1: minister
0: tylko
1: edukacji.
0: Dlaczego hejtowana Katarzyna Lubnauer ma ustąpić przed agresją i butą? Przecież im o to chodzi. Żeby zastraszyć, żeby poniżyć. Tak się traktuje kobiety w polityce, tak się traktuje osoby, które mają odwagę cokolwiek robić i tak się traktuje, bo się robi zasięgi. To robi pan Patryk Jaki.
1: To przejdźmy do sztucznej inteligencji. Pojawiła się taka informacja.
0: O, to znowu Patryku Jakim? Nie,
1: nie. No, ma naturalną, jak rozumiem, nie sztuczną.
0: Myślę, że...
1: Pani kwestionuje ten drugi element, tak?
0: Panie redaktorze, jest pan wyjątkowo bystrym człowiekiem.
1: Dziękuję bardzo. Ja mam dodatkową inteligencję jeszcze z drugiej strony, ale zostawmy to. Znaczy z drugiej
0: Co to
1: strony
0: znaczy
1: szyby,
0: z drugiej
1: szyby
0: strony?
1: Chciałem powiedzieć, nie miałem na myśli żadnych transcendentnych rzeczy. Sztuczna inteligencja w szkołach, to jest istotne pytanie. Całkiem niedawno Dario Amodei powiedział, że za 10 lat jest 10%, że w ciągu kilku lat świat przestanie istnieć. Jak słucham nauczycieli, to mam wrażenie, że niektórzy z nich mówią, to nie jest 10%. 90%, że szkoła w formie, jaką znamy w ciągu najbliższych kilku lat za sprawą sztucznej inteligencji przestanie istnieć. Poloniści mówią, nie zadajemy już prac pisania do domu, bo nie ma sensu. W liceach. Mówię nie o podstawówkach.
0: W podstawówkach
1: też
0: tak samo, tak samo było.
1: Matematycy mówią, rozwiązujemy na tablicy, ponieważ zadawanie prac do domu, czy nawet w szkole, ale jak dziecko ma telefon licealista, bo może jeszcze mieć, choć czasami nie ma, to też nie zadajemy. Macie przygotowany program szkoleń dla nauczycieli, które pomogą z tym problemem, z tą zmianą, radykalną zmianą się rozprawić?
0: Blisko 100 tysięcy szkoleń przygotowanych dokładnie po to, że wprowadzamy pracownię AI do szkół. W 12 tysiącach polskich szkół ze środków z KPO, pracownię AI, obok tego 100 tysięcy szkoleń dla nauczycieli, plus dodatkowo program z Centrum Nauki Kopernik, który też współtworzyli nauczyciele, jak się dobrze przygotować do tych lekcji.
1: Znaczy to, żeby nie robili takich słabych grafik AI-owych, bo czasami to widać, że to jest ewidentnie...
0: To nie jest. To jest to, jak mądrze użyć AI, a nie jak robić lub nie robić grafik. To znaczy, jak wspierać samo nauczanie przez sztuczną inteligencję. Jak przygotować materiały, żeby one zaciekawiały i mobilizowały do powtórzeń. Jak zindywidualizować działania. I to są materiały, które Centrum Nauki Kopernik przygotowuje wraz z nauczycielami, żeby wiedzieć, w których elementach je wesprzeć.
1: Minister mówi o tym, że są pracownie, czy będą pracownie AI.
0: Otwierają je.
1: Otwierają się, a może trzeba zrobić takie miejsca, gdzie po prostu nie ma dostępu do internetu, żeby można było sprawdzić wiedzę uczniów. Wiedzę, a nie zdolność korzystania z rozmaitych aplikacji.
0: To już rozmawiamy o przyszłości, też przyszłości egzaminów, bo pojawiają się już takie szkoły w Polsce, gdzie egzaminy odbywają się w klatce Faradaya. To jest kilka
1: Może trzeba wprowadzić
0: szkół.
1: Takie rozwiązanie po prostu.
0: Tylko pamiętajmy, że mówimy o, po pierwsze, o molochu, 20 tysięcy szkół, po drugie zarządzanym przez samorządy, więc odgórne powiedzenie, a teraz robicie wszystko wytłumiane, nieprzepuszczające dźwięków, sygnałów, jest bardzo dużym kosztem. Do tego się trzeba dobrze przygotować. I tak, egzaminy w tej formie, w której znamy, bardzo możliwe, że za kilka lat nie będą miały wielkiego sensu. To, co będzie miało sens, to egzamin, w którym realnie sprawdza się wiedzę człowiek do człowieka.
1: Czyli wrócimy do starych zasad. Mistrz, uczeń, tablica.
0: Ale nauczyciele bardzo często już to robią, bo to, co widać też z rezultatów PISA, to to, że młodzież wszędzie, w szczególności to widać po Europie, traci podstawowe kompetencje.
1: No 24% polskich 15-latków nie rozumie tego, co czyta.
0: I to jest przerażające, że jesteśmy jednymi z najlepiej rozumiejących. Polscy 15-latkowie są w topie.
1: No, ale Estonia jest najlepsza. A to jest naprawdę trudny język.
0: Estonia jest najlepsza. Estonia 16%. Po pierwsze, mówimy też o innej skali, innym systemie, chociażby organizacji sieci szkół. Tam w tej chwili trwa bardzo duża zmiana dotycząca
1: może trzeba
0: szkół.
1: Się od nich uczyć, jak u nich tyle procent umie, to może się trzeba...
0: Ale rozmawiałam dosłownie tydzień temu też z panią minister edukacji z Estonii. Są pewne podobieństwa i z wielu rzeczy przecież my w ramach reformy Kompas Jutra tych najlepszych praktyk korzystamy. Nie sugerujemy się modelami, które są modne. Na przykład bardzo modny model fiński,
1: no,
0: model
1: słyszeliśmy
0: edukacji,
1: nawet nasi słuchacze,
0: który pokazuje, że on się kompletnie nie sprawdza. Finlandia spada znacznie szybciej niż kolejne kraje.
1: Z całą pewnością sprawdzał się. Być może teraz się nie sprawdza, bo świat się zmienił.
0: No, na początku odnosił jakieś wyniki, natomiast dzisiaj widać, że wyniki znacznie lepsze. Odnosi chociażby model angielski, który był dla nas pewnym wzorcem przy budowaniu reformy Kompas Jutra. Mniej więcej to samo robi Estonia, czyli znacznie więcej praktyki, znacznie większe powiązanie pomiędzy przedmiotami ze sobą i nacisk na to, żeby młodzież nie tylko wiedziała, ale umiała tę wiedzę wykorzystać. Sprawdzone metody nauczania wprowadzamy w ramach reformy Kompas Jutra. Doświadczenia edukacyjne, tydzień projektowy, czyli też obudzimy ciekawość do uczenia się.
1: I uda się zrobić, no ja nie mówię 16, niech te 4% spadnie, niech będzie 20% młodzieży, która nie rozumie
0: tylko
1: tego, co czyta.
0: Tylko to jedno działanie nie powoduje, że wszystko się uzdrowi. Kolejną przyczyną, pewno wiodącą, jest nadmiar korzystania z nie tylko sztucznej inteligencji, ale w ogóle z mediów społecznościowych,
1: z komórek i
0: z telefonów komórkowych i z tym, o czym żeśmy zaczęli naszą rozmowę, też trzeba walczyć.
1: No właśnie, mamy pierwsze tygodnie obowiązywania tego zakazu. Tak. Wiemy, mamy już jakiekolwiek dane dotyczące skuteczności, bo wiadomo, że uczniowie zawsze szukają metod, żeby uciec przed zakazem.
0: To ja przypominam, ponad połowa podstawówek już miała wcześniej wprowadzony ten zakaz. Od nauczycieli dostaje sygnał, że to dobry krok, dobrze im się sprawdza, dostali też materiały, jak rozmawiać z rodzicami, ale mówiąc szczerze, tu bardzo wiele zależy od rodziców. Nie możemy zostawiać wszystkich obowiązków dbania o higienę cyfrową dzieci nauczycielom, bo oni mają przede wszystkim dzieci uczyć. To jest nasze wspólne wyzwanie nauczycieli, rodziców i całego społeczeństwa.
1: To na koniec jeszcze pytanie czysto polityczne. Jutro, w piątek, głosowanie nad nowym wicemarszałkiem. Zmierzy się dwóch Marcinów. Marcin Horała z Rozwoju Plus i Marcin Ociepa z PiS. Który Marcin, pani zdaniem, jest lepszy?
0: Są z tego samego PiSu, tylko z dwóch różnych jego ścieżek.
1: Ale kogoś będziecie popierać,
0: tak,
1: a kogoś
0: będziemy
1: nie.
0: popierać, ale to będzie decyzja wspólna klubu.
1: Nie, I
0: to
1: ma nie jeszcze dlatego, tej decyzji?
0: I to nie dlatego, że któryś jest lepszy, bo ja jestem podobnego zdania o nich obu, ponieważ jeden i drugi maczał paluszki w rządach PiSu.
1: No natomiast dobrze, no bo jest,
0: natomiast
1: PiSu,
0: nadal,
1: byli.
0: PiS ma prawo do marszałka, tylko mówiąc PiS, mam na myśli listę, która startowała i przecież czekało to miejsce.
1: Ale właśnie dlatego się pytam o to. Rozwój Plus?
0: Klub podejmie tę decyzję.
1: Nie ma jeszcze tej decyzji.
0: Ja tej decyzji jeszcze nie znam. Może mi nie przekazali.
1: Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej.
0: Dziękuję.
1: Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej.
0: Brawo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Miłego
1: za rozmowę.
0: Dnia.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
4: 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Czas na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski czekają.
15: To jest trudny drogowy poranek w Śląskiem. Zaczynamy fakty od korka na jednej z najbardziej zatłoczonych dróg regionu, czyli trasie numer 86 między Sosnowcem i Katowicami.
16: Marcin Buczek razem z nami w faktach. Jestem. Dzień dobry, co jest powodem porannego zatoru?
17: Tam jest zderzenie 3 samochodów osobowych. Do kolizji doszło w rejonie szpitala w Sosnowcu. 2 pasy w kierunku Katowic zostały tam zablokowane i stąd rosnący z każdą chwilą korek. A nieco wcześniej także 3 samochody zderzyły się na drodze numer 81 w Mikołowie. Jak informują policjanci, w tej chwili kolizje są jeszcze między innymi w centrum Zawiercia oraz tu w Katowicach, niedaleko Spodka. W regionie cały czas miejscami bardzo intensywnie pada deszcz, a kolizji stłuczek było już prawie 30.
15: Ostrożnie za kółkiem. Departament Stanu USA 2 rok z rzędu odmówił wydania wizy prezydentowi Autonomii Palestyńskiej Mahmudowi Abbasowi.
16: Abbas miał uczestniczyć w przyszłotygodniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
15: Z powodu niewdrożenia reform wbrew zobowiązaniom podjętym wobec Stanów Zjednoczonych oraz działań podważających perspektywy pokoju utrzymujemy sankcje zakazujące wydawania wiz członkom Organizacji Wyzwolenia Palestyny oraz urzędnikom Rządom Autonomii Palestyńskiej, przekazuje Departament Stanu.
16: Administracja prezydenta Donalda Trumpa podjęła taką samą decyzję w zeszłym roku, zmuszając palestyńskiego przywódcę do wystąpienia w ONZ za pośrednictwem łącza wideo.
15: Norweski napastnik Manchester City Erling Haaland, laureatem Nagrody Stowarzyszenia Norweskich Bibliotek, otrzymał tytuł Przyjaciela Roku.
16: W marcu piłkarz kupił najdroższą w historii Norwegii książkę.
15: Pierwsze drukowane norweskie wydanie Sag Królewskich islandzkiego historyka, kronikarza Snorri Sturlusona z 1594 roku. Następnie podarował książkę bibliotece miasteczka Brynę, w którym się wychował.
16: Za starodruk zapłacił 1 300 000 koron.
15: Ponad 500 000 złotych. Za chwilę w RMF FM. Fakty sportowe.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Jagiellonia niestety z porażką na otwarcie fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Europy. Białostoczanie przegrali 1-2 z Olympiakosem Pireus.
16: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
18: Dzień dobry. No można żałować kilku niewykorzystanych okazji, ale też trzeba przyznać, że nonszalancja w obronie mogła w pierwszej połowie więcej kosztować piłkarzy Jagiellonii. Ostatecznie zostawili po sobie w Pireusie całkiem niezłe wrażenie, ale punktów do tabeli nie wywalczyli. Dziś wyjazdowy mecz Lecha Poznań, w Londynie wieczorem starcie z Crystal Palace, czyli drużyną, która w poprzednim sezonie wygrała Ligę Konferencji.
19: No ekscytacja na pewno. No fajnie sprawdzić się na tle takiego przeciwnika. Też pewnie pokaże nam wszystkim, w jakim miejscu teraz jesteśmy i nad czym jeszcze musimy pracować, także będzie to naprawdę fajnie sprawdzian i taki test na przyszłość.
18: Tak mówił obrońca kolejorza Wojciech Mońka. Test mają przed sobą także piłkarki z reprezentacji do Rady 20. Nasze młode zawodniczki w Bielsku Białej zagrają z Kolumbią i to będzie 1/8 finału Mistrzostw Świata. Jest cecha, która wyróżnia rywalki polskiej drużyny.
20: Taką cechą charakterystyczną jest bardzo agresywny pressing. To nie jest łatwe grać pod takim dużym pressingiem na boisku. Piłkarki o tym doskonale wiedzą. To nie jest naturalne środowisko piłkarek na co dzień grających w klubach.
18: Podkreślał trener Marcin Kacprowicz. Poza składem jedna z liderek naszej młodzieżówki, Weronika Raśniewicz, jest kontuzjowana, czeka ją operacja. Industria Kielce z okazałym zwycięstwem w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie wygrali na wyjeździe z norweskim Kolsztat 36-29. Wcześniej prowadzili jednak nawet kilkunastoma bramkami.
21: Zawodnicy, którzy weszli pod sam koniec spotkania, byli zbyt bardzo rozprężeni i nie do końca szanowali pracę, która została wykonana wcześniej. To na pewno jest dla mnie materiał do analizy. Nie chciałbym, żeby takie sytuacje miały miejsce w przyszłości.
18: Oceniał trener Krzysztof Lijewski. Dziś Orlen Wisła Płock zagra z niemieckim Melsungen. Sponsor.

0: To jest poranny program w radiu RMF 24. Za 21 minut będzie godzina 9. Poranny program w czwartek 17 września 2026 roku. 4 lata temu, dokładnie. Otwarto przekop w Mierzei Wiślanej. Inwestycje za blisko 2 miliardy złotych. Ten przekop połączył Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym właśnie, z pominięciem rosyjskiej cieśniny Piławskiej. Dużo się o tym mówiło, ta inwestycja wzbudzała duże emocje, wzbudza cały czas. Jak to teraz wygląda? O tym opowie nam nasz reporter, trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry, witam.
0: To powiedz, jak wygląda dzisiaj to miejsce i jaki jest tam ruch? Bo ten ruch najwięcej było, co wokół tego ruchu było najwięcej wątpliwości.
1: Tak, no to sam przekop robi ogromne wrażenie. Pamiętam, jak tutaj byłem na otwarciu, wtedy faktycznie było tutaj mnóstwo ludzi. Od rana przejeżdża tu co chwilę kilka samochodów, jak widzę po rejestracjach, no to są jednak głównie mieszkańcy. To jest bardzo uporządkowana, techniczna konstrukcja. Kanał na Mierzei Wiślaną ma około kilometra. Po obu stronach są falochrony, port osłonowy, jest śluza, nad kanałem dwa charakterystyczne obrotowe mosty. Miałem okazję dzisiaj zobaczyć, jak jeden z nich się otwierał, drugi zamykał, bo o ranku przepłynęły tutaj dwie jednostki. Jedna rekreacyjna, żaglóweczka, drugi wędkarska. Tutaj lokalni rybacy przepłynęli właśnie na Mierzeję Wiślaną. Od tego czasu, od dnia otwarcia, od 17 września 2022 roku, ponad 6600 przejść. Rekordowy był 2024 rok. Wtedy kanał pokonało 1909 jednostek. Rok później ruch spadł do 1340. Natomiast ten rok wygląda już zdecydowanie lepiej. Do końca września mamy 1324 przejścia, czyli prawie tyle, ile przez cały ubiegły rok. I dzisiaj o poranku można dodać do tej liczby kolejne dwa.
0: No tak, ale jak usłyszałem żaglóweczka i statek wędkarski, czy jednostka wędkarska, to rozumiem, że nie o takie statki nam chodziło, jeśli mówimy o tych jednostkach, które miały pływać przez ten przekop za, przypomnę, 2 miliardy złotych.
1: Dokładnie, patrząc na statystyki, dominują jachty i łodzie motorowe. Od otwarcia kanału jednostki rekreacyjne właśnie odpowiadają za mniej więcej 3/4 wszystkich przejść, a w tym roku ich udział jest jeszcze większy, po tym jak podsumowałem, wiadomo, jesteśmy ledwo po sezonie letnim, ale przekracza w tym momencie 80%. Widać też, że przekop najbardziej ożywa właśnie latem, tylko w czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku. 1010 jednostek, to około 20% więcej niż w samych 3 miesiącach ubiegłego roku. No i najbardziej ruchliwy był sierpień, to 408 przejść. No i dla porównania, zimą obraz jest zupełnie inny. W styczniu było zaledwie 15 przejść, w lutym nie odnotowano żadnego, a w marcu tylko jedno. Zaznaczę, że mówimy o przejściach rekreacyjnych. No i to bardzo dobrze pokazuje, jaki jest tutaj.
0: No właśnie, Staszek, bo to jest najistotniejsze, bo gdy budowano ten przekop, no to wtedy wszyscy mówiliśmy o obrotach handlowych, o wielkich statkach handlowych. Celem w ogóle było to, żeby otworzyć dostęp do portu w Elblągu. No i co się z tym dzieje?
1: Patrząc teraz na statystyki, liczby są znacznie mniejsze, ale w tym roku pojawiła się ciekawa zmiana. Do końca września w tym roku odnotowano 119 przejść jednostek komercyjnych z ładunkiem. Rok wcześniej, w tym samym okresie, było ich 60. Mówimy więc o niemal dwukrotnym wzroście, tylko że nadal jest to mniej więcej 1 na 11 tegorocznych przejść. No i zdecydowana większość ruchu tworzy rekreacja.
0: Staszek, jeszcze jedno pytanie, bo rozumiem, że tam problemem było przedłużenie tego kanału do Elbląga. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ten spór wokół tego, kto ma za to zapłacić, on się szybko rozstrzygnął?
1: Pojawiło się światełko w tunelu. Mówimy tu o roku 2027, kiedy jest szansa na rozwiązanie tego. Rozmowy trwają. Pierwsze szczegóły mamy poznać właśnie w 2027 roku, w przyszłym roku.
0: No niestety, musimy w takim razie poczekać. Płyniemy dalej zatem, jeśli chodzi o radio RMF 24. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, czy to rekreacyjnie, czy handlowo. Płyniemy do przodu. Do faktów nam zostało 16 minut. Stanisław Pawłowski razem z nami. Bardzo dziękuję, Staszku.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: W Radiu RMF 24 jeszcze przed faktami zajrzymy za naszą wschodnią granicę, bo Rosjanie wciąż intensywnie atakują Ukrainę, jak poinformowały ukraińskie władze. Kilkanaście osób zostało rannych podczas tych ostatnich nocnych ataków. Te dane zbiera i przedstawi nam teraz nasz reporter Michał Krasen. Dzień dobry, Michale. Powiedz, jak przebiegały te ataki?
1: Rosjanie w nocy zaatakowali między innymi Kijów. Jak poinformował mer miasta Witalij Kliczko, tam rannych zostało 12 osób. Odłamki pocisków uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe, magazyny i okolice stacji benzynowych. Te odłamki z tych budynków spadały, no i po prostu niszczyły to, co pod tymi budynkami. Według ukraińskich władz tej nocy Rosjanie używali między innymi pocisków balistycznych. Tak ten atak brzmiał w stolicy Ukrainy. Przyznać trzeba, że same dźwięki już są przerażające. Atakowana była także Odessa, tam trafiony 19-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzone zostały mieszkania na 14, 16 piętrze. W innej części miasta doszło do pożarów budynków, ranna tam jedna osoba. Rosjanie uderzali także w Zaporoże i obwód zaporoski. Według lokalnych władz rannych zostało tam kilka osób. Jeden z ataków wywołał pożar w obiekcie przemysłowym. Rosjanie z kolei poinformowali o nocnym ataku na jednostki pływające, na ukraińskie jednostki pływające. Ukraińskie wojsko na razie o tych atakach nic nie mówi.
0: A czy coś Ukraińcy przekazują na temat tego, jakiego rodzaju to były ataki? Czy to były rakiety balistyczne, czy to znowu były drony odrzutowe?
1: Na razie Ukraińcy i mer Witalij Kliczko mówią jedynie o tym, że rakietami balistycznymi atakowany był Kijów. Nie wiemy, w czym uderzana była Odessa i obwód zaporoski. No możemy się jedynie domyślać, że to faktycznie były te drony, których w ostatnich tygodniach Rosjanie wykorzystują bardzo dużo, te szczególnie niebezpieczne Gerań 5, czyli te drony odrzutowe, wyjątkowo szybkie.
0: Pewnie Rosjanie będą chcieli, czyli armia Putina i Putin sam będzie chciał zaprezentować się przed wyborami w Rosji, które, przypomnę, zaczynają się już jutro. Będziemy o tym też mówić na naszej antenie, na antenie Radia RMF 24. Najnowsze informacje z Ukrainy przekazywał Michał Krasny. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
0: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
6: Stokrotka.
7: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Po reklamie.
14: I czas najwyższy na fakty. Jest godzina 9. Magdalena Wojtun i Tomasz Stańszewski.
15: Policja i prokuratura wyjaśniają przyczynę wczorajszej awarii, która sparaliżowała ruch na torach w Śląskiem.
16: O szczegóły zapytamy za chwilę naszego dziennikarza.
15: Po zderzeniu 4 samochodów, duże utrudnienia w tej chwili na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
16: O 9 w faktach także pytanie o cele przyszłotygodniowej wizyty ministra obrony w USA.
15: Ale też raport o internetowym skamie.
16: Ten raport kontestuje koncern Meta, zarzucając autorom nierzetelność.
15: Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę wczorajszej porannej awarii kolejowej w Katowicach.
16: Jak informowaliśmy, kłopoty z podróżowaniem koleją były w całym województwie. Dopiero po południu sytuacja zaczęła się stabilizować. Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie.
15: Marcinie, witamy w faktach. Wczoraj mówiliśmy o awarii w Katowicach i Katowicach-Ligocie, ale dziś już wiadomo, że kłopoty były także w Sosnowcu.
17: Tak, i tam były dwie usterki. Najpierw to było około 10:00 w rejonie dworca w Sosnowcu stwierdzono usterkę jednego z rozjazdów. Jej usuwanie zajęło około 2 godzin. To spowodowało opóźnienie ponad 50 pociągów na prawie 1000 minut. Ale gdy usuwano to uszkodzenie, na stacji Sosnowiec Główny doszło jeszcze do awarii komputera. Z tego powodu trzeba było wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów między Sosnowcem i Katowicami-Szopienicami. Usuwanie tej awarii trwało do godzin popołudniowych, a w tym przypadku opóźniono 14 pociągów na prawie 500 minut.
15: A teraz w faktach aktualna autostradowa obwodnica Wrocławia. Tam o poranku zderzenie 4 samochodów, 2-osobowych i 2 ciężarowych w pobliżu węzła Wrocław Południe.
16: Zablokowany w tej chwili jest pas w kierunku Kudowy.
15: Kwestię rosyjskiej eskalacji i prowokacji względem państw NATO ma poruszyć wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie przyszłotygodniowego spotkania z szefem amerykańskiego Departamentu Wojny Pete'em Hegsethem.
16: Mowa ma być także o lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, co jeszcze wiemy?
4: Dzień dobry, do spotkania dojdzie w środę w godzinach przedpołudniowych. W rozmowach ze stroną amerykańską uczestniczyć będą również atasze obrony generał Krzysztof Nolbert oraz szef polskiej ambasady w stolicy USA Bogdan Klich. Wiadomo, że rozmowa ma dotyczyć także stałej obecności sił amerykańskich w Polsce. Tego dnia wieczorem w rezydencji ambasadora odbędzie się też uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Organizowanie takiego wydarzenia w sierpniu w stolicy USA z powodu urlopów w Pentagonie mija się z celem, dlatego co roku przyjęcie odbywa się we wrześniu. Zapraszani są amerykańscy żołnierze, ale i wojskowi z krajów sojuszniczych pracujących w USA. Nieoficjalnie wiem, że pojawi się Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu, który odpowiada za przygotowanie nowej koncepcji obecności sił USA w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
15: Nawet 1/3 zysku osiąganego w Polsce przez koncern Meta może pochodzić z oszustw. Według raportu Fundacji Instrat w ciągu roku właściciel Facebooka zarobił poprzez fałszywe reklamy 760 milionów złotych.
16: Tym tematem zajmie się dzisiaj Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Już teraz w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
18: Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Jak to możliwe, że setki milionów złotych pochodzą z fałszywych reklam?
18: No, według autorów raportu Meta ma bardzo swobodne kryteria w zakresie emisji reklam na swoich portalach. Niejednokrotnie takie reklamy posługują się wizerunkami znanych osób wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję.
19: Ofiarami tego procederu padają nie tylko osoby, których wizerunek jest wykorzystany w tych reklamach, ale przede wszystkim zwykli obywatele, którzy padają ofiarą oszustw.
18: Tłumaczy Jarosław Kopeć z Fundacji Instrat. Meta krytykuje raport fundacji. Zdaniem koncernu liczby o przychodach są zawyżone, a próba badawcza zbyt mała, by dane były rzetelne. O działalności gigantów technologicznych będzie dziś dyskutować Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Wiadomo już, że przedstawiciele Mety nie wezmą udziału w obradach.
15: Meta, amerykański technologiczny konglomerat z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii.
16: Założony 22 lata temu przez Marka Zuckerberga.
15: Pierwotnie Facebook, a teraz właściciel także Instagrama, WhatsAppa, ale też Oculusa czy Giphy.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: RMF 24.
14: Do godziny 10 w Radiu RMF 24 o tym, że Donald Trump znowu grozi Europie. Dlaczego? Lokatora Białego Domu zirytowały doniesienia o Kanadzie i możliwości przyjęcia Kanady do wspólnoty europejskiej jako członka stowarzyszonego. To zapowiedziała wczoraj Ursula grozi Europie. Dlaczego? Lokatora Białego Domu zirytowały doniesienia o Kanadzie i możliwości przyjęcia Kanady do wspólnoty europejskiej jako członka

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My wracamy do politycznego zawirowania wokół Trybunału Konstytucyjnego. To jest jak dynastia. 5678 odcinek. Wczoraj w TVP Info wybrany na sędziego Trybunału Maciej Berek zapowiedział, że zwróci się do prezydenta Karola Nawrockiego z jasnym stanowiskiem prawnym, że jego powinnością jest złożenie ślubowania.
1: A ze mną powinnością Macieja Berka, dodajmy. Złożenie ślubowania.
0: Tak, a Karola Nawrockiego przyjęcie tego ślubowania.
1: To trudno powiedzieć i to chyba pan prezydent kwestionuje.
0: Przepraszam. Ze mną w studiu jest teraz, jak słyszycie, Tomasz Skory. Tomku, na jakim etapie zamieszania w Trybunale w ogóle jesteśmy teraz? Bo mam wrażenie, że to jest rzeczywiście jak z dynastią. To znaczy jeszcze wiele odcinków przed nami.
1: Z całą pewnością. A jesteśmy na etapie dokładnie tym samym, na którym była czwórka sędziów wybranych przez Sejm, przypomnę, w marcu, czyli ponad pół roku temu i dotąd nie zaprzysiężonych przez prezydenta, ale oni złożyli ślubowanie wobec prezydenta, tyle że bez jego obecności po prostu w Sejmie, a Maciej Berek nawet tego jeszcze nie zrobił.

0: Oni też zaczęli zabieganie o zaprzysiężenie właśnie od oficjalnego zawiadamiania Karola Nawrockiego, że oto oni mają obowiązek złożenia ślubowania przed prezydentem. A prezydent na to nic. I składali takie oświadczenia, wysyłali pisma przez miesiąc chyba, trzykrotnie, a skutku nie osiągnęli do dzisiaj. I w Trybunale w związku z tym nie orzekają, bo prezes Święczkowski po prostu nie przyjął ich do pracy bez ślubowania. I na tym właśnie etapie nawet jeszcze nie jest Maciej Berek, no ale powiedzmy, że jest to etap zbliżony.
1: No dobrze, ale były minister, tak deklarowali przecież wszyscy jego zwolennicy, w tym premier Donald Tusk, miał wprowadzić do walki o odzyskanie Trybunału nową jakość, energię. Był przedstawiany jako wojownik, fighter, dzięki któremu Trybunał wreszcie zacznie działać.
0: Tak, może by taki było, chociaż to określenie fighter do pana ministra Berka raczej nie pasuje. Może tak by i było, gdyby nie wpadka ze spełnianiem warunku, a właściwie z niespełnianiem według opozycji warunku wykonywania zawodu radcy prawnego przez 10 lat. To jest teraz kluczowa sprawa. Dokładniej sprawę wyjaśniał publicznie prowadzący przez parę tygodni swojego rodzaju śledztwo poselskie Paweł Jabłoński. Efekty były takie.
2: Zwróciłem się do wszystkich instytucji, które pana Berka zatrudniały. I pisze mi Kancelaria Senatu. Żadne ze stanowisk pana Macieja Berka nie było stanowiskiem radcy prawnego w rozumieniu ustawy o radcach prawnych. Tak samo pisze mi Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowe Centrum Legislacji, Kancelaria Premiera. Panie premierze, nawet wy mi tak odpisaliście.
0: No i takie zarzuty wyraźnie osłabiły impet tego nowego sędziego fajtera. Sam Maciej Berek mówi, że jako radca prawny przecież pracował, tyle że zawód wykonywał w trybie, powiedziałbym, bardzo elastycznym, ale prawo mu według Macieja Berka na to pozwala.
3: Wykonywanie zawodu radcy prawnego ani nie wymaga, żeby to była działalność zarobkowa, ani nie wymaga zawierania umów cywilnoprawnych w postaci pisemnej. Zawód radcy prawnego pozostawia dużą elastyczność.
0: Taką potężną elastyczność. Radca prawny z funkcją ministra na przykład. Sęk w tym, że trudno sobie wyobrazić, żeby Maciej Berek wykonywał ten zawód radcy prawnego społecznie, będąc jednocześnie po kolei pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, jako prezes Rządowego Centrum Legislacji, albo żeby sobie dorabiał jako radca prawny, będąc jednocześnie dyrektorem Centrum Informacyjnego Senatu, czy dyrektorem generalnym w biurze RPO, a później konstytucyjnym ministrem od kilku lat. No trudno to sobie wyobrazić.
1: Tak? Ale minister przedstawił w tej sprawie zaświadczenie pani dziekan Okręgowej Rady Radców Prawnych.
0: Tak, przedstawił dopiero po tym, jak opublikowano, że tak powiem, te zastrzeżenia. No, jak poseł Jabłoński wystąpił na mównicy i powiedział, że no nie ma potwierdzenia żadnego, że Berek tym radcą prawnym rzeczywiście był, że pracował. Zaświadczenie, jakie przedstawił, wystawione przez panią dziekan, mówi tylko, że Maciej Ludwik Berendt posiada uprawnienia do wykonywania zawodu, jest wpisany do ewidencji radców prawnych i zgłosił wykonywanie zawodu od 2006 do połowy 2009 i od połowy 2012.
1: Czekaj, a to żebyśmy, zaraz powiesz dalej, ale z tego, co ja widzę, to nawet jeżeli zgłosił wykonywanie, to nawet te liczby się nie zgadzają z 10 latami, bo 2006, 2009 to są 3 lata.
0: Ale od 2012 do 2026
1: będzie się zgadzać.
0: To się już zgodzi.
1: No tak, tylko że tam przedstawiałeś inne dane, które pokazują co innego.
0: Tak, ale posiadanie uprawnień czy figurowanie na liście, o czym mówi to zaświadczenie, to przecież nie jest to samo, co wykonywanie zawodu. No można mieć prawo jazdy, czyli uprawnienia, ale to jeszcze nie znaczy, że wykonuje się zawód kierowcy zawodowo. No.
1: Teraz sytuacja jest taka, że prezydent oczekuje przedstawienia dowodów na to, że Berek spełnia wymóg pracy jako radca przez 10 lat, bo jak nie, to ślubowania nie przyjmie.
0: Dokładnie tak i taka jest sytuacja Macieja Berka, znacznie bardziej skomplikowana niż czterech pozostałych sędziów, którzy po pierwsze już jakieś ślubowanie przed kolumną złożyli, a poza tym no nie mają tego...
1: W większości są to doktorzy lub profesorowie, czy on też jest doktorem. Profesorowie prawa, co ich zwalnia z tych obowiązków.
0: No tak, ale nawet rozpoczęcie kadencji, na którą został powołany, niewiele tutaj zmienia. Nie można prezydenta przyspieszyć. Sejm utrzymuje, że to posłowie wybierają sędziego i to prawda. I Karol Nawrocki nie ma prawa, żeby to kontrolować. No, przepisów takich rzeczywiście nie ma, ale Kancelaria Prezydenta chce sprawy wyjaśnić do spodu, bo czuje się odpowiedzialna, a jej szef Zbigniew Bogucki sięga nawet do klasyki, co brzmi okresowo dość zabawnie, bo zestawia Macieja Berka z koniem Incitatusem, którego, jak pamiętasz, cesarz Kaligula zrobił kapłanem, trzymał w stajni marmurowej, pozwalał mu chodzić w płaszczu.
1: Chciał go wprowadzić do Senatu.
0: I chciał go wprowadzić do Senatu, ale zmarł i nie zdążył. A minister Bogucki mówi o tym tak.
4: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego Trybunału Trybunału Konstytucyjnego, konia. To też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać.
0: I takie jest uzasadnienie tego, że prezydent to akurat bada, bo nikt inny tego nie zrobił. W takim zaułku jesteśmy. Koalicja ma już teraz 8 sędziów w Trybunale, ale zaprzysiężonych z nich tylko 3, a 5 to sędziowie no, nieślubni. Nie brzmi to za dobrze, ale dość ładnie opisuje.
1: No tak, to rzeczywiście nieładnie brzmi, bo ja przypomnę, jak się nazywało kiedyś dzieci nieślubne, ale to...
0: No nie.
1: Tego nie mówimy.
0: Od tego jesteśmy daleko, natomiast wciąż pokutuje gdzieś w opinii publicznej jakieś takie oczekiwanie, że Trybunał zostanie zajęty przez policję, która wprowadzi Macieja Berka i tę 4 niezaprzysiężonych dotąd sędziów. Wydaje mi się to mało realne, bo
1: dodajmy, że wtedy byśmy do Trybunału... wrócili do początku tej sagi, bo okazałoby się, że wtedy prezydent nie uznaje 4 sędziów i PiS nie uznaje. W związku z tym mielibyśmy dalszy ciąg tej sagi, tylko teraz miejscami by się zamieniło.
0: Ta saga będzie trwała, a w którym kierunku pójdzie scenariusz, no, być może dowiemy się niebawem.
1: To ja tylko dodam od siebie, że saga trwa też na takich mniejszych pododcinkach. Wczoraj Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu w radiu RMF FM i RMF 24 w porannej rozmowie oznajmił, że prezydent powinien przyjąć zaprzysiężenie od Macieja Berka, że to jest jego obowiązek, ale już kilka godzin później wyjaśnił, że był zaskoczony pytaniem. To zaskakujące, bo wiedział przecież, że będziemy o tym rozmawiać. Z całą pewnością wiedział, no bo wiedział, kiedy terminy upływają. Nie uprzedzałem go oczywiście o tym pytaniu i że zmienił zdanie, bo go pouczył Zbigniew Bogucki i jego sejmowy kolega poseł Wawer i dzięki temu już wie, że nie musi przyjmować.
0: To ja teraz przyglądam się temu fotelowi, na którym siedzę, na którym wczoraj siedział pan marszałek Bosak, bo punkt siedzenia zmienia punkt widzenia czasami. To może ja już pójdę, żebym się...
1: Tak, na wszelki wypadek też zastanów się, czy dobrze odpowiadałeś na pytania. Może zmienisz zdanie? Jeżeli tak, śledźcie media społecznościowe, Tomasz na pewno poinformuje o tym.
0: Skoryguję.
1: O, skoryguję, dokładnie. Skoryguję. Bardzo dziękujemy Tomkowi Skoremu, a ten temat będzie wracał na antenie Radia RMF 24 o 12.10. Naszym gościem będzie dr Łukasz Prus z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam poznacie kolejne opinie na ten temat, więc zostańcie z nami.
5: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: jest Radio RMF 24. Teraz dobra informacja, bo Polska ma nowego noblistę. To znaczy noblista jest stary, ale jako obywatel Polski jest nowy. Amerykański biolog molekularny i laureat Nagrody Nobla Wiktor Ambros został obywatelem Polski. Taką informację przekazał premier Donald Tusk. Naukowiec ma polskie korzenie, bo jego ojciec urodził się w przedwojennej Polsce na Wileńszczyźnie. W czasie II wojny światowej został deportowany jako robotnik przymusowy do III Rzeszy, a stamtąd wyemigrował do USA. Wiktor Ambros to amerykański biolog molekularny. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych badaczy w dziedzinie regulacji genów i biologii molekularnej. W roku 2024 Komitet Noblowski w dziedzinie fizjologii oraz medycyny docenił go za odkrycie mechanizmu, który pomaga zrozumieć rozwój chorób autoagresywnych, nowotworów czy cukrzycy. W maju 2025 został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Obecnie przewodniczy Radzie Naukowej w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk. Nowemu obywatelowi Rzeczpospolitej, a i staremu nobliście oczywiście serdecznie gratulujemy i bardzo się cieszymy, bo będziemy mieć dodatkowego noblistę do naszej listy.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon, 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
4: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
7: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
6: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
2: Po reklamie.
3: Jest 10.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty w RMF 24 Wrocław. Na początek informacja dla kierowców. Jadąc autostradową obwodnicą Wrocławia w kierunku Kudowy możecie jeszcze napotkać na utrudnienia w ruchu na odcinku między węzłami Wrocław Zachód a Wrocław Południe. Tam przypomnijmy, o poranku zderzyły się dwie ciężarówki i dwa samochody osobowe. Na szczęście nie było osób poszkodowanych, a przed zjazdem na czwórkę ruch spowalnia i blokuje się tuż za węzłem Wrocław Zachód. Natomiast jadący autostradą od Katowic i mijający właśnie Wrocław, noga z gazu na wysokości Bielan również spowalnia ruch, powodem prace drogowe.
4: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
3: Skomplikowane operacje, transplantacje i leczenie nowotworów. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu krew ratuje życie każdego dnia. Z okazji 80-lecia Dolnośląskiego Krwiodawstwa przed placówką Przyborowskiej stanęła okolicznościowa wystawa, która przypomina o roli dawców. O tym, jak gigantyczne jest codzienne zapotrzebowanie szpitala na krew, opowiada RMF 24 Wrocław Magdalena Pawlak-Mulawa, kierowniczka szpitalnej pracowni serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi.
5: Nasz bank krwi, wydając codziennie ponad 100 składników, zabezpieczając w drugie tyle, czyli ponad 200 składników krwi, zawsze musimy mieć stany magazynowe dla pilnych przypadków, dla zaopatrzenia naszego olbrzymiego szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie przyjmowani są pacjenci w stanach wymagających natychmiastowego przetoczenia krwi. Średnia dzienna to jest około 100-150 jednostek wydanych. Każda jednostka to jest 250 ml. Łatwo policzyć, ile to będzie litrów krwi, jeśli chodzi o jedną dobę codziennie.
3: A my do tematu krwiodawstwa wrócimy w kolejnych faktach. Już za godzinę porozmawiamy wówczas z jednym z naprawdę zasłużonych wrocławskich krwiodawców.
4: Posłuchaj tych faktów.
3: 43 trasy i 9 zbazowanych samolotów. Jeden z niskokosztowych przewoźników ogłosił rekordowy zimowy rozkład lotów dla Wrocławia. Zaoferuje łącznie 1 300 000 miejsc, co w porównaniu z ubiegłą zimą oznacza wzrost o 35%.
6: Cztery wspaniałe nowości, bardzo ciepłe na zimę, czyli Madryt, Turyn, Marrakesz, Tirana. Też po raz pierwszy na zimę będzie dostępny Sztokholm Arlanda, który wiemy, że cieszy się dużą popularnością latem, więc w tym roku też po raz pierwszy będzie dostępny zimą. Zwiększamy też liczbę wolnych miejsc w samolotach o ponad 30 tysięcy, to znaczy będzie ponad 1 300 000 miejsc, 36% wzrost. To też oznacza, że oczywiście miejsc będzie więcej.
3: Mówiła RMF 24 Wrocław Alicja Wójcik-Gołębiowska, reprezentująca Ryanaira na Europę Środkowo-Wschodnią.

0: Radio RMF 24. Teraz wielka piłka i nie chodzi oczywiście o piłkę lekarską, tylko o futbol. Lionel Messi ma powody do świętowania. Argentyńczyk zdobył 100. gola dla Interu Miami i dołożył do kolekcji kolejne trofeum. Jego drużyna wygrała u siebie z Cruz Azul 2-0 i sięgnęła po Campeones Cup. Messi otworzył wynik w 24. minucie. Po podaniu Luisa Suareza, swojego byłego kolegi z Barcelony, trafił do siatki głową. Trafił z bardzo bliska. Był to jego 100. gol w 115. meczu dla Interu Miami. Cóż za emocje, chciałbym się powiedzieć. Co ciekawe, jubileuszowa bramka padła przeciwko temu samemu rywalowi, któremu Messi strzelił swojego pierwszego gola dla klubu z Florydy w 2023 roku. Argentyńczyk miał także swój udział przy drugim trafieniu. W 81. minucie dośrodkował z rzutu rożnego, a Casemiro trafił głową i ustalił wynik spotkania, czyli 2-0. To kolejny sukces Messiego w USA. 39-letni piłkarz pod koniec sierpnia ogłosił natomiast zakończenie reprezentacyjnej kariery w Argentynie. No więc Argentyna płacze.
1: RMF 24.
2: Reklama. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit?
3: W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
10: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: To jest przedpołudnie radia RMF 24.

0: jest przedpołudniowy program radia RMF 24. Dziś, 17 września, 87. rocznica sowieckiej napaści na Polskę. To także Światowy Dzień Sybiraka. Sybiracy to Polacy zesłani w głąb Związku Sowieckiego, a wcześniej carskiej Rosji, często z całymi rodzinami. Wielu do Polski nigdy nie wróciło. Ich tragiczne losy kultywuje Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Przy naszym telefonie dyrektor muzeum Wojciech Śnoszyński. Witam, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie dyrektorze, czy wiadomo, jak liczna jest obecnie społeczność Sybiraków, samych Sybiraków w Polsce?
1: No niestety, z każdym dniem to się zmniejsza, ale w tej chwili myślę, że to jest około ponad 20 tysięcy osób, które są zarejestrowane oczywiście w Związku Sybiraków. No podejrzewamy, że to nie jest pełna liczba, ale raczej tą liczbą operujemy. Ale tutaj szczegółowe dane oczywiście ma Związek Sybiraków.
0: Na ile ta pamięć, ich pamięć w ich rodzinach, ale w ogóle w Polsce jest obecna?
1: Myślę, że coraz mocniej. To, co wydaje się też sukcesem Muzeum Pamięci Sybiru, że udało nam się ochronić tą pamięć o deportacjach, o Sybirakach przed bieżącym sporem politycznym. Wiemy, ile tematów historycznych tak naprawdę jest, mówiąc kolokwialnie, utopionych w tym naszym codziennym sporze, natomiast to udało nam się ochronić i to jest, myślę, nasza wspólna praca Muzeum Pamięci Sybiru i Związku Sybiraków. Czy ta pamięć istnieje? Istnieje w rodzinach i to nie tylko w naszych rodzinach, nie tylko tutaj w tych osobach mieszkających w Polsce, ale także w tych rodzinach rozrzuconych po całym świecie.
0: No właśnie, a jak przekazywać dalej tę pamięć? To znaczy, jak mówić o tym doświadczeniu, także bardzo różnorodnym doświadczeniu, ale o tym doświadczeniu całych rodzin, które trafiły na Syberię, czasem w zupełnie inne miejsca, bo oczywiście nie wszyscy trafiali na Syberię, a niektórzy z nich trafili także do łagrów.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, najkrócej tak, żeby współczesny świat chciał tego słuchać.
0: No to najpierw byłoby filmy robić, powieści pisać, no nie wiem, seriale.
1: Nie, to nie jest tak, nie ma jednej prostej odpowiedzi, nie ma jednego prostego rozwiązania. Muzeum Pamięci Sybiru, jeżeli państwo pozwolicie, to chciałbym przypomnieć, że jest najważniejszym muzeum w Europie, a ten tytuł dostaje tylko jedno muzeum w Europie w ciągu roku, w 2024 roku. Temat, który wydawał się niesprzedawalnym, więc kolokwialnie, na arenie międzynarodowej, doceniło jury przyznające najważniejszą nagrodę muzealną. Także inne za tym oczywiście poszły nagrody europejskie muzealne. W jaki sposób mówić? W taki, żeby dotrzeć do odbiorcy polskiego, ale też do odbiorcy rozrzuconego na przykład na różnych kontynentach. Tylko w tym roku otworzyliśmy już wystawy w Ugandzie, w RPA, w Kazachstanie, w Sapporo. Podam przykład. Dlaczego w Ugandzie? Dlatego, że historia naszych Sybiraków jest także lokalną historią Ugandy. Jak to możliwe? Część osób była skierowana do obozów przesiedlenia, do obozów uchodźczych właśnie w byłej kolonii brytyjskiej w Ugandzie. Ale jeszcze w październiku otwieramy także naszą wystawę o Sybirakach w Medellin w Kolumbii i w Chile. Tam trzeba tą opowieść budować jeszcze inaczej. I dostosowujmy narzędzia do odbiorcy, żeby chciał słuchać o naszej historii.
0: Wiemy, że u państwa w muzeum dziś w Białymstoku uroczyste obchody Światowego Dnia Sybiraka. Jak będą wyglądały? No i oczywiście, czy będą Sybiracy sami?
1: Oczywiście będą Sybiracy. Mamy też gości z Litwy i to, co jest ważne, mamy oprócz oczywiście naszych Sybiraków, uroczystości zaczynają się od godziny 12, jeżeli ktoś jest w Białymstoku albo w okolicach, bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy dwie grupy Sybiraków samej Litwy. Z jednej strony Wileńszczyzna, to są Polacy, którzy byli deportowani, ale także przyjeżdżają Litwini, przedstawiciele Związku Sybiraków Litewskiego, dlatego że my współpracujemy w tej części świata ze wszystkimi państwami, które były dotknięte tak jak my tym doświadczeniem Sybiru. No siłą rzeczy nie możemy współpracować z Białorusią, to jest jedyny wyjątek. Natomiast tą współpracę zacieśniliśmy po agresji rosyjskiej na Ukrainę, dlatego że zrozumieliśmy, że tylko mówienie jednym głosem, opowiadanie o tym naszym wspólnym doświadczeniu totalitaryzmu sowieckiego i związanymi z tym represjami doby stalinowskiej będzie się mocniej przebijało, chociażby naszych partnerów na Zachodzie. Ta nasza opowieść to już nie jest nasza opowieść. To jest część dziedzictwa Zjednoczonej Europy. I tak jak my uczymy się o kwestiach postkolonialnych w Europie Zachodniej, o problemach Europy Zachodniej, w tej chwili także ta część Europy Zachodniej musi, jest zobowiązana do słuchania także naszej historii. Bo to jest wspólna historia.
0: To jeszcze na koniec, jak Sybiracy oceniają to, co dzieje się za naszą wspólną granicą? Wojnę w Ukrainie, imperialistyczną, agresywną politykę Kremla, czy nawet, no to wiemy przecież, porwania, uprowadzenia, czy przejmowanie dzieci i także wysyłanie ich w głąb Rosji. Oczywiście inne są okoliczności, inne są warunki, ale historie dzieci, które próbuje się wynarodowić, pewnie są jakoś podobne.
1: Panie doktorze, zdecydowanie negatywnie, tak jak my wszyscy oceniamy to negatywnie, z tą różnicą, że dla nas to jest doświadczenie współczesne, patrzymy z otwartymi oczami i jesteśmy w szoku, dla nich to niestety jest powtórka z historii. Muzeum Pamięci Sybiru, które zostało otwarte dokładnie, bo zostało otwarte 17 września, dokładnie 5 lat temu, w momencie otwarcia było opowieścią historyczną. Po 22 roku widzimy, że ta historia zaczyna się powtarzać.
0: Pięknie dziękuję. Dziś przypominamy Światowy Dzień Sybiraka, a z nami był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Wojciech Śleszyński. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już jutro po 12.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.
14: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśny.
15: Witam i zapraszam. 12 osób oskarżonych o nielegalne składowanie odpadów w całej Polsce. W których miejscach je składowano i o jakie konkretnie odpady chodzi? Z tymi informacjami reporter RMF FM. Mamy też ważną informację dla mieszkańców powiatu Łęczyńskiego w Lubelskiem, tam gdzieś ćwiczenia z wykorzystaniem syren. A w faktach kulturalnych RMF FM usłyszycie o nowej wersji filmu Rozważna i romantyczna. 12 osób odpowie za nielegalne składowanie odpadów na terenie całego kraju. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała w tej sprawie do sądu 2 akty oskarżenia. Pierwszy dotyczy 9, a drugi 3 osób. Grozi im nawet do 15 lat więzienia. Na linii reporter RMF FM Marcin Boczek, dzień dobry.
10: Jestem, dzień dobry.
15: Marcinie, w ilu miejscach ta grupa składowała odpady?
10: To było według ustaleń śledczych 26 nielegalnych składowisk w całym kraju. Zwożono tam odpady, które pochodziły od ponad 60 wytwórców. Oskarżeni, a głównie są to mieszkańcy województwa mazowieckiego, mieli wynajmować m.in. hale magazynowe oraz inne nieruchomości, następnie organizować transport, no a na koniec zwozić na te wynajęte tereny właśnie niebezpieczne odpady.
15: A o jakie konkretnie odpady chodzi?
10: To były m.in. tak zwane wody czerwone, czyli wysoko stężone, toksyczne odpady powstałe przy produkcji trotylu. Składowano je w nieszczelnych i nieprzeznaczonych do tego pojemnikach, no a to z kolei stwarzało realne zagrożenie i dla ludzi, i dla środowiska.
15: Za godzinę połączone Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mają zająć się ustawami zakazującymi najmu krótkoterminowego. Chodzi o dwa projekty, rządowy i poselski, złożony przez Polskę 2050. Wciąż nierozstrzygnięte jest, jak taki zakaz miałby być wprowadzany. Szczegóły zna nasz dziennikarz Jakub Rybski. Jakubie, na czym polega problem?
16: Rządowy projekt zakłada, że aby zakazać najmu krótkoterminowego, ponad połowa wszystkich członków spółdzielni musiałaby zagłosować za takim rozwiązaniem. Politycy Polski 2050 twierdzą jednak, że uzyskanie takiej frekwencji byłoby niemożliwe, bo w dużych spółdzielniach na walne zgromadzenia przychodzi zwykle tylko niewielka część mieszkańców. Właśnie dlatego posłowie tej partii chcą złożyć poprawkę, która zakłada, że wystarczyłaby zwykła większość głosów, aby wprowadzić taki zakaz. Z moich informacji wynika, że jest zgoda wśród posłów koalicji, aby przyjąć tę zmianę podczas prac komisji. Przypomnę, że z sondażu Opinia 24 dla RMF FM wynika, że 30% badanych popiera pomysł zakazu najmu krótkoterminowego, a 33% jest przeciwko.
15: Dźwięku syren mogą się dzisiaj spodziewać mieszkańcy powiatu Łęczyńskiego na Lubelszczyźnie. Od 12 do 15 zaplanowano tam testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert, w którym apeluje o zachowanie spokoju.
17: Sport w faktach RMF FM.
15: Nasi siatkarze zbierają siły po wczorajszej porażce z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Pięciosetowy pojedynek trwał aż 144 minuty. Już wiemy, że w sobotę biało-czerwoni w 1/8 finału zagrają z Łotyszami. Patryk Serwański teraz w faktach.
18: Witaj. Jestem, dzień dobry.
15: Rozmawiałeś z Jakubem Jaroszem. Jak były reprezentant Polski opisuje formę swoich młodszych kolegów?
18: No przede wszystkim zaleca spokój. Jego zdaniem porażka nie ma dużego znaczenia. Jak podkreśla, Polacy przez fazę grupową przeszli w bardzo dobrym stylu i ten przegrany minimalnie mecz z Bułgarią nie zmienia tej oceny.
19: Wynik spotkania aż tak bardzo mnie nie martwi. Dobry materiał do analizy, to co się wczoraj wydarzyło, bo też widzimy, jak zagra Bułgaria, kiedy gra dobrze, więc dla nas to też jest cenna informacja.
18: Jestem spokojny o naszą drużynę, podsumowuje Jakub Jarosz. W sobotę, dokładnie o 15 w Sofii powalczymy o awans do ćwierćfinału. Naszym rywalem będzie, jak powiedziałaś, Łotwa. W razie wygranej trafiamy na Niemców albo ponownie na Bułgarów.
15: To teraz Świat Kultury, czas na fakty kulturalne. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
20: Dzień dobry.
15: Kasiu. I na początek opowiesz nam o nowej wersji filmu Rozważna i romantyczna.
20: Film, który na nowo interpretuje słynne dzieło Jane Austen, miał uroczystą premierę w Londynie. Role sióstr, które 30 lat temu grały Kate Winslet i Emma Thompson, przejęły Daisy Edgar-Jones i Esme Creed-Miles. W tym filmie jestem najbardziej dumna z poczucia siostrzanej więzi. To wspaniałe, bo łatwo byłoby zaszufladkować te kobiety jako uosobienie rozsądku i romantyczności, a tymczasem każda z nich łączy w sobie obie te cechy. To prawdziwe święto autentyczności i tego, jak ważna jest obecność siostry, która pozwala ci się rozwijać. Nowa kinowa adaptacja powieści w polskich kinach za miesiąc. W sobotę w stolicy rusza Warsaw Gallery Weekend. To 60 wystaw w prywatnych galeriach sztuki, fundacjach i instytucjach kultury. Największe takie wydarzenie w tej części Europy. Głównymi motywami są cielesność, kształtowanie tożsamości w sieci i relacja człowieka z naturą. Wstęp do wszystkich galerii jest bezpłatny. Kaskader, którego gra Brad Pitt, dostanie własną powieść. Quentin Tarantino przygotowuje książkę Przygody Cliffa Bootha, która będzie takim literackim rozwinięciem historii bohatera znanego z filmu Pewnego razu w Hollywood. Premiera powieści w grudniu.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu Radio RMF 24.
14: A w Radio RMF 24 Tomasz Tredzikowski. Kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od hejtu w sieci, od tego, co jest słusznym oburzeniem i krytyką, a tego, co jest już medialnym i społecznościowym linczem. O tym za chwilę porozmawiam z Tomaszem Stawiszyńskim, a tematem będzie także tekst tygodnia.

0: coś da.
1: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz, jak co tydzień, w czwartek zaglądamy do Tygodnika Powszechnego. Tam blok tekstów nakręceni agresją właśnie o tym, jak wygląda współczesny hejt, jak wygląda współczesna debata, albo, jak powiedzieliby niektórzy, jak wygląda współczesna krytyka. Z nami autor jednego z tekstów, Tomasz Stawiszyński. Witam cię, Tomku.
2: Cześć, Tomku. Dzień dobry państwu.
1: Od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami kolejnych takich... jedni by powiedzieli zmasowanych krytyk, drudzy by powiedzieli zmasowanych nagonek, które kończą się niedobrze. Kilka tygodni temu dotyczyło to jednej z profesorek. Teraz mamy do czynienia z nagonką na autora doktoratu. Też nie, być może nawet częściowo słuszną, być może nie. Nie chcę tego rozstrzygać. Gdzie kończy się krytyka? Bo przecież tekst naukowy, tekst raportu, wystąpienie albo mitomania, to dla odmiany historia pewnego profesora z Oxfordu, mogą podlegać krytyce. Gdzie kończy się krytyka, a zaczyna się hejt, o którym zresztą bardzo szczegółowo w Tygodniku piszecie?
2: Myślę, że wbrew pozorom ta granica jest wyraźna, to znaczy łatwo odróżnić coś, co jest merytoryczną, opartą na argumentach, krytyką, nie wiem, tekstu, wypowiedzi, zachowania, od takiej fali, która wokół tego później w mediach społecznościowych, bo to głównie media społecznościowe mnie tu interesują jako sfera, w której hejt się rozprzestrzenia i multiplikuje, od takiej fali, która później rusza. Wydaje mi się, że powinniśmy przywrócić do łask takie pojęcie, które w pewnym momencie dzięki Gustawowi Le Bonowi zrobiło stosowną karierę i które jakoś w zwłaszcza pierwszej połowie XX wieku służyło za kategorię opisową dla pewnych zjawisk, czyli pojęcie tłumu. I tam, gdzie wkracza tłum, tam się kończy merytoryka, tam się kończy rozpatrywanie spraw w sposób precyzyjny, tam się kończy odróżnianie pomiędzy człowiekiem a jego poszczególnymi aktywnościami, zachowaniami, tekstami itd. I dzisiaj mamy ten tłum tylko w wersji wirtualnej. To nie jest tłum, który rusza na ulicę i zaczyna na przykład organizować całkiem realne lincze, tylko to jest tłum, który przed komputerem się tworzy, aktywizuje i w mediach społecznościowych robi to, co wcześniej robił w rzeczywistości rzeczywistej, jak to się mówi, tylko że oczywiście konsekwencje są trochę inne, dynamika jest trochę inna.
1: No właśnie, czym się różnią te konsekwencje? Bo mechanizm jest oczywisty, to znaczy bardzo często przed tym komputerem na tej klawiaturze piszą tak zwani dobrzy ludzie. Tak jak tak zwani dobrzy ludzie uczestniczyli w rozmaitych linczach. To znaczy, gdyby nie ten mechanizm tłumu, żaden z nich nie zrobiłby tego, co zrobił sam. To czym się różnią skutki? Bo można powiedzieć, nic nowego pod słońcem, poza tym, że skala może być o wiele większa, bo w linczu ile mogło uczestniczyć osób? 200, 300, 500, 1000, jakaś określona grupa. Tutaj to czasami są miliony ludzi.
2: Tak, i też te różnice są, powiedziałbym, i jakościowe, i ilościowe, to znaczy... Mam wrażenie, że na pewno, co jest oczywiste, nikt tutaj nie rusza na nikogo z kijem, motyką, widłami i nie dokonuje zamachu na czyjeś fizyczne życie czy zdrowie. Raczej polega to na tym, że człowiek zostaje wzięty w taki rodzaj właśnie, znaczy zostaje przede wszystkim na widok publiczny wystawiony w tej sferze wirtualnej i następnie jego rozmaite cechy, jego osobowość, jego charakter, jego życie, jego rodzina, wszystko, co się wiąże z jego jakąś indywidualnością i prywatnością, zostaje poddane nie chyba nawet miażdżącej krytyce, tylko jakiemuś takiemu seansowi nienawiści, pogardy i szyderstwa. I różnie ludzie to znoszą. Nie jest tak, że ktoś cię zabije w ten sposób, ale mieliśmy niedawno...
1: Ale wiemy, że są sytuacje bardzo... śmiertelne. Kończą się one...
2: Tak, niedawno mieliśmy historię Jasona Ardeya, wspomnianego przez ciebie Człowieka, który oczywiście wygląda na to, był i plagiatorem, i mitomanem, i nie powinien był nigdy znaleźć się na tym stanowisku, na którym się znalazł. Być może rzeczywiście znalazł się tam z uwagi na rozmaite słusznościowo-poprawnościowe mody i preferencje. Natomiast istotnie poddano krytyce jego pracę doktorską, jego różne teksty. Zmuszono go czy skłoniono go do tego, żeby podał się do dymisji. Natomiast ten człowiek nagle, i to jest kolejna, myślę, różnica podstawowa pomiędzy jednym a drugim linczem, tym rzeczywistym i tym wirtualnym, ten człowiek nagle stał się negatywnym bohaterem dla całego świata. To znaczy nagle w ciągu kilkudziesięciu godzin wiedział o tym, jak on się nazywa, kim jest, co robił, jakie popełnił błędy cały świat, i cały świat brał go, powiedziałbym, na ten właśnie nienawistny warsztat. I to jest moim zdaniem też coś takiego, co bardzo odróżnia tamte formy od tych aktualnych.
1: Czy chcesz powiedzieć, że wtedy można przemocy. Było uciec, tak? To znaczy ci, którzy...
2: Można...
1: Ci, którzy jakby zorientowali się, że coś się dzieje, mogli uciec, wyjechać, pojawić się gdzie indziej, zacząć de facto nowe życie.
2: Właśnie, zmienić otoczenie, wyjechać do innego miasta, może zmienić nazwisko, może zostawić za sobą przeszłość. Były, wydaje mi się, jeśli chodzi o takie przypadki infamii i tego, że ktoś w swoim otoczeniu czy środowisku, czy nawet w jakimś szerszym gronie czy kontekście z powodu jakichś swoich przewin czy błędów stał się persona non grata, no to jednak były, mam wrażenie, jakieś szlaki czy sposoby na to, żeby za swoje winy można było odpokutować. A trochę jest tak, że znaleźliśmy się dzisiaj w świecie, w którym takie słowo jak pokuta właśnie, czy jak jakiś rodzaj zadośćuczynienia, te pojęcia właściwie nie występują. Nie wiadomo do końca, co to by miało znaczyć, że ktoś, kto zostanie poddany takiej skrajnej krytyce, czy takiemu hejtowi w internecie, często z powodu czegoś, czego wcale nie powiedział i nie zrobił, bo to jest kolejny aspekt tych zjawisk, że one się często opierają na plotce, na manipulacji, na takim odwróceniu sensów.
1: Tomasz Tawiszyński, autor jednego z tekstów w bloku tekstów Tygodnika Powszechnego Nakręcenie agresją. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i bardzo polecam
2: dziękuję serdecznie.
1: Najnowszy numer Tygodnika Powszechnego. Bardzo dużo ciekawych tekstów.

0: o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Występ jest na zaproszenie. W obecnej chwili prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump. Wie pan, jeżeli by taka propozycja przyszła, to ja się pytam, dlaczego nie?
0: Tym razem do rozmowy zaprosiłem wybitnego śpiewaka operowego Marka Torzewskiego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
13: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
14: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Mamy 11.30 w radiu RMF24 Wrocław. Zaczynamy fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Przed południem ponownie ostrzegamy kierowców na A4 pod Wrocławiem, na Nitce w kierunku Zgorzelca między Bielanami a węzłem Wrocław Południe. Trwa wymiana barier energochłonnych. Na czas prac drogowcy zajęli fragment lewego pasa ruchu, więc kierowcy mogą przejechać wyłącznie prawym. Przed Bielanami spowalnia ruch, także zachowajcie ostrożność.
17: Niezwykłe fakty z Wrocławia.
2: Wrocławia.
16: A, B i 0 RH minus tych grup krwi w magazynach Wrocławskiego Centrum Krwiodawstwa brakuje najbardziej. Tak jest niestety dosyć często, bo krew to lek, ale i wciąż towar deficytowy, mimo że krwiodawców nie brakuje. My z okazji 80-lecia krwiodawstwa na Dolnym Śląsku rozmawiamy z jednym z naprawdę zasłużonych donatorów. Wrocławianin Piotr Rudnicki kontynuuje tę rodzinną tradycję i to z niezwykłym wynikiem, bo oddał już ponad 100 litrów krwi.
17: Zaczęło się od mojego ojca, który oddawał krew... On był policjantem, więc oni tą krew oddawali, że tak powiem, z rozkazu. Tak kiedyś było, że jednostki i policyjne, i wojskowe miały po prostu takie dni, że szły oddać krew. I on przynosił mi zawsze paczkę, w której była ta czekolada słynna. No i ta czekolada to... No kiedyś nie była aż tak super łatwo dostępna jak teraz, że się pójdzie do każdego sklepu i się można wybrać jakąkolwiek sobie chce. No to był taki dzień, trochę święta, takie małe urodziny. No i postanowiłem pójść w jego ślady, bo mówię, to jest fajne. I się okazało, że po tej pierwszej wizycie miałem taką wewnętrzną satysfakcję, że zrobiłem coś takiego fajnego.
16: Panu Piotrowi gratulujemy i zachęcamy do dzielenia się krwią, odwiedzając zarówno Wrocławskie Centrum, czy krwiobóz podczas akcji wyjazdowych. A teraz w faktach RMF 24 Wrocław zmieniamy temat i mamy gratkę dla wrocławskich miłośników dwóch kółek. Dziś ostatni dzień zapisów na rajd rowerowy w Świdnicy. Liczba miejsc ograniczona. Rowerzyści spotkają się w najbliższą niedzielę. Jeśli ktoś więc z Wrocławia miałby ochotę się wybrać, to polecamy. O szczegółach imprezy opowiada Mateusz Jadach z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
18: Odbędzie się 20 września, to już jest druga edycja tej imprezy. Pierwsza odbyła się w czerwcu. Standardowo trasa poprowadzona będzie sprzed budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej. Kończyć się będzie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej. Na zakończenie zabawy rowerowej oczywiście przewidziano festyn i piknik rowerowy również na Osirze.
16: A dodajmy, że przygotowana na rajd trasa liczyć będzie około 12 kilometrów.

0: To jest radio RMF 24. My teraz zajmiemy się nauką, bo naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz kilku innych ośrodków badawczych ogłosili przełomowe wyniki badań, które mogą umożliwić odczytanie tekstów zapisanych na starożytnych, spopielonych zwojach papirusowych z Herkulanum. W studiu z tymi doniesieniami Grzegorz Jasiński.
1: Witaj,
0: Grzegorzu. To już kolejny udany etap badań tych niesłychanie wrażliwych i jednocześnie cennych zwojów.
1: Tak, już w lipcu informowano o pierwszym przypadku cyfrowego rozwinięcia i pełnego odczytania jednego ze starożytnych papirusowych zwojów z tej biblioteki w Herkulanum. Dzieło zapisane w języku greckim, datowane na drugi wiek przed naszą erą, stanowi filozoficzny traktat o etyce. Te najnowsze, dzisiejsze doniesienia wskazują, że te prace powinny być teraz łatwiejsze.
0: Przypomnijmy, o jakich dokumentach mówimy. Chodzi oczywiście nie o to, jakie to są tytuły, tylko co to są za dokumenty.
1: No tak, w 79 roku naszej ery wybuch Wezuwiusza pogrzebał pod warstwą popiołu i lawy miasta Pompeje i Herkulanum. W tej drugiej miejscowości, w luksusowej willi nazywanej Willą Papirusów, znajdowała się jedyna znana, zachowana do dziś biblioteka z czasów starożytnych. No i tam ponad 1800 papirusowych zwojów. Tyle, że one nagle zostały spopielone, ale i w ten sposób, szczególny sposób, zakonserwowane w ekstremalnych warunkach. No niestety przez wieki próby ich rozwijania i odczytywania kończyły się najczęściej całkowitym zniszczeniem. Te delikatne zwęglone warstwy po prostu rozpadały się w proch i bezcenne teksty ginęły.
0: Aż do roku 2023, kiedy zainicjowano międzynarodowy konkurs Vesuvius Challenge.
1: Tak, i nagroda $700,000 za odczytanie takiego zwoju przyciągnęła zainteresowanie naukowców i miłośników historii. Dodatkowo jeszcze bardzo przydały się szybko rosnące możliwości sztucznej inteligencji. W lipcu tego roku ogłoszono odczytanie pierwszego zwoju, a teraz dowiadujemy się o postępach metody wykorzystującej obecność w tuszu śladów wołowiu. Autor tej pracy, Douglas Saylor, współpracownik Uniwersytetu w Berkeley, wykorzystał autentyczny papirus i tradycyjne narzędzia piśmiennicze, trzcinowe pióra z Egiptu, tradycyjnie wytwarzany tusz z Japonii, by po prostu podrobić takie papirusy, zrobić takie modelowe, współczesne. Na tym papirusie zapisano fragmenty Biblii, cytaty z Gwiezdnych Wojen oraz klasycznych seriali science fiction. Następnie zwinięto je i poddano działaniu wysokiej temperatury w niemal beztlenowej atmosferze, co doprowadziło do ich zwęglenia w sposób analogiczny do tego, co wydarzyło się kiedyś w Herkulanum. No i te modelowe zwonie, tworzone współcześnie na wzór starożytnych, teraz pozwalają na bezpieczne testowanie i doskonalenie algorytmów bez ryzyka uszkodzenia tego, co jest naprawdę bezcenne.
0: I jak rozumiem, dzięki temu badania przyspieszyły.
1: Zdecydowanie. Badacze wykazali, że nawet minimalne ilości ołowiu sprawiają, że w tuszu sprawiają, że litery stają się doskonale widoczne w tomografii rentgenowskiej. To oczywiste, bo ołów pochłania promieniowanie rentgenowskie aż 25 razy silniej niż zwęglony papirus. Dzięki temu teksty zapisane takim tuszem wyraźnie odcinają się od tła i w praktyce oznacza, że zwoje zawierające tusz z dodatkiem ołowiu mogą być z pomocą sztucznej inteligencji wirtualnie rozwijane i odczytywane bez ryzyka zniszczenia. Dodatkowo badacze wykazali, że przenośny skaner fluorescencji rentgenowskiej może łatwo wykryć obecność ołowiu w zwęglonym zwoju, co pozwala szybko wyłapywać te egzemplarze, które warto poddawać dalszym badaniom. Rezultaty są bardzo interesujące, mogą przynieść bardzo ciekawe odkrycia dotyczące tych tekstów, jeśli je odczytamy, a same odkrycia można zobaczyć, podobnie jak historię lipcowego odkrycia, na naszej stronie rmf24.pl.
0: Do czego zachęcam? Warto w ogóle czytać. Niekoniecznie przy pomocy skanerów i fluorescencji rentgenowskiej.
1: Zawsze.
0: Sam jestem ciekawy, co tam odkryją. Bardzo dziękuję. Grzegorz Jasiński był z najnowszymi informacjami, a my śledzimy w tej chwili wydarzenia z Sejmu. Tam przemawia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk i ostrzega przed możliwymi trudnymi miesiącami w Polsce.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Po reklamie.
2: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Słuchajcie, przedpołudniowego programu radia RMF 24. My teraz wrócimy do kwestii bezpieczeństwa Polski, bo sojusznicze służby i polski wywiad od wielu miesięcy ostrzegały o możliwych eskalacjach ze strony Rosji i zagrożeniach dla Polski. Mówił o tym przed chwilą w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, który, tak jak mówiliśmy, o tym przemawiał w Sejmie o sprawie bezpieczeństwa. Jak wyjaśniał, ta eskalacja to m.in. akty dywersji, kierowanie rakiet i dronów na polskie terytorium czy zlecanie zabójstw. Słuchajmy fragmentu tego przemówienia.
1: Eskalacja działań Rosji wobec państw wspierających Ukrainę jest planowana i powiązana z zamiarem zduszenia gospodarki Ukrainy oraz zdławienia ducha bojowego narodu ukraińskiego w związku z agresją i z wojną, która dzisiaj trwa od ponad 50 miesięcy na terenie Ukrainy. Celem jest też pogłębienie podziałów w NATO i Unii Europejskiej oraz zastraszenie społeczeństw europejskich. Jedna rakieta wysokiej klasy do głębokiego rażenia kosztuje ponad $1 milion, ale $1 milion w mediach społecznościowych, w propagandzie, w tym, co widzimy na co dzień, też może mieć wielką siłę. Jak Państwo wiedzą, na terenie Federacji Rosyjskiej obowiązuje tak zwana doktryna Gierasimowa, która zakłada, że nie ma takiego jednoznacznego przejścia pomiędzy wojną hybrydową a tą wojną w tym znaczeniu klasycznym z uderzeniami kinetycznymi. Że jest to, że ta granica to jest pewnego rodzaju mgła. I dzisiaj powiedzieć, że Polska jest po prostu w stanie pokoju, to jest to na pewno niewystarczająca definicja. Dzisiaj żołnierze Wojska Polskiego z cyberwojsk mierzą się z atakami na nasze sieci wojskowe. Ponad 5 tysięcy żołnierzy, którzy są rozlokowani na granicy polsko-białoruskiej, mierzą się z zagrożeniami z tamtej strony. Mamy do czynienia z wlotami obcych statków powietrznych na teren naszego kraju i Europy. Polscy żołnierze de facto walczą już dziś.
0: Mówił w Sejmie Cezary Tomczyk. Wiceminister Obrony Narodowej zapewnił także, że sojusz Polski z Ameryką jest trwały i niezagrożony. Mamy jeszcze informację z ostatniej chwili. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z atakiem rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy poderwano myśliwce. Jak zaznaczono, działania mają charakter prewencyjny. Alert w tej sprawie wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. A wysłało go oczywiście Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Słuchajcie cały czas radia RMF 24. U nas najważniejsze alerty newsowe i najbardziej gorące komentarze non-stop. A poza tym dużo dobrej muzyki.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 12, to oznacza, że czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra, mówi wam Tomasz Terlikowski. Jutro o 8 z Rodwie się usłyszymy. Minister i wicepremier Krzysztof Gawkowski będzie moim gościem. Porozmawiamy o bezpieczeństwie cybernetycznym Polski. Za chwilę Krzysztof Urbaniak przejmuje stery w radiu RMF24. On porozmawia m.in. o Trybunale Konstytucyjnym. Ale wcześniej oczywiście w Radiu RMF24 o godzinie 12 będą najnowsze fakty. A wy zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
9: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
0: Reklamie. Jest godzina 12, a skoro jest 12, to są fakty, a w faktach jest Ewa Kwaśny.
14: Witam i zapraszam. Myśliwce NATO znowu poderwane z powodu rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Do mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego rozesłano alerty RCB. Wybuch na samochodzie w Sosnowcu. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna czeka na prokuratorskie przesłuchanie. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Saudyjczycy chcą w ciągu kilku dni przywrócić połowę przepustowości rurociągu wschód-zachód. W faktach także doniesienia ze świata nauki, a chodzi o eliksir młodości. Myśliwce NATO poderwane w związku z dronowym atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie informuje, że działania mają charakter prewencyjny. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie zostały zamknięte. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce. Tak brzmi treść SMS-ów z tym ostrzeżeniem. A teraz tragiczny wypadek na Krajowej Dwójce w Lubelskim na trasie Biała Podlaska-Terespol. W pobliżu miejscowości Hola samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i jedna osoba zginęła. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Prokuratura zajęła się sprawą wczorajszej eksplozji niewielkiego ładunku wybuchowego w Sosnowcu. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna czeka teraz na prokuratorskie przesłuchanie. Nikomu nic się nie stało. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Jestem.
14: Marcinie, jakie są dotychczasowe ustalenia?
1: Ładunek był umieszczony na samochodzie, który kobieta zaparkowała niedaleko przedszkola. Uszkodzona została m.in. szyba, lusterko i część karoserii. Nikt nie został ranny. To stało się wczoraj rano. Dzięki m.in. informacjom od świadków, jak i właścicielki samochodu, policja szybko ustaliła, kto może odpowiadać za eksplozję i kilka godzin później w Będzinie zatrzymano mężczyznę, który teraz czeka na przesłuchanie w sosnowieckiej prokuraturze. Jak tam dzisiaj usłyszałem, zarzuty najpewniej będą dotyczyć spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób.
14: A dlaczego ładunek został podłożony?
1: No, wszystko wskazuje na motyw osobisty. Samochód, który został po wybuchu uszkodzony, należy do kobiety, z którą mężczyzna miał się rozstać. Zaraz po zatrzymaniu przeszukano też jego mieszkanie i znaleziono tam pirotechniczne substancje, które, jak powiedział mi prokurator, zostały już zneutralizowane.
14: Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że zleciła przeszukanie w domu profesor Barbary Mróz-Gorgoń. To była pełnomocniczka rządu do spraw budowania marki polskiej. Pełniła tę funkcję przez miesiąc. Podała się do dymisji po tym, jak firmowany przez nią raport o polskiej marce wzbudził kontrowersje i oskarżenia o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Prokuratura bada, czy nie doszło tam do wyłudzenia 180 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Stąd przeszukania w domu pani profesor. Arabia Saudyjska zamierza w ciągu kilku dni przywrócić około połowę przepustowości uszkodzonego rurociągu wschód-zachód. W całości instalacja ma zostać naprawiona w ciągu 6 tygodni. Rurociąg został uszkodzony w ubiegłym tygodniu po atakach dronów przeprowadzonych przez bojówki z terenu Iraku. Przed zamknięciem instalacją przesyłano około 5% światowej podaży ropy naftowej. Donald Trump zirytowany na Unię Europejską za gotowość podjęcia głębszej współpracy z Kanadą. Amerykański przywódca zagroził kolejnymi cłami na wspólnotę, jeśli przyjmie Kanadę jako członka stowarzyszonego. Ottawa szuka partnerów handlowych po tym, jak sąsiad z południa zaczął nakładać cła i grozić kolejnymi taryfami. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
15: Donald Trump stwierdził, że może nałożyć bardzo ciężkie cła na Unię Europejską, jeśli uzna potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt. Uznał, że to śmieszne, bo Kanada jest okropnym partnerem handlowym, ale wszystko wskazuje na to, że nie pozwoli Kanadzie na swobodne decyzje. Ukarana może zostać za to Unia Europejska. Jeśli uznam to za wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach, powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Północnej na lotnisku. Jeśli więc to zrobią, jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami, jeśli to dobre intencje, to w porządku, ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałożę bardzo ciężkie cła, dodał amerykański prezydent. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
14: Komisja Europejska w dzisiejszym oświadczeniu zapewniła, że zacieśnienie partnerstwa Unii Europejskiej z Kanadą nie jest w nikogo wymierzone, lecz służy wspólnej sile.
16: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
14: Nowa metoda oceny tempa starzenia może przyspieszyć pracę nad eliksirem młodości. Obiecujące doniesienia naukowców z kilku amerykańskich uniwersytetów przynosi Grzegorz Jasiński.
17: Dzień dobry.
14: Grzegorzu, na czym ta nowa metoda polega?
17: Zespół badawczy na podstawie eksperymentów prowadzonych na myszach wyróżnił 12 tak zwanych wskaźników tempa starzenia. To m.in. parametry aktywności pewnych szlaków sygnałowych, poziomy pewnych białek czy innych markerów. Pozwalają szybciej określić skuteczność leków, diet, mutacji genetycznych w spowalnianiu procesów starzenia. W przeciwieństwie do dotychczasowych metod, które wymagają długich obserwacji, te umożliwiają ocenę efektów interwencji na podstawie pojedynczego pomiaru. I w przypadku myszy pozwoliły już znaleźć 14 substancji wydłużających im życie. Są szanse, że nowe podejście może również pomóc w lepszym zrozumieniu powiązań między starzeniem się a chorobami przewlekłymi. Nawet jeśli to nie będzie eliksir młodości, to i tak wyjdzie nam na zdrowie.
14: To teraz Igrzyska Śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek. Właśnie pojawił się ostateczny zwiastun kolejnej odsłony tej bardzo lubianej przez widzów serii. W faktach ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
18: Dzień dobry, panowie.
14: Witamy cię, Kasiu. Jak zapowiada się to kinowe widowisko?
18: Nowy zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu i z przygotowań do 50. głodowych igrzysk i z walk na arenie, bo jak co roku odbywają się te krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów, cofamy się w czasie. Postać graną przez Woody'ego Harrelsona teraz gra Joseph Zejda.
19: Hey Mitch Abernathy. These are my games.
18: W obsadzie są też m.in. Elle Fanning, Ray Fiennes i Jesse Plemons.
14: To dodajmy jeszcze, Kasiu, że nowe Igrzyska Śmierci w polskich kinach 20 listopada.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Po południu nad Wrocławiem sporo słońca i raczej niewielkie zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie nawet 21 stopni Celsjusza. Słońce zajdzie 2 minuty po 19. Wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, a temperatura obniży się do 14 stopni. Dnia wyniesie nawet 21 stopni Celsjusza. Słońce zajdzie 2 minuty po 19. Wieczorem zachmurzenie będzie

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On w DAB+ oraz we Wrocławiu na 95.1 FM. I czas na komentarz prawniczy w sprawie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że wybrany na sędziego tej instytucji Maciej Berek zapowiedział wczoraj w TVP Info, że zwróci się do prezydenta Karola Nawrockiego z jasnym stanowiskiem prawnym, że jego powinnością jest złożenie ślubowania. Berek dodał, że liczy na możliwość złożenia ślubowania, cytuję, w formie i w miejscu i w czasie, które prezydent wyznaczy. Przypomnę, że Maciej Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z nami na łączach gość, pan dr Łukasz Prus, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Panie rektorze, czy dla każdego z nas ten sąd ma w ogóle jakieś znaczenie lub powinien mieć duże znaczenie?
1: No, powinien mieć bardzo duże znaczenie dla nas wszystkich. Trybunał Konstytucyjny czy sądy konstytucyjne powstały po to, żeby chronić nasze prawa jako obywateli, również też inne osoby, które znajdują się w obrębie jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli to jest instrument i sąd, który chroni nasze prawa, więc no oczywiście to jest instytucja powołana kiedyś po to, żeby chronić społeczeństwo przed tyranią polityki, ale jesteśmy w czasie, kiedy polityka dominuje nad tym sądem konstytucyjnym, prawda?
0: To spróbujmy wyjaśnić zawiłości prawnicze, panie rektorze, najprościej jak się da. Czy z punktu widzenia przepisów pan Maciej Berek jest sędzią Trybunału, bo wybrał go Sejm, czy nie jest, bo nie złożył ślubowania wobec prezydenta?
1: Już tłumaczę. Jak najbardziej w rozumieniu konstytucji pan dr Maciej Berek z chwilą podjęcia ważnej uchwały przez Sejm jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo zgodnie z konstytucją to Sejm dokonuje wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nie prezydent. Prezydent nie jest organem wybierającym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie ma prawa weta co do wyboru Sejmu. Prezydent nie jest sądem nad Sejmem. Nie może dokonywać kontroli prawnej czy politycznej w tym zakresie. Jest kwestia ślubowania, ale ślubowanie nie jest magiczną przysięgą, która zmieni rzeczywistość i spowoduje, że nagle ten sędzia wybrany przez Sejm zostanie ubrany w togę w sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest też hołdem składanym prezydentowi. Ślubowanie jest to tylko czynność zwykła, potwierdzająca ten wybór przez Sejm. Bo dlaczego? Bo przecież osoba, która została wybrana przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, może powiedzieć, że nie chce być jednak sędzią sądu Trybunału Konstytucyjnego. Taka sytuacja mniej więcej miała miejsce dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dotyczyło to pani Lidii Bagińskiej. Więc może po prostu ta osoba wybrana na sędziego Trybunału Konstytucyjnego powiedzieć, że nie by złożył, odmówi ślubowania.
0: Ale doktor Maciej Berek chce i jak słyszeliśmy, zwróci się do prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Jaki może być ciąg dalszy tej sprawy, panie rektorze?
1: Obawiam się, że to może zmierzać do dalszej polaryzacji, że politycy tutaj dążą właśnie do takiej polaryzacji. Obawiam się niestety, że to może zmierzać w kierunku taki, który obserwujemy w ostatnich dniach. Jesteśmy świadkami tego, co się dzieje w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie mamy sceny po pewnych czynnościach prawnych. Część osób forsuje siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, urządza happeningi polityczne. Prowadzi to do jakiegoś takiego właśnie polaryzacji politycznej, która no, jest tylko obliczona i wyłącznie na politykę, nie ma tutaj...
0: I czy podobnie, panie rektorze, może być w przypadku Trybunału? Czy wchodzi w grę w ogóle jakieś siłowe rozwiązanie?
1: Obawiam się, że niestety tak. To jest oczywiście moja obawa przede wszystkim, bo widzę, co się dzieje właśnie w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Obawiam się, że to może w tym samym kierunku zmierzać.
0: A czy rządzący będą w prawie wtedy?
1: No...
0: Czy znowu będzie dyskusja nad tym, czy można tak zrobić, czy też nie?
1: Na pewno będzie dyskusja, to na pewno. Widzimy, jakie to budzi emocje przy okazji Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli mamy sytuację, jeszcze raz powtórzmy, legalny wybór Sejmu, to i sędzia chce złożyć ślubowanie. Pamiętajmy, że ślubuje narodowi, nie ślubuje prezydentowi. Ślubuje narodowi. Prezydent unika tego ślubowania, odmawia tego ślubowania, no to musimy jakoś doprowadzić do tego, żeby móc egzekwować te prawo. No bo przecież powiedzieliśmy, że zgodnie z konstytucją to Sejm wybiera sędziego Trybunału Konstytucyjnego, więc niewykluczone, że w tym kierunku to wszystko będzie zmierzać. Nie jest to dobre rozwiązanie w mojej ocenie. No, będzie to prowadzić do kolejnej polaryzacji, podważania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, a przecież chcielibyśmy wszyscy odbudować ten autorytet, no ale ten impas i ten kryzys rządów prawa chyba już dochodzi do takiego momentu, gdzie będziemy obserwować zbliżone sceny, jakie widzimy przy okazji Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
0: No, przy okazji z jednej strony tego sporu politycznego słyszymy o pseudosędziach, sędziach uzurpatorach, to a propos tego autorytetu, o którym pan rektor wspominał.
1: Tak.
0: Z drugiej strony słyszymy, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie został legalnie wybrany. Czy da się w ogóle stwierdzić, panie rektorze, kto tutaj ma rację lub kto jej nie ma?
1: W sensie prawnym oczywiście tak, jak najbardziej. Natomiast mamy jeszcze tą warstwę polityczną, emocji, w których żyje społeczeństwo, tych baniek informacyjnych, w których żyjemy na skutek rewolucji mediów społecznościowych. Natomiast w warstwie prawniczej jak najbardziej tak. Sejm dokonuje wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z konstytucji nie wynika, żeby prezydent na przykład zatwierdzał, weryfikował wybór Sejmu. Z konstytucji nie wynika, żeby prezydent wydawał jakąś decyzję o przyjęciu ślubowania, czyli jakiś dekret, postanowienie. Z konstytucji nie wynika, że prezydent może odmówić przyjęcia ślubowania. Z konstytucji też nie wynika, że prezydent wydaje jakiś akt urzędowy kończący procedurę. No i przede wszystkim tak jak to nie jest hołd składany prezydentowi, to jest ślubowanie narodowi. I tutaj wydaje mi się, że mamy też do czynienia z próbami takiego troszkę falandyzowania prawa. To też historia lubi się powtarzać, ale no jednak w taki bardziej drastyczny sposób.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był dr Łukasz Prus, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Panie rektorze, jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia. Kłaniamy się.
1: Dziękuję. Kłaniam się.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF24 mam informację z ostatniej chwili. Chodzi o rosyjski atak na Ukrainę. Brak uszkodzeń przejść granicznych po ataku dronów Moskwy na zachodzie Ukrainy, przekazała ukraińska Straż Graniczna, cytowana przez agencję Reutera. Wrócimy do tego tematu w tej godzinie.
1: Radio RMF24. Jesteś na bieżąco.
0: A w naszym programie popołudniowym w Radiu RMF24 teraz Unia Europejska, która chce, żeby Chiny dobrowolnie ograniczyły eksport samochodów hybrydowych do Europy. Takie informacje przekazuje Financial Times. Bruksela liczy w ten sposób na ochronę europejskich producentów i uniknięcie kolejnej wojny handlowej. Według gazety Unia proponuje, by chińskie hybrydy stanowiły około 15% europejskiego rynku. Dziś jest to ponad 1/3. Jeśli Pekin nie zgodzi się na takie ograniczenia, Unia może podnieść cła na chińskie auta. Powodem są m.in. masowe zwolnienia w europejskich koncernach i rosnąca popularność tańszych samochodów z Chin. Co ciekawe, jest precedens dla takiego porozumienia. Wspólnota zawarła podobną umowę z Japonią w roku 1986, na mocy którego Tokio wprowadziło ograniczenia eksportu na stary kontynent. I tamto porozumienie trwało około 13 lat, a kolejnym jego efektem było zachęcenie japońskich firm do inwestowania na terenie wspólnoty. Od 2024 roku unijny import chińskich samochodów hybrydowych wzrósł ponad 10-krotnie, z niespełna 4000 do 50000 pojazdów. W Radiu RMF24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów o 12.30.
1: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji. Gospodarczy tydzień w Radiu RMF24.
2: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
3: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Mama!
9: Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
8: Cebulańskie re!
11: Pierogi z serem!
12: Makaron carbonara!
13: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
16: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Mamy 12.30. Rafał Jędraszek. Zaczynamy Fakty RMF24 Wrocław. Na początek informacja sprzed chwili o planowanej inwestycji w centrum Wrocławia. Rozpoczyna się projektowanie nowego węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej. Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje podpisała umowę z wykonawcą wartą blisko 2 miliony złotych. Czas na przygotowanie dokumentacji to 22 miesiące. A kluczowym elementem inwestycji będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa, która połączy ulicę Suchą z Pułaskiego, Chłupską i Borowską. W ramach projektu przewidziano także budowę wygodnych podwójnych peronów, nowych dróg rowerowych, chodników oraz montaż nowoczesnego oświetlenia. A teraz inna inwestycja. W podwrocławskich Kobierzycach rozstrzygnięto konkurs na filię Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Wysokiej. Aż 38 prac zgłoszono do konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną tej przyszłej filii. Konkurs został zorganizowany przez gminę Kobierzyce we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. O planowanej inwestycji opowiada Piotr Kopeć, wójt Kobierzyc, z którym rozmawiał nasz reporter Maciej Sas.
4: To, co się w tej chwili stało, jest mocno nietypową sytuacją, jeżeli chodzi o inwestycje takie publiczne, dlatego że państwo zdecydowaliście się na konkurs, w którym, choć sami będziecie płacili za niego, mówię o samorządzie Kobierzyc, to nie jesteście sędziami w tej sprawie. Ciekawe podejście.
5: Tak, to drugi raz w naszej historii rzeczywiście, że podeszliśmy w ten sposób. Pierwsza była szkoła w Tyńcu Małym, która jest wybudowana, wobec tego to nie tylko pułkownik, ale faktyczna realizacja i tutaj też wierzę, jestem przekonany, że tutaj też będzie realizacja. To, co dzisiaj tutaj nam pokazano i ta pierwsza praca, która została wskazana jako ta, z którą mamy podpisać umowę, wydaje się, że wpisuje się i w charakter tej miejscowości, a przede wszystkim jest realizowalna, bo to dla mnie najważniejsze.
3: Nagrodzone projekty można oglądać na specjalnej wystawie do 2 października prezentowanej w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej przy ulicy Chabrowej.
6: Fakty istotne dla Wrocławia.
3: W nadchodzącym sezonie zimowym Ryanair zbazuje we Wrocławiu 9 samolotów, o 2 więcej niż w zeszłym roku. To pozwala nie tylko na uruchomienie większej liczby tras, ale również zwiększa stabilność siatki połączeń, o czym przekonuje Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego Wrocław.
7: Zbazowanie samolotów 9 w naszej wrocławskiej bazie powoduje, że samolot, który ma jakąś usterkę bądź nie jest możliwa realizacja operacji w danym momencie, wskakuje inny samolot, który jest dostępny i realizuje daną operację, żeby nie było zbyt dużego opóźnienia. Obecność na miejscu także mechaników, którzy są w tym zakładzie przeglądów samolotów na naszym lotnisku, także powoduje, że nie trzeba ściągać załogi z innych miejsc Europy.
3: Tyle wieści z wrocławskiego lotniska, a my z kolejnymi faktami wrócimy za godzinę. W nich m.in. temat schronów w stolicy Dolnego Śląska.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Jest najnowszy komunikat dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Informujemy, że huk słyszalny dziś przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe. Maszyny zostały poderwane w związku z koniecznością zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas uderzeń Federacji Rosyjskiej z użyciem bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy. Dowództwo dodało, że, cytuję dalej, działania lotnictwa prowadzone były w sposób kontrolowany zgodnie z przepisami i procedurami bezpieczeństwa. Przypomnę, że wcześniej na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego zostały włączone syreny alarmowe w związku z zagrożeniem podczas ataku Rosji na Ukrainie i potwierdziły to służby wojewodów. Mieszkańcy wszystkich powiatów w lubelskim, podkarpackim otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Nieco wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informowało, że w związku z atakami Rosji na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
15: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
18: Lidl. To się opłaca. hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
19: Po reklamie.
20: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, po najnowszym komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, przypomnę, huk był słyszalny dziś przed południem w centralnej części Polski. To było związane z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe. Maszyny zostały poderwane w związku z zabezpieczeniem polskiej przestrzeni powietrznej podczas uderzeń Federacji Rosyjskiej z użyciem dronów odrzutowych na cele w zachodniej części Ukrainy. Komentarz poproszę teraz naszego gościa, znanego również z anteny Radia RMF 24, z nami komandor porucznik rezerwy, pan Maksymilian Dura. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie komandorze, jak pan skomentuje to, co się właśnie wydarzyło, o czym mówiliśmy?
1: Panie redaktorze, ja z jednej strony mam trochę satysfakcję, dlatego że myśmy dokładnie wczoraj w terenie wojskowym mówili o takiej sytuacji, co będzie, jak takie ataki zaczną się w dzień. I dzisiaj się zaczęły. Natomiast z drugiej strony nie mam żadnej satysfakcji, dlatego że no jednak to jest dosyć duże zagrożenie i wymaga od nas pewnego działania. I to już naprawdę na poważnie. To nie chodzi o to, że będą startowały samoloty. To przekroczenie dźwięku, ja się wcale nie dziwię, dlatego że samoloty starały się zdążyć w tamten rejon, żeby w razie czego zatrzymać te drony, gdyby one przeleciały przez granicę, więc to stało się dobrze i tu trzeba tłumaczyć. Natomiast jest jeszcze jeden problem. Trzeba sprawdzić, w jaki sposób my zareagowali, albo inaczej, w jaki sposób służby i wszyscy tacy dyrektorzy szkół, dyrektorzy różnego rodzaju fabryk zareagowali na ten alarm w momencie, kiedy ten alarm został ogłoszony. I to jest najważniejsza sprawa. Sprawdzić, jak to działało, dlatego że nie było faktycznego alarmu, czyli drony nie przekroczyły tej granicy, ale takie coś może się zdarzyć w każdej chwili.
0: I czego możemy się teraz spodziewać, panie komandorze?
1: Panie redaktorze, takiej samej sytuacji coraz częściej. Myślę, że Rosjanie teraz nie odpuszczą i będą atakowali coraz bardziej te tereny, które są przy granicy, bo chcą w jakiś sposób utrudnić życie Ukraińcom, a poza tym wiedzą, że te wszystkie ta cała pomoc, która idzie do Ukrainy, idzie głównie ze strony polskiej. Dlatego to takie uderzenia są blisko granicy, co jest dla nas bardzo niebezpieczne. Ja podkreślam jeszcze raz, cały czas jest możliwość, że technicznie wszystkie urządzenia w jakiś sposób zostaną uszkodzone. I w ten sposób te drony, które grasują przy naszej granicy, nawet kilkaset metrów od naszej granicy, mogą przejść tą granicę i uderzyć na nas. W związku z powyższym nie lekceważmy tych alertów, które są ogłaszane przez RCB. To są alerty bardzo ważne, bo po pierwsze informują nas, że trzeba się przygotować do ewentualnej ewakuacji, ale w momencie, kiedy już zacznie się alarm powietrzny, a taki alarm już raz w Polsce został we wschodnich, chyba w 6 powiatach ogłoszony, to wtedy niestety trzeba podjąć kroki, które są ważne. Ewakuować dzieci na niższe poziomy albo do miejsc, gdzie nie ma okien. Ewakuować się samemu, przygotować się do tego wcześniej, dlatego że na to będziemy mieli minuty, a nawet sekundy, biorąc pod uwagę te najbliżej położone granice miejscowości. Naprawdę, jest poważna sprawa i trzeba się do tego przygotować.
0: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan komandor porucznik rezerwy, pan Maksymilian Dura. Jeszcze raz panu dziękuję. Spokojnego popołudnia życzę.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: Do tego tematu oczywiście będziemy jeszcze wracać w Radiu RMF 24. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

To jest informacyjne radio RMF 24. Polskie myśliwce poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę wróciły już do bazy. Jak poinformował przed chwilą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Do tego tematu wrócimy już za chwilę w faktach RMF FM o 13:00.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
12: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Gasto!

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
3: To już 13. Wracamy do studia faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
4: I bardzo ważne informacje. Alert po rosyjskim ataku dronowym na zachodnią Ukrainę odwołany. Takie informacje przekazuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Kolejny raz celem było prawdopodobnie przejście graniczne do ruchu z Jagodzin. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. W faktach także komentarz szefa MON-u do tego rosyjskiego ataku. Prezydent Nawrocki ma przedstawić własny plan obniżki cen paliw pod hasłem paliwo kosztuje normalnie. I o tym też w faktach o 13. Po ponad godzinie zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W komunikacie zapewniono, że nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Celem rosyjskiego ataku kolejny raz najprawdopodobniej był rejon polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. W związku z wykryciem w pobliżu rosyjskiego drona poderwało myśliwce w celu zabezpieczenia terytorium Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zawyły syreny. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o tym bezzałogowcu?
5: To był jeden dron bojowy o napędzie odrzutowym. Polskie systemy wykryły go, gdy z dużą prędkością leciał nad Ukrainą na zachód i zbliżał się do Polski. Jak mówił mi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, maszyna zniknęła z radarów około 4 km od polskiej granicy. Albo została trafiona, albo osiągnęła cel.
6: Pierwsze informacje wskazują, że może być to rejon miejscowości Jagodzin, ale to jeszcze cały czas potwierdzamy dokładną lokalizację i upadek tego drona.
5: To tam w niedzielę, przypomnę, rosyjski dron uderzył w lokomotywę, która miała przeciągnąć na przejściu granicznym pociąg pasażerski jadący do Polski.
4: Krzysztofie, słuchacze zgłaszają na gorącą linię RMF FM odgłosy eksplozji w wielu miejscach w kraju.
5: No, ten hałas to efekt przekroczenia bariery dźwięku przez wojskowe samoloty, uspokaja Jacek Goroszewski.
6: Mamy pierwsze sygnały o tym, że mieszkańcy okolic Łodzi skarżyli się na słyszalny hałas, który przypominał wybuchy, więc uspokajam, były to nasze myśliwce, które musiały się bardzo szybko znaleźć w rejonie, by zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną.
5: I przypomnę jeszcze najważniejszą informację. Alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny został już odwołany.
4: Ostatnie rosyjskie uderzenia w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej przed chwilą skomentował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To nie są przypadkowe zdarzenia czy jednorazowe zdarzenia ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest strategia na wyniszczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej. Polska jest z racji swojego położenia oczywiście najbardziej narażona.
4: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Powtórzmy jeszcze, ostatni podobny incydent miał miejsce w niedzielę. Wtedy celem rosyjskiego ataku było też polsko-ukraińskie przejście graniczne do Ruchusk-Jagodzina.
8: Aktualny obraz faktów.
4: Prezydent Karol Nawrocki ma przedstawić własny program obniżki cen paliw. Zapowiadając skierowanie go do Sejmu, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker nazwał ją odpowiedzią na rządową propozycję utrzymania drożyzny, polegającą na utrzymaniu wysokich marż przez kontrolowany przez rząd Orlen.
9: Prezydent przedstawia propozycję PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Pan prezydent chce wprowadzić normalność, jeżeli chodzi o cenę paliw, bo dzisiaj cena paliw, nad którą panuje, którą może zmienić premier Tusk, jest w Polsce nienormalna.
4: Mówił Paweł Szefernaker. Jego zdaniem ceny paliw można obniżyć niemal z dnia na dzień, wprowadzając m.in. ustawowe limity marż na paliwa. Prezydencki projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie ma trafić do Sejmu w najbliższym czasie. Komisja Europejska chce zakazać dzieciom poniżej 13 roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Dla nastolatków w wieku od 13 do 15 lat konta miałyby być pod kontrolą rodziców. Z kolei na antenie RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że Polska chce zakazu mediów społecznościowych do 15 roku życia. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, dlaczego komisja chce ujednolicić przepisy w sprawie dostępu dzieci do mediów społecznościowych?
10: Bruksela argumentuje, że potrzebne są jednolite zasady ochrony dzieci, bo internet nie kończy się na granicach. Państwa członkowskie, w tym na przykład Polska czy Francja, zaczęły już przygotowywać własne limity wieku, co grozi mozaiką przepisów, a to oznaczałoby różny poziom ochrony dzieci w poszczególnych krajach i jednocześnie utrudniałoby firmom działanie na wspólnym rynku. Polski postulat 15 lat jest częściowo zgodny z konstrukcją unijnych przepisów. W proponowanym rozporządzeniu Komisji Europejskiej nie ma elastyczności pozwalającej Polsce zachować tę granicę. Jednak jak usłyszałam od polskich dyplomatów, będzie to przedmiotem negocjacji z krajami Unii i Parlamentem Europejskim.
4: Relacja naszej korespondentki kończy to wydanie Faktów. Kolejne ważne informacje już o 14:00. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: A u nas za chwilę temat gospodarczy i pytanie, które branże być może najpierw podniosą ceny w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i drogimi cenami paliw. Gościem Radia RMF 24 będzie pan Marek Tartała z Fundacji Wolności Gospodarczej. Wrócimy też do tematu alarmu powietrznego na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, ale będzie jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, dzień dobry.

0: Zgodnie z zapowiedzią w Radiu RMF 24 porozmawiamy teraz o pieniądzach. Wysokie ceny paliw coraz mocniej dają się we znaki kierowcom, ale ich skutki możemy odczuć także podczas codziennych zakupów. Droższy transport oznacza bowiem wyższe koszty dla wielu firm, a te mogą zostać przerzucone na klientów. Czy czekają nas podwyżki cen żywności i usług? Które branże odczują wzrost cen paliw najmocniej i kiedy możemy zobaczyć tego efekty? O to zapytam teraz naszego gościa. Z nami na łączach pan Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Panie prezesie, czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się podwyżek cen żywności i jak szybko wzrost cen paliw jest zazwyczaj przenoszony na ceny w sklepach i usługach?
1: Na pewno ten pierwszy efekt widzimy już wszyscy na stacjach paliw. Ten efekt przenoszenia cen jest na inne produkty jest rozłożony w czasie. Akurat w cenach żywności myślę, że tutaj no, coś, co nas broni, to jednak dość silna konkurencja rynkowa. Sieci handlowe będą konkurować o konkurenta, będą pilnować, żeby te wzrosty nie były aż tak widoczne. Jednocześnie pamiętajmy, że nakładają nam się dwa efekty. Po pierwsze wysokie ceny paliw, po drugie kończy się sezon na warzywa, owoce, więc naturalnie wiele produktów po prostu będzie droższe, bo idzie jesień i zima. Więc tak, jakieś wzrosty nas czekają, ale no na pewno to jeszcze nie jest tak gwałtowny wzrost inflacji, jaki pamiętamy sprzed kilku lat. I to myślę, że taka dobra wiadomość dla konsumentów.
0: A jakiej podwyżki ewentualnie pan się spodziewa i co jeszcze w najbliższych tygodniach może zdrożeć najbardziej?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o wzrosty, to one będą na początku widoczne nie dla konsumentów, ale dla różnego rodzaju pośredników, na przykład w transporcie. Wiele firm transportowych ma albo krótkoterminowe umowy i mogą je renegocjować, albo na przykład takie klauzule, które pozwalają na zmianę cen w cenach paliw. Pierwsze to uderzy różnych pośredników, także przedsiębiorców, również polskich. Finalnie oczywiście będzie mógł to odczuć konsument. Prognozy pokazują, że ten wzrost taki ogólny inflacji, jeżeli te ceny paliw będą się utrzymywać na tak wysokich poziomach przez dalszy, dłuższy okres, to może być nawet 1,5 do 2 punktów procentowych. Ta inflacja może zacząć trwale przekraczać te progi, limity, które stawia przed sobą Narodowy Bank Polski. No i tak, żywność to jest jeden z obszarów, ale pamiętajmy, że produkty ropopochodne, które wynikają z produkcji ropy, no, są w wielu innych miejscach. Nawozy sztuczne, chemia, tworzywa, nawozy naturalne, nawozy do przekładające się na tereny roślin, ale na przykład tworzywa, które wynikają, potem są używane do opakowań, ale na przykład asfalt, który też myślę, że będzie ważny, bo Polska ciągle w budowie, więc wiele tych kanałów może wpływać, że finalnie po prostu będziemy musieli sięgnąć głębiej do naszych portfeli.
0: I będziemy się mogli spodziewać również podwyżki stóp procentowych w związku z tym?
1: No. To właśnie też jest cena, czy taki koszt, który gdzieś jest na horyzoncie. Myślę, że na razie coś, czego nie powinniśmy się spodziewać, to nie powinniśmy się spodziewać dalszych obniżek stóp. Na to myślę, że wiele osób czekało, szczególnie osoby, które planują kredyt, na przykład kredyt na zakup mieszkania. Bank Centralny Stanów Zjednoczonych podniósł wczoraj stopy procentowe. Europejski Bank Centralny zrobił to także niedawno. I kolejni członkowie Rady Polityki Pieniężnej także mówią o tym, że ta podwyżka jest możliwa. Oczywiście taka podwyżka, no to jest właśnie wyższy koszt kredytu, więc to także jest cena, która gdzieś może być dla konsumentów w przyszłości wyższa.
0: No ale rozumiem, że najbardziej te podwyżki odczują przedsiębiorcy, na końcu gospodarstwa domowe. A czy obecna sytuacja może zmienić zachowania konsumentów? Na przykład skłonić nas do ograniczenia zakupów albo ograniczenia podróży?

0: myślę, że w pierwszej kolejności to właśnie to drugie, czyli ograniczenie podróży, jakieś zmiany takie w zachowaniu. No, ktoś może zacząć decydować się na to, żeby przesiąść się z samochodu do transportu publicznego. I to jest akurat dość ważny kanał taki po prostu popytowy, który był blokowany między innymi przez różnego rodzaju programy rządowe, na które no, przestrzeń fiskalna jest coraz mniejsza. Myślę, że też właśnie te podróże to będzie coś, gdzie jako taki już konsument możemy to odczuwać. Pamiętajmy, że koszty paliwa to jest czasami ponad 1/3 kosztu transportu lotniczego. Przed nami sezon zimowy, gdzie część osób mogłoby rozważać jakąś wycieczkę do Egiptu, Turcji, gdzieś może dalej. No, te podróże lotnicze będą droższe i podróżowanie w ogóle przez najbliższy okres będzie droższe. I pamiętajmy też, że nawet gdyby w jakiś sposób sytuacja na Bliskim Wschodzie się gwałtownie uspokoiła, to nie jest tak, że nagle sytuacja z cenami wraca do normy, bo my mamy bardzo niskie zapasy różnego rodzaju typów paliw na świecie, więc w pierwszej kolejności będzie bardzo duży popyt związany właśnie z odbudową także tych zapasów, które są ważne z kolei z perspektywy na przykład bezpieczeństwa.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Jeszcze raz dziękuję. I jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia. Dziękujemy panie prezesie, a w Radiu RMF 24 już za chwilę wiceszef MON-u o alarmie powietrznym na wschodzie Polski. Zostańcie z nami, jest 13:15. Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF24 najnowsza wypowiedź wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Mówił on podczas pobytu w Sejmie o alarmie powietrznym ogłoszonym w województwach lubelskim i podkarpackim. Posłuchajmy.
1: Chciałbym Państwa poinformować, że prawdopodobnie dron odrzutowy spadł 4 km od granicy Rzeczpospolitej po stronie ukraińskiej i uderzył w stację benzynową. To jest to przejście graniczne, które wczoraj zakończyliśmy umacniać, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie, na wniosek Straży Granicznej. Jakby widać tylko, jak było to potrzebne. Więc jednoznacznie chciałbym tutaj powiedzieć, że po pierwsze nie doszło do przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej, po drugie mamy do czynienia z uderzeniem prawdopodobnie drona odrzutowego 4 km od granicy z Polską, prawdopodobnie w stację benzynową, oczywiście też ze stroną ukraińską sprawdzamy. Też wiele tej informacji napływało w międzyczasie. Wiem, że też ludzie czasami w oczywisty sposób w Polsce są zaniepokojeni. Takie informacje też pojawiły się w Łodzi albo w okolicy Dęblina. To nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Też chciałbym Państwu przekazać, że dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów, gdyby one zbliżyły się do granicy z Polską i byłoby zagrożenie przekroczenia granicy.
0: Mówił Cezary Tomczyk. Jak dodał z mównicy sejmowej, do końca roku MON zabezpieczy kolejne 200 km granicy państwa. Podkreślił, że łączne zabezpieczenie wschodniej granicy państwa, licząc magazyny, rozbudowy, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, wyniesie około 470 km. W Radiu RMF24 już za chwilę u nas fakty o 13.30.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
7: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
8: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, WRMF 24 Wrocław. Zaczynamy fakty o 13.30. Na początek kolejne dziś utrudnienia dla kierowców na A4 pod Wrocławiem jadących w kierunku Zgorzelca. Korkuje się odcinek między węzłami Wrocław Południe a Pietrzykowice. Powodem są prowadzone roboty drogowe związane z wymianą barier energochłonnych. W miejscu prac zablokowany został fragment prawego pasa ruchu.
12: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
11: Wrocław przygotowuje miejsca schronienia dla 400 tysięcy osób na wypadek sytuacji kryzysowych. Tego wymagają przepisy. Połowa z nich powinna znaleźć bezpieczną przestrzeń w schronach i ukryciach, a kolejne 200 tysięcy w miejscach doraźnego schronienia. To jednak nie oznacza, że nagle zaczynamy wielką budowę na terenie całego miasta, mówi nam Agata Dzikowska z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu.
13: Na razie diagnozujemy to, co mamy w stolicy Dolnego Śląska. Mamy 300 takich obiektów, ponad 200 z nich przeszło już szczegółową inwentaryzację I z tej inwentaryzacji wynika, że czeka nas bardzo, bardzo dużo pracy. Te obiekty, pewnie jak każdy się spodziewa, są zdewastowane przez kilkadziesiąt lat. Nikt nie zwracał szczególnie na nich uwagi, więc wymagają dużych remontów i dużych nakładów finansowych. I to będziemy robić, ale też trzeba pamiętać, że żaden samorząd w Polsce nie jest w stanie tego przygotować bez wsparcia z budżetu państwa.
11: Dodajmy, że docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej.
12: Posłuchaj tych faktów.
11: Wrocław otrzymał ponad 329 milionów złotych na rozwój budownictwa społecznego i inwestycje w zasób komunalny. Tylko w tym roku miasto pozyskało ponad 210 milionów z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki przeznaczone są na budowę nowych mieszkań oraz remonty istniejących lokali. Do końca 2028 roku planowane jest powstanie blisko 2,5 tysiąca nowych mieszkań na wynajem w ramach różnych programów. Obecnie trwają chociażby inwestycje m.in. na Brochowie, gdzie powstaje 200 mieszkań, oraz w Leśnicy, Nowych Żernikach, Praczach Odrzańskich i na Księżu Małym, a wszystko w ramach budownictwa TBS Wrocław. I na koniec temat, który pojawi się dziś w programie Wrocławski Wieczór. Maciej Sas będzie rozmawiał m.in. z Rafałem Kubackim, przewodniczącym Wrocławskiej Rady Seniorów, o ruszających jutro Dniach Seniora.
0: Seniory to w ogóle jest grupa, która bardzo dobry sposób się, jak bym powiedział, tak zagospodarowała w polskiej rzeczywistości. A szczególnie, jeżeli chodzi o Wrocław, jesteśmy takim przykładem bardzo pozytywnych, dobrych praktyk, jeżeli chodzi o osoby wieku podeszłego. W ogóle Wrocławskie Dni Seniora są właśnie po to, żeby pobudzać ten oddolny ruch społeczny, czyli powstaje wiele klubów seniora. Mamy wiele grup nieformalnych, które działają.
11: O Wrocławskich Dniach Seniora zatem dziś więcej już w RMF24 Wrocław po godzinie 21:00.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To jest Radio RMF24. Słuchacie nas w internecie na rmf24.pl, RMF On w DAB+, a także we Wrocławiu na 95.1 FM. Teraz przenosimy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przed chwilą odbyła się tam konferencja prasowa z udziałem premiera Donalda Tuska oraz kanclerza Republiki Austrii Christiana Stockera. Szef polskiego rządu rozpoczął od tematu rocznicy sowieckiego ataku na Polskę 17 września 1939 roku.
1: Dzisiaj niestety nie wystarczy wspominać tamten czas, czcić pamięć ofiar, ale niestety my dzisiaj także musimy wspólnie z naszymi sojusznikami, Austria jest oczywiście państwem neutralnym, ale jako członek Unii Europejskiej zawsze nas wspierała, także jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bezpiecznej granicy, mamy tutaj wspólne doświadczenia i wspólne poglądy, jeśli chodzi o zabezpieczenie granic naszych państw i granic Europy, ale niestety my dzisiaj musimy także wspólnie myśleć o tym, jak zabezpieczyć całą Unię Europejską, nasze państwa przed potencjalnymi prowokacjami i atakami ze strony rosyjskiej. Kiedy wchodziliśmy z panem kanclerzem tutaj do tej sali, odebrałem kolejny komunikat. Przed chwilą zakończył się masywny, bardzo brutalny atak Rosji na, niestety znowu na zachodnią część Ukrainy. Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorohuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja. Nasze samoloty zostały poderwane też do akcji. Jak Państwo wiecie, podobny nalot miał miejsce 2 dni temu, ale także dzisiaj w nocy. Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
0: Mówił premier Donald Tusk. Radio RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę zmienimy temat. Odpoczniemy trochę od tych trudnych tematów. Powiemy, że dzieci opanowały dziś kort. Zostańcie z nami.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem. Rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
3: Już w niedzielę, 20 września.

0: Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
0: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Po reklamie.
0: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF24.

0: W Radiu RMF 24 teraz sport w wersji głównie juniorskiej, ale nie tylko. Dzieci opanowały dziś szczecińskie korty w ramach Challengera ATP 125 Invest in Szczecin Open. Trwa Kid Days. Ci, którzy trenują tenisa, biorą udział w turnieju od 12 lat, ale na korty przy Alei Wojska Polskiego zaproszeni zostali również uczniowie szczecińskich szkół, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z tym sportem. Z jednymi i drugimi rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Posłuchajmy.
1: Dobrze idzie nam. Wygrałyśmy 4-0 i jesteśmy w finale.
2: Wow, no to elegancko, to pięknie. I co teraz?
3: Teraz będziemy grać w finał. Czekamy na zawodników.
1: Bo jeszcze nie skończyli grupy.
2: Fajnie się w ogóle gra w tenisa?
1: Ja uwielbiam. To fajny sport. Lubię rywalizację.
2: Jesteście po treningu już?
1: Tak.
2: Jak było?
1: Świetnie.
2: A grałeś kiedyś w tenisa wcześniej?
1: Tak. Tam 3 lub 4 lata temu. Biegaliśmy kółka i backhandy i forehandy odbijaliśmy piłką. Podzieliliśmy się na 2 grupy i każdy po kolei.
2: Będziesz jeszcze chciał kiedyś w tenisa grać?
1: Nie wiem. Raczej nie.
2: Tobie jak się podobało?
4: Dobrze było. Backhand, forehand, tak jak zawsze sobie myślałem, że tak będzie i tak było.
5: No ja grałem kiedyś 4 lata i dawno nie grałem, no to fajnie było znowu zagrać.
2: Widzę, że tam są pachołki porozstawiane i co, próbowaliście...
5: Trafić tak, te pachołki.
4: Dokładnie.
2: Udało się?
5: Nikt nie trafił.
2: Gra w tenisa jest trudna czy łatwa?
5: Trudna.
6: No, trochę trudna. Tak. Zależy co, ale trudna.
0: Tym bardziej powodzenia życzymy. Po południu na mączkę wyjdą profesjonalni tenisiści i powalczą o ćwierćfinał imprezy. No i przypomnę, że szczeciński turniej 3-krotnie wybrany został najlepszym challengerem na świecie. To jest najstarszy i największy męski turniej tenisowy w Polsce. W Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 14:00. W nich m.in. o akcji ratowniczej na Zatoce Gdańskiej. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Rada Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Taka propozycja Ursuli von der Leyen się pojawiła, przewodniczącej Komisji Europejskiej. To jest dobry pomysł?
4: Powiem panu, że patrzę z rosnącym przerażeniem na to, co się dzieje w Unii, dlatego, że to są nieciekawe pomysły w warstwie teoretycznej, które przedstawiają politycy z krajów zachodniej Europy, przede wszystkim politycy niemieccy, ale z punktu widzenia krajów takich jak Polska, które są narażone na atak Federacji Rosyjskiej, to są po prostu pomysły groźne.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.
5: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.

0: od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
1: To już 14, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
2: Witam ponownie. Niespełna godzinę trwał alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Jakie działania podjęto w związku z tym zagrożeniem i co działo się na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny? Z najnowszymi doniesieniami reporterzy RMF FM. Akcja ratownicza na Zatoce Gdańskiej na jachcie z 8 osobami na pokładzie złamał się maszt. 2 osoby zatrzymane po gigantycznej awarii kolejowej w Katowicach. Niespełna godzinę trwał alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Ostrzeżenie wysłano, bo do polskiej granicy z dużą prędkością zbliżał się rosyjski dron. Jak zapewnia wojsko, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ostatecznie bezzałogowiec albo został zestrzelony, albo trafił w cel 4 km od granicy po ukraińskiej stronie. Krzysztof, zasada ponownie w faktach. Krzysztof, jakie działania podjęto w związku z tym zagrożeniem?
3: Wraz z wysłaniem ostrzeżenia dla mieszkańców województwa lubelskiego i Podkarpackiego, w tych regionach zawyły syreny. Momentalnie poderwano parę myśliwców dyżurnych. Z centralnej Polski na wschód wyleciały samoloty F-16, mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelania tych obiektów, gdyby one zbliżyły się do granicy z Polską i byłoby zagrożenie przekroczenia granicy.
3: Wiceminister potwierdził też, że celem był rejon polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin.
4: Dron odrzutowy spadł 4 km od granicy Rzeczpospolitej po stronie ukraińskiej i uderzył w stację benzynową. To jest to przejście graniczne, które wczoraj zakończyliśmy umacniać.
3: Tam w niedzielę rosyjski dron uderzył w lokomotywę, która miała przeciągnąć pociąg pasażerski jadący do Polski, a przed chwilą ukraińscy pogranicznicy poinformowali, że nie doszło do ataku na infrastrukturę graniczną.
2: Na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Na linii więc Lublin i reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie były reakcje na ten alarm?
5: O 11.47, gdy w Lublinie zawyły syreny, w szkołach zaczęła się ewakuacja uczniów, którzy zostali sprowadzeni do pomieszczeń na niższych kondygnacjach, piwnic, szatni, w miarę możliwości z daleka od okien. Spędzili tam godzinę. Ale nie wszędzie tak było. W Lublinie wiadomo o co najmniej 2 szkołach, których dyrektorzy postanowili wyprowadzić uczniów do schronienia poza budynek. Mowa o odzieżówce przy Lwowskiej i ogólniaku przy Wajdeloty. Do piwnic zeszli też m.in. pracownicy ratunkowi, ale ewakuacji nie było na przykład w sądzie okręgowym. Tam rozprawy odbywały się normalnie. A przy okazji powtórzył się znany już problem. W części miasta w ogóle nie było słychać syren. Lublin, Dominik Smaga.
2: Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Akcja ratownicza na Zatoce Gdańskiej. Na jachcie z 8 osobami na pokładzie złamał się maszt. 6 osób ewakuowano, 2 pozostały na jednostce. Statek ratowniczy Storm odholowuje jacht do najbliższego możliwego portu. 2 osoby zatrzymane w związku z wczorajszą gigantyczną awarią kolejową w Katowicach, dowiedział się reporter RMF FM. Przesłuchanie zatrzymanych zaplanowano na jutro. Na linii nasz śląski reporter Marcin Buczek. Marcinie, kiedy doszło do tych zatrzymań?
6: Pierwszego z mężczyzn zatrzymano wczoraj wieczorem, drugiego, jak powiedział mi prokurator, dziś rano. To obywatele polscy. Prokuratura prowadzi już w tej sprawie śledztwo, a dotyczy ono kradzieży oraz uszkodzenia kolejowej infrastruktury. Na razie prokurator nie zdradza jednak, co konkretnie skradziono i uszkodzono. Obu zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia, a skutki wczorajszej awarii są ogromne. Łącznie opóźnionych było dokładnie 649 pociągów na ponad 216 godzin. 76 pociągów zostało odwołanych, w tym 32 na części i 44 na całej trasie. Okrężnie skierowano 1 pociąg dalekobieżny.
7: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: O tym, jak ważna jest profilaktyka, jeśli chodzi o zdrowie, lekarze przekonują od dawna. Tak jest również w chorobach urologicznych. O jakich badaniach powinniśmy pamiętać? O tym urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
8: Badanie laboratoryjne krwi w zakresie podstawowym dla obu płci, badanie moczu raz w roku i raz w roku badanie USG.
7: I to wystarczy?
8: Absolutnie wystarczy do tego, by w przypadku znalezienia nieprawidłowości móc poszerzyć diagnostykę, móc móc poszerzyć leczenie. Musimy pamiętać, że podobnie jak lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu jest najlepszym przyjacielem mężczyzny i kobiety w kontekście zdrowotnym, to do tego grona również dołącza urolog, zwłaszcza u tej dojrzałej części naszego społeczeństwa, i warto jest poprosić lekarza rodzinnego o skierowanie do urologa, jeżeli istnieje taka potrzeba.
2: Informował i radził profesor Piotr Chłosta. Już w sobotę, przypominamy, rusza kolejna edycja festiwalu Kult Uro, który łączy muzykę z promocją profilaktyki urologicznej. Koncert inauguracyjny z gwiazdami w dawnym hotelu Forum w Krakowie. Początek o 18:00, wstęp wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmf24.pl/zdrowie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ewa Kwaśny, to były fakty RMF FM, a w radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa. W tej godzinie powiemy, kiedy będzie wspólny europejski bilet kolejowy i czy będzie można przejechać na nim trasę na przykład z Warszawy do Brukseli. A za chwilę kolejny głośny temat, czy Stany Zjednoczone rozmieściły broń strategiczną w kosmosie. Zostańcie z nami, gorąco polecam i witam ponownie. Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Sekretarz do spraw sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, Troy Meink, przyznał, że Stany Zjednoczone posiadają, cytuję, broń kontroli przestrzeni kosmicznej na orbicie okołoziemskiej. Meink mówił o tym na corocznej konferencji Airspace and Cyber w National Harbor w stanie Maryland. Nie zdradził on żadnych szczegółów na temat umieszczonej na orbicie broni, poza tym, że jest ona zdolna do obrony sił Stanów Zjednoczonych przed wrogimi działaniami przeciwników. Porozmawiam teraz o tym z naszym gościem. Na łączach pan profesor Rafał Kopeć, kierownik Katedry Myśli Strategicznej, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, co to może być za broń kontroli przestrzeni kosmicznej, jak powiedział Meink?
1: No tak naprawdę to niewiele wiadomo z tej oficjalnej wypowiedzi, niewiele też wiadomo z tych wypowiedzi wcześniejszych, bo już w poprzednim miesiącu też była podobna wypowiedź szefa dowództwa kosmicznego, więc wiadomo, że to broń kontroli kosmosu, która może obejmować jakby środki ofensywne i defensywne, kinetyczne i niekinetyczne, zgodne, jak to Amerykanie deklarują, z traktatem o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku, który wyklucza umieszczenie na orbicie i na ciałach niebieskich broni masowego rażenia, w tym szczególnie broni nuklearnej, więc jakby tą możliwość możemy wykluczyć. Co wchodzi w grę? Wchodzą w grę zarówno środki, powiedzmy, niedestrukcyjne, takie możemy określić, czyli systemy umieszczone na orbicie służące do zakłócania pracy innych satelitów, czy do zakłócania kanałów komunikacyjnych łącza, które łączy jakby satelity ze stacjami naziemnymi, czy satelity pomiędzy sobą. Może to być też system tak zwanej broni wiązkowej, tak, czyli albo broni laserowej, albo broni mikrofalowej, który może mieć albo działanie destrukcyjne, czy tam uszkadzające na przykład układy optyczne satelitów, albo też niedestrukcyjne, na przykład polegające na oślepieniu. No i oczywiście też mogą to być systemy kinetyczne, które po prostu służą do takiego fizycznego niszczenia satelitów na orbicie. Tego z tej wypowiedzi nie dowiedzieliśmy się dokładnie, o co tu chodzi, więc takie możliwości mogą wchodzić w grę.
0: A dlaczego, panie profesorze, Stany Zjednoczone mówią o takiej broni właśnie teraz? Bo zwykle takie informacje nie ukazują się przypadkowo.
1: Tak, to jest, ta wypowiedź jest przede wszystkim taką istotną zmianą retoryki. Wcześniej stanowisko amerykańskie w zakresie broni antysatelitarnej, tak, broni generalnie służącej do zwalczania satelitów, czy to umieszczonej na orbicie, czy to oddziaływującej z powierzchni Ziemi, tak, to jest taki najbardziej typowy sposób działania broni satelitarnej, czyli po prostu rakieta, która się bezpośrednio wznosi, nie bez wchodzenia na orbitę i uderza bezpośrednio, tak na zasadzie hit to kill, w tego satelitę, niszcząc go właśnie przez zderzenie. Dotychczas ta retoryka była taka, że Amerykanie forsowali tak zwany stan sanktuarium, tak to określali, czyli kosmos jako bezpieczna przystań. Tak to widzieli, taki pożądany

0: stan przestrzeni kosmicznej. Oczywiście jakby bezpieczna przystań przede wszystkim dla własnych amerykańskich satelitów. Natomiast teraz to się zmienia. Jakby ta wypowiedź jest takim charakterem, dowodem na zmianę tej retoryki. Być może jest to znak takiej rosnącej amerykańskiej pewności siebie, tak? Poczucie, że Amerykanie mają przewagę. Dotychczas, kiedy tych satelitów było wojskowych, tak stosunkowo niewiele, to były konstelacje liczące na przykład kilka bardzo drogich satelitów, na przykład satelity rozpoznania optycznego wysokiej rozdzielczości, ich było na orbitach kilka sztuk, tak, każda sztuka kosztowała, to były ceny w granicach połowy ceny lotniskowca atomowego, tak, to były takie bardzo drogocenne cele i ich było stosunkowo niewiele. Zniszczenie takich możliwości było po pierwsze dla przeciwników stosunkowo łatwe, a po drugie to oznaczało istotną degradację amerykańskich możliwości. Teraz jakby sytuacja jest inna jakby ze względu na rozwój megakonstelacji. Tak jak satelitów mamy w konstelacji kilkaset, kilka tysięcy lub nawet jak w przypadku Starlinków to już jest, ta liczba przekracza 10 tysięcy. To są co prawda satelity komunikacyjne, nierozpoznawcze, ale generalnie to wszystko idzie w ten sposób. Do tego jeśli mamy możliwość szybkiego odbudowania tych strat, tak? Czyli jakby satelity są produkowane seryjnie i szczególnie Amerykanie, tak, ze względu na możliwości firmy SpaceX i rakiety Falcon, mają możliwość bardzo szybkiego, względnie taniego wynoszenia ładunków na orbitę, więc tu przeciwnicy jakby nie są w stanie im zagrozić, więc być może jest to oznaka rosnącej pewności siebie. Być może też taki sygnał odstraszający, tak? Bo jakby w tej chwili mamy taką sytuację, że Amerykanie rzeczywiście tą przewagę dzięki tym możliwościom, o których mówiłem, mają znaczącą nad każdym innym potencjalnym rywalem. Do tego też chyba chodzi o wprzęgnięcie tych możliwości komercyjnych, tak, konstelacji komercyjnych w ten cały system Pentagonu. Natomiast zwłaszcza Chiny rozwijają się bardzo szybko, tak, bo właśnie w tych aspektach, których Amerykanie dotychczas mieli przewagę, tak, czyli po pierwsze megakonstelacje, już są tworzone dwie megakonstelacje mające być chińską odpowiedzią na Starlink. One łącznie liczą na razie około 300 satelitów, natomiast te plany są znacznie większe. I do tego jeszcze, i to jest wiadomość z ostatnich tygodni, Chińczycy dokonali dwóch takich udanych prób, dwóch różnych rakiet, które należą do tej kategorii systemów wielokrotnego użytku, czyli odpowiedników rakiet Falcon. Więc tu Chińczycy bardzo mocno Amerykanom deptają po piętach, więc być może jest to taki komunikat, który ma na celu ustanowienie takiego stanu wzajemnego odstraszania, tak troszeczkę na zasadzie podobnej, jak to było w czasie zimnej wojny i broni nuklearnej w relacjach Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, żeby przypadkiem Chińczykom, którzy te możliwości antysatelitarne też rozbudowują, no nie przyszło do głowy jednak no tu zadzierać z Amerykanami, że tak to...
1: No głos w tej sprawie zabrało już państwo środka, bo jak oświadczył rzecznik MSZ w Pekinie, Chiny od dawna angażują się w pokojowe wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i sprzeciwiają się wyścigowi zbrojeń.
0: Tak, to jest oczywiście tylko retoryka, tak, bo tu Chińczycy też nie deklarują oficjalnie, do czego służą ich satelity, które wynoszą. One generalnie jakby wszystko, co wynoszą, służy pokojowej eksploracji kosmosu. Jakby wszyscy wiemy, że to jest pewna fasada. Chińczycy też mają możliwości antysatelitarne, tak, potwierdziły to testem w roku 2007. I te możliwości są też rozwijane, to są takie właśnie systemy rakietowe, tak, bazujące na Ziemi, rakietowe systemy DN-2, DN-3. Natomiast oficjalnie oczywiście jakby tym zbrojeniem w kosmosie się sprzeciwiają. Podobnie jak to Amerykanie też na tym poziomie retorycznym oskarżali właśnie Chiny i Rosję o militaryzację kosmosu, natomiast jakby sami twierdzili, że przynajmniej jeśli chodzi o broń kosmiczną, o broń antysatelitarną, to takich możliwości nie posiadają, co oczywiście też nie do końca było zgodne z prawdą, bo amerykańskie możliwości antysatelitarne są ukryte pod płaszczykiem, powiedzmy, pozaatmosferycznych systemów antybalistycznych, czyli te systemy, które są w stanie strącać pociski balistyczne poza obrębem tych gęstych warstw atmosfery, powiedzmy na wysokości powyżej 100 kilometrów, no niejako z automatu mają możliwości strącania satelitów, przynajmniej na niskich orbitach wokół ziemskich, a Amerykanie w tym względzie mają możliwości największe na świecie. Więc to trzeba oddzielić tą warstwę retoryczną zarówno po jednej i po drugiej stronie od realnych możliwości.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan profesor Rafał Kopeć, kierownik Katedry Myśli Strategicznej, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Panie profesorze, bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję również.
1: A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 14:20.
2: RMF 24 Wrocław.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do tragicznych informacji z kopalni Knurów Szczygłowice. Przed południem doszło tam do wypadku, w którym zginął 38-letni górnik. Od razu przenosimy się do naszego katowickiego studia, w którym jest reporter Marcin Buczek. Witaj, Marcinie.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Jak doszło do tego wypadku?
1: To było około godziny 9:30. Ponad 650 metrów pod ziemią trwały prace związane z likwidowaniem jednej ze ścian wydobywczych. Górnicy demontowali tam takie specjalne metalowe konstrukcje. No i w czasie tego właśnie demontażu jeden z mężczyzn doznał urazu głowy. Rannego natychmiast przetransportowano na powierzchnię, ale tam niestety jego stan gwałtownie zaczął się pogarszać. Natychmiast rozpoczęto reanimację. Trwała kilkadziesiąt minut, ale życia rannego nie udało się uratować. Wiadomo, że w kopalni pracował 17 lat.
0: Marcin Buczek z tymi informacjami. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Radio RMF 24.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: I już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów o 14:30.

0: rana.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
3: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Używać pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Po reklamie.
15: 14.30 na zegarach. Daniel Chawrylenia, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od dobrej informacji dla lokalnych przedsiębiorców. Jak się okazuje, Rada Miejska Wrocławia jest po waszej stronie. Radni podczas trwającej sesji zagłosowali za wprowadzeniem zmian w uchwale biletowej, a to oznacza, że od 1 stycznia przyszłego roku będziecie mogli kupić bilety dla swoich pracowników po niższej cenie. Przypomnijmy, Urban Card dla biznesu to nowa propozycja biletowa dla przedsiębiorców i pracodawców dużych i małych firm, którzy chcą włączyć bilety komunikacji miejskiej do pakietu benefitów dla pracowników. Oferta obejmuje imienne bilety miesięczne, półroczne i roczne. Rabat wyniesie 5, 10, 15, a nawet więcej procent. Generalnie im większa będzie pula zakupionych biletów, tym większa będzie też zniżka. Dostępne będą również bilety ulgowe w wysokości połowy ceny normalnej. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław przenosimy się na osiedle Powstańców Śląskich, gdzie od przyszłego miesiąca pojawią się kolejne płatne miejsca parkingowe. To domknięcie fragmentu strefy płatnego parkowania, która jest wdrażana na tym obszarze od 2022 roku. Od 1 października strefa obejmie kolejnych 5 ulic, zapowiada Damian Kret, rzecznik wrocławskiego ZDIUM-u.
16: Te Zielińskiego, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz plac Hirschfelda. Wspomniane ulice znajdują się oczywiście mieście w podstrefie SPP, nie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. I postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł.
15: A za postój można zapłacić w parkomacie przez aplikację mobilną lub kupując abonament.
0: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
15: Z Powstańców Śląskich przenosimy się na plac Grunwaldzki. Lepsze warunki mieszkaniowe dla 200 wrocławskich rodzin. Spółka Wrocławskie Mieszkania rusza z remontami kamienic komunalnych w rejonie ulicy Sępasza Żyńskiego. Inwestycja obejmie łącznie 12 budynków i zmieni nie tylko komfort życia lokatorów, ale też estetykę całej okolicy. Jak mówi RMF 24 Wrocław Katarzyna Galewska, rzeczniczka spółki Wrocławskie Mieszkania, na początek ruszamy z Sępasza Żyńskiego 65 i 65A.
8: Zostaną docieplone stropy najwyższych kondygnacji oraz remont dachu. Zostaną wykonane izolacje piwnic, docieplone elewacje od strony podwórza oraz wyremontowane elewacje frontowe. Przy okazji również zostanie wymieniona stolarka okienna. W trakcie tych prac zaplanowano i zaprojektowano również remonty klatek schodowych, a w tych, na których znajdują się jeszcze toalety, również te toalety zostaną zlikwidowane i włączone do lokali.
15: Prace potrwają 9 miesięcy. Dodajmy, że jednocześnie przygotowywany jest przetarg na remont kamienic przy Sępasza Żyńskiego 43, 47 i 68.
0: Trwa popołudnie w radiu RMF 24. Prezentuje Krzysztof Urbaniak.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF24. Jak zaczyna się rewolucja? Tego dowiemy się z filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Właśnie pojawił się ostateczny zwiastun kolejnej odsłony tej bardzo lubianej przez widzów serii. W studiu Radia RMF24 Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM. Tak. Dzień dobry, witamy Kasiu. Kto tym razem gra główną rolę?
1: 16-letni Hamish Abernathy. On będzie głównym bohaterem z 12 dystryktu. Zaraz wszystko tłumaczę. Ponieważ cofamy się w czasie, to teraz postać graną przez Woody'ego Harrelsona wtedy, w poprzednich wersjach, gra Joseph Zejda. I ten Joseph Zejda został zaliczony przez magazyn Variety do dziesiątki tych, których kariery warto śledzić w tym trwającym 2026 roku. Hamish, główny bohater, wszczyna bunt, do którego Katniss dołączy dopiero 24 lata później, no bo cofamy się w czasie. Kiedy on przystępuje do tej walki, ma po swojej stronie zaledwie garstkę ludzi i całusieńki świat do pokonania. Obejrzałam ten finalny, ostateczny zwiastun, o którym mówiłeś, zwiastun nowego filmu. On odkrywa kilka dramatycznych momentów, głównie z przygotowań, bo to będą 50. głodowe igrzyska.
0: Jubileusz.
1: Cofamy się w czasie, przypominam. No. Tak. Ale są też walki na arenie. Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek do kin trafią 20 listopada. Ja znam takich, czyli 2 miesiące i troszkę, znam takich, którzy nie mogą się doczekać i uwierz mi, na ostatniej części byłam jedną z najstarszych chyba osób na sali kinowej. Młodzi ludzie naprawdę lubią te historie.
0: Aj, to przebierają teraz nogami. 20 listopada do kin, nowa część. Dobrze, filmy powstają na podstawie tych bestsellerowych książek Susan Collins.
1: Zdaje się, że tak. Tak.
0: Dlaczego mówi się o niej czasem George Orwell dla młodzieży?
1: Tak, i ona to określenie w dodatku lubi. I w swoich książkach pokazuje takie niebezpieczeństwa, tu widzę największe podobieństwa, niebezpieczeństwa związane z władzą, z kontrolą społeczeństwa, z manipulacją, no bo te igrzyska śmierci, no wiadomo, młodzi ludzie po prostu stają do walki przeciwko sobie. Podobnie jak Orwell namawia swoich czytelników, jakoś takich zachęca, żeby się zastanowić nad tym, czym jest wolność, jakie są jej granice, czym jest propaganda i tym, jak łatwo można podporządkować sobie ludzi, no bo przecież o tym też są te filmy i książki. Tylko ta twórczość jej skierowana jest oczywiście, tak jak wspomniałeś, do młodych odbiorców, przedstawia te problemy w taki bardziej przystępny sposób, ale też pełen emocji, no bo to jest język czytelny dla młodego widza. Emocje i pewna dostępność, przystępność tej historii. Bo to jest opowieść o takim dystopijnym państwie, czyli dystopijnym, czyli takim, co się dzieje w najbliższej przyszłości. W państwie, w którym młodzi ludzie są zmuszani do udziału w tych brutalnych, tytułowych igrzyskach śmierci, które są transmitowane w telewizji. Więc to jest taki trochę teleturniej bardzo, bardzo, bardzo brutalny. A młodzi ludzie lubią i książki, i filmy, więc czekamy na kolejną odsłonę.
0: A ta kolejna odsłona, jak już mówiliśmy, Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, do kin trafiają 20?
1: 20 listopada, tak jest.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja
1: kulturalna. Dziękuję, dobrego popołudnia,
0: RMF FM.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Wzajemnie, dobrego, spokojnego popołudnia w Radiu RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF 24 teraz nowe informacje w sprawie akcji ratunkowej na Zatoce Gdańskiej. Po złamaniu masztu na jachcie z 8 osobami na pokładzie. Wszyscy na szczęście są bezpieczni. A teraz w Radiu RMF 24 nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, co więcej ustaliłeś w tej sprawie?
1: Pierwsza na miejscu była jednostka Straży Granicznej, ale warunki na morzu nie pozwoliły jej bezpiecznie podejść do jachtu. Nie ma dziś sztormu, ale morze jest wzburzone. Ratownicy ze statku ratowniczego Sztorm z Helu, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, zwodowali mniejszą łódź R3 i nią dotarli do załogi. 6 osób zostało już ewakuowanych, na jachcie pozostały 2, potrzebne przy jego holowaniu. Po tym jak złamał się maszt, jednostka zaczęła dryfować, bo jak przekazał mi dyrektor SAR, nie ma własnego silnika. Ta została wzięta już na hol przez statek ratowniczy i bezpiecznie doprowadzana jest do portu. Akcja prowadzona jest niedaleko Helu, w rejonie podejścia do portu w Trójmiasta.
0: O czym nasz reporter Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy. Właśnie czytam informacje z dróg. Zablokowana jest krajowa 8 na trasie Wrocław-Kłodzko. Szczegóły już za chwilę w faktach RMF FM o 15.00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają w Łodzi Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% szypu. W pierwszym użyciu i jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
1: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
19: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
1: Jeszcze raz tylko połaję.
19: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem...
11: Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
9: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy.
9: Po reklamie.
13: A już teraz najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Jest 15:00, w studiu Faktów Ewa Kwaśny.
20: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treści alertów dotyczące zagrożenia z powietrza. Posłuchajcie, jak teraz mają wyglądać te informacje rozsyłane na telefony mieszkańców zagrożonych obszarów. Dzisiejszy alarm w Lublinie pokazał kolejne słabości zabezpieczeń na wypadek takich alarmów, ze szczegółami reporter RMF FM. W faktach o 15 także doniesienia ze świata sportu. Piłkarze Lecha Poznań rozpoczynają Ligę Narodów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treści alertów dotyczących zagrożenia z powietrza. Komunikaty będą miały różną treść w związku z poziomem zagrożenia. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ponownie z nami w faktach. Krzysztofie, jak mają wyglądać te informacje rozsyłane na telefony mieszkańców zagrożonych obszarów?
21: Najniższy poziom ostrzeżenia będzie brzmiał: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Drugi stopień dotyczy ataku na Ukrainie, gdy zagrożenie dla Polski jest prawdopodobne i wysokie. Wtedy będzie brzmiał: uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę. Oczekuj dalszych komunikatów. Reaguj na sygnały alarmowe. Najwyższy stopień dotyczy zagrożenia na terytorium kraju, które jest wysokie i realne. Mieszkańcy otrzymają wtedy alert: uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Dzisiaj rozesłano ten najwyższy.
20: Alerty, przypomnijmy, zostały wysłane do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny, a wojsko poderwało myśliwce. Powodem dronowy atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Jeden z rosyjskich dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. W Lublinie dzisiejszy alert pokazał kolejne słabości dotyczące zabezpieczeń na wypadek potencjalnego uderzenia z powietrza. Dyrektorzy dwóch szkół ewakuowali uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych, bo uznali, że młodzież będzie tam bezpieczniejsza niż w szkolnym budynku. W mniej więcej kwadrans ewakuowaliśmy tak około 900 osób, mówi nam Justyna Łubek, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
22: Nie mamy piwnicy, nie mamy schronu, nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła. Nasze dotychczasowe miejsce przewidziane w procedurze takiej standardowej ewakuacyjnej to jest nasza hala sportowa, która w moim odczuciu w obliczu alertu o zagrożeniu z powietrza nie dawała nam skutecznego zabezpieczenia. Są tam wielkie szyby, które w przypadku wybuchu potencjalnego mogłoby stanowić zagrożenie dla młodzieży.
20: Czy konieczny jest przegląd miejsc schronienia na wypadek alarmu powietrznego? Będziemy pytać o to w lubelskim ratuszu. Śmiertelny wypadek w kopalni Knurów w Szczygłowice. Zginął 38-letni górnik. Mężczyzna doznał urazu głowy w czasie demontowania metalowych konstrukcji. 4 lata temu otwarto przekop przez Mierzeję Wiślaną. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską dała nam niezależność od strony rosyjskiej. W faktach sprawdzamy, jak wygląda sytuacja z budową toru wodnego do Elbląga. O postępie prac reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
23: Na 7,5-kilometrowym odcinku rzeki Elbląg od Zalewu Wiślanego pracują obecnie specjalistyczne statki, które pogłębiają tor wodny. On ma mieć docelowo 5 metrów głębokości. To 4. etap prac. Równocześnie prowadzone są prace przygotowawcze do rozpoczęcia 5. etapu, który zakłada przygotowanie ostatniego 3-kilometrowego odcinka do portu w Elblągu. Cała trasa ma być gotowa do końca przyszłego roku. Dzięki temu do Elbląga będą mogły wpływać statki o długości do 100 metrów, szerokości 20 metrów i o zanurzeniu do 4,5 metra.
20: Sport w faktach RMF FM. Piłkarze Lecha Poznań rozpoczynają Ligę Narodów. Wieczorem w Londynie zagrają z Crystal Palace. Jakie nastroje panują w drużynie kolejorza, opowie o tym Patryk Serwański z redakcji sportowej.
24: No, w drużynie mistrzów Polski wszyscy są świadomi jakości rywala. Crystal Palace, zespół z Premier League, zwycięzca Ligi Konferencji z ostatniego sezonu. Jeśli grasz przeciwko drużynie z Ligi Angielskiej, to wiesz, że po drugiej stronie będzie na pewno dużo jakości. I my też musimy pokazać wysoki poziom. Zagramy z bardzo silnym przeciwnikiem. Dla moich zawodników to będzie największe wyzwanie w karierze. Może też i dla mnie, podkreślał trener Nils Frederiksen i dodał też, że nie przyjechaliśmy tutaj po to, by nisko przegrać. Zatem można powiedzieć, że remis to dla kolejorza plan minimum. Kolejne mecze Lecha w rozgrywkach także zapowiadają się ciężko i wymagająco. Bayer Leverkusen, Sunderland, Benfica. Tak wygląda terminarz kolejorza na najbliższe tygodnie.
20: Relacje z meczu usłyszycie w wieczornych faktach. A kolejne wydanie faktów punktualnie o 15.30. Zapraszam.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: W
0: najbliższych godzinach we Wrocławiu zrobi się trochę bardziej pochmurno, choć słońce nie zniknie całkowicie. Na termometrach zobaczycie okolice 19 kreski. Wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane, a temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza. Warunki biometeo na Dolnym Śląsku są obojętne.
2: No już wiemy, co w faktach i co w pogodzie. A u nas w tej godzinie sport, piłkarski Puchar Polski, losowanie 1/16 finału zaplanowane jest właśnie na teraz, a za chwilę spór w Unii o pieniądze, które pozostały w programie Safe. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF24. Jak już mówiliśmy w faktach, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że pieniądze niewykorzystane w programie SAFE wydać na projekty wspólnie z ukraińskim przemysłem obronnym. Komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius potwierdził ten plan i mówił nawet o 10-20 miliardach euro, które mogą zostać w programie. Ta zapowiedź obudziła jednak spore emocje wśród państw członkowskich, w tym w Polsce. Łączymy się więc z Brukselą, gdzie jest nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, o co właściwie chodzi i jakie zarzuty wobec komisji padają ze strony państw?
1: No chodzi przede wszystkim o to, że państwa członkowskie zostały nieco zaskoczone przez taką stanowczością Ursuli von der Leyen, która zapowiedziała właśnie wykorzystanie tych pozostałych pieniędzy z sejfu na wspólne projekty z Ukrainą, a Polska liczyła na to, że będzie startować w tym drugim naborze pieniędzy i że mówił o tym wiceminister obrony Paweł Zalewski, że przedstawi własne Polska projekty na modernizację sił zbrojnych. Teraz ten plan staje troszkę pod znakiem zapytania, bo jeżeli te pieniądze by miały iść na wspólne projekty z Ukrainą, no to nie będą przeznaczone na modernizację sił zbrojnych w Polsce. Też no, jest takie trochę rozczarowanie czy irytacja wśród dyplomatów, dlatego że SAFE no, nie jest to unijną dotacją ze wspólnego budżetu, którym zarządza Komisja Europejska. To są pożyczki zaciągane przez państwa członkowskie, które później będą musiały spłacać i dlatego stolice, kraje członkowskie uważają, że to państwa powinny mieć decydujący głos w tej sprawie, na co zostaną wykorzystane te środki. W dodatku jest to trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo na razie nie wiadomo dokładnie, o jakich pieniądzach chodzi. Rzeczywiście Kubilius mówi, że to jest 10 do 20 miliardów euro, ale na razie nie ma jeszcze decyzji. Kraje członkowskie mają czas do końca października, żeby przedstawić, co zrealizowały, co się nie udało zrealizować. Na przykład Włochy wciąż się zastanawiają, bo mają, po prostu boją się deficytu i niekoniecznie będą wykorzystywać całą pulę. Też nie wiadomo, co z Węgrami. Tutaj Polska rzeczywiście świeci przykładem. Ani jedno euro

0: no nie przepadnie, wszystkie, cała pula Polski będzie wykorzystana, ale rzeczywiście Polska liczyła na tą dogrywkę sejfu.
1: No właśnie, Kasiu, co na to oficjalnie Polska? Czy Warszawa będzie chciała, żeby te pozostałe pieniądze trafiły do Ukrainy? No, czy jednak będzie walczyć o nie dla swoich projektów?
0: No, na razie nie mówi nie, nieoficjalnie, no tak jak mówiłam, było takie stanowisko. Natomiast dzisiaj nasz dziennikarz pytał wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza o tym, o to i no, wyraźnie jest taka większa ostrożność, też nie mówi nie na to wykorzystanie, na te wspólne projekty z Ukrainą. Mówi, że trzeba się teraz skoncentrować na wydaniu pieniędzy tych, które są, no ale wiadomo, że one są wykorzystane, że one będą wykorzystane. No tak nie chciał sprawiać jakby wrażenia, że Polska mogłaby tu stracić jakieś pieniądze na rzecz Ukrainy, no bo też tak nie jest. To by były te pieniądze, które pozostały. No jeszcze może powiem, że te projekty, o których mówiła von der Leyen czy Kubilius, wspólnie finansowane, to jest taki tak zwany system Freya. To jest rozwijany taki nowy europejski system obrony powietrznej. Mówi się, że to taka jakby alternatywa, tańsza alternatywa dla amerykańskiego systemu Patriot. I te pieniądze by miały iść na to. No i Polska tutaj nie mówi nie w każdym razie.
1: O czym z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy. Kłaniamy się, do usłyszenia.
0: Dziękuję również.
1: A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę wrócimy do reakcji na Podkarpaciu na alarmy RCB. Będzie rozmowa z rzecznikiem wojewody podkarpackiej.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy i jeszcze więcej informacji. Jak już mówiliśmy, ten przedpołudniowy alert RCB, ten dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza, wymusił ewakuację mieszkańców, uczniów i urzędników nie tylko na Lubelszczyźnie, ale także na Podkarpaciu. To jest skutek kolejnego ataku rosyjskiego na Ukrainę. Dron z napędem odrzutowym spadł albo został zniszczony po stronie ukraińskiej i to zaledwie 4 km od granicy z Polską. W naszym programie nasz dziennikarz Michał Radkowski. Witaj, Michale.
1: Witam, dzień dobry.
0: Rozmawiałeś z rzecznikiem wojewody podkarpackiej. Co tak się działo w tym województwie po wysłaniu tego alertu RCB?
1: Taki alert rzeczywiście został wysłany do wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego. To było pierwsze działanie tuż po tym, jak urząd dostał informację o zagrożeniu atakiem rosyjskim z powietrza. Następnie w całym regionie uruchomiono systemy alarmowe. Działa to tak, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wysyła do wszystkich powiatów na Podkarpaciu nakaz uruchomienia syren. No i te powiaty oczywiście za to odpowiadają. A następnie wysłano wiadomość do mieszkańców, by w związku z zagrożeniem znaleźli bezpieczne miejsce. To była druga wiadomość. Pierwsza wiadomość, czyli pierwszy SMS dostali o tym, że jest zagrożenie atakiem z powietrza. Druga wiadomość była taka, żeby znaleźli bezpieczne miejsce. Taką wiadomość dostali na swoje telefony komórkowe. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim działało to tak, że natychmiast zarządzono ewakuację pracowników. A jak to szczegółowo wyglądało, o tym opowiada Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej.
2: Nasi pracownicy zostali sprowadzeni na poziomy minus 1 i minus 2. Z moich informacji wynika także, że w szkołach podległych podkarpackim samorządom takie ewakuacje miały miejsce. Mieszkańcy byli na pewno zaniepokojeni tymi syrenami. Odebraliśmy sporo telefonów w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przede wszystkim chcieli się upewnić, czy rzeczywiście to zagrożenie jest realne. No a ponieważ tak było, prosiliśmy o stosowanie się do poleceń służb i ewakuację w bezpieczne miejsca.
1: No, wiadomo, że pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, którzy zeszli na poziom minus 1 czy minus 2, zostali tam aż do odwołania alarmu przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To trwało około 30-40 minut. Po tym, jak ten alert odwołano, wysłano do wszystkich wiadomość, to był trzeci SMS, że można już wrócić w te miejsca, w których wcześniej przebywali mieszkańcy. No, w przypadku pracowników po prostu oni wrócili do swoich pokojów. Mam taką informację, że na Podkarpaciu nie tylko Wojewódzki Urząd Podkarpacki, ale też Urząd Marszałkowski, Narodowy Fundusz Zdrowia zarządził i pracownikom, i ich klientom, petentom, aby na ten czas po prostu znaleźli się w bezpiecznym miejscu. Akurat w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w podziemiach jest i część schronowa, ale jest też taka część, gdzie znajdują się po prostu piwnice. Tam się na ten czas schowali pracownicy. No ale są też bloki, budynki, w których żyją mieszkańcy. Nie wszędzie one posiadają schrony. Zapytałem, gdzie w takim razie mieszkańcy mają się kierować w przypadku takich alertów.
2: Wtedy trzeba się kierować do miejsc, które najlepiej nie mają okien, które są ukryte pod ziemią, więc można skorzystać z parkingu podziemnego, można skorzystać z piwnicy, no i pewnie to są takie najbliższe miejsca.
1: A w mieszkaniu rozumiem, że na przykład łazienka, tak?
2: Mówimy o miejscach, które nie mają okna, więc najpewniej będzie to łazienka.
1: No to mamy też takie praktyczne porady, co robić w sytuacji, gdyby taki alert niestety pojawił się ponownie. No a ostatnie dni pokazują, że takich alarmów możemy spodziewać się niestety więcej.
0: Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM i RMF 24, Michał Radkowski, wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji w faktach o 15.30.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Radio RMF 24.
1: Ogłoszenie.
0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w Radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
1: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: 15.30 i fakty RMF FM.
13: Tragiczny wypadek na Kaszubach, na trasie Przechlewo-Koczała w powiecie człuchowskim. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i samochód osobowy. Nie żyją dwie osoby, jedna z ciężarówki, a druga z osobówki. Dwie kolejne osoby są poszkodowane. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy z Piekar Śląskich, który kilka dni temu próbował uniknąć tak zwanego obywatelskiego zatrzymania. Świadek, który chciał go zatrzymać, został poturbowany. Decyzję o tymczasowym areszcie podjął dzisiaj sąd. Kierowca będzie odpowiadał m.in. za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu oraz obecność środków psychotropowych. Wraz ze zbliżającą się jesienią coraz więcej osób skarży się na gorszy nastrój. Jak sobie z tym poradzić? Pytaliśmy na rozpoczętym właśnie w Warszawie drugim kongresie szpitali psychiatrycznych.
14: Zawsze zdrowy tryb życia, dużo ruchu, zdrowa dieta, z ludźmi spotkania, z bliskimi, to jest zawsze ważne.
15: Rozmowa?
14: Ważna jest rozmowa z bliskimi osobami, my często o tym zapominamy.
15: Jeśli dzisiaj wrócimy do domu, to jakie pytanie możemy zadać bliskiej osobie?
14: Jak się czujesz? Czy wszystko było w porządku? Dzieci, minął dzień.
13: Podpowiada prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego profesor Agata Szulc w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem. Na kongres w Warszawie wrócimy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM. Zapraszamy już w imieniu Agnieszki Pietrzak i Bogdana Zalewskiego.
16: Radio, muzyka, fakty.
1: RMF FM.
16: Bezpieczne schronienie dla 400 tysięcy osób. Od tego tematu zaczynamy popołudniowe fakty z Wrocławia na 95.1 FM. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Wrocław szykuje się do wdrożenia takiego systemu. Połowa mieszkańców ma mieć zapewnione schrony i ukrycia, a druga połowa miejsca doraźnego schronienia. Wszystkie te punkty mają być też wyraźnie oznakowane, tłumaczy Agata Dzikowska z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu.
17: Ono ma się pojawiać na zewnętrznych elewacjach takich miejsc, tak żeby było szczególnie widoczne. Przypomnę, że takie miejsca możemy znaleźć w aplikacji, ale MSWiA wymaga, aby w całym kraju te miejsca były w specjalny sposób oznakowane. Czekamy, w jaki sposób ma to wyglądać.
16: Dodajmy, że gotowy jest też projekt masowej ewakuacji stolicy Dolnego Śląska. Zakłada on wykorzystanie pojazdów MPK, pociągów kolei dolnośląskich i transportu wodnego, a pierwszym zapleczem dla ewakuowanych mają być 244 miejskie placówki oświatowe. Zmieniamy temat. Możecie już poruszać się po odremontowanej ulicy Łużyckiej. To ostatnia ulica z zimowej edycji programu Wrocław na dobrej drodze 2025. Remont trwał dłużej, ponieważ zakres prac był w tym przypadku znacznie większy niż standardowa wymiana górnych warstw drogowych jezdni. Rozbiórki nawierzchni wykazały bowiem brak właściwej podbudowy zarówno w jezdni, jak i w chodnikach. Z tego powodu wszystko wykonano od podstaw, a to wymagało pozyskania dodatkowych zezwoleń, opracowania dodatkowej dokumentacji i zmiany trybu prowadzonych robót. Zdjum wskazuje jednak na pozytywny skutek uboczny tej inwestycji, ponieważ na ulicy Łużyckiej modernizację przejdzie również oświetlenie. Głębokie rozbiórki w chodnikach wykazały bowiem korozję podstaw słupów i konieczność wymiany istniejących latarni na nowe urządzenia, ale tym zajmie się już Tauron. Na razie nie znamy konkretnych terminów. Słuchacie popołudniowych faktów RMF 24 Wrocław, w których teraz wracamy na wrocławskie lotnisko. 43 trasy i aż 9 zbazowanych samolotów. Jak już wiecie z naszej anteny, Ryanair ogłosił rekordowy zimowy rozkład lotów dla Wrocławia. Przewoźnik zaoferuje łącznie 1 300 000 miejsc, co w porównaniu z ubiegłą zimą, tłumaczy faktom Alicja Wójcik-Gołębiowska z Ryanaira, oznacza wzrost aż o ponad 35%.
18: Będą 43 trasy, w tym 4 wspaniałe nowości, czyli Madryt, Turyn, Marrakesz, Tirana. Też po raz pierwszy na zimę będzie dostępny Sztokholm Arlanda, który wiemy, że cieszy się dużą popularnością latem, więc w tym roku też po raz pierwszy będzie dostępny zimą. Zwiększamy też liczbę wolnych miejsc w samolotach o ponad 30 tysięcy, to znaczy będzie ponad 1 300 000 miejsc, 36% wzrost.
16: Dodajmy jeszcze, że zbazowanie we Wrocławiu dodatkowych 2 samolotów irlandzkiego przewoźnika pozwala nie tylko na uruchomienie większej liczby tras, ale również zwiększa stabilność siatki połączeń. Bądźcie z nami również za godzinę w Faktach RMF 24 Wrocław o 16.30 o kolejnym dużym zastrzyku pieniędzy dla Wrocławia na rozwój zasobu komunalnego.
19: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF 24.

0: Znakomita muzyka, informacje na bieżąco, to mamy dla was w popołudniu z Radiem RMF 24. Teraz przenosimy się na chwilę do Wielkopolski, bo tam kilkadziesiąt uczelni z całej Polski przedstawia swoje kierunki maturzystom w Poznaniu. Na Politechnice Poznańskiej trwa Salon Maturzystów. To jest duże wydarzenie, podczas którego przyszli kandydaci na studia mogą zapoznać się z ofertą poszczególnych uczelni, rozwiać swoje wątpliwości, no i wybrać tą dalszą ścieżkę kształcenia. A jest w czym wybierać, naprawdę, posłuchajmy.
1: Rozglądacie się jak to?
2: Ja osobiście mam już wybrany kierunek i jestem w miarę pewien, na co chcę iść, więc no tutaj tak bardziej jestem, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tym kierunku albo o danej uczelni.
1: A jaki kierunek? Jaka uczelnia?
2: Chciałbym iść na bioinformatykę tutaj na Politechnikach.
1: Co można po tym robić?
2: Mnie interesują osobiście możliwości jakby protezy ogólnie. Robienie protez elektrycznych, elektronicznych. Wydaje mi się jakby to po prostu ciekawe.
1: A wy? Jak tam?
3: U mnie prywatne, informatyka, może Da Vinci, ale zobaczmy jeszcze.
1: Okej, okay, a ty?
4: Ja, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dokładnie, informatyka i analityka danych.
5: Głównie jesteśmy ogólnie w technikum architektury krajobrazu, więc myślałyśmy o architekturze, ale ja też szukałam coś może z filmoznawstwem, coś może, żeby tworzyć filmy.
6: Ja myślałam nad kryminalistyką, ale jestem otwarta na też inne jakieś stanowiska, co tu są.
1: A jaki obszar zainteresowania, jakie kierunki, tak jakbyśmy może trochę szerzej mieli spojrzeć na to?
7: Myślałem coś w okolicach automatyki, coś w okolicach elektryki albo w finanse.
1: Bo też... czyli Politechnika albo Uniwersytet Ekonomiczny, tak,
7: tak
1: mówiąc.
7: Tak.
1: Tutaj w Poznaniu czy gdzieś dalej?
7: No, Poznań jest bardzo blisko, no ale myślę, że nie ma co ograniczać się i trzeba korzystać, żeby jechać nawet zaocznie. Mhm. Myślę, że...
1: A studia dzisiaj mają sens, myślisz?
7: Myślę, że tak. Myślę, że to ma sens, tylko po prostu nie można się skupiać tylko na tym. Nie można myśleć, że to jest coś, co nas ukierunkuje, tylko musimy zobaczyć, że to jest coś, co nam pomoże.
0: Trzymamy kciuki. A to wszystko usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. W Radiu RMF 24 za chwilę sport, piłkarskie pojedynki po losowaniu meczów Pucharu Polski. Bądźcie blisko radia.
8: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
9: Reklama.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
16: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Czarku, uwielbiasz lato?
1: No oczywiście, niestety. Proszę bardzo. Już powoli trzeba się z nim żegnać.
0: A już myślałem, że ty jesteś jesieniarz.
1: Czy jestem jesieniarz, panie redaktorze? Zaczynam dojrzewać po 30, ale jeszcze nie. Jeszcze poproszę o rok, góra dwa.
0: I właśnie się dowiedziałem, pogadam, że jesteśmy na pan. Żartujemy oczywiście. Dobrze, do rzeczy.
1: Grzecznościowo. Dzień dobry.
0: Rozlosowano parę 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W studiu z nami Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa.
1: Kłaniam się. To jest plus jesieni niewątpliwie. Więcej meczów.
0: Zdecydowanie, to lubimy. Oczywiście mówię o kibicach sportowych. Które pary najciekawsze? No i najważniejsze pytanie, czy są hity?
1: Czy są hity? Hit jest moim zdaniem jeden, chociaż też trochę naciągam, ale na pewno spotkanie Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze można uznać za taki najciekawszy pojedynek z 1/16 finału właśnie rozlosowanej, bo Piast gra zdecydowanie lepiej niż wieszczono, no a Górnik Zabrze jest zdecydowanym liderem Ekstraklasy i prawdopodobnie w tym roku będzie walczył o mistrzostwo kraju. Zatem jedna porządna drużyna po tej fazie pożegna się z Pucharem Polski. Będzie także drugi ekstraklasowy pojedynek, Motor Lublin kontra Raków Częstochowa. Myślę, że także bardzo ciekawy i normalnie powiedziałbym, że Raków jest faworytem, ale w sytuacji, w której Raków jest na ostatnim miejscu w tabeli i od początku sezonu ma duże problemy, Motor Lublin u siebie tym bardziej wyrasta tutaj na faworyta. Poza tym, czy są jakieś starcia ekstraklasowe? Patrzę, muszę przyznać i nie widzę, no ale też ciekawostką jest to, że mamy dwie drużyny z trzeciej ligi, czyli z czwartego poziomu rozgrywkowego i jeżeli się nie mylę, 8 drużyn z trzeciego poziomu rozgrywkowego, czyli z ligi drugiej. I tak na przykład patrzę na parę Sokół Kleczew Podhale Nowy Targ. Zdaje się, że obie drużyny grają w drugiej lidze, więc już jesteśmy pewni, że jedna z nich przejdzie także do kolejnej fazy, do najlepszej szesnastki, czyli do 1/8 finału. Będzie także starcie Polonii Środa Wielkopolska ze Śląskiem 2 Wrocław, czyli z rezerwą Śląska i wiadomo, że jedna drużyna jest z trzeciej ligi i druga jest z drugiej ligi, jakaś zagra dalej, więc będzie kilka takich ciekawych smaczków. Co poza tym, myślę, że mecz Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok w ubiegłym sezonie wzbudziłby więcej emocji, no bo to były drużyny ekstraklasowe, Lechia niestety spadła. Polonia Warszawa, Korona Kielce, także niezły mecz, Odra Opole, Śląsk Wrocław, wydaje mi się, że tu też warto oko zawiesić, a Wia Świdnik być może będzie on stać na niespodziankę z Radom Radom. No i tych par jest aż 16, także jest w czym wybierać, jest co sprawdzać.
0: I jest co oglądać. Czarku, przypomnij jeszcze, którzy faworyci już pożegnali się z Pucharem Polski?
1: No właśnie, bo to jest całkiem spora grupa. Nie ma Legii, która przegrała z Motorem. Nie ma Zagłębia Lubin, które sensacyjnie odpadło z Siarką Tarnobrzeg. Aha, Siarka Tarnobrzeg teraz trafiła chyba najgorzej jak mogła na mistrza Polski, Lecha Poznań. Wisły Kraków też nie ma. Ona została wyeliminowana przez Odrę Opole. Nie ma także Krakowi, która przegrała ze Zniczem Pruszków, także z niższej ligi, no i chyba tylko Widzew Łódź, którego także no, nie zobaczymy w kolejnej fazie. Może jakoś tam się wytłumaczyć, no bo przegrał z ekstraklasową Koroną Kielce. Nie ma także Pogoni Szczecin. To jest bardzo pokaźna grupa drużyn, które nie tylko miały chrapkę na zrobienie jakiegoś tam wyniku, pokazanie się w Pucharze Polski, tylko po prostu na zwycięstwo i na awans do europejskich pucharów. No i to otwiera oczywiście szanse przed kolejnymi, więc ten sezon będzie wyjątkowo ciekawy w Pucharze Polski i te spotkanie 1/16 finału od 27 do 29 października, proszę państwa.
0: O czym Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa. Jeszcze raz bardzo dziękuję
1: bardzo.
0: Do usłyszenia. W Radiu RMF 24 już za chwilę fakty RMF FM o 16.

0: zaproszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit. Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Po reklamie.
9: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. A teraz fakty. Agnieszka Pietrzak, Bogdan Zalewski. Witamy i słuchamy.
10: Dzień dobry, zapraszamy.
11: Gorąco witamy. 3 alerty RCB.
10: Pierwszy o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy.
11: Kolejny nawołujący do znalezienia bezpiecznego miejsca.
10: Posłuchajcie, jak mieszkańcy Podkarpacia byli dziś ostrzegani.
11: Czy się stoi, czy się leży.
10: 2000 się należy.
11: Przysłowie z czasów komuny ciągle aktualne.
10: Podamy przykład Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw aborcji.
11: Niemal 40 minut klienci, mieszkańcy i pracownicy kilku urzędów na Podkarpaciu spędzili w schronach i piwnicach.
10: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jak informowaliśmy w faktach, ewakuowano też uczniów wielu szkół w regionie. Otrzymujemy sygnały od słuchaczy na adres fakty@rmf.fm.
11: Są krytyczne. W jednym z nich słuchacz pisał: to jest zwykłe straszenie ludzi.
10: Głos ma teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy Cię, Michale.
12: Dzień dobry,
10: witam. Jak przebiegała akcja informowania mieszkańców Podkarpacia o zagrożeniu?
12: Mieszkańcy dostali 3 SMS-y. Pierwszy to alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W całym regionie uruchomiono syreny alarmowe. W drugiej wiadomości zaapelowano, by znaleźć bezpieczne miejsce. To może być schron, podziemny parking, piwnica. A kto nie może się ruszać i musi zostać w mieszkaniu, niech kieruje się do pomieszczenia bez okien, na przykład łazienki. Pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, jak mówi jego rzecznik Bartosz Gubernat, musieli natychmiast opuścić biurka.
13: Nasi pracownicy zostali sprowadzeni na poziomy minus minus 1 i minus 2. Z moich informacji wynika także, że w szkołach podległych podkarpackim samorządom takie ewakuacje miały miejsce.
12: Trzecia wiadomość nadeszła po mniej więcej 40 minutach. W SMS-ie poinformowano, że zagrożenie minęło. Podobne ewakuacje zarządzono m.in. w Urzędzie Marszałkowskim i Podkarpackim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
11: O zagrożeniu ze strony imperialnej Rosji mówił dziś we Włodawie na Lubelszczyźnie prezydent Karol Nawrocki.
10: Głowa państwa jest tam z okazji 87. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.
14: Nie ma tu znaczenia, pod jakim sztandarem występuje imperialna Rosja, czy jest to Rosja carska, czy Rosja sowiecka, czy jest to Rosja Władimira Putina. W XXI wieku wciąż mają nasze narody do czynienia z imperialnym mocarstwem, które zniewolenie nazywa sprawiedliwością albo niesieniem wartości, która agresję, regularną agresję nazywa wyzwoleniem, ma swój słownik, swoje nazewnictwo, swoje określenia dla rzeczy, które nie mieszczą się w perspektywie wolnych i niepodległych państw.
10: Mówił prezydent Karol Nawrocki.
15: Popołudniowe fakty w RMF FM.
11: Uważajcie za kierownicą. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 28 na Podkarpaciu w pobliżu Jasła.
10: W miejscu zderzenia dwóch samochodów na trasie Krosno-Gorlice obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Prawie 300 tysięcy złotych wypłacił Sejm kierownictwu komisji, która nie działa od 26 miesięcy.
11: Mowa o Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży.
10: To gremium ostatni raz zebrało się na początku lipca roku 2022. 24, przepraszam.
11: Tak. Troszkę później. Jej przewodnicząca i cztery panie zastępczynie mimo niedziałania komisji od ponad 2 lat wciąż otrzymują dodatki funkcyjne.
10: Jakie konkretnie? Wyjaśni dziennikarz RMF FM Tomasz Skor.
16: Przewodnicząca Dorota Łoboda co miesiąc dostaje dodatkowe prawie 2800 zł, cztery wiceprzewodniczące po ponad 2000 dodatku do uposażenia. Każda te sumy to odpowiednio 20 i 15% całego uposażenia poselskiego wypłacane z tytułu pełnionej funkcji i niezależnie od tego, czy komisja działa, czy tak jak ta od ponad 2 lat nawet się nie zbiera. W efekcie za czas bezczynności przewodnicząca otrzymała już ponad 72 tysiące złotych, a należność dla każdej z jej zastępczyń to za ten czas ponad 54 tysiące złotych. Razem pięcioosobowe prezydium komisji za czas bezczynności kosztowało nas prawie 288 tysięcy złotych.
11: Co panie robią z tymi pieniędzmi? Czy członkinie planują może zwrócić pieniądze pobrane za tę bezczynność?
10: Odpowiedź obiecujemy w kolejnych faktach.
11: Za pół godziny serce rośnie, kiedy się słucha takich zawodników.
10: Oddamy głos następcom Igi Świątek i Huberta Hurkacza.
17: Backhandy i forehandy odbijaliśmy piłką.
18: Fajny sport, fajnie się poruszać.
11: Będą z nich ludzie, nasi ludzie na korcie.
10: Przekonajcie się w faktach RMF FM o 16.30.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Wieczorem we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, a słupki rtęci pokażą okolice 14 kreski. Ciśnienie atmosferyczne najprawdopodobniej się obniży. Jutro rano będzie raczej słonecznie, z niewielką ilością chmur, a temperatura wyniesie mniej więcej 10 stopni Celsjusza. Po południu zrobi się bardziej pochmurno.
19: Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Ja nazywam się Marek Teichman, to jest program, w którym przyglądamy się najciekawszym wydarzeniom mijającego tygodnia. Mega ciekawa decyzja w Stanach Zjednoczonych. Podwyżka stóp procentowych wbrew prezydentowi Trumpowi, a podjęta przez prezesa amerykańskiego banku centralnego, który jest już Trumpowy. Co to dla nas oznacza? Na ten temat porozmawiam z Piotrem Bielskim, dyrektorem Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska.

Cześć, witajcie, dzień dobry, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24, ja nazywam się Marek Tejchman, a to jest program, w którym przyglądamy się temu wszystkiemu, co dzieje się w gospodarce i co się wydarzyło. No i dzisiaj jest czwartek, godzina 16, wieczorem w środę Bank Centralny w Stanach Zjednoczonych podjął decyzję. Stopy procentowe poszły do góry i to jest na wielu poziomach mega ważna i mega ciekawa decyzja, dlatego że to jest po pierwsze prezes banku, który jest już Trumpowy. I to jest prezes, który robi coś, co administracji Trumpa wprost mega ciekawa decyzja, dlatego że to jest po pierwsze prezes banku, który jest już Trumpowy. I to jest prezes, który robi coś,

A po drugie mogą to zrobić w dalszej kolejności. Dlaczego? Dlatego, że jest trwała presja inflacyjna. Dlaczego ona jest trwała? No, między innymi z tego powodu, że wojna na Bliskim Wschodzie się nie kończy i nic nie zapowiada tego, żeby się miała skończyć w najbliższym czasie. Ale co szczególnie ciekawe, to mimo tego, że stopy procentowe nie spadały w ostatnim czasie, ta amerykańska gospodarka wygląda bardzo dobrze. I to jest zdanie, które można również wykorzystać do tego, żeby opisać sytuację polskiej, europejskiej gospodarki. I w tym, pod tym względem to, co zrobił amerykański bank centralny, jest dla nas bardzo ważne. Również z tego powodu, że Amerykanie mają fundamentalny problem z rentownościami swoich obligacji. Czyli po prostu amerykańskie obligacje są tanieją, ich rentowności rosną. Co to oznacza? Amerykański rząd, amerykańskie państwo zadłuża się drożej. Ta karta kredytowa amerykańskiego banku centralnego, karta czy amerykańskiego rządu jest słaba. I to jest sytuacja, która dotyczy również nas i to jest sytuacja, która dotyczy większości krajów na świecie. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że wszyscy na świecie pożyczają na potęgę. Dlaczego? Dlatego, że mają mnóstwo ważnych powodów do wydawania pieniędzy. Albo kolejne wybory parlamentarne, które trzeba wygrać, albo olbrzymie potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem AI, czyli budowa centrów danych, to na przykład firmy, no albo na przykład przekonanie o tym, że trzeba się zbroić, no bo za chwilę może być wojna. My jesteśmy w tej sytuacji, chociaż ten element dotyczący długu i konieczności wygrania kolejnych wyborów jest bardzo ważny. I teraz to, że amerykański bank centralny te stopy procentowe podwyższa, świadczy o tym, że chce walczyć z tym problemem tego nadmiernego zadłużenia. Ale niestety, żeby naprawdę ten problem rozwiązać, to prawdopodobnie trzeba byłoby i w Stanach, i u nas fundamentalnie obniżyć wydatki, a na to się nie zapowiada. Alternatywą na to jest ewentualnie tak zwany podatek inflacyjny, czyli po prostu zgoda na to, żeby inflacja była przez pewien czas wyższa, dlatego że to finansom publicznym pomaga, ale szczerze mówiąc, uderza w najbiedniejszych. Jeżeli chodzi o finanse publiczne, to kolejna ważna informacja z tego tygodnia. Mamy dane dotyczące deficytu po 8 miesiącach 2026 roku. To jest 151 miliardów. Deficyt w sierpniu to było 10 miliardów złotych, czyli my jesteśmy na takim minusie, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Co jest ciekawe w tych naszych danych, szalenie ciekawe, to jest wysoki wzrost podatku płaconego przez firmy, czyli CIT rośnie relatywnie szybko i to też pokazuje, że firmy, mimo tego, że my mamy napiętą sytuację w finansach publicznych, mają się dobrze, a płacą podatek między innymi dlatego, że no fundamentalnie nie generują sobie kosztów, tylko ujawniają, ile zarabiają, żeby móc inwestować. Mamy dane o inflacji z wtorku dane, które pokazują, że inflacja wyniosła 3,4% i to jest, zaczyna być dużo. To jest w granicach odchyleń od tak zwanego celu inflacyjnego. No i to jest też taki poziom, który każe zadać pytanie, czy inflacja powoli nie zacznie się wymykać spod kontroli. Generalnie jest ten sposób, że my się powinniśmy obracać właśnie w granicach tych 2,5-3,5%, jeżeli chodzi o inflację. I to jest poziom, który jest uznawany za zdrowy i taki, który jakoś tam nie uderza w plany finansowe gospodarstw domowych. Później, jak ona zaczyna rosnąć, no to teoretycznie 5-3,5 to nie jest tak daleko. Tylko że jak dolatuje do 4,5-5, to potem bardzo łatwo może ta inflacja odskoczyć z tego powodu, że ludzie zaczynają widzieć wzrosty cen, a jak widzą wzrosty cen, to obawiają się, że te wzrosty cen będą w przyszłości i zaczynają wydawać coraz więcej pieniędzy, co też paradoksalnie powoduje, że ceny zaczynają rosnąć i się zaczyna taki efekt domina. Myśmy taki efekt domina już widzieli raz w ciągu tej dekady, w roku 2022-2023, kiedy inflacja po prostu nagle zaczęła nam odjeżdżać. Udało się ją zbić z wielu różnych powodów, między innymi z tego powodu, że wyczerpały się szoki surowcowe, tyle tylko, że te szoki surowcowe są i będą. Obserwujemy na Bliskim Wschodzie. Ważna informacja z tego tygodnia. Orlen musi kupować ropę na rynku europejskim drożej, dlatego że dostawy z Arabii Saudyjskiej są przerwane i mogą być przerwane na dłużej z powodu przerwania ropociągu wschód-zachód, takiego ważnego ropociągu w Arabii Saudyjskiej, który był alternatywną trasą do eksportu przez cieśninę Ormus. Słabo to wygląda. Jaki jest obraz makroekonomiczny naszej rzeczywistości? O tym porozmawiamy z gościem gospodarczego tygodnia, którym już za chwilę będzie Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych RST Bank Polska. RMF 24 Wrocław.

0: Cześć, dzień dobry, Marek Teichman, Gospodarczy Tydzień, Radio RMF24. Rozmawiamy o danych o polskiej gospodarce. Mamy niestety relatywnie wysoką inflację, mamy nadal wysoki dług i mamy też decyzję amerykańskiego Banku Centralnego o podwyżce stóp procentowych. Bardzo ważną decyzję. Czas więc porozmawiać o tym, dlaczego ona jest dla nas taka istotna. A w naszym studiu gość Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No od Fedu chyba zaczniemy, bo to takie wydarzenie na wielu poziomach bardzo istotne, jeżeli chodzi o niezależność amerykańskiego banku centralnego, jego relacje z administracją, ocenę tego, jak wygląda amerykańska gospodarka i ewentualnie kierunek dalszych ruchów. To jest ważny i mocny ruch z tej pierwszej perspektywy. Pytanie, czy wystarczający z drugiej, czyli z perspektywy rynków. Jak pan to ocenia? Jaki cel chce osiągnąć prezes Walsh?
1: Znaczy, prezes Walsh swój cel sprecyzował dość jasno. Jego celem w tej chwili jest wreszcie doprowadzenie do sytuacji, w której inflacja jest pod kontrolą, bo od już kilku lat mamy sytuację, kiedy ta inflacja, no nie tylko w Stanach, ale tutaj właśnie między innymi w Stanach Zjednoczonych, jest powyżej celu i bank centralny cały czas się spodziewa, że za 2 lata ona wróci do celu i te 2 lata cały
0: czas się
1: przesuwa, tak jak w horyzoncie, cały czas się przesuwa dalej. I teraz prezes, no bo jest nowym prezesem, przyszedł tutaj w połowie roku, objął stanowisko i było wiele takich właśnie obaw. Niektórzy mówili, no został zainstalowany tutaj głównie po to, żeby te stopy obniżać, a inflacja to zejdzie na drugi plan, może nawet na trzeci. I okazuje się, że nie, że jego priorytetem w tej chwili jest doprowadzenie do tego, żeby tę inflację opanować, więc to jest zaskakująco, można powiedzieć, takie stanowcze stwierdzenie. No i prowadzi do wniosku, że no, to nie będzie pewnie jedna podwyżka, tylko być może tych podwyżek będzie więcej, bo i taka globalna sytuacja na świecie nie sprzyja niższej inflacji i ze względu na cieśninę Ormus, ale też sytuację na rynku żywności, która też niedługo pewnie stanie się problemem. I jednocześnie na to się, i to wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy gospodarka europejska rzeczywiście wykazuje gospodarka amerykańska, nie wiem, czy nie powiedziałem europejska.
0: Europejska.
1: W każdym razie
0: tak.
1: Amerykańska gospodarka, europejska swoją drogą też, wykazuje oznaki odporności na te wszystkie zaburzenia, czyli rośnie w niezłym tempie, rynek pracy jest w dobrej kondycji, więc nie wygląda na to, żeby obecny, i to było też wczoraj wyraźnie powiedziane, że obecny poziom stóp procentowych nie wygląda na to, żeby był poziomem, który szkodzi temu wzrostowi gospodarczemu. Czyli
0: i co więcej, może być przestrzeń nawet do tego, żeby podwyższyć, a jednocześnie pomóc w walce z inflacją. Ale pytanie, na ile te narzędzia są skuteczne i na ile ma się do tego druga strona, czy inna strona tego równania, czyli sytuacja na rynku obligacji. Dlatego, że to, co się dzieje generalnie na świecie w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy, to jest historia rynku obligacji i ona jest też szczególnie ważna dla nas i taka bardzo mocno niepokojąca też.
1: No w ogóle to jest dłuższy trend, bo tak naprawdę ten wzrostowy trend obligacji, rentowności obligacji na świecie, to zaczął się, nie wiem, czy już nie za 2 lata temu. I nawet trwał właśnie w momencie, w takim okresie, w fazie, kiedy banki centralne obniżały stopy, czyli krótkoterminowe stopy procentowe były obniżane, a rentowności długoterminowych obligacji szły w górę. I na to się składa wiele czynników. Teraz ostatnio na pewno się do tego przyczyniły obawy o inflację i o ten właśnie wysoki wzrost gospodarczy. Znaczy obawy o wzrost. Znaczy jakby oczekiwanie, że ten wzrost będzie odporny i inflacja, presja inflacyjna wynikająca i z tego, i z globalnych presji cen surowców będzie wyższa. Ale na to się też nakładają czynniki takie fiskalne i związane z tym, że na całym świecie są w tej chwili ogromne emisje zadłużenia. I to i w sektorach publicznych, i w sektorach w sektorze prywatnym, a w szczególności w Stanach to jest bardzo ważne, bo tam mamy te globalne korporacje, te big techy, które w szalonym wyścigu po technologię AI potrzebują ogromne ilości kapitału, żeby po pierwsze rozwijać te algorytmy, po drugie budować infrastrukturę wokół tych algorytmów i związaną z data centers i związaną z dostarczaniem energii do tych data centers, więc na to potrzeba dużo kasy i to też wczoraj zresztą prezes Fedu powiedział, że oprócz te wzrosty rentowności, które się dzieją, no to też między innymi wynikają z konkurencji o kapitał na świecie i teraz, no właśnie w związku z tym rola Fedu jest taka trudna bardzo, bo nie jest takie stuprocentowo jasne, co powinien zrobić, żeby ten rynek długoterminowych obligacji ustabilizować. Wydaje mi się, że dominującym poglądem, i ja do tego poglądu się skłaniałem przed tą decyzją, było to, że jednak głównym czynnikiem tego wzrostu rentowności ostatnio były obawy związane z inflacją i oczekiwania szybkiego wzrostu, więc teraz ta podwyżka stóp i takie stanowcze stwierdzenie, że będziemy inflację trzymać pod kontrolą, powinna była pomóc w ustabilizowaniu tego długiego końca krzywej. Do pewnego stopnia to się stało, ale bym powiedział, że to, no, można się zastanawiać, na ile to było skuteczne, bo te długoterminowe obligacje, najdłuższe obligacje w Stanach Zjednoczonych, rzeczywiście rentowności ich się obniżyły, już te średnio długie, dziesięcioletnie w zasadzie prawie, że pozostają w tym samym miejscu.
0: Te najdłuższe to są 30-letnie.
1: Tak, dziesięcioletnie utrzymały się w pobliżu 5, teraz troszeczkę spadają, ale no nie ma tu jakiejś bardzo dużej reakcji, bo jednak to właśnie sprowadza się do pytania...
0: Ale to by oznaczało, że potrzeba podwyżek stóp procentowych jest większa jeszcze.
1: Znaczy, to właśnie pytanie, czy to rzeczywiście podwyżki... Moim zdaniem to prowadzi do pytania, czy rzeczywiście to podwyżki stóp procentowych są tutaj odpowiedzią i lekarstwem na ten wzrost długoterminowych obligacji, bo być może tym czynnikiem, no składa się na to wiele czynników, ale być może ważniejszym niż obawy inflacyjne, jednak czynnikiem podpychającym rentowności w górę są obawy o duże poddaże długu i ekspansję fiskalną. I tutaj
0: o wielkie zadłużenie.
1: Czyli tu podwyżki stóp wiele nie zdziałają. Tu by trzeba dokonać zmiany w polityce fiskalnej, zmniejszyć deficyt, zmniejszyć tę emisję długu, a tego nie ma na horyzoncie.
0: Tego absolutnie nie ma na horyzoncie. A jak na tym tle wygląda polska gospodarka? O tym w dalszej części rozmowy z Piotrem Bielskim w Gospodarczym Tygodniu w radiu RMF 24.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
2: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Grzować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Jak zakupy nie tylko na

0: 20%. Jak tak, to Allegro.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Nadchodzi legendarne wydarzenie. Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
7: Po reklamie.
8: Jest 16.30, czas na fakty RMF FM.
9: Ewakuacje pracowników urzędów i sprowadzanie uczniów na niższe kondygnacje szkolnych budynków.
10: Tak, instytucje wojewódzkich, podkarpackim, lubelskich urzędach zareagowały na dzisiejszy alert o zagrożeniu z powietrza w związku z atakiem rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską.
9: W Lublinie dyrekcja jednej ze szkół ewakuowała uczniów do podziemnego parkingu galerii handlowej. Dlaczego?
10: Bo wyznaczona do schronienia sala gimnastyczna się do tego, zdaniem dyrekcji, nie nadaje.
11: Są tam wielkie szyby, które w przypadku wybuchu potencjalnego mogłoby stanowić zagrożenie dla młodzieży.
10: Pytamy, co na to lubelski ratusz.
9: Odpowiedź w faktach o 17.
10: W Szczecinie trwa największy męski turniej tenisowy w Polsce, czyli Challenger ATP 125 Invest in Szczecin Open.
9: Od rana szczecińskie korty opanowały jednak dzieci. Niektóre grały w tenisa po raz pierwszy.
12: Backhandy i forehandy odbijaliśmy piłką. Podzieliliśmy się na dwie grupy i każdy po kolei.
13: Widzę, że tam są pachołki porozstawiane. Tak. I co, próbowaliście?
14: Trafić. Tak, nikt nie trafił.
13: Gra w tenisa jest trudna czy łatwa?
14: Trudna.
15: Przychodzę czasami na mecze, ale tak, żeby którejś stronie kibicować, to generalnie raczej jesteśmy po stronie. Po prostu przychodzimy, tam wiemy brawo i jest fajnie.
10: No, brawo dorośli uczestnicy.
9: Brawo dzieci, z którymi na kortach rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. A teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i fakty kulturalne RMF FM. Witamy,
10: Katarzyna. Witamy, Katarzyna. Na początek o koncertowym filmie, który ucieszy wielu fanów.
16: Ostatni koncert Ozziego Osborna z Black Sabbath, zorganizowany rok temu w Birmingham, miał być pożegnaniem legendarnego artysty z publicznością przed emeryturą, a nie pożegnaniem na zawsze. Pod koniec października fani na całym świecie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie film Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning. Twórcy filmu obiecują, że będą też wywiady z artystami, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, to m.in. Metallica czy Guns N' Roses, oraz materiały zza kulis. Teatr Jaracza w Łodzi ma w planach premierę sztuki Bardzo krótkie wakacje. W melodramacie inspirowanym filmem Wittoria De Sica zagra Agnieszka Więdłocha.
17: Tekst jest absolutnie piękny. Okazało się, że również jest bardzo zabawny. Ten śmiech jest tylko jakąś taką pierwszą warstwą, bo pod spodem jest dużo łez. Film z lat 70., a tak naprawdę sytuacja kobiet i tych relacji damsko-męskich, to się wiele nie zmieniło.
16: Próby trwają, premiera spektaklu w grudniu. Spider-Man Całkiem Nowy Dzień jest już oficjalnie najlepiej zarabiającym filmem w historii amerykańskiego box office. Widowisko z Tomem Hollandem i Zendayą zdetronizowało Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, które były liderem przez ostatnie 10 lat. Nowy Spider-Man zarobił 937 milionów dolarów na razie.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Daniel Chawryleń, witam ponownie i zapraszam na popołudniowe fakty z Wrocławia. To tylko kwestia techniczna, tak podział we wrocławskiej lewicy komentuje radny Dominik Kłosowski. Wraz z Robertem Maślakiem i Bartłomiejem Ciążyńskim opuścili klub Lewica Naprzód, by stworzyć nową lewicę. Jak tłumaczy w rozmowie z reporterką RMF 24 Wrocław Pauliną Niedźwiedzińską, chodzi przede wszystkim o lepszą widoczność, a nie o domniemane spory.
20: Nie ma żadnych sporów. Zarząd nowej lewicy podjął uchwałę o tym, że w Radzie Miejskiej Wrocławia
5: Warszawę ma powstać klub pod nazwą Nowa Lewica. Taką samą nazwą, jaka jest partia. Dlatego, że my chcemy zachować swoją tożsamość. W przyszłym roku są wybory parlamentarne i nie wyobrażamy sobie, żeby wyborcy nie widzieli nas w Radzie Miejskiej. To jest tylko kwestia techniczna.
13: Czyli w swoich poglądach nadal jesteście zgodni?
5: Ale oczywiście, że tak.
19: Dodajmy, że radni Nowej Lewicy pozostają w koalicji z Jackiem Sutrykiem. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław teraz zapowiadany wcześniej spory zastrzyk gotówki na rozwój zasobu komunalnego w stolicy Dolnego Śląska. Wrocław otrzymał prawie 330 milionów złotych na rozwój budownictwa społecznego i inwestycje w takowe. Tylko w tym roku miasto pozyskało ponad 210 milionów złotych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki przeznaczone są na budowę nowych mieszkań oraz remonty istniejących lokali. Do końca 2028 roku planowane jest powstanie prawie 2,5 tysiąca nowych mieszkań na wynajem w ramach różnych programów. Obecnie w zasobie TBS Wrocław znajduje się ponad 4,5 tysiąca mieszkań, a zainteresowanie najmem jest bardzo duże. Na jedno ogłoszenie przypada średnio ponad 30 chętnych. Trwają inwestycje m.in. na Brochowie, gdzie powstanie 200 mieszkań, oraz w Leśnicy, Nowych Żernikach, Praczach Odrzańskich i na Księżu Małym.
7: Fakty istotne dla Wrocławia.
19: Przy szkole podstawowej numer 97 przy ulicy Prostej ruszyła rozbiórka starej sali gimnastycznej. W jej miejscu, przypomnijmy, powstanie nowoczesny blok sportowy za blisko 30 milionów złotych, ale tak naprawdę cała szkoła przejdzie ważne zmiany. Powstaną m.in. hala sportowa, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, składane trybuny dla 190 osób, siłownia, dwie sale dydaktyczne, a także nowe szatnie i zaplecze sanitarne oraz winda łącząca nowy blok z istniejącym budynkiem szkoły. Inwestycja obejmie również modernizację istniejących budynków, dostosowanie ich do przepisów przeciwpożarowych, przebudowę infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Dodajmy, że zadanie otrzymało prawie 5 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace potrwają do końca przyszłego roku. I jeszcze krótkie info od ekosystemu. Od poniedziałku PSZOK przy ulicy Janowskiej będzie nieczynny. Powód to konieczność delikatnego odświeżenia tego miejsca, ale także powiększenia go. Produkujemy coraz więcej odpadów. Według danych ekosystemu od 2024 roku ich ilość w PSZOKach wzrosła o ponad 40%. Pozostałe PSZOKi działają i będą działać normalnie, a co przyjmują, sprawdzicie na stronie ekosystemu.
7: Marek Teichman i jego goście sprawdzają ekonomiczne newsy. Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.

0: Witajcie ponownie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. W to czwartkowe popołudnie rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w środowy wieczór w Stanach Zjednoczonych, czyli o decyzji amerykańskiego banku centralnego o podwyżce stóp procentowych. Co ona oznacza dla polskiej gospodarki? Czas teraz odpowiedzieć na to pytanie w rozmowie z naszym gościem. W naszym studiu gość Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska. Mamy też taki zestaw ciekawych danych z tego tygodnia z Polski. Znaczy mamy inflację, mamy tą inflację w rozbiciu, tak? Więc to też jest ciekawe, bo to pokazuje, jak wygląda inflacja konsumencka i inflacja bazowa. Mamy dane z budżetu, o wykonaniu budżetu i muszę panu powiedzieć, że to wszystko jest dla mnie dosyć niejednoznaczne, tak? No bo inflacja wygląda na trwale silną relatywnie, a z drugiej strony budżet tak jakby tempo narastania deficytu zwolniło, tak jakby się poprawiała sytuacja. Niektóre przychody podatkowe wyglądają bardzo dobrze, przychody z CIT-u. Jak pan odczytuje te sygnały, które mamy z tego tygodnia z polskiej gospodarki?
1: No, ale właśnie moim zdaniem to nie jest niespójne. No, generalnie wyższa inflacja sprzyja dochodom podatkowym. Taka prosta bardzo reguła, no bo jak mamy wyższe ceny, to od wyższych cen płacimy nawet procentowo to samo, ale to jest wyższa kwota w złotych, prawda? Więc w warunkach wyższej inflacji, wyższych cen firmom łatwiej jest osiągać wyższe wyniki finansowe, stąd ten CIT, znowu opodatkowanie wyników finansowych firm, ma prawo być wyższy. Więc to nie jest moim zdaniem niespójne. Ogólnie jest tak, że inflacja jest teraz problemem właśnie głównie z powodu tej presji zewnętrznej, czyli cen paliw, ropy naftowej i gazu, cen surowców innego rodzaju, bo na przykład niedługo żywności między innymi, to jeszcze nie jest problem, ale za chwilę może być problem, bo do tej pory inflacja żywności, raczej czy deflacja żywności miała miejsce, bo ceny żywności taniały, to było pochodną takich dobrych zbiorów z poprzednich lat, ale właśnie wchodzimy w nowy sezon, te nowe zbiory będą mniejsze, koszty transportu żywności, koszty produkcji żywności są większe, rolnicy odczuwają to i nawozy przecież dużo bardzo podrożały. Więc ten nowy sezon rolny będzie już, myślę, sezonem rosnących cen żywności. Na to się nakładają rosnące koszty transportu na całym świecie, tak? Ten transport drogą morską bardzo podrożał. Więc jakby gdzie nie spojrzeć, to te czynniki inflacyjne, takie zewnętrzne, się pogorszyły. I jeszcze jeden element, który właśnie myślę, że warto wspomnieć. W zeszłym roku bardzo ważnym elementem, który obniżał nam inflację, był zalew tanich towarów z Azji, z Chin głównie, tak? Chiny tam miały utrudniony dostęp do rynku amerykańskiego, więc zalewały Europę i między innymi Polskę tanimi produktami, takie dobra konsumenckie, samochody. I to też się odwróciło, no bo po pierwsze ten szok energetyczny to bardziej uderzył w Chiny tak relatywnie niż w Europę i koszty produkcji w całym świecie, również w Chinach, zaczęły rosnąć, więc to też już nie jest tak dezinflacyjny czynnik, więc te zewnętrzne czynniki inflacyjne się pogorszyły, a krajowe myślę, że aż tak bardzo się nie pogorszyły, bo na przykład płace cały czas były w takiej tendencji raczej hamującej, chociaż ostatnio znowu to ciutkę zawróciło, ale ogólnie płace się jednak przyhamowały versus to, co było wcześniej, ale nie przyhamowały drastycznie. To jest wciąż gospodarka, która się dość szybko rozwija, popyt konsumencki jest na umiarkowanie, bym powiedział, okej poziomie. I to nie są warunki, które by sprzyjały jakiemuś wyhamowaniu tych, czy zupełnie takiemu zneutralizowaniu tych presji inflacyjnych, które do nas przychodzą z zagranicy. Więc tutaj jest duży, jakby jakiś taki, jest to problem dla banku centralnego, bo jeszcze chwilę temu mieliśmy na początku tego roku inflację rzeczywiście już dotykającą tego celu inflacyjnego i nawet można było się jakby zacząć spodziewać, że być może to przez dłuższy czas będziemy blisko tego celu, ale od momentu, kiedy kryzys, czy wojna w Iranie wybuchła, to ta inflacja odbiła już jest blisko 3,5, a za chwilę będzie w okolicach 4 i pytanie, czy na 4 się skończy. Moim zdaniem, nasza prognoza przynajmniej na razie jest taka, że nawet przy optymistycznym założeniu, że już nie będzie dalszych wzrostów cen ropy na świecie, tylko te ceny wzrostu zaczną opadać, to my między październikiem a styczniem, będziemy widzieli inflację z 4 z przodu, nawet w tym optymistycznym założeniu, tak? A gdyby się okazało, że nie ma spadku cen surowców na świecie, to będzie duże, po przecinku może być coraz więcej z czwórce, a może nawet przekroczymy gdzieś tam piątkę.
0: Tak.
1: To zależy, zależy od założeń zewnętrznych. Jeśli byśmy sobie wyobrazili ropę wciąż w okolicy $100 za baryłkę przez najbliższe, powiedzmy, 6 miesięcy, a gaz co najmniej na obecnych poziomach, a może zmierzający jeszcze wyżej w stronę 100 do 100 euro za megawattogodzinę, to spokojnie 5,5, a może nawet gdzieś na horyzoncie migać 6%. To jest to gdzieś w najbliższych dwóch kwartałach. To nie jest nasz scenariusz bazowy, żeby była jasność, bo wciąż mamy nadzieję na to, że te tendencje zaczną się odwracać. Na to przynajmniej na razie wskazują wciąż takie terminowe rynki surowców, że inwestorzy wciąż wierzą, że te tendencje się będą stabilizowały, no ale to czekamy na to już pół roku i to się nie dzieje.
0: Ale ja się zastanawiam, z czego wynika ta wiara i też jest taka teoria, że ona jednak mimo wszystko wynika z tego, że strukturalnie poza tym takim wielkim zakłóceniem, jakie jest na Bliskim Wschodzie i to takim zakłóceniem, które się poszerza, no bo teraz my żyjemy historią tego, czy Arabia Saudyjska będzie w stanie dostarczać zakontraktowaną przez europejskie firmy ropę naftową do Europy. Między innymi tutaj jesteśmy my, Orlen, który dostawał tą ropę płynącą przez ropociąg wschód-zachód. No ale w wielkim obrazie takim dłuższym, no to w gospodarce miała być nadpodaż ropy. Przy okazji wojny, dawno temu, parę miesięcy temu się już wydarzyła ta historia, w której Zjednoczone Emiraty Arabskie powiedziały, że one w zasadzie wychodzą z OPEC Plus i będą same ustalały sobie limity produkcji. Amerykanie weszli w wenezuelską ropę i w dłuższym terminie tej ropy będzie zdecydowanie więcej na świecie. No więc generalny obraz jest taki, że podaż surowców jest duża. Tylko, że z drugiej strony straszne są zapotrzebowanie na energię, o czym pan wspomniał.
1: Tak, ale no właśnie myślę, że to jest takie globalne spojrzenie powoduje, to jest głównie źródłem tego, że jak spojrzymy na te rynki terminowe, czyli na to, jak obstawiają inwestorzy te ceny surowców za, nie wiem, za pół roku, za rok od dziś, to tam jest wciąż ta tendencja spadkowa, czyli wszyscy wierzą bardzo mocno w to, że jak te napięcia geopolityczne, te działania wojenne, te zakłócenia w przepływie przez różne kluczowe takie punkty wąskie gardła się rozładują, jak będzie można dalej wrócić do normalnego handlu i transportu, no to właśnie wrócimy do tej tendencji spadkowej.
0: Tylko sobie pytanie, czy wrócimy?
1: No tylko właśnie tego nikt nie wie i tutaj nasze szklane kule raczej mają małą moc przewidywania, bo to zależy też nie od ekonomicznych czynników, tylko często od politycznych jakichś takich procesów.
0: Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24. Piotr Bielski zostaje z nami w studiu po to, żebyśmy porozmawiali trochę o długu, o tym, że ta nasza rządowa karta kredytowa nie wygląda najlepiej. Pytanie, co to oznacza dla całej polskiej gospodarki, co to oznacza dla finansów każdego z nas. Odpowiedź na to pytanie już za chwilę w dalszej części tej rozmowy.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Reklama.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
10: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
11: Po reklamie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: zaproszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już jutro po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę.
13: Życz sobie

0: www.pocztowy.pl.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
5: Po reklamie.
6: Słuchajcie, Radia RMF 24, czas na fakty RMF FM. Jest 17. Fakty mają dla Was Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
7: Kłaniamy się nisko i zapraszamy. Oszklona hala sportowa miejscem schronienia?
8: Pytamy o tego typu zaniedbania.
7: W tej sprawie interweniuje nasz lubelski reporter.
8: Pytamy Was o sposoby alarmowania.
7: I otrzymujemy od Was kolejne maile.
8: W faktach też ślady kosmicznej kolizji.
7: NASA odkryła nowy krater na Księżycu.
8: Będzie przegląd miejsc schronienia uczniów w szkołach w Lublinie na wypadek alarmu przeciwlotniczego. Takie zapewnienie uzyskał w lubelskim ratuszu reporter RMF FM.
7: Dominik Smaga zajmuje się sprawą dwóch szkół, których uczniów ewakuowano dzisiaj w związku z alertem o możliwych atakach z powietrza na parkingi centrów handlowych.
8: Dlaczego akurat na parkingi?
9: Bo dyrektorzy uznali, że uczniowie będą tam bezpieczniejsi niż w wyznaczonych w szkołach miejscach ewakuacji.
10: Nie mamy piwnicy, nie mamy schronu.
9: Mówi Justyna Łubek, dyrektorka 30. Z tego liceum, gdzie plan ewakuacji każe prowadzić uczniów do hali sportowej z dużymi oknami, choć poradniki bezpieczeństwa mówią, że okien należy unikać.
10: Nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła.
9: Stąd ewakuacja na podziemny parking centrum handlowego. Tak samo było z odzieżówką. Ile jeszcze szkół ma podobny problem? Ratusz zapowiada przegląd.
11: Mamy już zaplanowane spotkanie z dyrektorami szkół, żebyśmy też mogli otrzymać bezpośrednio od nich informacje, aby w przypadku kolejnego zagrożenia szkoły były bardziej przygotowane na tego typu przypadki.
9: Usłyszałem od rzeczniczki prezydenta Justyny Guść, Lublin, Dominik Smaga.
8: Różne opinie przesyłacie nam na temat dzisiejszych alarmów i ewakuacji w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie. Po głosie krytycznym jest mail z aprobatą. Rafał pisze na fakty@rmf.fm.
7: W przypadku alertów zasada jest prosta. Lepiej ostrzec ludzi, dać im możliwość schowania się, niż nie ostrzec i ryzykować czyjeś zdrowie lub życie. Dziś niektórzy narzekają, że alertów jest za dużo, ale gdyby ostrzeżenia nie było, a dron czy pocisk uderzył w dom lub zabił człowieka, zapewne pojawiłyby się pytania, dlaczego nikt nas nie ostrzegł. W takich sytuacjach lepiej dostać jeden alert za dużo niż jeden za mało.
8: A jakie jest Wasze zdanie? Czekamy na kolejne opinie. fakty@rmf.fm.
7: Rewolucja w projektowaniu domów i bloków może zostać opóźniona.
8: Za 3 dni w życie miały wejść nowe warunki techniczne budynków. To wytyczne dotyczące m.in. naświetlenia pomieszczeń, wygłuszenia ścian czy projektowania balkonów.
7: Rozporządzenie z tymi warunkami nadal się nie ukazało. O powody dopytywał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
8: Igorze, dlaczego przepisów wciąż nie ma?
12: O to samo pytają branże zajmujące się budownictwem, bo dokument został przygotowany, tylko że nie jest publikowany. Czyli nie działa. Co prawda inne przepisy pozwalają na korzystanie ze starych warunków technicznych, ale może to rodzić problemy prawne.
13: Pozwolenia na budowę wydawane w tym okresie po 20 września uważam, że mogą być podważane z powodu braku jednoznacznej podstawy prawnej.
12: Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki nie wie, co stoi za wstrzymaniem publikacji rozporządzenia.
13: To nie są na pewno powody techniczne. To jestem przekonany, bo sam w tym zespole przy ministrze pracowałem i wiem, jak te prace wyglądają. wyglądały.
12: A jeśli przepisy nie będą jednoznaczne, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, licząca 120 tysięcy członków, nie wyklucza protestu lub strajku.
8: Na pewno będziemy w tej sprawie interweniować i pytać rządzących.
0: Fakty nie z tej ziemi.
7: Naukowcy NASA dokonali istotnego odkrycia na powierzchni Księżyca.
5: Dzięki danym z sondy Lunar Reconnaissance Orbiter udało im się zidentyfikować największy nowo powstały krater, jaki kiedykolwiek zaobserwowano w Układzie Słonecznym.
8: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy cię, Grzegorzu. Największy, to znaczy konkretnie jaki?
5: Ma głębokość 43 metrów i średnicę aż 222 metrów.
7: Obliczenia
5: wskazują, że musiał powstać w wyniku uderzenia kosmicznej skały o rozmiarach trzypiętrowej kamienicy. Naukowcy szacują, że tak duże zderzenia trafiają się na Księżycu rzadziej niż raz na 100 lat. Do tego zderzenia doszło między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku. Odkryto je po porównaniu zdjęć z tych dwóch dni. Ciekawe okazały się obserwacje termiczne nowego krateru. Obszar wokół niego o promieniu aż 6,5 km jest nocą aż o 9 stopni Celsjusza chłodniejszy niż otoczenie. To oznacza, że uderzenie naruszyło grunt na dużym obszarze, spulchniło go i teraz szybciej się wychładza. Przy planach budowy księżycowych baz trzeba taki efekt brać pod uwagę.
8: A ślady tej kosmicznej kolizji możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Wieczorem we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, a słupki rtęci pokażą okolice 14 kreski. Ciśnienie atmosferyczne najprawdopodobniej się obniży. Jutro rano będzie raczej słonecznie, z niewielką ilością chmur, a temperatura wyniesie mniej więcej 10 stopni Celsjusza. Po południu zrobi się bardziej pochmurno.
6: No i jesteśmy, Radio RMF 24, gospodarczy tydzień. Marek Tejchman przy mikrofonie, fajnie, że jesteście z nami. Rozmawiamy o gospodarce, dużo mówiliśmy o tych stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych. Czas spojrzeć na nasze perspektywy wzrostu, które są niezłe, i na trochę mrożące krew w żyłach perspektywy podatku inflacyjnego. O tym między innymi w ciągu najbliższej godziny.

Cześć, wracamy. Gospodarczy tydzień. Marek Teichman przy mikrofonie radio RMF24. W naszym studiu jest gość Piotr Bielski z Erste Bank Polska. Słabo wygląda polski dług. Co to dla nas oznacza? Jakie są perspektywy polskich finansów publicznych? I czy będziemy się zderzali już niedługo ze ścianą? Porozmawiajmy o tym. No to teraz o kolejnym elemencie tej układanki, czyli o naszych finansach publicznych w tym układzie. Mieliśmy dane budżetowe i mamy obligacje. I ja się boję tej układanki, czyli o naszych finansach publicznych w tym układzie. Mieliśmy dane budżetowe

0: No to jak będzie wyglądała ta rzeczywistość za rok? Pewnie jeszcze gorzej niż jest dzisiaj planowana. I to jest z roku na rok te plany fiskalne, jakby ta ścieżka fiskalna na kolejne lata wygląda coraz gorzej. Dług nam przyrasta w tempie mniej więcej 5 punktów procentowych rośnie dług na rok, tak? Czyli jak i jeszcze do niedawna. I to był słuszny argument, że pocieszaliśmy się tym, no okej, no deficyt jest wysoki, dług rośnie, ale ten dług rośnie z niskich poziomów, bo w punkcie startowym ten dług jest niższy niż w większości krajów europejskich. No i to jeszcze mówię, no niedawno to był niski dług, ale on jest coraz mniej niski, coraz bardziej jest zbliżony, jak my przez 2 lata przesuwamy się o 10 punktów procentowych PKB w górę, no to coraz jakby każdego roku się budzimy w sytuacji, gdy jesteśmy coraz mniej coraz dalej od dolnego końca tego tych poziomów długu, a coraz bardziej zbliżamy się do średniej, a może zaraz będziemy wychodzić poza średnią unijną. I to jest ważne z tego między innymi powodu, że no, mamy jakiś poziom ratingu kredytowego i ten agencje ratingowe oceniają pewne parametry gospodarki, jakie kraj powinien spełnić, żeby w tych ocenach ratingowych się mieścić. I myślę, że my na coraz większym liczbie obszarów, znaczy przede wszystkim na obszarze tej polityki fiskalnej, zaczynamy wychodzić poza te parametry, które są przypisane do takiej grupy ratingowej, jakiej jesteśmy obecnie.
1: I to, co jest niepokojące, to jest również to, jak my wyglądamy na tle naszych sąsiadów, Czechów i Węgrów.
0: No tak, no ja tu niedawno mieliśmy takie spotkanie z naszymi klientami zagranicznymi, którzy tu przyjechali właśnie do Polski i też między innymi rozmawialiśmy, jak postrzegają sytuację fiskalną w Polsce, w innych krajach. To, co nas różni, mówię teraz trochę z perspektywy tego inwestora zagranicznego, to są inne kraje rzeczywiście, Rumunia, Węgry, które obecnie też mają wysoki deficyt fiskalny, ale tam przynajmniej inwestorzy mają przekonanie, że te kraje zaczęły brać te problemy w swoje ręce i zaczynają coś robić, żeby sobie z nimi radzić, tak? Czyli w związku z tym one dzisiaj mają wysoki deficyt, ale ta ścieżka na kolejne lata będzie wyglądała coraz lepiej. U nas mamy dziś wysoki deficyt, w przyszłym roku wysoki deficyt i zero pomysłu, co z tym zrobić dalej. No bo wiemy, że są wybory, trudno jest oczywiście zaplanować, co będzie po wyborach, bo nie wiadomo, jaki będzie rząd, ale tak patrząc realistycznie, to trudno wskazać na jakieś konkretne działania, które miałyby się zmaterializować w tych kolejnych latach, no bo na cięcia wydatków, jak widać, chyba żadna strona strony politycznej nie ma za bardzo odwagi. Podwyżki podatków też absolutnie nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a już w ogóle prezydent to jest programowo przeciwko jakimkolwiek podwyżkom podatków. No więc jakby nam można było doprowadzić do redukcji deficytu przy wzroście, który pewnie już szybszy nie będzie niż teraz, kiedy ani nie ma za bardzo akceptacji politycznej na obniżanie wydatków, ani na podwyższanie podatków. No jak to zrobić?
1: No ja się muszę powiedzieć, zastanawiam, był taki sondaż Rzeczpospolitej, bardzo ciekawy, o tym, że jakby Polacy akceptowaliby zmniejszanie wydatków socjalnych. Zastanawiam się, na ile nam się może zmieniać taki konsensus społeczny dotyczący tego, co politycy sprzedają wyborcom jako obietnice. Być może to, co działało u nas przez ostatnich 10 lat, czyli taka jakby nieustanne obiecywanie, że damy więcej pieniędzy, przestaje działać.
0: Znaczy, wydaje mi się, że powinniśmy dojść do momentu, w którym to nawet nie chodzi o to, żeby ludziom zabierać, tak, ale jakoś programowo, ale żeby pewne rzeczy optymalizować. No,
1: przestać zwiększać rzeczy.
0: Pierwszy przykład z brzegu, nie wiem, no właśnie to, że ten system opieki społecznej być może nie jest optymalny, kiedy wszyscy dostają tyle samo, nawet jeżeli ktoś ma bardzo wysokie dochody, czy ten, kto ma bardzo niskie, na przykład dostaje sztywną stawkę. Jakieś są obszary, na przykład też w opodatkowaniu, eliminacji pewnych być może nieefektywności. No, w raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego między innymi można znaleźć takie stwierdzenie, że Polska ma najwięcej w krajach europejskich preferencyjnych obniżonych stawek VAT. Czy na pewno one są uzasadnione? Czy na pewno na przykład branża beauty to jest jakiś taki priorytet, żeby miał... No już nie chcę dotykać poszczególnych, tak?
1: Ale historia jest.
0: Chodzi o to, że może można zoptymalizować ten układ. A jednocześnie myślę, że jest jedna rzecz, której jakby mało się mówi, bo wszyscy wiemy, że jakby jest teraz kwestia związana z bezpieczeństwem, tak? I próbujemy budować sobie odporność na różnych frontach, tak? Militarną, energetyczną, ale jakby jakoś w ogóle nikt nie mówi o tym, że finanse publiczne to też jest część odporności. Znaczy, dlaczego nikt nie myśli o tym w ten sposób, że mając właśnie takie finanse publiczne, na które
1: łatwo zdestabilizować.
0: Są właśnie na granicy bezpieczeństwa, no nikt nie myśli o tym, że to też jest element odporności, bo w sytuacji, bo właśnie niestety, właśnie znowu jesteśmy w takiej globalnej, niekorzystnej sytuacji, że wszyscy szukają, jakby, że nastroje

0: na rynkach są niekorzystne i być może niewiele wystarczy, żeby zaczęła się jakaś taka lawina negatywnych reakcji inwestorów. I teraz my jesteśmy po prostu takim chłopcem do bicia troszkę wystawionym tym, że mamy te finanse publiczne bez pomysłu na to, co z tym zrobić dalej. No i to może nie jest optymalna sytuacja. No może to powinien być też ten element budowania odporności, żeby te finanse publiczne zacząć porządkować, zanim będzie za późno, zanim my dojdziemy do sytuacji, gdy inwestorzy będą szukali, z którego kraju wyjść w pierwszej kolejności.
1: No to może czas porozmawiać o czymś pozytywnym, o wzroście gospodarczym, który nie wygląda źle i który wygląda całkiem nieźle w Stanach, w Europie, no powiedzmy, i całkiem nieźle w Polsce. Jaki on jest? Jakie są jego perspektywy? O tym już za chwilę, w dalszej części rozmowy, w Gospodarczym Tygodniu, w Radiu RMF24. Zostańcie z nami.

0: To jest czwartkowe popołudnie w radiu RMF 24. Gospodarczy tydzień. Marek Tejchman przy mikrofonie. Rozmawiamy o masie danych, która w tym tygodniu się pojawiła, które pokazują bardzo niejednoznaczny obraz gospodarki. Staramy się zrozumieć, co on dla nas oznacza. Piotr Bielski jest w studiu. Porozmawiajmy o naszym wzroście gospodarczym. Rozmawiamy o tym obrazie rzeczywistości, takim mało pozytywnym. Ale tak z drugiej strony chciałem wrócić do tego elementu, który w naszej rozmowie się pojawił na początku, czyli tej odporności gospodarki amerykańskiej i relatywnej odporności gospodarki europejskiej. Zastanawiam się, na ile jest tak, że te wzrosty, które obserwujemy w Stanach, te w miarę jakby solidne niektóre elementy wzrostu w gospodarce europejskiej są trwałe. Na ile jest też ten sposób, że myśmy sobie poradzili z szokami tymi zewnętrznymi, jeżeli chodzi o konkurencję chińską? Na ile, czy tutaj są jakieś powody do optymizmu?
1: Znaczy myślę, że to jeszcze chyba za wcześnie, żeby powiedzieć, że to jest trwałe. Właśnie to, z czego teraz korzystamy, to trochę takie złożenie pewnych sprzyjających czynników, czyli po pierwsze na przykład to, że po wyborach niemieckich, które już miały miejsce jakiś czas temu, ale rząd zdecydował się zerwać z tą taką regułą pilnowania deficytu, wydać więcej na infrastrukturę, na zbrojenia. Już od jakiegoś czasu czekaliśmy, aż to zacznie się jakoś materializować w postaci szybszego wzrostu niemieckiej gospodarki. No to czekanie było dość długie, ale teraz wydaje się, że te większe wydatki trochę zaczynają jakieś takie ożywienie tej gospodarki niemieckiej zaczyna być widoczne. I to jest jedna rzecz. I to nie jest, pewnie jednorazowe w tym sensie, że za chwilę zniknie, ale też to nie jest coś, co może trwale na dekady zapewnić wzrost, tak? To jest taki, powiedzmy, impuls, który może potrwać być może rok, dwa, tak? No i później trzeba będzie szukać nowego. Na to się nałożył też taki, tu akurat być może bardziej przejściowy czynnik związany z tym, że właśnie jeszcze chwilę temu Chiny właśnie bardzo mocno nas zalewały bardzo konkurencyjnymi towarami, no ale właśnie problem z dostawami surowców w tej chwili spowodował, że relatywnie to w mojej ocenie jednak Chiny zostały bardziej poszkodowane pod względem konkurencyjności kosztowej niż Europa. Bo one są bardziej uzależnione od tych surowców z Bliskiego Wschodu. Teraz swoją drogą to, co się dzieje, tak, czyli zamknięcie i cieśniny Ormus i tej cieśniny na Morzu Czerwonym, to przede wszystkim uderza w tą chińską gospodarkę.
0: I prawda? Tutaj jest w ogóle tak swoją drogą ciekawa teoria, że Chiny były zabezpieczone przez swoje duże zapasy przed takim szokiem, ale pytanie, na jak długo były zabezpieczone, tak? To znaczy, na ile Chińczycy teraz będą coraz bardziej absorbowali u siebie wewnętrznie te wysokie ceny surowców?
1: No to pewnie po części się już trochę dzieje. Więc co chciałem powiedzieć, to, że właśnie ta presja konkurencyjna, ona nie zniknie całkiem, ale przynajmniej odrobinę się moim zdaniem osłabiła, co swoją drogą być może właśnie nie jest przypadkiem, że właśnie mniej więcej w tym okresie, kiedy Chiny zostały uderzone tym pogorszeniem konkurencyjności, zamówienia na polskie towary z rynku niemieckiego zaczęły znowu przyspieszać, to może też właśnie wynikać z tego, że trochę ta nasza relatywna pozycja konkurencyjna względem Chin się poprawiła, bo też przez właśnie poprzednie dwa lata było tak, że ewidentnie Chiny nas coraz bardziej wypierały. To nie chodziło nie chodzi tylko o nasz lokalny rynek, ale wypierały nas z rynków zachodnich.
0: No bo to co jest jakby, ja szukam, dosyć smutno zaczęliśmy tą rozmowę, muszę powiedzieć. Znaczy zaczęliśmy od Warsza, więc jakby to nie było takie smutne, ale jak rysujemy ten obraz naszej rzeczywistości, to jest on budzący dużo niepokoju. Ale to, co dla mnie jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o nasz wzrost, to są na przykład dane dotyczące wzrostu produktywności. Znaczy ta nasza gospodarka ma rzeczywiście niezwykłą kompetencję do tego, żeby się dostosowywać do zmieniających się warunków. Gospodarka polska w tym kontekście. Zastanawiam się, jakie są granice tej dostosowywalności, ale też jakie są trwałe przyczyny tego sukcesu. I ten wzrost produktywności być może trochę życzeniowo sobie przedstawiam jako coś dowodzącego jednak siły naszej.
1: No bo tak chyba jest. Znaczy ta właśnie zdolność adaptacji jest na pewno taką często wskazywaną cechą. Też taka dywersyfikacja gospodarki, czyli to, że my nie jesteśmy krajem, który bazuje na jakimś jednym źródle sukcesu, tylko mamy bardzo wiele rozwiniętych sektorów. Jak część z nich zaczyna sobie radzić gorzej, to część sobie radzi lepiej. Jak w pandemii jakieś tam obszary były zamknięte, to nie wiem, sprzedaż, wyposażenie gospodarstwa domowego, meble sobie radziły świetnie. Teraz akurat meble mają bardzo pod górkę, to inne sektory sobie, bo jest właśnie presja z Chin między innymi, to inne sobie radzą. Ale to jest jedna jedna rzecz, a druga rzecz, że no właśnie ta zdolność adaptacji moim zdaniem oznacza, że jak przychodzi potrzeba, to firmy robią rzeczy, które są konieczne. I to na przykład, ja bardzo teraz uproszczę, ale myślę, że przez wiele lat narzekaliśmy na tę niską stopę inwestycji w Polsce, tak? No bo po prostu myślę, że częścią odpowiedzi, mówię bardzo uproszczając, to jest, było to, że firmy nie musiały aż tak dużo inwestować, bo miały właśnie taki łatwo dostępny model sukcesu, czyli tanie koszty produkcji, łatwo dostępną siłę roboczą. Teraz to się kończy, ewidentnie się kończy i to widać coraz bardziej, więc firmy w dużej skali zaczynają się automatyzować i to jest taki w tym sensie nisko wiszący owoc, że jak spojrzymy na taki właśnie wyposażenie firm, gospodarki w kapitał, w urządzenia, w maszyny, jakieś nasycenie maszynami, nasycenie robotami, to my jesteśmy gdzieś na szarym końcu Europy, gdzieś tam za nami być może jest jeszcze Bułgaria, ale jesteśmy na szarym końcu Europy. Więc wystarczy tych maszyn dostawić więcej i ta produktywność skacze nam znacząco. To nie dlatego ta produktywność jest niższa wciąż niż na zachodzie Europy, że Polacy są leniwi, prawda? Tylko po prostu są gorzej wyposażeni w nowoczesne jakby narzędzia pracy.
0: No tak, ale właśnie jakby to ten nisko wiszący owoc, on jest mimo wszystko wyżej niż te poprzednie nisko wiszące owoce, prawda?
1: No tak, ale doszliśmy do momentu, w którym po prostu
0: nie ma wyjścia. Już nie ma.
1: Część tych biznesów, które jednak muszą bazować na taniej pracy, one będą pewnie ulegały erozji, przenosiły się gdzie indziej, do Rumunii, może do Ukrainy i to się po części już dzieje, stąd te przez ostatnie 2 lata było co chwila taka fala artykułów, a ten zakład się zamknął, ten zakład. To głównie były zakłady, które się przenosiły gdzieś tam na innych krajów, tak się, które nie były w stanie odejść od tego konkurowania tanimi kosztami pracy, ale te, które bazują na wyższym, mogą się przenieść na wyższy poziom wyrafinowania, wyższy poziom wartości dodanej, będą inwestowały w nowe maszyny i urządzenia. My to widzimy. Widzimy to w akcji kredytowej w bankach, widzimy to po zachowaniu popycia na leasing. To się dzieje, firmy się automatyzują, a na to się nakłada jeszcze szereg innych takich procesów właśnie transformacyjnych, które między innymi są na rynku energii. To też jest ogromny obszar, który Polska musi wciąż zrobić, ale też się to dzieje i to też będzie źródło takiego finansowania, popytu na inwestycje i finansowania inwestycji przez kolejne lata. Więc jakby ja jestem umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o to tempo wzrostu gospodarczego. Ono nie zniknie nam tak łatwo. Chociaż pewnie już gdzieś tam przechodzimy przez jakiś taki lokalny szczyt i dużo szybciej niż teraz, to się raczej trudno spodziewać, że będziemy się rozwijać.
0: Jest jeden sposób na to, żeby poradzić sobie z nadmiernym długiem i to jest sposób, który bardzo boli tych, którzy zarabiają najmniej, ludzi, którzy są na etacie, ludzi, którzy są na emeryturze, podatek inflacyjny, o nim porozmawiamy już za chwilę. Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24, zostańcie z nami.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Jest 17.30, czas na Fakty RMF FM.
1: W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
2: Przekazał z mównicy sejmowej podczas specjalnego wystąpienia premier Donald Tusk.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
1: Według wszystkich źródeł późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
2: Dodał premier. I jeszcze jedna aktualna i istotna informacja z wiejskiej.
1: Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.
2: A teraz ostrzegamy zmotoryzowanych na mazowieckim odcinku autostrady A2.
1: W pobliżu Wiskitek zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna.
2: Zablokowana jest tam jezdnia w kierunku Warszawy.
1: I lewy pas w kierunku Poznania.
2: Problemy są także na trasie ekspresowej S17 Warszawa-Kołbiel.
1: W pobliżu Radiówka jedna osoba ucierpiała w zderzeniu dwóch aut.
2: Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Lublina.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda.
1: Dzień dobry, Krzysztofie.
5: Dzień dobry. Ruszyła polityczna bitwa o rekordowo wysokie ceny paliw. Prezydent Karol Nawrocki przygotował własny projekt ustawy o obniżeniu cen paliw. Kłopot w tym, że nie zgadza się na projekt przygotowany przez premiera. Premier natomiast ma swój projekt i kłopot w tym, że nie zgadza się na projekt przygotowany przez prezydenta. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci traci, a tym trzecim jesteśmy my, kierowcy, no bo benzyna kosztuje teraz średnio już 7,99, a diesel 8,99, najwięcej w historii. Popatrzmy jednak na te projekty szczegółowo. Pałac Prezydencki proponuje ustawę, która po pierwsze obniża do zera podatek od sprzedaży paliw i daje ministrowi finansów możliwość obniżania akcyzy.
6: Po drugie, ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
5: Mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Ten projekt ma zostać złożony w Sejmie jutro. Jutro też Sejm ma głosować nad konkurencyjnym projektem, tym rządowym, który zakłada obłożenie Orlenu podatkiem, który ma pójść na obniżenie VAT-u i akcyzy za paliwa. Ten projekt już raz został zawetowany przez prezydenta. Polityczne kłótnie grzęzną w błocie, a tymczasem kluczowe dla handlu ropą waluty drożeją. Euro kosztuje teraz aż 4,36 zł, dolar 3,80, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 5,08 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Urban Card dla biznesu wejdzie w życie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Chawrylenia, zapraszam. Radni przegłosowali ofertę biletów dla pracodawców. Jak mówi RMF 24 Wrocław, inicjator tego projektu, radny Robert Suligowski, to propozycja nowego benefitu dla firmy.
8: 5, 10 i 15% od ceny standardowej na bilety miesięczne, półroczne i roczne. I to w zależności od ilości sprzedanych biletów czy od uzyskanego obrotu, ten rabat będzie się zwiększał. Cel jest taki, żeby dotrzeć do pracodawców z nowym pomysłem na benefit. Analizowaliśmy przez 2 lata różne systemy taryfowe w innych miastach w Polsce i stwierdziliśmy, że nie ma w Polsce żadnego miasta, które miałoby kompleksowe, proste rozwiązanie dla biznesu.
7: Bilety w niższych cenach pracodawcy będą mogli kupić od początku przyszłego roku. Dodajmy, że dostępne będą również bilety ulgowe, tańsze o połowę. A już jutro w stolicy Dolnego Śląska ruszy głosowanie na projekty 14 wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą wybierać spośród 106 pomysłów, 56 osiedlowych i 50 wykraczających poza ramy osiedla. Wrocławscy urzędnicy poinformowali, że najwięcej zgłoszonych projektów dotyczy zieleni miejskiej i rekreacji. To aż 61 pomysłów, 58 projektów jest związanych z ruchem pieszym i rowerowym, 19 ze sportem, 8 jest stricte drogowych i tyle samo dotyczy placów zabaw. Tegoroczna wartość obywatelskiego przedsięwzięcia to 39 milionów złotych, to najwyższa do tej pory pula przewidziana na jego realizację. Po ubiegłorocznych nieprawidłowościach w tym roku uszczelniono system głosowania, a głosować będzie można do 12 października. Spis projektów znajdziecie na stronie wrocław.pl.
9: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
7: Odnowione kamienice i zielone podwórka. W popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław wracamy do kompleksowych zmian, jakie spółka Wrocławskie Mieszkania szykuje w rejonie ulicy Sępasza Żeńskiego. Warszawskiego. Zyska na tym około 200 mieszkających tam rodzin. W budynkach zaplanowano ocieplenie ścian, nowe okna, odświeżone klatki i przede wszystkim likwidację toalet na półpiętrach na rzecz własnych łazienek w mieszkaniach. Robotnicy wejdą jednak nie tylko do klatek schodowych, bo jak informuje rzeczniczka spółki Katarzyna Galewska, metamorfozy przejdą również okoliczne podwórza.
10: Generalnie przy remontach podwórek szczególnie zależy nam na odwodnieniu terenu, żeby w tych podwórkach nie było kałuż. Zrobimy powierzchnie przepuszczalne, półprzepuszczalne, utwardzone tam, gdzie jest taka konieczność, czyli wydzielamy ciągi pieszojezdne, ciągi komunikacyjne, wydzielamy miejsca parkingowe, wprowadzamy oświetlenie oraz miejsca zbiórki odpadów, a także oczywiście elementy takie rekreacyjne, place zabaw, siłownie zewnętrzne, w zależności co mieszkańcy właśnie podczas konsultacji zgłoszą, że jest im potrzebne.
7: Na początek prace ruszą w kamienicach przy ulicy Sępa Szarzyńskiego z numerami 65 i 65A.
9: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.

0: Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24. Marek Tejchman przy mikrofonie. Rozmawiamy o gospodarce i teraz trochę takiej niewesołej perspektywy, czyli o sposobie, który pozwala poradzić sobie z problemem wysokiego deficytu i wysokiego długu publicznego, ale jest sposobem bolesnym, uderzającym w tych wszystkich, którzy są na przykład na emeryturze albo którzy mają pensje na etacie, takie urzędnicze na przykład, czyli o podatku inflacyjnym. Piotr Bielski jest z nami w studiu, porozmawiamy na ten temat. Teraz trochę spójrzmy jeszcze na perspektywę tego, w jaki sposób wygląda ta relacja pomiędzy inflacją a budżetem. Na sam koniec chciałem wrócić do tego wątku, bo jest tak, że mówił pan o tym, że amerykańskie obligacje są pod presją w dużym stopniu dużych wydatków. I to jest generalnie sytuacja, która się rozgrywa na całym świecie nie tylko w amerykańskiej, ale też w europejskich gospodarkach. Są różne sposoby na to, żeby poradzić sobie z tym nawisem długu i takim brutalnym dosyć sposobem jest sposób inflacyjny. Zastanawiam się, na ile to, co pan powiedział o tych być może nawet piątce, jeżeli chodzi o inflację, to jest taki scenariusz, który gdzieś tam cicho z tyłu, na który wiele osób liczy trochę. To znaczy, to może być w ten sposób, że my wyjdziemy częściowo przynajmniej z tego dużego długu przez tak zwany podatek inflacyjny.
1: No, jakby po pierwsze, no, przed chwilą robiliśmy
0: był ten 2023.
1: No bo właśnie z punktu widzenia dochodów podatkowych, ale też właśnie tej relacji długu do PKB, to ważny jest ten tak zwany nominalny poziom PKB, czyli PKB w cenach stałych, czyli realny wzrost i jeszcze plus do tego wzrost ceny, inflacja. I faktycznie tak jest, że w momencie tego szybkiego wzrostu nominalnego PKB jest, te parametry zaczynają się łatwiej je stabilizować, tak? Ale to jest tak, że po pierwsze ramy instytucjonalne mamy tak skonstruowane, żeby nie ułatwiać, a wręcz utrudniać rządowi takie wygenerowanie takiego niby łatwego wyjścia z tych problemów na życzenie, tak? Mamy niezależny formalnie bank centralny, niezależny politycznie, który nie powinien podlegać wpływom politycznym. I jego mandatem jest pilnowanie właśnie inflacji, a nie dbanie o interes rządu. Nawet nie mamy takiego podwójnego celu jak w Stanach Zjednoczonych, że jednocześnie. Chociaż myślę, że jak się rozmawia z poszczególnymi członkami Rady Polityki Pieniężnej i prezes NBP też jak przemawiał, też on dużą rolę przykłada do wzrostu gospodarczego, ale jednak priorytetem jest inflacja. I ostatnie na przykład wystąpienie prezesa Glapińskiego po wakacjach, no dla mnie było takim zaskoczeniem. Ja bym powiedział pozytywnym, w tym sensie, że on rzeczywiście bardzo podkreślał ten cel, jakby mandat antyinflacyjny. W wypowiedziach członków Rady wydaje mi się, że widać, że oni nie mają gotowości do tego, żeby, bo może urzędowi będzie łatwiej, to zaakceptujmy wyższą inflację. Myślą poważnie o celu inflacyjnym. Oczywiście jest jakiś zawsze poziom tolerancji, no bo też nie można być jakby bardzo nadmiernie jakby skupionym na, czy inaczej, trzeba patrzeć na różne aspekty i między innymi jeśli by się okazało, że ta inflacja rośnie do 4, nie wiem, albo 4 z lekkim hakiem, ale to się dzieje tylko na krótko i zaraz będzie wracać, to nie ma co na to tak nadmiernie szybko reagować. I myślę, że takie podejście bank centralny ma, ale gdyby się okazało, że to wyjście inflacji powyżej celu jest większe i trwalsze, to z tego, co obserwuję jakby komunikację banku centralnego, nie ma na to tolerancji i to się to nie jest realny scenariusz, który będzie na który rząd może jakoś super liczyć, że po prostu będzie przymknięte oko. No chyba się na to nie zapowiada. No po to jest właśnie ten niezależny bank centralny, żeby bo też jakby, ja rozumiem, że rządowi będzie łatwiej, no ale nam niekoniecznie musi być łatwiej, tak? No bo ta wyższa inflacja...
0: Znaczy ten podatek inflacyjny jest takim trochę paradoksalnym podatkiem, który w zasadzie uderza w tych najsłabszych, tak?
1: No to swoją drogą to też jest jeden z argumentów, który wczoraj prezes Fedu Walsh podnosił, że dlaczego oni myślą o tym, żeby inflację sprowadzić? No bo do celu, bo ona właśnie uderza w tych najmniej zaradnych, najmniej zarabiających, czy najmających najmniejsze zasoby finansowe.
0: Jeszcze raz wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do Fedu, pytanie o naszą walutę w tej sytuacji. To znaczy, w tych wszystkich napięciach złoty zachowuje się stabilnie, prawda? Mm-hmm. Ja rozumiem, że to mocne zakotwiczenie też złotego w relacji do euro jest czymś, co nas bardzo mocno stabilizuje i stabilizować będzie w dłuższej perspektywie.
1: No mam nadzieję i na razie rzeczywiście ta zmienność złotego jest niewielka i oby tak zostało, chociaż też widać, że No, że waluta też nie jest obojętna na to właśnie, jakie na przykład są deklaracje co do tych stóp procentowych. W okolicach czerwca, lipca, kiedy było to poczucie, że polski bank centralny bardziej niż inny byłby skłonny do łagodzenia polityki pieniężnej, a w tym samym czasie przyszedł prezes Fedu, właśnie ten nowy, i on się zaprezentował jako taki bardziej stanowczy, antyinflacyjny, no to od pierwszej połowy roku, gdzie złoty był w okolicach 4,20, 4,25, to się przenosiliśmy na to pasmo 4,30, 4,35, co po części myślę, że było z tym związane. I teraz mam nadzieję, że właśnie już dalej nie będziemy się od tego oddalać, ale to właśnie przy założeniu, że polski bank centralny będzie pilnował celu inflacyjnego i że nie wydarzy się po drodze taki jakiś event, czy tam takie wydarzenie, które takie, powiedziałbym, trochę o charakterze zewnętrznym, czyli na przykład związane z bezpieczeństwem, no bo to też jest, mieliśmy też to przeciwdziałane
0: w poprzednich latach. Coś, co trwale zaburzy przekonanie rynku,
1: gdyby się wydarzyło coś, co zaburza poczucie bezpieczeństwa, to mogłoby mieć wpływ. A druga rzecz, no to związana trochę z tą polityką fiskalną, no gdyby się okazało, że w perspektywie najbliższych miesięcy obniża nam się rating, to też myślę, że nie będzie obojętne. No przypomnijmy ponad 10 lat temu, ponad, w styczniu 2016 roku, jak mieliśmy obniżkę ratingu przez S&P, to tam złoty się osłabił chyba o 10 groszy tak, w ciągu dosłownie 2 czy 3 dni po tej decyzji. To nie była bardzo trwała decyzja, bo później po miesiącu wrócił tam, gdzie był wcześniej. No ale też takie informacje potrafią rynek przesunąć przynajmniej na trochę.
0: Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska. Bardzo serdecznie dziękuję. Był gościem Gospodarczego Tygodnia. Dziękuję bardzo, do widzenia, do zobaczenia. Widzimy się i słyszymy za tydzień.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
11: Nadchodzi legendarne wydarzenie. Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
3: Po reklamie.
2: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Panie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
3: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
2: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
3: Jeszcze raz tylko połaję.
2: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
3: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
2: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
10: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
11: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
12: Po reklamie.
13: Popołudniowa rozmowa. Za chwilę w radiu RMF 24.

0: Jest 18, czas na fakty RMF FM, a po faktach popołudniowa rozmowa. Magda Sakowska dzisiaj będzie odpytywała Arkadiusza Myrchę. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Serdecznie zapraszamy. Sejm zdjął ochronny parasol Wojciechowi Królowi.
2: Przypomnijmy, o co podejrzewa posła Koalicji Obywatelskiej Prokuratura Europejska.
1: Od pilotażu do systemowej zmiany.
2: Pod lupą naszego dziennikarza Centra Zdrowia Psychicznego w ministerialnych planach.
1: Psychiatrzy krytykują powolne tempo.
2: Magda Sakowska zaprasza na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: Jej gościem będzie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Sejm bezwzględną większością głosów wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej, o co wnioskowała Prokuratura Europejska.
2: A w sejmowym studiu RMF FM jest nasz reporter Michał Radkowski. Witamy cię, Michale.
3: Jestem, witam.
2: Dzień dobry. Poseł jest podejrzany o korupcję. O jaką sprawę chodzi?
3: Chodzi o zamówienia w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poseł miał przyjmować korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców, którzy liczyli na jego znajomości z władzą i pomoc w załatwieniu spraw biznesowych. Śledztwo w tej sprawie, jak mówiliście, prowadzi Prokuratura Europejska. Według niej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć poseł, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Wojciech Król twierdzi, że nigdy nie był w Tajlandii, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. Za aresztowaniem posła zagłosowała niemal cała sala, w tym wszyscy z Koalicji Obywatelskiej. Przeciw było tylko trzech posłów: Szymon Hołownia i Paweł Ślis, obaj z Polski 2050, oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.
1: Od stycznia mają powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia podczas rozpoczętego w Warszawie drugiego kongresu szpitali psychiatrycznych.
2: Teraz na mapie kraju jest 118 punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych, gdzie pacjenci, którzy tam przyjdą w przypadkach pilnych, otrzymają pomoc nie później niż w ciągu 72 godzin. Potrzeba jednak znacznie więcej takich miejsc.
1: W zapowiedzi, jakie padają podczas kongresu w stolicy, wsłuchuje się reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
2: Michale, co dokładnie zmieni się od stycznia?
4: Od nowego roku ma skończyć się rekordowo długi, bo trwający od 8 lat pilotaż, w ramach którego teraz działają centra. To ma otworzyć drogę i dać stabilne warunki, by powstawały nowe placówki. Przewodniczący Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, profesor Piotr Gałecki, potwierdza tu, że docelowo centra mają zapełnić całą Polskę do końca 2029 roku.
5: Są takie założenia, że ta największa dynamika to będzie w tym ostatnim roku wdrażania. Czyli ten pacjent, jak się zgłosi, to tamtą pomoc uzyskać musi.
4: Tymczasem część lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów planuje w tej sprawie pikietę przed kancelarią premiera w najbliższy wtorek. Będą wtedy domagać się, by centra zdrowia psychicznego powstawały sprawniej i szybciej niż zakłada plan ministerstwa.
6: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
2: W naszym studiu już Magdalena Sakowska i jej gość.
1: Witamy.
7: Witamy, a ze mną Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, dobry wieczór, panie ministrze. To zacznijmy od tego głosowania. Zawieszony już w prawach członka Koalicji Obywatelskiej poseł Wojciech Król, jest zgoda na jego aresztowanie. Spodziewa się pan, że nastąpi ono szybko, że w ogóle nastąpi?
8: No, skoro prokuratura wnioskuje o zastosowanie takiego środka zapobiegawczego i uzyskanie zgody na zatrzymanie, no to nie po to, żeby z takiego narzędzia nie korzystać, więc należy zakładać, że w takich najbliższych dniach prokuratura może podjąć realne działania w tym zakresie.
7: A czy jest realne, że pan Wojciech Król zniknie w tym czasie?
8: Nie zakładam takiego scenariusza i nie sądzę też, żeby panu posłowi takie pomysły przychodziły do głowy.
7: To proszę nam jeszcze zdradzić, co takiego się wydarzyło, bo to było już wcześniej głosowanie o właśnie zatrzymanie pana posła i wtedy nie wyraziliście państwo w Sejmie na to zgody, a teraz tak.
8: No, w okresie wakacyjnym już była też debata nad pierwszymi wnioskami kierowanymi przez Prokuraturę Europejską. Zresztą w Sejmie gościliśmy panią Prokuraturę Europejską i wówczas Sejm wyraził zgodę na postawienie zarzutów i uchylenie w tym zakresie immunitetu, wyrażając pewne wątpliwości co do umotywowania właściwego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, ale tutaj Prokuratura Europejska podjęła dalsze czynności, uzupełniała ten materiał, wykazując potrzebę zastosowania takiego środka i jak widać po dzisiejszym głosowaniu Sejm nie miał wątpliwości jakiejkolwiek, żeby się wyrazić zgodę.
7: Opozycja mówiła, że chronicie swojego.
8: Nasze dzisiejsze głosowanie jest najlepszym przykładem, że nikt nikogo nie chroni, wszyscy są równi wobec prawa. Jeśli są podstawy do tego, żeby zastosować takie środki, to oczywiście nie będziemy tutaj nikogo chronić.
7: Panie ministrze, dzisiaj wystąpienie premiera Donalda Tuska o bezpieczeństwie, o tym, co może nas czekać ze strony Rosji w najbliższych miesiącach. I padło tam takie stwierdzenie. W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Brzmi groźnie. Do tego jeszcze dzisiaj słowa wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, że sytuacja jest najniebezpieczniejsza od czasu II wojny światowej. Czy my się szykujemy na wojnę?
8: Od samego początku trwania wojny i tej napaści zbrojnej na Ukrainę, Polska musi być w stanie gotowości do różnych działań podejmowanych przez Federację Rosyjską.
7: Także dzisiaj do obrony na własnym terytorium?
8: Zawsze musimy być do tego przygotowani, bo nikt nigdy nie wie, co się kryje w głowie takiego człowieka, jakim jest Władimir Putin. I widać, że te działania w ostatnim czasie bardzo intensywne na terenie Ukrainy Zachodniej i takie działania zaczepne na terenie Polski pokazują, że tych prowokacji może być tylko więcej. I bardzo realnym scenariuszem jest to, że Federacja Rosyjska będzie podejmowała wzmożone ataki o takim charakterze hybrydowym, czy to na terenie Polski, czy na terenie innych państw sojuszniczych.
7: O charakterze hybrydowym i już słychać to, co pan powiedział, już słychać ze strony ekspertów, że to słowo hybrydowe trochę zdejmują jakby ciężar odpowiedzialności na przykład z NATO, że to jeszcze nie jest taka agresja pełnoskalowa, że jeszcze nie musimy reagować stanowczo, a według wszystkich właśnie ekspertów, w tym byłych wojskowych amerykańskich, mówią, już trzeba reagować, bo potem będzie za późno.

0: Działania hybrydowe no, są pojęciem, które od kilku lat faktycznie pojawiają się w debacie publicznej bardzo często i opisują taki bardzo charakterystyczny jakby sposób działania, który jest ukierunkowany na właśnie wywoływanie pewnych działań albo zaczepnych, albo wywoływanie pewnego chaosu w państwach, nie prowadząc jednocześnie otwartych działań o charakterze zbrojnym. I proszę zauważyć, że wszelkie działania, które wiążą się chociażby z potencjalnym stanem zagrożenia, natychmiastowo wiążą się z reakcją po stronie polskiej, jak chociażby w postaci podrywania myśliwców, kiedy pojawia się potencjalne zagrożenie. Więc Polska na każdy taki test, mówiąc w cudzysłowie, reaguje natychmiastowo i wedle procedur.
1: A czy według pana i według tego, co słyszę od swoich kolegów, koleżanek z rządu, jest takie przekonanie w polskim rządzie, że NATO zdaje egzamin wobec tego testowania?
0: Na pewno NATO tutaj robi bardzo dużo, żeby tę agresję rosyjską, żeby stawiać opór tej agresji rosyjskiej.
1: Proszę zauważyć,
0: że wojska i dowództwo NATO już od kilku lat sukcesywnie podkreśla, że Rosja jest traktowana jako zagrożenie, jako wróg, co jest niezwykle istotne w doktrynie i w działaniach. I te regularne i dostawy, i wspieranie Ukrainy pokazuje, że tak Sojusz Północnoatlantycki stawia na opór przed Federacją Rosyjską.
1: To kończąc ten temat, może pan powiedzieć naszym słuchaczom, że jest pan przekonany, że gdyby, oby nie, ale gdyby coś wydarzyło się na naszym terytorium, to nie zostaniemy sami i nie popłyną tylko słowa wsparcia i otuchy?
0: Tak, jestem tego pewien i dlatego też dzisiaj tak ważne było wystąpienie i podkreślenie pana premiera, żeby w polskiej przestrzeni publicznej z ust jakiegokolwiek polityka nie padały słowa, które mogłyby w ogóle poddawać wątpliwość, solidarność i współpracę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: To my nie przyjdziemy z pomocą, żeby
0: Dlatego to my jesteśmy dzisiaj najbardziej zainteresowani, my i państwa naszej części Europy, najbardziej zainteresowani tym, żeby artykuł 5 nie był tylko deklaracją, tylko żeby był realnym narzędziem współpracy i dla nas realnym narzędziem obrony. Więc wszystkie sygnały, takie niemądre wypowiedzi, które mogłyby podbijać wątpliwość, trzeba absolutnie potępiać.
1: Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości Koalicji Obywatelskiej. Żegnamy się ze słuchaczami RMF FM. Dziękuję bardzo, panie ministrze. I pozostajemy w Radiu RMF 24. Panie ministrze, od dzisiaj, właściwie od wczoraj już powinien normalnie pracować w Trybunale Konstytucyjnym dr Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie pracuje, ponieważ wciąż nie złożył ślubowania i został zaproszony przez prezydenta na to ślubowanie. I nie zostanie tak długo, jak długo, bo to mówią przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego, prezydent i jego współpracownicy nie zobaczą dokumentów, że pan Maciej Berek spełnia wymogi formalne, to znaczy odpowiednio długo był radcą prawnym. Mówią, że nie mają co do tego pewności.
0: Tylko procedura wyboru odbywa się w Sejmie. Nie w kancelarii prezydenta, nie przez urzędników pana prezydenta, nie przez pana samego prezydenta. Cały proces wyboru od momentu jego zainicjowania poprzez wybór na sali plenarnej przez Sejm odbywa się w parlamencie. W momencie jego dokonania, w momencie podjęcia uchwały kończy się proces wyboru i nie ma tutaj narzędzi po stronie kancelarii prezydenta, żeby teraz weryfikować, sprawdzać, podawać wątpliwość, bo to nie jest w ogóle rola pana prezydenta.
1: No dobrze, ale jeżeli chcecie przerwać

0: przez ostatnie kilkanaście lat. Ja sobie zerknąłem do dokumentacji, kiedy wybierani byli radcowie adwokaci na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pani mecenas Będkowska, pan Zielonacki, pan Sochański, czy nawet 20 lat temu pan mecenas Kotlinowski.
1: Ale mamy inną sytuację.
0: I każdorazowo odbywał się dokładnie na tych samych zasadach, dokładnie na takich samych zaświadczeniach wydawanych przez właściwą okręgową izbę radców czy adwokatów. I to Sejm dokonuje zweryfikowania dokumentów i dopuszcza kandydata do głosowania. I Sejm tą swoją rolę wypełnił.
1: Czyli nie będzie przesyłania żadnych innych dokumentów do Kancelarii Prezydenta.
0: Znaczy ja tu nie widzę podstaw do tego, żeby teraz weryfikować każdą podjętą przez pana mecenasa Berka przez ostatnie 20 lat faktyczną czynność jako radca prawny.
1: No nie, ale mówią przedstawiciele Kancelarii Prezydenta jakieś umowy, żeby pokazać podpisane, że rzeczywiście Maciej Berek był tym radcą prawnym.
0: No ale to wskazywał, w jakich latach prowadził działalność, w jakich latach prowadził ją na podstawie kancelarii, umów cywilnoprawnych, od kiedy jest wpisany na listę, od kiedy jest wpisany na listę jako osoba faktycznie wykonująca zawód. To wszystko jest. I nikt nigdy i nie ma do tego podstaw prawnych, co najważniejsze. Nie ma podstaw prawnych do tego, żeby teraz w jakimś osobnym, dodatkowym, szczególnym trybie domagać się jakichś dodatkowych pism od marszałka Sejmu, od sędziego, który został już wybrany przez Sejm.
1: To jeżeli nie będzie dodatkowych pism i dokumentów, nie będzie zaproszenia dla Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego. Czy w takim razie złoży ślubowanie, tak jak i inni niezaproszeni, a wybrani przez Sejm, złoży ślubowanie w Sejmie?
0: Nie chciałbym na pewno gdybać, bo głęboko liczę, że po stronie Kancelarii Prezydenta mimo wszystko nastąpi refleksja, że brak przyjęcia ślubowania w tych okolicznościach, o jakich dzisiaj mówimy, stanowiłoby bardzo niebezpieczny precedens.
1: No, bo ale inni pełnomocnicy nie nastąpi zmiana, panie ministrze.
0: Tego nie wiemy. Ja cały czas...
1: A ma pan jakieś sygnały, że może?
0: Cały czas mam taką głęboką nadzieję, że w ślad za przyjęciem ślubowania od innych wybranych...
1: Ale nie od wszystkich.
0: Ale nie od wszystkich, oczywiście. Ale w ostatnim czasie od wybranych sędziów nastąpi także odebranie ślubowania od pana mecenasa Macieja Berka.
1: Czyli co, teraz czekacie na zaproszenie? Jak nie przyjdzie, to czekacie dalej?
0: No na pewno w tej chwili wszyscy będziemy, a w szczególności pan sędzia Berek, uzbrojeni w cierpliwość. Bo jak wiemy, pan prezydent, jego urzędnicy szczególnie się nie przepracowują, nie wykonują czynności w trybie niezwłocznym, raczej odkładają na tygodnie, jak nie miesiące.
1: Panie ministrze, ale czy to uzbrojenie w cierpliwość to jest ten plan, o którym mówił minister Żurek jeszcze latem, że jest plan na to, jak zrobić tak, aby w Trybunale Konstytucyjnym orzekali ci, którzy zostaną wybrani przez Sejm? To jest ten plan?
0: Nie, no, każdy oczywiście przypadek jest inny, czyli w debacie publicznej pojawiają się bardzo różne rozwiązania i od kilku dni trwa zresztą dość gorąca dyskusja, co należy teraz zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym. Nasze rozwiązania są bardzo proste i są przede wszystkim po stronie Kancelarii Prezydenta i samego Trybunału, po pierwsze odebranie ślubowania od pana sędziego Berka i zwołanie Zgromadzenia Ogólnego. I to jest to, co dzisiaj jest do zrobienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa. A jeśli to się nie ziści, no to zobaczymy, kiedy i jakie będą okoliczności. No
1: to
0: bo
1: wtedy
0: sytuacja jest tak dynamiczna.
1: Siłowo, jak to się mówi, wariant siłowy jest rozpatrywany.
0: Co to znaczy wariant siłowy, proszę?
1: No, że na przykład wchodzi policja i pomaga tym sędziom, którzy zostali wybrani przez Sejm, ale nie odebrał od nich ślubowania, czy prezydent nie odebrał, nie wiem, wprowadza ich do gabinetów.
0: Znaczy ja nie wiem, jakie sytuacje będą miały miejsce, bo to tak naprawdę najwięcej zależy od sytuacji, jaką wytworzy pan sędzia Święczkowski, który no naprawdę robi bardzo dużo, żeby Trybunał po prostu nie funkcjonował.
1: No na razie,
0: tak
1: wie pan, no na razie
0: daleko.
1: Już są ludzie, jest już miasteczko, powstaje pod Trybunałem Konstytucyjnym, że będą bronić prezesa Święczkowskiego. Prezes Święczkowski im bardzo dziękuję.
0: Tak. I obok stoją politycy PiSu, którzy w towarzystwie pana Święczkowskiego czują się jak ryba w wodzie i ze wzajemnością i razem będą chcieli bronić tego bastionu upolitycznienia jeszcze przez władzę PiSu.
1: Ale to jak wyborcy Koalicji Obywatelskiej wiedzą, gdzie jest wasza skuteczność? Wasza, polityków koalicji, obiecywaliście, że zmienicie sytuację w Trybunale, a na rok przed wyborami wiceminister sprawiedliwości mówi, no nasza strategia to jest uzbrojenie się w cierpliwość.
0: Pani redaktor, nie powiedziałem, że to jest żadna strategia. Pani się pytała, co będzie w najbliższych dniach. To tak jak na przykład sędzia Patyra doczekał się po kilkunastu, może jeszcze nawet dłuższy

0: W tym okresie wyczekiwania zaproszenia na przyjęcie tego ślubowania i tylko w tym aspekcie użyłem tego określenia. Natomiast jeśli spojrzymy na Prokuraturę Krajową, Krajową Radę Sądownictwa, instytucje, które wydawałoby się nie będą miały szans, albo przynajmniej będą bardzo mocno zabetonowane przepisami czy osobami z nominacji Zbigniewa Ziobry, funkcjonują dzisiaj w sposób prawidłowy. Trybunał Konstytucyjny jest oczywiście...
1: Ale jest takim symbolem ten Trybunał
0: Jest na pewno. Jest tam siódemka, czy w tej chwili już ósemka sędziów wybranych przez Sejm zgodnie z przepisami, bez naruszenia jakichkolwiek paragrafów, w pełni transparentnie, w wysłuchaniu publicznym. Każdy miał prawo śledzić procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak, gdzieś tam na korytarzach siedzi czwórka.
0: A co do czwórki, sędzia Święczkowski, naruszając prawa, nie dopuszcza ich do orzekania. Jak wiemy, też prokuratura w tej sprawie wszcza śledztwo.
1: No właśnie, bo mówi pan, naruszając prawo, minister Kierwiński mówi, jak będzie pytana o to, czy wejdzie policja do Trybunału, mówi, jak będzie naruszane prawo, to wejdzie. No to skoro jest naruszane prawo, to dlaczego nie wchodzi?
0: No, dlatego na razie jest wszczęte śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zachowania pana Święczkowskiego i ewentualnie innych osób, które nie dopuszczają do orzekania prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A jakie będą decyzje organu procesowego, bo tak w tym aspekcie określa się prokuratora, no to zobaczymy.
1: No to teraz o drugiej instytucji, wokół której było gorąco, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Rektor, pan Michał Sopiński, został zdymisjonowany, odwołany. Posłowie PiS ruszyli na ratunek, tam barykadowali się, przechodzili przez płot. Rzecznik rządu poinformował, że wszczęto śledztwo wobec pani Marii Kurowskiej, Dariusza Mateckiego. Jest też zawiadomienie wobec zachowania pana posła Macierewicza wobec policjanta, czy nie naruszył nietykalności policjanta, ale ci, o których mówimy, mówią, myśmy mieli prawo, bo to była nasza interwencja poselska. Gdzie są granice interwencji poselskiej i co podczas takiej interwencji może zrobić poseł?
0: Czy kompletna bzdura, jeśli ktoś tłumaczy naszym obywatelom, że naruszenie nietykalności policjanta, naruszenie miru czy cokolwiek jest interwencją poselską, to jest kompletna bzdura. Nasza interwencja poselska zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu uprawnia nas do tego, żeby podejmować kontrolę, uzyskiwać dokumenty, informacje o funkcjonowaniu danych instytucji.
1: Ale właśnie mówiłem tylko panu przerwę, że no uniemożliwiono im, bo nie wpuszczono ich do budynku.
0: No ale budynek znajdował się w bardzo trudnej sytuacji, kiedy jedna z pani posłanek uznała, że formą kontroli poselskiej jest okupacja gabinetów. Pomyliły jej się kompletnie role i formą kontroli poselskiej nie jest przeskakiwanie przez płot. Ja przez kilka lat miałem okazję wykonywać wiele różnych kontroli. Byliśmy bardzo różnie traktowani jako parlamentarzyści opozycji wówczas, ale nigdy by mi nie przeszło do głowy, żeby gdzieś fizycznie jakieś barierki przełamywać, szturchać funkcjonariuszy publicznych. Znaczy nikomu normalnemu, a tym bardziej parlamentarzyście, takie w ogóle pomysły do głowy by nie mogły przyjść, ale widać, że dla posłów PiSu nie ma granic śmieszności, których nie są w stanie przekroczyć.
1: No oni mówią, że bronią po prostu praworządności, znaczy, że wy siłą chcecie wszystko.
0: Swoich interesów bronią, przepraszam,
1: ale... chcecie wszystko. To proszę jeszcze powiedzieć w tej sprawie, jakie państwo mieliście zarzuty wobec pana rektora, już byłego Michała Sopińskiego?
0: Tam były zarzuty natury i naukowej, i także finansowej, i prowadzenie przez pana byłego rektora działalności politycznej, nie mogącej być połączonej z pełnieniem funkcji rektora. Po pierwsze, były postępowania dotyczące nieprawidłowości w przewodach doktorskich, były nieprawidłowości w zakresie polityki finansowej, no i sama aktywność pana Michała Sopińskiego jako rektora, który aktywnie od lat de facto działa jako polityk, wypowiadał się wielokrotnie jako osoba popierająca konkretne siły polityczne, propagująca konkretne treści polityczne, a wiemy, że tego nie można łączyć z funkcją rektora.
1: Panie ministrze, pamięta pan takiego człowieka, Dawid, o ile dobrze pamiętam, Kasprzyk, lekarz?
0: Tak.
1: Tak. No, młody człowiek, robił specjalizację, bardzo dużo zarabiał w szpitalu południowym, warszawskim szpital. On cały czas nie został przesłuchany. Dlaczego?
0: To jest decyzja zawsze oczywiście prokuratora, w jakiej kolejności słucha świadków i kiedy, w jakim zakresie chce komuś postawić zarzuty.
1: Ale nie dziwi pana, że to tak długo trwa?
0: Praktyką jest, że najpierw przesłuchuje się świadków, a jeśli komuś chce się postawić zarzuty, to taką osobę w charakterze podejrzanego raczej wzywa się do prokuratury na końcu takiego postępowania. Nie jest dobrą praktyką i zresztą to politycy PiS-u nawet sami kontestują, że jako prokuratora najpierw wzywa osobę w charakterze świadka, odbiera od niej zeznania pod przysięgą, a następnie, wykorzystując pewną wiedzę zdobytą w postępowaniu, tej samej osobie stawia się zarzuty jako podejrzanemu. Oczywiście to, co mówię jako świadek, teoretycznie nie powinno być włączone z akt postępowania, ale ta wiedza gdzieś już padła. Więc wydaje mi się, że ta logika postępowania może być po prostu w tym akurat przypadku stosowana.
1: Opozycja mówi tak, no nie wzywają, w sensie prokuratora Kasprzyka, bo wiedzą, że zacznie sypać, a że to człowiek od Koalicji Obywatelskiej Warszawskiej, to zacznie sypać ich ludzi, no to dlatego go nie wzywają.
0: O, to równie dobrze mogliby zapytać, dlaczego, nie wiem, pana Cieszyńskiego na przykład jeszcze nie wzywali w jakimś charakterze w związku z postępowaniami.
1: A właśnie pan Cieszyński taką wysnuł teorię, że dlatego pan Dawid Kasprzyk nie jest wzywany.
0: No to już pozostawiam bez komentarza tą dość pokrętną logikę prezentowaną przez pana posła.
1: Mamy jeszcze minutę. Proszę powiedzieć, czy wiadomo już, gdzie jest pan Romanowski?
0: W tej chwili takiej wiedzy nie posiadam.
1: To też brak skuteczności, bo długo już gdzieś tam pan Romanowski za granicami.
0: No, pan Romanowski wybrał drogę, która jest dla niego przede wszystkim kompromitująca. Natomiast jako państwo polskie na pewno nikt nigdy nie spocznie.
1: A czy wymiar sprawiedliwości się nie kompromituje, że tak długo czasu trwa ustalenie, gdzie jest pan Romanowski?
0: Wymiar sprawiedliwości ma bogate doświadczenie z osobami, które uciekają po całym świecie przed odpowiedzialnością, po krajach Bliskiego Wschodu, po krajach Dalekiej Azji. Tylko życie pokazuje, że prędzej czy później oni przed obliczem polskiego wymiaru sprawiedliwości stają.
1: To tak czy nie na koniec? Czy premier przestrzelił, mówiąc, że na 99% pan Romanowski jest w Naddniestrzu?
0: Nie.
1: Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Nadchodzi legendarne wydarzenie. Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
5: Po reklamie.
6: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 18.30 i zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od kolejnej ważnej decyzji, jaka zapadła na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia miasta z kolejarzami w sprawie zaprojektowania i wybudowania wiaduktu kolejowego nad ulicą Strzegomską w pobliżu ronda rotmistrza Pileckiego. Plan jest taki, żeby koszt inwestycji szacowany na poważną kwotę prawie 144 milionów złotych podzielić między PKP PLK i miasto Wrocław. Temat bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy Starami był poruszany od lat, ale przełom nastąpił w lipcu tego roku, kiedy to budowa wiaduktu trafiła na listę inwestycji PKP PLK.
7: Tym żyje Wrocław.
6: Jak już wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, rozpoczyna się projektowanie nowego węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej. Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje podpisała umowę z wykonawcą wartą blisko 2 miliony złotych. Czas na przygotowanie dokumentacji to 22 miesiące. Kluczowym elementem tej inwestycji będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa, która połączy ulicę Suchą z Pułaskiego, Chłupską i Borowską. W ramach projektu przewidziano także budowę wygodnych, podwójnych peronów, nowych dróg rowerowych, chodników oraz montaż nowoczesnego oświetlenia. Nowe miejsca schronienia, szkolenia dla mieszkańców, gęstsza sieć syren alarmowych i gotowy plan ewakuacji. Wrocław coraz mocniej stawia na bezpieczeństwo i przygotowuje się na wypadek sytuacji kryzysowych, mówi w rozmowie z RMF 24 Wrocław Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
8: W scenariuszach powodziowych, które są we Wrocławiu aktualizowane co kilka lat, takie plany ewakuacji są gotowe. One są teraz przygotowane na większą skalę w przypadku zagrożenia większego niż zagrożenie powodziowe. Ten plan ewakuacji nie będzie ogólnodostępny, on będzie dostępny w Centrum Zarządzania Kryzysowego dla wszystkich służb i jednostek, które będą w tym systemie współpracować.
6: Projekt masowej ewakuacji Wrocławia, jak czytamy w informacji przekazanej przez miasto, zakłada wykorzystanie pojazdów MPK, pociągów kolei dolnośląskich i transportu wodnego. Pierwszym zapleczem dla ewakuowanych mają być 244 miejskie placówki oświatowe z miejscami dla ponad 15 tysięcy osób.
7: Nasi specjaliści w faktach RMF 24 Wrocław.
6: Być blisko, rozmawiać, słuchać to najważniejsze, co możemy zrobić dla naszych rodziców, dziadków, starszych znajomych. Jutro rozpoczynają się Wrocławskie Dni Seniora. Właśnie z tej okazji jednym z gości programu Wrocławski Wieczór Radia RMF 24 Wrocław będzie dzisiaj profesor Małgorzata Sobieszczańska, kierownik Kliniki Katedry Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
9: Dbajmy o aktywizację naszych rodziców, bo oni wtedy będą dłużej samodzielni, nie będą też nas absorbować, a będą mieli też większą satysfakcję z życia, że nadal jestem potrzebna, nadal pójdę na pocztę, a nawet przez internet opłacę sobie rachunki. To jest wielka satysfakcja dla osoby starszej.
6: Więcej o sprawie we Wrocławskim Wieczorze od godziny 21.00.

Słuchacie Radia RMF 24, to jest nasz wieczorny program, a w nim wracamy do tematu centrów zdrowia psychicznego, no czyli ważnych placówek, w których można szybko dostać wsparcie specjalisty. Dzisiaj w Warszawie rozpoczął się drugi kongres szpitali psychiatrycznych. Tam Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego zaprezentowała plan, a w nim odpowiedzi na pytania, kiedy i jak rozwijane mają być w Polsce te ważne placówki. Nowe centra mają powstawać od stycznia. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z przewodniczącym Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, krajowym konsultantem w dziedzinie psychiatrii, profesorem Piotrem Gałeckim.

0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest z nami na linii w Radiu RMF 24. Michale,
1: dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Uporządkujmy informację. Ile centrów działa w tej chwili i co wydarzy się dalej?
1: W tej chwili w całej Polsce jest dokładnie
2: centrów zdrowia psychicznego. Mam nadzieję, że słyszymy się też dokładnie w tej chwili. 118 centrów zdrowia psychicznego w całej Polsce, a docelowo powinno być ich ponad dwa razy więcej, tak aby zapełnić całą Polskę, cały dokładnie kraj, tak aby mniej więcej w każdym powiecie działało centrum zdrowia psychicznego. Jedna taka placówka na 100 tysięcy mieszkańców. Taki jest plan, takie są w tej chwili założenia.
0: Halo Michał, słyszymy się? Halo, halo, Michał? Prawdopodobnie jakiś...
2: Oczywiście, być może na tyle dużo osób dookoła, na tyle dużo tak...
0: No, spróbujemy z Michałem Dobrołowiczem połączyć się już za moment w Radiu RMF 24. Bądźcie blisko głośników.
3: Radio RMF 24.

0: Drobne problemy techniczne, ale już wszystko powinno działać. Wracamy w Radiu RMF 24 do tematu centrów zdrowia psychicznego, no, ważnych placówek, w których można będzie szybko uzyskać wsparcie specjalisty. Dzisiaj w Warszawie rozpoczął się drugi kongres szpitali psychiatrycznych. Nowe centra mają powstawać od stycznia. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z przewodniczącym Rządowej Rady do spraw Zdrowia Psychicznego, krajowym konsultantem w dziedzinie psychiatrii profesorem Piotrem Gałeckim.
1: Zakładam, że wszędzie tam, gdzie te centra zdrowia psychicznego teraz funkcjonują w ramach pilotażu, no to one automatycznie zaczną funkcjonować jako po prostu świadczenie gwarantowane. Jest duża pula podmiotów, które aplikowało o to, żeby być centrami, ale już w ramach pilotażu tych centrów nie tworzono. Ministerstwo dało sobie 3 lata na to, żeby pokryć centrami zdrowia psychicznego całą Polskę.
2: Teraz jest 118 dokładnie, a rozumiem, że do końca 2029 to będzie tych ponad 2 razy więcej?
1: Około 300 zakładamy, że będzie centrów. Są takie założenia, że ta największa dynamika to będzie w tym ostatnim roku wdrażania.
0: Michał Dobrowicz jest teraz z nami na linii w Radiu RMF 24. Witamy, Michale.
3: Dzień dobry, ponownie się słyszymy. Również mam taką nadzieję dookoła mnie. Wielu dyrektorów szpitali psychiatrycznych z całej Polski, bo to jest duży kongres, który dzisiaj śledzimy właśnie tutaj na miejscu w Warszawie i mam nadzieję, że teraz wszystko już będzie dobrze działać.
0: Tak jest. Michał, ile centrów działa w tej chwili i co wydarzy się dalej?
3: 118 dokładnie takich placówek w całej Polsce, we wszystkich województwach, gdyby to wszystko zsumować od Dolnego Śląska po Pomorze, od Podkarpacia po województwo lubuskie. Natomiast docelowo, jak słyszeliśmy w tej mojej rozmowie z profesorem Piotrem Gałeckim, krajowym konsultantem w dziedzinie psychiatrii, takich placówek powinno być ponad 2 razy więcej, bo w tej chwili tych 118 centrów zabezpiecza mniej więcej nieco ponad połowę, 52% polskiej populacji. Chodzi o to, że taka placówka jest wtedy z bliskiej odległości, potrzeby są jednak dużo większe. Taki jest teraz plan. Ten pilotaż, o którym rozmawiamy, w ramach którego teraz działają Centra Zdrowia Psychicznego, to jest rekordowo długi pilotaż w polskim systemie ochrony zdrowia, bo on wystartował w 2018 roku, czyli 8 lat temu. To było jeszcze przed pandemią koronawirusa, przed wieloma innymi wydarzeniami i cały czas te centra działają trochę tak jakby na próbę, w ramach pilotażu. Ciągle z tego pilotażu nie można wyjść, a to wyjście z pilotażu jest o tyle kluczowe, że potrzebne są stabilne przepisy, które pozwolą otwierać te nowe centra i zapowiedź, która dzisiaj tutaj padła, jest taka, że w styczniu to już będzie możliwe i te centra będą mogły powstawać na stałe, na nowych zasadach. Oczywiście to jest dopiero początek, bo potem będą te 3 lata, aby te centra wyrosły już i zapełniły całą powierzchnię Polski. Mm-hmm. Takie jest założenie i taki jest plan przedstawiony tutaj dzisiaj.
0: Michał, a kto może zgłosić się do Centrum Zdrowia Psychicznego i co tam dokładnie się wydarzy?
3: Odpowiedź jest krótka. Każdy może się zgłosić, każdy może skorzystać. To do dowolnego centrum można przyjść i zasada ta najważniejsza jest taka, że w ciągu maksymalnie najpóźniej 72 godzin mamy dostać jakąś pomoc, a często dzieje się to zdecydowanie szybciej i myślę, że to jest kluczowe, gdy często słyszymy słowa narzekania, słowa skarg, że trudno dostać się do lekarza psychiatry, że są długie kolejki i to oczywiście jest fakt. Rzeczywiście te kolejki są długie, natomiast w centrach zdrowia psychicznego jest taka szybka ścieżka. Nie od razu często trafiamy do psychiatry, często jest to najpierw kontakt z terapeutą albo z psychologiem, ale odbywa się coś w rodzaju triażu, jak na SOR-ze, czyli jest szybka ocena, na ile pilna jest pomoc, na ile pilnie potrzebne jest wsparcie. I ten pacjent, ta osoba, która się zgłasza, często z osobą bliską, jest po prostu na tym wstępnym etapie oceniana. Ja nie muszę dodawać, że w obecnej sytuacji, gdy choćby obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, gdy jest wiele bodźców, które mogą nas wytrącić z równowagi, wiele trudnych sytuacji, wiele wyzwań, także dla naszego zdrowia psychicznego, takie placówki mają bardzo duże znaczenie i stąd też apele wielu specjalistów, stąd też pikieta planowana na najbliższy wtorek przed kancelarią premiera w Warszawie, pikieta, którą zorganizują lekarze, psychiatrzy i część ich pacjentów, aby centra zdrowia psychicznego powstawały jak najszybciej. Szybciej niż zakładają te rządowe plany, że centra zdrowia psychicznego będą w całej Polsce i że będzie prawie 300 takich placówek do końca 2029 roku. Wielu ekspertów, wielu lekarzy domaga się tego, aby to wydarzyło się sprawniej, szybciej, bo po prostu takie są potrzeby. Można sprawdzić i zgłosić się tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie jesteśmy zameldowani, gdzie mieszkamy, do dowolnego Centrum Zdrowia Psychicznego w Polsce i tam taką wstępną pomoc, wstępne wsparcie musimy absolutnie otrzymać. Mamy pełną listę tych 118 placówek, które teraz działają na rmf24.pl. Tam można znaleźć, czasem bliżej, czasem trochę dalej trzeba dojechać, ale takie placówki teraz działają tylko według wielu ekspertów. Jest ich za mało, ma być więcej, ale na to, jak słyszę tutaj dzisiaj na kongresie szpitali psychiatrycznych, trzeba będzie jeszcze trochę. trochę poczekać.
0: O tym bardzo ważnym temacie mówił nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Dziękujemy, Michale.
3: Bardzo dziękuję. Cieszę się, że udało się teraz bez problemów usłyszeć. Pozdrawiam.
0: Tak, spokojnego
3: wieczoru, kłaniam się.
0: Dzięki, Michał, pozdrawiamy. Tu Radio RMF 24. Mam dla was jeszcze więcej informacji. No i już za chwilę u nas piłka nożna, bo dziś ciekawa propozycja dla polskich kibiców. Lech Poznań w Londynie zmierzy się z Crystal Palace. O tym już za chwilę powiemy w Radiu RMF 24.
4: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: A już teraz w Radiu RMF 24 piłka nożna. Wczoraj Jagiellonia, dzisiaj Lech rozpocznie grę w fazie zasadniczej Ligi Europy. Rywal, no, chyba jeszcze trudniejszy niż Olympiakos Pireus, mianowicie angielski Crystal Palace. Ponownie z nami w studiu jest Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
1: Kłaniam się.
0: No, w porównaniu do Lecha, na jakim poziomie jest londyński klub?
1: Na wyższym, powiem szczerze, na wyższym, bo to jest zwycięzca Ligi Konferencji, a Lech doszedł do ćwierćfinału, to można sobie łatwo porównać. Crystal Palace znalazło się w Lidze Europy jako zwycięzca Ligi Konferencji. To warto przypomnieć, bo nie każdy śledzi też te europejskie rozgrywki. Wygrali w finale w Lipsku z Rayo Vallecano 1-0. No i to jest zespół, którego kadra jest warta mniej więcej, nie wiem, 10 razy więcej od Lecha. No może przesadzam trochę, ale to są naprawdę takie półmiliardowe kwoty, więc to jest taka skala problemu, że tak się wyrażę. Natomiast z dobrych wiadomości nie zagra jeden z najlepszych zawodników Crystal Palace w tym meczu, Ismaila Sarr. Prawdopodobnie nie zagra, czekamy na potwierdzenie, ale zdaje się uraz. To jest skrzydłowy senegalski. Nie zagra także czołowa dziewiątka Jean-Philippe Mateta, francuski napastnik. Za to trzeba będzie uważać na Adama Wortona, angielski pomocnik, o którym mówi się, że młody Pirlo, wart już teraz 70 milionów euro. Aż dziwne, że wciąż go można w tym Crystal Palace spotkać. Kuźnia talentów, bardzo ciekawy zespół. Łatwo nie będzie, szczególnie, że na wyjeździe.
0: No właśnie, no to w jaki sposób powinien zagrać Lech, żeby urwać punkty Crystal Palace?
1: Tak, ja myślę, że... Znaczy przede wszystkim to trzeba trzymać defensywę i Lech nie może zagrać tak jak w tym drugim meczu z Orhus, tym nieszczęsnym, w którym stracił szansę na Ligę Mistrzów. Natomiast jeżeli przytrzyma obronę, jeżeli będzie grał konsekwentnie szybką piłką z kontry, to musi być szybki futbol. Musi się dostosować do Crystal Palace. Wydaje mi się, że naprawdę ma spore szanse na sukces. A ma do tego Lech piłkarzy, ma Sayad Manesza, ma Rodrigueza, ma Luisa Palmę, myślę, że tacy zawodnicy, no zobaczymy kto zagra ostatecznie, ale ci zawodnicy powinni dzisiaj zabłysnąć i wobec tych absencji w Crystal Palace jestem umiarkowanym optymistą, łatwo nie będzie, Crystal Palace celuje w zwycięstwo, także w Ligi Europy po Lidze Konferencji, ale fajnie by było, gdyby Lech po prostu utarł nosa faworyzowanym Anglikom.
0: Zdecydowanie tak, trzymamy bardzo mocno kciuki za Lech Poznań. Cezary Dziwiszek. Dziękujemy ślicznie.
1: Kłaniam się, dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę, za 7 minut fakty. Bądźcie z nami.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Mój tani weekend, moje Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,90.

0: Nadchodzi legendarne wydarzenie. Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Proście, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
12: Po reklamie.
13: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski w pełnej gotowości. Zaczynamy Fakty o 19.
14: Zapraszamy.
15: Dobry wieczór.
14: Zarzut dla mieszkańca Koszalina.
15: Za podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
14: Czy zwrócą pieniądze za bezczynność?
15: Odpowiadają posłanki z Komisji Nadzwyczajnej do spraw aborcji.
14: Niepracującej od ponad 2 lat.
15: Jesień w powietrzu.
14: Lato w strojach.
16: Krótki rękawek.
17: My jesteśmy ciepli ludzie z Mazur.
15: Ciepłe są pozdrowienia.
14: Z Krynicy Morskiej.
15: Zarzut zabójstwa 2 osób ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 53-latek z Koszalina.
14: Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, mężczyzna przez 6 godzin składał w prokuraturze obszerne wyjaśnienia.
15: Anno, kim jest podejrzany?
18: 53-latek jest bratem zmarłej kobiety. To on wpuścił policjantów do mieszkania, w którym we wtorkowy wieczór zastali ciała 2 osób. 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli liczne rany kłute i cięte. Mężczyzna przyznał się dziś do zabójstwa pary, ale nie przyznał się, że zrobił to ze szczególnym okrucieństwem. Takie informacje przekazała mi prokurator Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. W toku postępowania okazało się, że 53-latek pozbawił ich życia w niedzielę rano. Mówił, że był szykanowany i od dłuższego czasu narastała w nim złość. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
15: Kierownictwo Sejmowej Komisji do Spraw Rozpatrzenia Ustaw Aborcyjnych pieniądze pobiera, mimo że od ponad 2 lat nie ma posiedzeń tego gremium.
14: Szefowa komisji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, która otrzymała prawie 74 tysiące złotych, wcześniej deklarowała, że przekaże te pieniądze na organizacje pozarządowe.
15: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, a co z pozostałymi paniami z kierownictwa?
19: Urszula Nowogórska.
12: Kurska z Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zamierza oddawać żadnych pieniędzy, bo uważa, że to dodatkowe uposażenie należało się posłankom.
16: Ta podkomisja nie jest komisją, której temat wymaga, że tak powiem, stałego i częstego obradowania.
12: Pieniędzy nie odda też Anna Maria Żukowska z Lewicy, która powiedziała mi, że to, że komisja się nie zbierała, nie znaczy, że prezydium nie pracowało. W ciągu ostatnich 2 lat miały odbywać się spotkania kierownictwa, również online. Ewa Szymanowska z Klubu Centrum twierdzi, że w takim razie przydałaby się zmiana regulaminu Sejmu.
19: Żeby była jasność, że jeżeli się nie odbywa tutaj posiedzenie komisji, to wtedy tego uposażenia nie ma.
12: Posłanka dodaje jednak, że otrzymanych już pieniędzy również nie zwróci. Odpowiedzi w tej sprawie nie dostałem tylko od Kariny Bosak z Konfederacji.
15: Dostaliśmy sygnał. Ważna informacja dla kierowców, którzy utknęli na mazowieckim odcinku autostrady A2.
14: Jak informowaliśmy w Faktach, po południu w pobliżu Wiskitek zderzyły się 2 ciężarówki.
15: Jezdnia w kierunku Warszawy była tam zablokowana.
14: Ale teraz można już przejechać jednym pasem.
20: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
15: Choć wieje i kropi deszcz, jest całkiem ciepło.
14: Zapewniają spacerowicze na promenadzie nad plażą w Krynicy Morskiej.
21: Wszyscy nadal w kurtkach, państwo wakacyjnie jeszcze, krótki rękawek.
17: My jesteśmy ciepli ludzie z Mazur. U nas też jest woda, ale nie aż taka.
21: Dzisiaj wzburzone morze.
22: Nie, ale sympatycznie.
21: Ale państwo nie schodzicie na dół, to na razie z odległości.
17: Już weszliśmy, już stopy wysuszone. A wczoraj przyjechaliśmy.
21: To co można robić w Krynicy?
22: Spacerować na pewno.
17: Głównie spacer, nie? Byliśmy już na Latarni Morskiej, podziwialiśmy widoki, no i na razie jest ekstra.
14: Na Mierzei Wiślanej z mikrofonem RMF FM był nasz reporter Stanisław Pawłowski.
15: To ekstra jeszcze. Pozdrawiamy wszystkich wypoczywających nie tylko nad wodą.
14: A zapracowanym życzymy zasłużonego wypoczynku.
15: Za godzinę powiemy sobie smacznego.
14: Oto co mamy w menu następnych faktów.
23: Ciasteczko przełamane czymś na przykład chrupiącym jest naprawdę przepyszne.
15: Czy chcecie się dowiedzieć, jak się robi ciasteczko nowojorskie?
14: Przepis usłyszycie o 20.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
13: Wieczorny program w radiu RMF 24. Pilna informacja. Jak donosi nasz reporter, kolejny raz wojsko poderwało myśliwce i lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały starty i lądowania. Wrócimy do tego tematu już za chwilę.

0: Radio RMF 24. Wracamy do tematu, o którym mówiliśmy przed momentem. Mówiliśmy o zamkniętych tymczasowo lotniskach w Rzeszowie i Lublinie. Te porty wstrzymały starty i lądowania ze względu na poderwane myśliwce na wschodzie Polski. Łączymy się teraz w Radio RMF 24 z podpułkownikiem Jackiem Goroszewskim z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Co dokładnie spowodowało poderwanie polskich myśliwców? Jak poważne było zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej?
1: Więc jeżeli chodzi o teraz operowanie lotnictwa myśliwskiego, to jest ono typowo stricte prewencyjne. Mieliśmy informację, że po raz kolejny dzisiaj Federacja Rosyjska wykonuje uderzenia za pomocą środków napadu powietrznego. Natomiast na zachód od Kijowa, natomiast te cele, te środki napadu powietrznego, mamy również już informacje, że są zwalczane przez stronę ukraińską, natomiast prewencyjnie, żeby być już na miejscu, te myśliwce zostały wysłane i będą operowały do ustania, do zagrożenia dla naszej przestrzeni powietrznej. Natomiast tu od razu uspokajam, nie było tym razem przekroczenia bariery dźwięku, więc nie powinno być żadnego niepokoju dla mieszkańców związanego z nadmiernym hałasem.
0: Czyli tutaj wstrzymanie startów, lądowań na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie to jest po prostu procedura bezpieczeństwa uruchamiana w takich sytuacjach?
1: Tak, jeżeli chodzi o wstrzymywanie tej możliwości operowania lotnisk cywilnych, no ono ma stricte jest powiązana z tym, żeby zapewnić swobodę działania naszych myśliwców. No a co za tym idzie, bezpieczeństwo w tej przestrzeni powietrznej. No powiem kolokwialnie, żeby przestrzeń była czysta dla naszych myśliwców i mogły swobodnie operować, nie doszło do jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji.
0: Mhm. A czy możemy coś powiedzieć, czy wiemy w ogóle coś na temat tego, jak blisko polskiej granicy znajdowały się jakieś rosyjskie działania, że tak ogólnie powiem?
1: Ja teraz w bezpośredniej styczności nie obserwowaliśmy żadnego działania, natomiast no tutaj z uwagi na to, że to były tak zwane pociski manewrujące o bardzo szybkich prędkościach, no to już prewencyjnie dowódca operacyjny podjął decyzję, żeby te myśliwce operowały w przestrzeni właśnie na wschodzie Polski, natomiast w bezpośredniej bliskości granicy nie było żadnych uderzeń.
0: Mhm. A obserwujecie, że tych sytuacji jest więcej, kiedy faktycznie trzeba podrywać myśliwce w ostatnim czasie?
1: Na pewno więcej ich jest, szczególnie w dzień. No, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że szczególnie noc to był czas, kiedy Rosjanie intensyfikowali swoje działania, natomiast teraz widzimy, że nawet kilkukrotnie zwiększyli swoją aktywność również, a szczególnie w dzień, więc tutaj już niezależne jest to od pory dnia, wykonują te uderzenia, czy to za pomocą bezzałogowców, czy też pocisków.
0: Bardzo dziękujemy. Podpułkownik Jacek Goryszewski, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Radiu RMF24 z najnowszymi informacjami. Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Radio RMF 24. No, tak jak przed chwilą wspominaliśmy, po raz kolejny polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Jak też usłyszeliśmy od rzecznika Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, to działania prewencyjne. No, tym razem szczególnie niepokojące było w przypadku dzisiejszych ataków na Ukrainę, że rosyjski dron z napędem odrzutowym spadł, aby albo został zniszczony zaledwie około 4 km od polskiej granicy w rejonie Dorohuska. Kilka godzin wcześniej w Sejmie Donald Tusk mówił o możliwych hybrydowych uderzeniach Rosji dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Czy dzisiejsze wydarzenia należy traktować jako kolejne elementy tego samego, coraz bardziej napiętego scenariusza? O tym porozmawiam teraz w Radiu RMF 24 z panem Arturem Dubielem, wykładowcą Uniwersytetu WSB Merito, byłym żołnierzem, autorem podcastu i kwartalnika Na Celowniku. Witamy serdecznie, dobry wieczór.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Jak pan uważa, to już kolejne poderwanie polskich myśliwców w krótkim czasie? Czy częstotliwość takich sytuacji sama w sobie pokazuje, że no, poziom zagrożenia przy polskiej granicy rzeczywiście rośnie?
1: Przez ostatnie grube miesiące, no nie chcę mocno powiedzieć, że lata, tak, ale trochę sytuacja na naszym polskim wschodzie się zmieniła. Był bardzo długi okres, gdzie tak naprawdę nasze Jastrzębie, nasze F-16 i część tak naprawdę sprzętu, który wykorzystujemy, no miały, że tak powiem, jak to młodzież mówi, bana na działanie w pewnych obszarach właśnie na wschodniej granicy, po to, aby Rosjanie nie mieli możliwości tak naprawdę rozpracowywania naszych systemów. Sytuacja w związku z wojną w Ukrainie no, diametralnie zmieniła pewne rzeczy. No, dziś niespecjalnie mamy wybór.

0: Pan redaktor pyta, czy tego jest więcej? No pewnie trzeba by zerknąć statystyki. No na pewno mówi się głośno o tym wtedy, kiedy idzie to właśnie w media, kiedy są wysyłane alerty RCB, wtedy o tym się mówi głośno, głośno się mówi o tym. Nie, chociażby dzisiaj, tak, mieszkańcy gdzieś okolicy Łodzi zgłaszali jakieś swoje obawy, a to po prostu przelatująca pewnie nasza para dyżurna, która musiała trochę szybciej polecieć na wschodnie nasze, że tak się wyrażę, rubieże, więc niech nas to nie zaskakuje i nie panikujmy też, wojsko i służby muszą swoje robić, czasem jest to bardziej widoczne i widowiskowe, często też, albo coraz częściej będzie budziło też nasz niepokój, zwłaszcza kiedy widzimy też reakcje gdzieś polityków, też dzisiaj się przecież pojawiły obrazki, zwłaszcza z ministrem Tomczykiem, kiedy generałowie do niego przychodzili, no i ktoś by mógł tak, nie znając tak naprawdę kontekstu, bądź w ogóle pewnych realiów, mógłby się wystraszyć, tak, ale to tak do końca nie jest. Ja wiem, może być stres i wielu pewnie z Państwa też się denerwuje każdego dnia, ale taki apel, nie pierwszy dzisiaj, w nie pierwszym medium. Szanowni, wyłączcie swoje podziały polityczne i spójrzcie na to trochę chłodniej.
1: No właśnie, często też słyszymy o tym, że Rosja w ten sposób może testować reakcję NATO, sprawdzać, jak szybko reagujemy, czym dysponujemy, jak zachowuje się też polskie społeczeństwo. To też może być taki cel tych działań?
0: Tutaj może trochę mniej spokojnym tonem już powiem, ale trochę będziemy musieli pójść w stronę jakiejś socjologii czy wręcz psychologii. Ja mam takie wrażenie, że Putin, jego środowisko, te najbliższe, bo to też nie do końca tak naprawdę wiemy, jak to wszystko tam funkcjonuje. Pomijając już te wszystkie dyskusje, które miesiące temu trwały, czy on w ogóle żyje. Ale żeby nie robić żadnych teorii spiskowych, załóżmy, że wszystko z nim w cudzysłowie w porządku. No to jeżeli on, czy najbliższe mu towarzystwo podejmuje pewne decyzje, to widać, że chyba mają świadomość, że trochę się w pewien sposób zapętlili, by nie powiedzieć wprost, zapędzili z wojną w Ukrainie. Te ostatnie wypowiedzi też w kontrze oczywiście do tak naprawdę trochę przeinaczonych wypowiedzi ministra Sikorskiego, że Polska jako państwo przestałaby istnieć 2-3 dni, no w tyle samo Ukraina miała przestać też istnieć, tak? Ale to tak na marginesie. Wracając jakby do clue, do głównego wątku, wydaje się, że właśnie tą świadomość na samej górze gdzieś dotarła, że niespecjalnie mają pole manewru, bo tak, nie do końca jest jak wygrać, ale też nie można sobie pozwolić na porażkę. Remis też by musiał być jakiś zwycięski, jak to w nomenklaturze czasem sportowej się mówi. Więc niespecjalnie jest pole manewru, więc jedynym takim polem jest jednak, nie wiem jak to ładnie nazwać, żeby też nie nastraszyć, ale jakby no, zwiększenie pewnej presji na Zachód, aby...
1: Czyli deeskalacja przez eskalację.
0: To znaczy nie tyle deeskalacja, co właśnie usprawiedliwianie tego na komunikacyjnym kierunku wewnętrznym. Co mam na myśli? No komunikat do własnego społeczeństwa. Zobaczcie, przecież to jest cały czas wojna z NATO. Zwróćmy uwagę, że nie od początku tak mówią, tak, że to nie jest wojna z Ukrainą, tylko z NATO, bo całe NATO tam jest obecne fizycznie, na lądzie, w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. Więc być może gdzieś taki chory zamysł jest taki, no eskalujmy z tym Zachodem, abyśmy też mieli możliwość większej tak naprawdę, chociaż to nie jest poprawnie jakby w nomenklaturze mobilizacji do wojska, aby tych ludzi w pewien sposób no, nastawić na to, żeby to było w pewien sposób usprawiedliwione, tak? Bo dzisiaj widzimy, a przynajmniej takie sygnały przychodzą, zwłaszcza, że ta mobilizacja jest w pewien sposób nieproporcjonalnie prowadzona względem najróżniejszych jakby podspołeczeństw w społeczeństwie rosyjskim. Więc tam coraz częściej jest oburzenie na to wszystko, więc może to jest właśnie plan na to, żeby pokazać, że no zobaczcie, my musimy, nie mamy wyboru, my to robimy dla was, jesteśmy dla was najlepsi, którzy się mogli w historii trafić, więc może o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Stąd też wydaje mi się pewne komunikaty, które pojawiają się nie tylko w polskiej polityce, dość tajemnicze, nie mówiące za dużo, więc wydaje się, że politycy na samej górze zdecydowanie więcej wiedzą od nas, ale nie chcą, bo nie mogą powiedzieć.
1: No właśnie, posłuchajmy, co mówił dziś premier Donald Tusk. Posłuchajmy.
2: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, Są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów, czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
1: Jak pan uważa, taka noc dronów może się powtórzyć wkrótce na terenie Polski?
0: Znaczy, wie pan, żeby coś się powtórzyło, to musielibyśmy jakby dość specyficzny schemat w tym wszystkim widzieć. Oczywiście również na antenie RMF-u kiedyś mówiłem, że to, co spadało z naszego nieba, no to, że to mogło być efektem, owszem, przypadkowego działania, ale również też i no, celowego, nie czarujmy się, a po tym, żeby się oczywiście tłumaczyć, że to wcale nie było ich celem. Przynajmniej w jednym, jak nie w kilku przypadkach, no wiemy, że jakby intencjalność tutaj była i celowość na wzbudzenie pewnego jakby zamieszania. Zwróćmy uwagę, że strona rosyjska, zwłaszcza przez kilka tych najbardziej sprawnych, nazwijmy to, w komunikacji z Zachodem osób, to chodzi między innymi o rzecznika panią rzecznik, parę jeszcze innych osób, o których złośliwie się mówi, że mają pewne różne swoje problemy, ale ta złośliwość nie wynika też, nie jest bezpodstawna, ale mówiąc całkowicie już tak poważnie, merytorycznie, Rosja odgryza się, czy raczej próbuje zastraszyć nawet Wielką Brytanię. Więc te działania no w pewnej sferze jednak informacyjnej no mają na celu tak naprawdę nas zastraszyć. Mają zastraszyć nas jako jednostki, jako społeczeństwa, jako rządzących. To też są ludzie funkcjonujący przecież w społeczeństwie. Ci ludzie też bywają zmęczeni, przebodźcowani, przestresowani itd., itd. To oczywiście trochę wygląda podobnie, to bardzo często też na zajęciach porównuję, daję wręcz studentom takie zadania właśnie do porównania, czy gdzieś ta taktyka nie jest zbliżona de facto do działań przecież terrorystów, którzy nie zawsze zabijają tych, którzy są ich celem, tak? Bo zabijają również przypadkowe osoby, tak aby inni znowu się bali i oni wystąpili przeciwko własnym rządom, które w mniemaniu oczywiście atakujących i z taką sugestią to do tych społeczeństw idzie, nie są w stanie obronić własnych obywateli, więc tutaj celi w tym wszystkim naprawdę jest dość sporo. Brzydko mówiąc, ma to pewien sens. No i łączmy to wszystko oczywiście z tymi dronami i w Polsce, w Mołdawii, w Rumunii, u Bałtów, u naszych sąsiadów, tak, u naszych sąsiadów za Morzem Bałtyckim, w kierunku również Wielkiej Brytanii, tak, ta ostatnia sytuacja również przecież z tą fregatą strzelającą co prawda flarami, ale jednak do śmigłowca. I no pamiętajmy też, że tak naprawdę w pewien sposób to jest zawsze jeden z ostatnich sygnałów ostrzegawczych. Więc Rosja pozwala sobie na wiele, również w takich miejscach, gdzie nie posiada de facto do końca siły i środków, żeby to przeprowadzić, więc na swój sposób jest bezczelna. My, wydaje mi się, że na siłę próbujemy robić wszystko, aby nie deeskalować, ale kiedy, nie daj Boże, zdarzy się coś większego, i tak będziemy musieli zareagować. Więc może lepiej zareagować mocno wcześniej niż później.
1: Panie Arturze, przejdźmy jeszcze do reakcji Polaków na syreny, na ostrzeżenia, które są wysyłane również. Jak pan to ocenia? Czy trochę obserwujemy swego rodzaju znieczulicę na ten temat?
0: To nie jest może znieczulica, ale niestety w pewien sposób ludzie przyzwyczajają się do tych alarmów. To jest to, kiedy w pierwszym takim przypływie mieliśmy masowy napływ Ukraińców do Polski. Ja już wtedy mówiłem, że my musimy systemowo się przygotować do pomocy. Przygotować się systemowo, bo to przede wszystkim, umówmy się, zachwala się rządy, ale tak naprawdę był przede wszystkim ten oddolny, jakby ten czynnik ludzki, kiedy im pomagaliśmy. Ja już wtedy mówiłem, że systemowo musimy się przygotować do tego, kiedy pewna tendencja się obróci. Ja dzisiaj ze sporym niepokojem oglądam te wszystkie filmiki z nagrań, kiedy nasi rodacy sobie dość mocno pozwalają wobec Ukraińców. Sam pochodzę z Górnego Śląska. Ostatnio był przypadek człowieka w czapeczce z Górnym Śląskiem. No też i to Polacy gdzieś w Czechach czy pod Ostrawą pobili, bo wydawało im się, że to Ukrainiec, tak? Mimo, że flagi są odwrotne, to jednak to zmylone. No to świadczy też o tym, że bardzo szybko przechodzimy od pomysłu do czynu, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o pewną agresję. Więc czegoś podobnego wydaje mi się, że brakuje teraz, bo mechanizm...
1: Zastanawiam się po prostu, czy ten system ostrzegania, wie pan, nie powinien być jakoś bardziej stopniowany, nie wiem, najpierw SMS, później jakiś komunikat, ale a syreny gdzieś dopiero przy bezpośrednim zagrożeniu. Czy to nie powinno nie, jakoś być...
0: Tylko to jest tak... Jedne latają trochę szybciej, drugie trochę wolniej. Różnie, znaczy może nie różnie, ale sposób reagowania też jest dość specyficzny z naszej strony. Owszem, ja jestem za tym, możemy przypisać temu jakieś kolory, litery. Mamy też przecież w stopniach Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Można to na najróżniejszy sposób, bardziej amerykański, czy bardziej nasz taki, czy jakiś kolorowy ubrać. Owszem, jestem też tego zdania. Ale treść tak naprawdę tych alertów, ja jestem, żeby oczywiście one były, ale też musimy się zastanowić, jak to wszystko i znowu systemowo zorganizować. No bo jeżeli, umówmy się, mieszkaniec wschodniej części Polski dostaje dziennie N takich ostrzeżeń, czy w tygodniu, no to on z czasem, nawet jeśli reaguje w jakiś sposób, no to przy 101 takim alercie powie, Matko Boska, no przecież nic takiego się nie stało, tym razem się nie będę spieszał.
1: Tak, a to będzie ten konkretny, kiedy się będzie działo.
0: Dokładnie tak, więc to rolą tak naprawdę aparatu państwowego, rolą państwa jest to, aby zrobić to tak z głową, żeby ludzie tego nie lekceważyli. Szanowni Państwo, żeby też Wam zobrazować, sami sobie odpowiedzcie, bo nie macie teraz możliwości, aby wejść na antenę, ale pewnie być może RMF by chciał, abyście może coś przysłali, czy to przez Facebooka, czy przez inne kanały, ale sami sobie przypomnijcie, jak czasem wyglądają alarmy przeciwpożarowe w miejscach Waszej pracy i jak do tego podchodzicie. I to jest moje uderzenie w Wasze sumienia, abyście się nad tym Państwo zastanowili, bo wszyscy gdzieś popełniamy pewne błędy. Stąd ja cały czas mówię, że w bezpieczeństwie musi być coraz więcej psychologii, socjologii, a nawet i filozofii. Bo jeżeli druga strona, ta dobra oczywiście, ja tu mam na myśli teraz nasz rząd, nie rozumie naszej roli, tych, których ma chronić, nie do końca rozumie, jak się będziemy zachowywać, jakie możemy mieć wątpliwości, to ten system nie będzie odpowiednio skuteczny. I też uprzedzam, on nigdy nie będzie w 100% skuteczny. W bezpieczeństwie coś takiego jak 100% nie istnieje i mówię to bardzo mocno deklaratywnie i nie wycofam się z tych słów. Więc musimy się wzajemnie jakby tutaj w systemie rozumieć nasze potrzeby, oczekiwania i że to wszystko tak naprawdę podszyte jest strachem, stresem i niepokojem.
1: I tutaj postawimy kropkę. Artur Dubiel, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito, były żołnierz, autor podcastu i kwartalnika Na Celowniku w Radiu RMF 24. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: mama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nadchodzi legendarne wydarzenie. Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Evi Goffin, kultowy głos formacji Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
2: Radio RMF 24 na wieczór.

0: Radio RMF 24. Sprawdzamy, co tam w polityce międzynarodowej. Premier Kanady będzie gospodarzem szczytu z przywódcami Unii Europejskiej w Montrealu w dniach między 29 a 30 października. Oczekuje się, że podczas spotkania obie strony bardziej szczegółowo omówią propozycję ułożenia nowych wzajemnych relacji. Amerykański przywódca zagroził wczoraj kolejnymi cłami na Unię Europejską, jeśli przyjmie Kanadę jako członka stowarzyszonego. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ta sprawa wywołuje w USA i Europie sporo komentarzy i emocji.
1: Dzień dobry. Tak, tutaj w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim zauważa się, że po wczorajszej groźbie Trumpa względem Europy dziś jest odpowiedź o spotkaniu, i to w dodatku na kilka dni przed wyborami do Kongresu w USA. To nie jest moim zdaniem przypadek. Nie chcę twierdzić, że to próba wpływania na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale spotkanie w Montrealu odbędzie się na kilka dni przed wyborami do Kongresu. Notowania republikanów są dość słabe, walczą o utrzymanie większości, a wielu Amerykanów absolutnie nie rozumie tego, co dzieje się w relacjach Stany Zjednoczone-Kanada i nie popiera polityki Donalda Trumpa względem tego kraju. Tu w USA już się komentuje, że to może być jedno z najciekawszych spotkań politycznych tej jesieni i wydarzenie, które jeszcze kilka lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić. Oficjalna agenda nie jest jeszcze gotowa. Unia Europejska zapowiada, że szczegóły przedstawi około tygodnia przed spotkaniem. Ale już dzisiaj wiemy, że rozmowa może dotyczyć czegoś znacznie większego niż kolejna umowa handlowa między Brukselą a Ottawą, bo pojawił się pomysł, który jeszcze niedawno brzmiałby niemal jak polityczna fantazja. Ale nic nie dzieje się przez przypadek. To efekt polityki Donalda Trumpa, traktowania przez niego Kanady, licznych słów krytyki, nakładania ceł, ale i powielanych żartów, że Kanada powinna zostać 51. amerykańskim stanem. Kanada więc szuka partnerów, choć od lat ściśle współpracuje z USA. Kanada mogłaby zostać członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej, niepełnoprawnym członkiem Unii. Kanada nie zamierza stawać się 28. państwem członkowskim. Zresztą sam Mark Carney podkreśla, że interesuje go przede wszystkim treść nowego porozumienia, a nie jego nazwa. Ale Ursula von der Leyen zaproponowała stworzenie dla Kanady zupełnie nowej formuły współpracy i tu pojawia się pierwszy bardzo ważny szczegół. Takiego statusu obecnie właściwie nie ma. Unia Europejska musiałaby dopiero zdecydować, jakie prawa miałaby Kanada, jakie zobowiązania musiałaby przyjąć i jak daleko mogłaby zostać włączona do europejskiego rynku programów gospodarczych, obronnych czy technologicznych. I o tym dzisiaj mówi się także tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo tego sporu z Kanadą naprawdę wielu Amerykanów nie rozumie. Montreal może być miejscem, w którym wielkie polityczne hasło zacznie zmieniać się w konkret. Dlaczego Kanada robi właściwie to teraz? Żeby zrozumieć znaczenie tego szczytu, trzeba spojrzeć nie tylko na Brukselę i Ottawę, trzeba spojrzeć przede wszystkim na Waszyngton, tutaj na amerykańską stolicę, gdzie jestem. Kanada przez dziesięciolecia budowała swoją gospodarkę w niezwykle ścisłym związku ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj nawet 70% kanadyjskiego eksportu trafia do USA. To ogromna zależność. Tyle, że relacje Kanady ze Stanami Zjednoczonymi za prezydentury Donalda Trumpa uległy bardzo poważnemu pogorszeniu. Mamy spory handlowe, mamy amerykańskie cła, mamy kanadyjskie odpowiedzi i mamy spór dotyczący czegoś znacznie poważniejszego, suwerenności Kanady. I rząd Marka Carneya wyciąga z tego strategiczny wniosek, komentują media w Stanach Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Paweł Żuchowski, bardzo serdecznie dziękujemy, a teraz jeszcze informacja z ostatniej chwili. Donald Trump mówi o postępach w sprawie utworzenia w Polsce bazy amerykańskiej armii. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że jeśli plan zostanie zrealizowany, lokalizacja bazy zostanie ogłoszona bardzo szybko. Trump przypisał postępy w tej sprawie, jak to ujął, odważnemu przywództwu prezydenta Karola Nawrockiego. Amerykański prezydent nazwał utworzenie bazy historycznym krokiem dla sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. Warszawa od rosyjskiej inwazji na Ukrainę zabiega o większą obecność wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO. Więcej też na pewno w wieczornym programie Radia RMF 24 i w faktach o 20:00.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 30%.

0: reklamie.
1: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski już w studiu. Zaczynamy Fakty o 20.
2: Warto posłuchać. Prezydent USA o wielkich postępach w rozmowach amerykańskiej bazie w Polsce.
3: Jeśli sprawy zostaną dopięte, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo szybko.
2: Donald Trump podkreśla rolę odważnego przywództwa prezydenta Karola Nawrockiego.
3: W tej kadencji Sejmu już nie wróci sprawa związków nieformalnych, ustalił reporter RMF FM.
2: W faktach sportowych dopingujemy nasze młode futbolistki. Decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce już wkrótce, zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
3: Natychmiast łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim. Dobry wieczór, Pawle. Co jeszcze zakomunikował rezydent Białego Domu?
4: Dobry wieczór. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, jest duży postęp w kierunku stanowienia bazy wojskowej USA w Polsce, przekazał prezydent Donald Trump. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo szybko. To będzie historyczny krok, ogłosił amerykański przywódca. Podkreśla dobre relacje Polski i USA. To jest wiadomość przed zaplanowaną na przyszły tydzień wizytą wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Między innymi o stałej obecności wojskowej USA w Polsce ma tutaj rozmawiać z sekretarzem Pete'em Hegsethem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały starty i lądowania.
3: W polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
2: A to w związku z kolejnymi uderzeniami rosyjskiej armii na cele w centralnej części Ukrainy, na zachód od Kijowa.
3: Działania na wschodzie Polski mają charakter prewencyjny, uspokajał w naszym radiu RMF24 podpułkownik Jacek Goryszewski.
5: W bezpośredniej styczności nie obserwowaliśmy żadnego działania, natomiast tutaj z uwagi na to, że to były tak zwane pociski manewrujące o bardzo szybkich prędkościach, to już prewencyjnie dowódca operacyjny podjął decyzję, żeby te myśliwce operowały w przestrzeni powietrznej na wschodzie Polski, natomiast w bezpośredniej bliskości granicy nie było żadnych uderzeń.
2: Nasze myśliwce będą operowały do ustania zagrożenia,
3: dodawał podpułkownik Jacek Goryszewski. Do końca kadencji Sejmu rząd nie złoży kolejnego projektu regulującego sprawy spadkowe, majątkowe i podatkowe osób, które żyją w związkach nieformalnych.
2: To ustalenia reportera RMF FM. Dziś posłom, przypomnijmy, nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej.
3: W sejmowym studiu ponownie witamy Michała Radkowskiego. Dobry wieczór. Dlaczego większość rządowa nie chce już regulować tych kwestii?
6: Powód jest prosty. To arytmetyka nie tyle sejmowa, co szerzej polityczna, bo nawet gdyby rządzący chcieli stworzyć nowe przepisy dla osób żyjących w związkach nieformalnych, to i tak zawetuje im to prezydent.
7: Jeżeli ta ustawa nie uzyskała zrozumienia w Pałacu Prezydenckim, to myślę, że żadna inna również nie uzyska.
8: Czyli do końca tej kadencji innego projektu nie będzie?
7: Nie będzie.
6: Zapowiada Urszula Pasławska z PSL, współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. Zadowolony z wyniku dzisiejszego głosowania jest Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus.
9: Zgadzam się tutaj ze stanowiskiem pana prezydenta Nawrockiego. To jest zbyt poważna sprawa, żeby taką ustawą próbować modyfikować 240 różnych ustaw, de facto zrównując tą nową projektowaną strukturę z instytucją małżeństwa.
6: Urszula Pasowska przypomina posłowi, że ustawa miała gwarantować osobom żyjącym razem między innymi możliwość wspólnego rozliczania PIT, dostęp do informacji medycznej partnera czy prawo do zasiłku opiekuńczego.
0: Fakty RMF FM. Na talerzu.
2: Dla smakoszych. Uczta w stylu amerykańskim.
3: Kuchnia za oceanu króluje podczas tegorocznego festiwalu Jemy w Łodzi Food Fest.
2: O słodkości pytała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
10: Dlaczego cookiesy są takie pyszne? Ciasteczko przełamane właśnie czymś na przykład chrupiącym i to właśnie to połączenie jest wyjątkowe. Jeszcze jak się podgrzeje, to już w ogóle wypływa to na dzienie i jest naprawdę przepyszne.
11: Da się je zrobić w domu? Proces jest troszeczkę skomplikowany, bo to nie są takie typowe amerykańskie ciasteczka, tylko tak zwane ciasteczka nowojorskie. Więc pierw robimy taki insert trzeba zamrozić, potem trzeba osobno zrobić ciasto, to ciasto musi leżakować przynajmniej 12 godzin, potem trzeba złożyć takie ciasteczko, to ciasteczko musi się znowu schłodzić, trzeba je zamrozić i dopiero je można upiec.
3: Przepis na ciasteczka made in USA zdradziła cukiernik Kamila Świerczyńska-Kurzyk.
2: Jemy w Łodzi. Food Fest potrwa do niedzieli. A jeśli macie apetyt na nowe informacje, to w czwartkowy wieczór następne fakty o 21.
3: Swój dyżur prezenterski rozpocznie wtedy Katarzyna Podraza.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Fakty sportowe już teraz.
3: Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Kłaniam się na początek. Bielsko-Biała. Nasze piłkarki walczą o awans do ćwierćfinału Młodzieżowych Mistrzostw Świata. To już druga połowa, 72. minuta w spotkaniu z Kolumbią i wciąż 0-0. Jeśli biało-czerwone wygrają, to zmierzą się z Nigerią w Londynie. Za niecałą godzinę Lech Poznań rozpocznie fazę zasadniczą Ligi Europy. Na dzień dobry mistrzów Polski podejmie Crystal Palace, czyli zwycięzca Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu. Na miejscu są już fani Kolejorza. I jest nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
13: Czekam na zwycięstwo, tak jak każdy z nas. Byleby wygrali, to się liczy.
14: Jak twoim zdaniem ten mecz się potoczy?
15: 3-1 na spokojnie wygrana dzisiaj.
16: W tym sezonie Crystal Palace bardzo ofensywna piłka, słabo do tyłu grają, więc wydaje mi się, że nasi wariaciki z przodu dadzą radę tam dwie brameczki ukułać.
14: Przyjechaliście specjalnie?
15: Tak, specjalnie. Tylko i wyłącznie na mecz. Dzisiaj przylecieliśmy i jutro rano wracamy.
12: Ofensywę wspomnianych wariacików z Poznania tworzą dzisiaj Palma, Rodriguez, Sayad Manesz, Wolemark oraz Iszak. Początek spotkania o 21:00. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Wisła Płock walczy o pierwsze zwycięstwo. Trwa druga połowa, końcówka spotkania 51. minuta. Mamy remis w spotkaniu z Melsungen po 21. Turniejem pokazowym w Seulu zakończy sezon Iga Świątek. Polka ogłosiła to w mediach społecznościowych. Wcześniej od 30 września nasza tenisistka powalczy w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Teraz Iga jest 9 w światowym rankingu i walczy o prawo występu w listopadowym WTA Finals.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
1: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Przypominamy słowa Donalda Trumpa, które zdecydowanie spowodowały poruszenie w ostatnich kilkunastu minutach. Przypomnijmy, czynimy wielkie postępy w sprawie bazy amerykańskiej armii w Polsce. Wkrótce ogłosimy lokalizację. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski, napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym True Social. My za chwilę ten temat omówimy szerzej. Gościem Radia RMF 24 będzie Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.pl. A z tej strony Tomasz Wieryński. Gorąco Was zapraszam.

A w Radiu RMF 24 komentujemy doniesienia z ostatniej chwili. No jak słyszeliście przed chwilą, Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone i Polska robią znaczące postępy w kierunku utworzenia w Polsce bazy amerykańskich wojsk lądowych. Prezydent USA podkreślił, że lokalizacja może zostać ogłoszona wkrótce i nazwał to historycznym krokiem dla sojuszu obu państw. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są, że lokalizacja może zostać ogłoszona wkrótce i nazwał to historycznym krokiem dla sojuszu obu państw. Dzięki odważnemu przywództwu

0: Tematycznie różne rzeczy dla siebie. Może być to wieczór poezji, może być to potańcówka, może być to spektakl filmowy, w którym można też być jako recenzent, można w nim wziąć udział, czy festiwal piosenki i tak dalej. Tak dalej. Mógłbym naprawdę bardzo dużo tych imprez wymieniać.
1: Są też takie rzeczy poświęcone temu, żeby lepiej żyć, żeby zadbać o siebie.
0: Oprócz tego oczywiście dużo takich spotkań dotyczących dbałości o zdrowie w takim wymiarze, takim bardzo holistycznym, tak? Bo musimy na ten trzeci wiek patrzeć bardziej holistycznie. To, że są to określone potrzeby, określone wyzwania, ale też i takie wciągnięcie tych osób. We Wrocławiu mamy 170 tysięcy osób w wieku poprodukcyjnym, czyli mówimy tych 60+. I dla nich musimy przygotować ofertę. Mówię musimy, bo to jest ogromne wyzwanie. I między innymi te właśnie Wrocławskie Dni Seniora są takim momentem podkreślenia roli osób starszych w życiu miasta.
1: Te wydarzenia są tak krojone na miarę, żeby każdy, no bo każdy ma inne potrzeby, mógł znaleźć coś dla siebie. Dzięki przychylności miasta, jak pan podkreślił i z tego, co sam obserwuję, starsi wrocławianie coraz chętniej włączają się w te rozmaite rzeczy. Jest swego rodzaju moda na to też, przez przedsięwzięcia organizowane z myślą o nich. To znak, że widzą sens, ufają. Bardzo, bardzo ważne, bo często ludzie starsi są mało ufni. Z czego to wynika? Po prostu zobaczyli, że to działa, że inni skorzystali, jest dobrze? Pan ma z nimi kontakt taki bezpośredni, częsty, więc pewnie opowiadają o tym.
0: Tak, jeżeli chodzi o angażowanie się właśnie seniorów, to widzimy z takiej mojej praktyki zawodowej, widzę, że pierwszą rzeczą, która odgrywa ogromną rolę, to są relacje. Sam prowadzę zajęcia ruchowe dla seniorów, mam pod opieką około 70 seniorek. I muszę powiedzieć, że właśnie te relacje powodują, że one wyrażają chęć do ćwiczenia. Generalnie nie ćwiczą w domu samodzielnie, ale moment, kiedy przychodzą, są w grupie, znają się, te relacje są dobrze nawiązane, wtedy podejmują wszystkie właśnie rzeczy. To nie tylko dotyczy się ćwiczeń, ale też i wspólnych wyjść na przykład do teatru, do kina, nawet pójście na spacer, przemaszerowanie tak zwanej formuły Nordic Walking po ścieżkach specjalnie do tego stworzonych we Wrocławiu. Chodzi o to, żeby wzbudzać te relacje, bo problemem dla nas, dla ogromnym wyzwaniem, dla Wrocławskiej Rady Seniorów, dla władz miasta jest to, że my mając taki potencjał 170 tysięcy seniorów, widzimy, że jest już coraz większa grupa tych, którzy biorą czynny udział w różnych formach zajęć, patrz Wrocławskie Dni Seniora na przykład, ale jest też ogromna grupa, którzy siedzą w domach zamknięci, którzy nie chcą wyjść i to jest ogromne wyzwanie. Ja staram się namawiać i my apelujemy właśnie do tych świadomych seniorów, ci, którzy biorą już udział w tych wszystkich imprezach proponowanych przez nas.
1: Żeby zostali trochę akwizytorami tego, co się dzieje.
0: Żeby właśnie oni włączyli się w ten proces właśnie nawiązywania tych relacji, bo te relacje ściągają następne osoby do tego. Mamy we Wrocławiu prawie 190 par ponad 100 latków, to już sporo, a w przyszłym roku przyjdzie nam następna grupa tych 100 latków, powiększy nam się, bo już w kolejce czeka prawie 200 osób. W związku z tym będziemy mieli potencjał 400 ponad 100 latków we Wrocławiu, co pokazuje, że jednak ten poziom dobrostanu w mieście jest dość wysoki.
1: Jest też pora zadbać o to, żeby ci ludzie, którzy mają już inne potrzeby, inne też możliwości, żeby nie byli wyalienowani, bo właśnie ta alienacja, pan podkreśla wagę i znaczenie relacji. Relacje są związane często z samotnością, brak tych relacji. I ta samotność sprawia, że ci ludzie niejako na równie pochyłą się kierują, prawda?
0: Dlatego mamy wiele propozycji, tak? Mamy to sformułowane, mamy kilkanaście uniwersytetów trzeciego wieku, które funkcjonują przy dużych uczelniach akademickich. Praktycznie w tej chwili 130 parę klubów seniora. Są centra aktywizacji lokalnej stworzone. Są też grupy nieformalne. I właśnie tym kluczem do sprawy są te grupy nieformalne. Jak ja rozumiem tę grupę nieformalną, to jest przynajmniej co 3-4 osoby, które chcą zrealizować pewien pomysł, zaktywizować większą grupę przyjaciół.
1: I tylko wystarczy wykorzystać te ich chęci działacza trochę, żeby móc coś sensownego, mądrego zrobić. No bo cały czas pytam o to po co. Po to też, że ludzie, którzy się dobrze czują, są, mówię teraz o egoistycznej stronie miasta, są mniejszym obciążeniem dla tego miasta i są szczęśliwsi.
0: No tak, szczęśliwsi wrocławianie, lepszy dobrostan, to jest ten lepszy manewr przemijania. Jeżeli spojrzymy na to, że ZUS dzisiaj pokazuje pokazuje, przeliczając emeryturę, średnia wieku przeżycia w Polsce kobiet to jest 82-84 lata, a mężczyzn to jest 74-76, to popatrzmy na z prostego wyliczenia. Kobieta w Polsce idzie na emeryturę, już może przejść na emeryturę w wieku 60 lat, czyli 22 lata, czyli 1/3 jej tej pracy jeszcze

0: to jest to życie przed nią, czyli tam musimy jej pomóc znaleźć tą ofertę dla siebie, znaleźć to miejsce dla siebie, bo właśnie powodem tego, że ci ludzie są zamknięci w domach, to nie jest tylko niepełnosprawność ruchowa, inne niepełnosprawności wynikające z chorób, prawda, które współistniejące, które zaczynają coraz mocniej dokuczać, ale to jest właśnie brak relacji z otoczeniem.
1: Czyli to, czym się zaczynają Dni Seniora, więc ten marsz kapeluszy, to, że można wyjść, to, że troszeczkę bardziej otwarte mamy głowy, no bo wszyscy są w takim entuzjastycznym nastroju, łatwiej się nawiązuje znajomości, można porozmawiać. To jest też zachęcenie do tego, że może potem spotkamy się gdzieś indziej, może nawiążemy jakieś nowe znajomości.
0: Chcemy też w jakiś sposób docenić te osoby, które działają na rzecz środowisk senioralnych. Nawet takie anonimowe osoby, których my na co dzień nie widzimy, ale które robią dobre rzeczy. I z tego tytułu stworzyliśmy taką kapitułę, właśnie Wrocławska Rada Seniorów. I właśnie podczas tego, po tym marszu kapeluszy na scenie wręczamy pięciu osobom, tak jest przyjęte w regulaminie, tak zwany certyfikat przyjaciela seniorów. I to jest takie podkreślenie dla tych osób czegoś, że one pomagają temu środowisku, że one chcą być obecne, a my jakby staramy się to docenić. Druga rzecz to jest certyfikat, który przyznajemy w ramach z Wrocławskim Centrum Seniora. To jest miejsce przyjazne seniorom.
1: Co to może być w takim razie?
0: Jeżeli chodzi o miejsca przyjazne seniorom, możemy tutaj dedykować różne miejsca, na przykład fryzjer, prawda, optyk, sklep spożywczy.
1: Czyli instytucja, człowiek, który w szczególny sposób, czy inaczej, normalnie jak każdego innego, traktuje seniora i zachęca do tego, żeby korzystał z usług.
0: Który pomaga realizować te potrzeby, te podstawowe potrzeby społeczne właśnie seniorów, ale jednocześnie posiada w sobie taką życzliwość, taką umiejętność wysłuchania. Bo czasami zwykła umiejętność wysłuchania tej osoby daje więcej niż takie tylko pobranie pieniędzy za towar i podziękowanie.
1: Dodajmy, że Wrocławskie Dni Seniora nie są chwilową akcją, po zakończeniu której o tej grupie miasto zapomina. To jedynie wielki finał tego, co dzieje się przez cały rok. Razem z doktorem Rafałem Kubackim powiemy o tym więcej już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: We wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław przyglądamy się dzisiaj wydarzeniom Wrocławskich Dni Seniora, które jutro zaczną się na wrocławskim rynku. Nazywam się Maciej Sas, a rozmawiam o tym z doktorem Rafałem Kubackim, przewodniczącym Wrocławskiej Rady Seniorów i znakomitym polskim judoką. Te Dni Seniora to punkt kulminacyjny całorocznej wrocławskiej dbałości o najstarszych mieszkańców, czy jak pan mawia, o najstarszą młodzież. Pan się na co dzień zajmuje seniorami, ma wykłady dla nich poświęcone codzienności, czasami bolesnej, jak chociażby upadki, to takie, taka jest jedna z ważniejszych rzeczy. I właśnie, dlaczego te upadki seniorów tak zajęły pańską uwagę również naukowo i jak uczestnicy pańskich wykładów reagują na to, co słyszą w związku z tym? No bo to jest taka kluczowa sprawa dla dobrostanu, o którym mówiliśmy przed chwileczką.
1: Cykl wykładów, które prowadzę nie tylko we Wrocławiu, ale na Dolnym Śląsku, generalnie koncentruje się wokół mobilności seniora, czyli takim drugim hasłem rozłącznym z tym jest to, jak się dobrze zestarzeć.
0: A można?
1: Można. Nie ma cudownego leku na to, nie ma cudownej tabletki, jakiejś mikstury, którą wypijamy i nagle zmieniamy się i stajemy się młodsi. Nie, to jest niestety biologia, ten proces jest postępujący. Ja to w żartobliwych słowach ujmuję w trzech literach w skrócie SKS. Ci, którzy słuchają nas, to pewnie wiedzą, o co chodzi. Nie, proszę nie mylić tego ze szkolnym klubem sportowym.
0: Tylko wyjaśnimy?
1: No, starość. O tak bym, przepraszam, że tak zacytowałem.
0: Wypipkamy,
1: tak. Ale faktem jest, że nie chodzi o tyle, co mówienie na spotkaniach językiem naukowym, tylko chodzi o przedstawienie problemów takich życia codziennego, sposobów na przykład, w jaki sposób stajemy z krzesła, w jaki sposób się schylamy, w jaki sposób po przebudzeniu reagujemy. I tu dla różnego wieku, bo patrząc na ten podział tych grup senioralnych, to myślę, że nasi słuchacze, którzy w tej chwili siedzą przy radioodbiornikach, to tak dla was powiem, że ja przyjmuję taką metodologię anglosaską.
0: Co to znaczy?
1: Czyli 65-75 to jest młody stary, 75-85 to jest średni stary, 85-90 stary i powyżej 90 to jest długowieczny. Jak ja to mówię na spotkaniach, to od razu się uśmiechają wszyscy, już widzę, że się lokują w tych po prostu grupach. Dlatego mając te 70 kilka lat, możesz odczuwać, że jesteś młody stary, ale ten proces starzenia się rozpoczyna się pomiędzy 30 a 40 rokiem życia.
0: Mało optymistyczne.
1: Niestety ten SKS, o którym wcześniej już mówiłem, no nas dopada. Natomiast poprzez odpowiednie nastawienie, poprzez relacje, bo trzy rzeczy są bardzo ważne. To jest relacje, mięśnie, odżywianie i nawadnianie. Tak bym to po prostu o tym mówię na swoich spotkaniach. Ale przede wszystkim to są relacje, bo one powodują, że jest chęć do ćwiczenia, chęć do pójścia na spacer.
0: Trzeba rano wstać, umyć się, ubrać też uśmiech i wyruszyć do ludzi, żeby chcieli ze mną rozmawiać.
1: I stąd też właśnie wracając do Wrocławskich Dni Seniora i nie tylko tego okresu tam, gdzie one są, bo one są w zasadzie wrzesień, październik.
0: Tak? To jest ukoronowanie całej pracy całorocznej.
1: Jest wiele imprez we Wrocławiu, które odbywają się w całym roku kalendarzowym. Mamy wspaniałych instruktorów, trenerów osiedlowych, którzy są trenerów senioralnych, którzy prowadzą takie zajęcia, więc naprawdę tej oferty jest sporo, ale przede wszystkim kluczem do tego jest właśnie, to są właśnie relacje. One powodują, że jeżeli są te relacje są bardzo dobre, w cudzysłów duży ujmę, czyli poprawne, no powodują, że spowalniamy ten proces starzenia, czyli nasze samopoczucie, nasz dobrostan powoduje, że jesteśmy w lepszej sytuacji, niż gdybyśmy siedzieli zamknięci w domu i nie wykonywali po prostu nic.
0: Z tego, co pan mówi, to są też takie bardzo przyziemne rzeczy czasami, bo chociażby to, że mam kogoś znajomego, kto sprawdzi, dlaczego 2 dni gdzieś się nie pojawiłem, trzeba przyjść do mnie, zobaczyć, czy jeszcze żyje, to też będzie ważne.
1: Jest wiele aspektów, które są tutaj niezmiernie ważne. No, mówiliśmy na początku, był wywołany temat upadków. Upadki jest to jeden z głównych czynników geriatrycznych i naprawdę te szczególnie uderzenia głową o podłoże, złamania w obrębie miednicy, wyłączają seniorów.
0: A czasami bywają zabójcze.
1: A czasami, nie ma co ukrywać, no są, kończą się tragicznie. W związku z tym należy o tym mówić, należy pokazywać. Oczywiście w inny sposób prowadzimy tą profilaktykę, jeżeli chodzi o osoby starsze, bo nie nauczamy, tak jak na przykład w judo, sam wywodzę się z judo i jiu-jitsu, takich padów typowych, gdzie prawda w Nodrze Dynamice, tylko staramy się pokazać, w jaki sposób to ciało ułożyć, w jaki sposób się podnosić, jak zareagować, jak widzimy taką osobę, która jest już po upadku na przykład.
0: Chce pan teraz powiedzieć, że człowiek, który upadł i pomoże mu w nieodpowiedni sposób, pogorszymy sytuację, a nie polepszymy?
1: No tak, bo mamy jeszcze takie rzeczy jak osteoporozę i sarkopenię, gdzie dzisiaj już łączymy te dwie przypadłości. Mówię przypadłości, bo to nie jest w języku naukowym, bo ja przez cały czas chcę powiedzieć, że sposób komunikacji z osobami starszymi polega na właśnie nie na unaukawianiu, tylko właśnie mówieniu takim językiem zbliżonym dla nich. Stąd też na przykład książka, która powstała.
0: O nią chciałem zapytać, bo przygotował pan ze współpracownikami książkę, która jest poświęcona właśnie dobrostanowi seniorów, której założenia i przekaz, i forma przekazu, język, ale też i graficzna forma, wszystko ma sprzyjać temu, żeby to ci ludzie byli w stanie zrozumieć.
1: Ta książka oczywiście nosi tytuł Mobilny senior, jak się mądrze zestarzeć. Wspólnie z zespołem z panią profesor Małgorzatą Sobieszczańską, z panem profesorem Robertem Gajdą, z moją szanowną małżonką Agnieszką, opracowaliśmy właśnie pierwszy w Polsce podręcznik, który spełnia, wydaje nam się, że spełnia wiele oczekiwań właśnie starszej młodzieży. W tym podręczniku, tak jak powiedział pan redaktor, nie mamy tylko i wyłącznie tych kwestii informacyjnych. Jest dużo takich, bardzo takich detali, na przykład papier jest zbliżony, strony te książki są zbliżone do tego papieru, jakim kiedyś czytaliśmy gazety. Czcionka jest dość duża, więc nawet jak zapomnimy o okularach, to i tak coś dojrzymy. Poza tym informacje przekazywane są w sposób bardzo przystępny. Założyliśmy, że czytelnikiem tej książki jest osoba w wieku 75-85 lat. W związku z tym te funkcje poznawcze, które one słabną z wiekiem, tutaj mogą jeszcze pomóc w odczytaniu intencji autorów.
0: Chcę, żebyśmy wrócili na chwileczkę do Dni Seniora. To jest takie coś, czego jeżeli tego nie znamy, jeżeli ktoś nie widział Marszu Kapeluszy, jeżeli nie uczestniczył w tych spotkaniach, może mieć właśnie taki stosunek trochę lekceważący. No po co to robić? Pytałem pana na początku naszej rozmowy. Natomiast kiedy człowiek wchodzi do środka, widzi, że dla tych ludzi te drobne gesty, zresztą pan już o tym mówił, to, że się z nim porozmawia, jest czasami o wiele ważniejsze niż chociażby jakaś fachowa pomoc medyczna.
1: Ale przecież oni tego chcą, oni to na to czekają. Cały rok się do tego przygotowują. To jest konkurs kapeluszy. To trzeba po prostu być na wrocławskim rynku i to po prostu zobaczyć, bo jak się tego nie widzi, nie jest się w tej grupie, w środku, to sobie można tak z boku, z takiej perspektywy powiedzieć, po co to robić? Przecież to jest jakieś takie rzeczy wcale niepotrzebne. Można by było środki przeznaczyć na co innego. Ja zachęcam, naprawdę zachęcam, żeby chociaż raz w życiu wziąć udział i przyjechać na wrocławski rynek i zobaczyć, bo to jest coś niepowtarzalnego. To na skalę kraju, to jest ewenement po prostu. To, że ci ludzie potrafią się ubrać odpowiednio, dobrać do tego stroje, odpowiednio się umalować.
0: Bawić się jak studenci, bo to przypomina trochę juwenalia.
1: Dokładnie, to ten cały korowód, ten cały marsz, ci ludzie, którzy cały rok się przygotowują do tego momentu, żeby właśnie przejść wokół wrocławskiego ratusza po wrocławskim rynku. To jest dla nich bardzo ważne wydarzenie.
0: Dobrze rozumiem pańską intencję, że tak naprawdę kluczem do większości tych spraw, które rozwiązaliście, rozwiązujecie, chcecie rozwiązać, jest zbudowanie relacji, które sprawią, że można przekonać, jedni mogą przekonać drugich do czegoś innego. Znają się i potrafią rozmawiać.
1: Dokładnie to relacje tak naprawdę definiują to, czy my żyjemy w lepszym dobrostanie, czy nie.
0: A nie pieniądze i inne rzeczy.
1: A nie pieniądze, one są dodatkiem. One są dodatkiem. To są takie techniczne didaskalia, które my mamy. I co z tego, że wymyślimy bardzo dobre prawo, jak i tak, Na samym początku musimy przeprowadzić na przykład dane referendum, żeby te osoby wyraziły zgodę, że tak, tą windę budujemy. Kwestie we Wrocławiu, no na przykład to są kwestie oznakowania komunikacji miejskiej MPK. To ulega poprawie, bo na to zwracaliśmy jako uwagę, jako rada. Kwestia tak zwanych tych hulajnóg, tych kurierów, którzy jeżdżą. Jest propozycja z naszej strony, żeby zmapować miasto systemem dronowym i wskazać te szlaki, po których poruszają się osoby starsze, i w ramach tych szlaków określić spowolnienie na przykład tych hulajnóg albo wykluczenie w ogóle ruchu tych hulajnóg czy rowerów. Zresztą ostatnia bardzo głośna sprawa we Wrocławiu, odepchnięcie naszej koleżanki, pani doktor Walentyny Wnuk przez rowerzystę, no pokazuje, że emocje tutaj były ogromne.
0: Empatii nie ma w ogóle.
1: Empatii nie ma w ogóle, no bo nie dość, że odepchnął, to odjechał, bo to najgorsze jest, no wywrócił, okej, rozumiem, miał prawo, zareagował impulsywnie, ale powinien siąść z roweru i podejść się zapytać, powinien podnieść taką osobę, tak? A on odjechał. No tak, normalnie wydawało się, że to jest, się nic nie stało.
0: Dochodzimy do trochę takiej trywialnej, ale bardzo ważnej konstatacji. Warto rozmawiać. W sprawach seniorów też.
1: Tak, ja myślę, że we Wrocławiu jest takie porozumienie ponad podziałami, jeżeli chodzi o sprawy senioralne. Patrząc na naszą klasę polityczną, patrząc na tych, którzy się tym zajmują, mówimy o różnych organizacjach, wszyscy uważamy, że to właśnie dobre relacje zbudują ten potencjał dobrostanu seniorów we Wrocławiu. Nie ma innej drogi. Ja nie znam innej drogi. Możemy niesamowite środki przeznaczyć na poprawę tego, ale jeżeli nie będzie chęci, nie będzie właśnie tych dobrych relacji, to tylko stracimy te środki i to będą pieniądze wyrzucane przez swoje błoto.
0: A że każdy z nas będzie kiedyś seniorem, oby tak się stało zresztą, do tematu wrócimy jeszcze za moment. Zajrzymy tym razem do kliniki geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, która właśnie teraz świętuje swoje dziesięciolecie. Co ważne, ona dba nie tylko o seniorów, którzy są pod jej opieką, ale też lekarze robią wiele, by każdy z pacjentów mógł wrócić do samodzielnego, sprawnego życia i żeby najbliżsi tych ludzi zrozumieli ich potrzeby oraz sposób myślenia.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.

0: Maciej Sas, kontynuujemy wrocławski wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław. Naszymi bohaterami są dzisiaj najdojrzalsi mieszkańcy miasta. Spektakularnym marszem kapeluszy zaczną się jutro wrocławskie Dni Seniora. Ale to jedno z wielu wydarzeń związanych z tym, by życie wrocławskich seniorów uczynić lepszym. Systematycznie, bo już od 10 lat dbają o to pracownicy Kliniki Geriatrii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Nie tylko o to zresztą, by odpowiednio opiekować się chorymi seniorami, którzy trafiają na ich szpitalny oddział, ale przede wszystkim patrzą na potrzeby najstarszych wrocławian przez niebieskie okulary. O to, co to znaczy, ten tajemniczy zwrot, dlaczego dbanie o seniorów zwyczajnie się nam wszystkim opłaca, chcę dzisiaj rozmawiać z panią profesor Małgorzatą Sobieszczańską, kierownikiem Kliniki Geriatrii. Pani profesor, skąd ten zwrot właściwie? Dlaczego na niebiesko widać lepiej, widać więcej?
1: Przez niebieskie okulary nasi respondenci, znane osoby, często widzą zupełnie coś innego, bo każdy ma inne skojarzenia. Dla mnie okulary, jako że sama noszę okulary, to jest ostrzejsze spojrzenie, czyli dla mnie to jest uważność, zauważ osobę starszą, tak? Bo często się mówi, że osoby starsze gdzieś tam pozostają na marginesie, my żyjemy w pędzie, jesteśmy zajęci, mamy jakieś plany, jakieś dążenia i nie często zwracamy się ku tym osobom, które bardzo często nas wychowały, dały nam wiedzę, mądrość, doświadczenie swoje i dlatego my przez te niebieskie okulary chcemy na nich spojrzeć bardziej uważnie.
0: Dać im bardziej to, czego rzeczywiście potrzebują, a odejść od tego czasami infantylnego spojrzenia, że babcia i dziadek mnie się tam pobawią, potańczą, coś im opowiemy i na tym się świat kończy, ale to nie poprawi ich samopoczucia i też sposobu ich życia, komfortu.
1: Tak są kultury, na przykład w Japonii, gdzie osoby starsze są obdarzane niezwykłym szacunkiem i poważaniem. Zresztą kiedyś były te rodziny wielopokoleniowe, prawda, gdzie wnuki zostawały pod opieką dziadków w sposób stały na co dzień. Natomiast dzisiaj niestety mamy trend taki, że chyba ostatnio widziałam sondaż, że ponad 30% osób w wieku takim rozrodczym nie chce mieć dzieci, nie planuje dzieci. Tak? To jest zupełnie inna kwestia, że w związku z tym nasze społeczeństwo przesuwa się właśnie w stronę senioralną. Tych seniorów będzie coraz więcej, bo w roku 2060 to będzie połowa społeczeństwa, czyli to już będzie bardzo znacząca liczba.
0: Tak naprawdę to, na czym skupiacie się we wrocławskiej klinice i w pracy z wrocławskimi pacjentami, swoimi klientami niejako też, bo to nie zawsze są pacjenci stricte tacy, którzy wymagają jakiejś strasznej pomocy medycznej. Państwo pomagacie im nie tylko przejść przez to, co tutaj w szpitalu, dlaczego się znaleźli w szpitalu, czyli pokonać pewne choroby, ale też w tym, by lepiej wrócili do swojego domu, żyli jak najbardziej komfortowo. I Wrocław jest tu specyficznym miejscem, bo we Wrocławiu na te potrzeby, o których pani wspomniała, zwraca się szczególną uwagę. Dlaczego tak jest?
1: Wrocław chyba, z tego co wiem, był pierwszym europejskim miastem w Polsce uznanym przez Unię Europejską za miasto przyjazne seniorom. Potem Kraków nas naśladował. I tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o aktywizację seniorów...
0: Tę uważność, o której pani wspomniała.
1: Tak, zwracamy się ku seniorom. Zresztą tych seniorów jest dosyć sporo. Może w samym Wrocławiu nie aż tak dużo, natomiast z tego co wiem, to Wałbrzych, Jeleniogóra to są takie tereny, gdzie przypada więcej niż średnia dla całego kraju liczba osób starszych w stosunku do osób młodych.
0: No ale te szanse na to, żeby móc robić coś lepiej, czy żeby wracać do formy, tu we Wrocławiu są większe zdecydowanie.
1: No tak, to jest miasto akademickie, miasto młodości. Jak to było uroda i nadzieja miasta, tak, tam na tych akademikach na Placu Grunwaldzkim i rzeczywiście młodzieży studiującej jest całe mnóstwo. No ale młodzież akurat na kierunku lekarskim w całej Polsce jest ten trend, nie jest zainteresowana wybieraniem specjalizacji z zakresu geriatrii. To jest smutne.
0: No ale pani współpracowników młodych ma całkiem sporo, więc coś jest na rzeczy.
1: Tak, my nawet w tej chwili występujemy o ekstra dodatkowe miejsca rezydenckie, bo mamy tylu chętnych, ale to jest właśnie podejście zespołu. Ten zespół praktycznie w ciągu 2 lat, kiedy przenieśliśmy się ze starego kampusu przy Kili Skłodowskiej tutaj na Borowską, jest odnowiony prawie zupełnie i to są młode, entuzjastyczne osoby, pełne empatii, ale też pełne kreatywności, więc wymyślają z własnych często środków finansowych różne sposoby, żeby tych naszych starszych pacjentów utrzymać w dobrym nastroju, nawet podczas ciężkiej choroby, bo takich pacjentów SOR-u też mamy.
0: Pani profesor, ale rozmawiam przy okazji Wrocławskich Dni Seniora. To jest oczywiście wielkie święto, pokazuje się to trochę jako zabawę, ale ta zabawa ma swój cel. Wam też, Państwu, chodzi o to, żeby się żyło lepiej. I rozmaite rzeczy, które robicie, między innymi to hasło, o którym wspomniałem, jest hasłem kampanii, czyli na niebiesko widać więcej, ale wy też o wiele więcej robicie. Po to, żeby zaopiekować się tymi ludźmi, jeżeli dobrze rozumiem, głównie tak, by oni żyli samodzielnie, żyli normalnie, co nam wszystkim się opłaca. Po pierwsze, mamy mniej z nimi zajęć, w sensie nie musimy o nich cały czas dbać w sposób czasami uciążliwy, a po wtóre też mniej pieniędzy system opieki zdrowotnej musi na nich wydawać.
1: No, generalnie profilaktyka, czyli prewencja, jest zaniedbywana w całym tym łańcuchu działań medycznych, bo to nie jest tylko diagnostyka i leczenie, tylko na początku jest prewencja, a na końcu jest rehabilitacja. Czyli jak gdyby odświeżanie, odnawianie pewnych deficytów, czy ruchowych, czy poznawczych. I my na tym się też skupiamy, bo nasi pacjenci, niektórzy przebywają krótko, tydzień, 10 dni, bo to są pacjenci planowi, którzy przyszli się przebadać, bo lekarz rodzinny zauważył coś niepokojącego, ale mam też pacjentów w ciężkim stanie SOR-u i po prostu staramy się w trakcie tego pobytu zaproponować książki, krzyżówki, łamigłówki, układanie puzli, układanie bukietów kolorowych. Pacjenci mają herbatę, kawę, mają piękne kalendarze, obrazy.
0: I mają też kontakt z młodymi ludźmi, czyli chociażby z pani lekarzami, którzy poświęcają im uwagę. To chyba bardzo ważne.
1: Bardzo ważne. Często pacjenci właśnie wychodzą niezwykle zadowoleni, bo znaleźli tutaj uważność, towarzystwo. Największą bolączką osób starszych wcale nie jest choroba, chociaż choroby to jest osobny rozdział, bo mamy do czynienia z wielochorobowością u osób starszych.
0: Bardziej skomplikowana sprawa.
1: Tak, tam jest wiele chorób współistniejących, właśnie takich trwających do końca życia. Ale izolacja, samotność, objawy depresyjne to jest problem. I w sondażu, kiedy kiedyś zapytano osoby starsze, co jest dla nich najważniejsze, to nie było poczucie zdrowia, tylko relacje z innymi osobami. Czyli najgorszą bolączką, najgorszą dla osób starszych jest samotność.
0: A więc to, co Państwo robicie, co się dzieje w ramach Dni Seniora, czyli możliwość wyjścia, spotkanie się z innymi ludźmi, czy młodsi, którzy poświęcają im uwagę, to jest swego rodzaju lekarstwo, a też coś, co daje im siłę do działania samodzielnego później.
1: Oczywiście, bo oni się czują potrzebni. To jest ta wielka taka siła napędowa, że nadal jestem potrzebny, że babcia może zrobić na przykład pierogi i wnuczek przyjdzie zjeść te pierogi, podziękuje i chwilę z nią porozmawia. Ja nawet na zajęciach do studentów mówię, proszę chociaż dzwonić raz w tygodniu do dziadków czy do babci, żeby po prostu mieli to poczucie, że są nadal jakimś istotnym elementem życia społecznego, a nie znajdują się na marginesie i nikomu do niczego nie są potrzebni. To jest okropne uczucie i ono nasila niestety objawy depresyjne, których mamy dużo u osób starszych.
0: To, co się dzieje tutaj w naszym mieście, jest znakomite, no, względem, porównując się chociażby z tymi mniejszymi miejscami Dolnego Śląska, ale całej Polski. Ale jest też, tak jak sądzę, bariera, którą trudno pokonać. Wspomniała Pani o tym braku kontaktu, no to między innymi wy robicie, ale też wiele innych osób, wolontariusze, wszystko, co dzieje się w mieście w ramach pracy z seniorami. Pani też często mówi o tak zwanych więźniach czwartego piętra. Mam w mieście dużo starych budynków, gdzie nie ma wind. To jest chyba ogromny problem, wrocławian też.
1: To jest poważny problem, bo żeby być aktywizowanym, żeby wziąć udział chociażby właśnie w różnego typu eventach, wydarzeniach Dni Seniora, to trzeba z tego domu się wydostać, tak? A jeżeli nie ma windy, jak ktoś ma problem z chodzeniem, z poruszaniem się, no to niestety nie wydostanie się z tego domu. I my mamy bardzo dużo osób uczestniczących chociażby w wykładach uniwersytetów trzeciego wieku. Właściwie każda uczelnia w tej chwili dołączyła, ostatnio Politechnika ma Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tam są niesamowicie zróżnicowane zajęcia, oferty dla wszystkich, i poezję, i komputery, i wycieczki, i
0: zajęcia. Dopasowane do każdych potrzeb.
1: No tak, że każdy może się zająć tym, co mu sprawia przyjemność, no ale to trzeba dotrzeć na te zajęcia, tak? No mamy część osób, które są w stanie przyjechać nawet na wózku i z kulami przychodzić na te zajęcia, ale duża część zostaje zupełnie uwięziona właśnie w domu i do tych trzeba by dotrzeć, prawda? No ale do tego potrzebne jest może rozszerzenie działań MOPS-u, czy też większa liczba wolontariuszy. Tak jak w pandemii było, że na przykład dostarczano jedzenie, tak, właśnie seniorom do domu, ale też żeby zająć ich przez chwilę rozmową, właśnie jakąś taką uważnością, bo to jest dla nich najcenniejsze w sumie.
0: Wyprzedziła Pani moje pytanie i doskonale dziękuję za to, bo chcę zapytać o to, co my, wrocławianie, my, ludzie bliscy czasami tych osób, a czasami nawet nie znający ich, co dla nich możemy zrobić sami? Bo z tego, co pani mówi, wynika, że to nie są działania, które wymagają jakichś nakładów finansowych. To co innego jest istotą rzeczy.
1: Tak, wydaje się, że w dzisiejszych czasach najcenniejszą rzeczą, którą możemy oferować drugiej osobie, to jest czas. Po prostu nasz czas, bo tego czasu wszystkim brakuje.
0: I uwagę.
1: Tak, no właśnie ten czas jest związany z uwagą, bo przyjdziemy, porozmawiamy, pochylimy się, ta osoba starsza opowie nam swoje historie, o jakichś przeżyciach, a nawet jeżeli ma jakieś upośledzone funkcje poznawcze, ma problemy z pamięcią, to pamięta właśnie te odległe wydarzenia, które często z historii mogą być w ogóle nieznane i bardzo interesujące dla osób młodych, tylko trzeba znaleźć czas, żeby z tą osobą starszą porozmawiać.
0: A to jednocześnie jest ćwiczeniem umysłu dla niej.
1: No oczywiście, bo jeżeli ktoś jest wyłączony z kontaktu z innymi ludźmi, to nie musi formułować swoich myśli, nie musi odbierać pewnych sygnałów, nie musi rozumieć tego, co się do niego mówi i w związku z tym ten umysł przestaje pracować. Tak jak ciało wymaga ciągłej gimnastyki i ćwiczeń, tak samo umysł wymaga ćwiczeń.
0: Myślę, że warto mieć z tyłu głowy fakt, że wszystko to, co robimy dla seniorów, po części robimy też dla samych siebie. No w końcu też każdy kiedyś będzie należał do tej grupy, a w każdym razie każdy chce, by tak się stało. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie. Po reklamie.
10: Słuchacie RMF FM. Za chwilę wybije godzina 22. Czas na fakty. W studiu Katarzyna Podraza.
11: Zapraszam. Echa zapowiedzi amerykańskiego przywódcy o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Donaldowi Trumpowi dziękuję prezydent Karol Nawrocki. Zmiana na czele klubu Polski 2050. Szymon Hołownia zastąpi Pawła Śliza. Lech Poznań w starciu z Crystal Palace. Aktualny wynik meczu w faktach sportowych. To pewnego rodzaju sygnał wysyłany do Federacji Rosyjskiej. Tak o zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o stałej bazie USA w Polsce mówił w radiu RMF24 Bartłomiej Wypartowicz z portalu defense24.pl. Jak podawaliśmy w faktach, amerykański przywódca napisał w swoim portalu społecznościowym, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce.
12: Bardzo ważny sygnał polityczny, no bo trwała obecność amerykańskich żołnierzy oznacza, że USA mają własną infrastrukturę i personel, który ewentualnie będzie na miejscu w razie jakiegokolwiek ataku. Jest to pewnego rodzaju sygnał wysyłany w kierunku Federacji Rosyjskiej. Proszę tutaj nie przychodzić. Pełni też funkcję odstraszającą i to odstraszanie jest znaczne.
11: Zdaniem Bartłomieja Wypartowicza najlepszą lokalizacją dla tej bazy byłby Szczecin.
12: Wiemy z przecieków, że Szczecin jest brany pod uwagę. Brany pod uwagę jest również Dolny Śląsk i okolice Poznania, gdzie zresztą już stacjonują amerykańskie jednostki, między innymi dowództwo 5. Korpusu. No ale z tych trzech najbardziej branych pod uwagę lokalizacji jednak ten Szczecin moim zdaniem wydaje się taką lokalizacją, która miałaby największy sens.
11: Powiedział Bartłomiej Wypartowicz. Zapowiedź Donalda Trumpa przed chwilą na X-ie skomentował prezydent Karol Nawrocki. Dziękuję panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie, napisał polski prezydent. W faktach przypominamy, dziś dwukrotnie poderwano polskie myśliwce. Obie operacje miały związek z atakiem Rosji w Ukrainie. Na jakiś czas wstrzymano pracę lotnisk w Lublinie i Rzeszowie, z kolei w Lubelskim i Podkarpackiem. Zawyły syreny, a ludzie schodzili do piwnic i schronów. W wieczornych faktach nasz reporter Michał Radkowski.
13: Dobry wieczór.
11: Który podsumuje trudne godziny dla mieszkańców wschodniej Polski.
0: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia przed południem dostali SMS-y z alertem o zagrożeniu atakiem z powietrza. W tym samym czasie wojsko podarwało myśliwce, bo blisko polskiej granicy Rosja rozpoczęła nalot. Jeden z dronów z dużą prędkością zbliżał się do naszej granicy. W obu województwach zawoły syreny. Na Lubelszczyźnie ewakuowano 120 budynków. Wśród nich były szkoły i urzędy. Mieszkańcom zalecono zejście do podziemnych garaży i piwnic. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odwołano po godzinie. W tym czasie zawieszono odprawy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Przestały też działać lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Podobnie było wieczorem, gdy na godzinę wstrzymano tam starty i lądowania samolotów w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami. Tym razem w centralnej Ukrainie znów poderwano myśliwce. Do bazy wróciły przed 21.
11: Temat narastających rosyjskich prowokacji pojawi się też w naszych porannych rozmowach w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta. Z kolei 7:02 Tomasza Terlikowskiego i wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Wy też możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz, który znajdziecie na rmf24.pl. Szymon Hołownia został nowym szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Były marszałek Sejmu zastąpił Pawła Śliza, który dziś wieczorem poinformował, że rezygnuje z pełnienia tej funkcji. Gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę, napisał na X-ie Śliz. Z informacji przekazanych przez ugrupowanie, Szymon Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów.
13: Fakty z Pomorza.
11: 4 lata temu otwarto przekop Mierzei Wiślanej. W tym czasie nową drogę łączącą Zalew Wiślany z Bałtykiem pokonało ponad 6600 jednostek. Największy ruch robi tutaj rekreacja. Tylko w tym roku kanałem przepłynęło już ponad 1000 jachtów i łodzi motorowych. I właśnie turystyczne znaczenie przekopu widać najmocniej, nie tylko na wodzie. Sam kanał stał się miejscem, które przyciąga odwiedzających Mierzeję Wiślaną.
14: No jest to zupełnie coś innego. Nie widziałam nigdy czegoś takiego i byłam ciekawa.
15: Ja to na żywo widzę pierwszy raz, także pogoda się trafiła, słońce jest.
16: No ale pierwsze wrażenie, co tak najbardziej tutaj może zainteresować?
15: Mnie to interesują mosty obrotowe, ale ładna pogoda jest, to jest też pięknie. Też pójdziemy na tam może wyżej punkt widokowy i w ogóle całe to miejsce pozwiedzamy sobie.
11: Mówili naszemu reporterowi Stanisławowi Pawłowskiemu odwiedzający wczoraj przekop Mierzei Wiślanej. Warto się tam wybrać.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Zaczynamy fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
18: Witam ponownie. W meczu Crystal Palace Lech Poznań zaczęła się druga połowa. To jest Liga Europy. Oczywiście na początku stuprocentowe sytuacje miał Kolejusz, ale to angielscy rywale prowadzą i to aż 3-0. Katastrofa Lecha po pierwszej połowie. Ponownie łączymy się ze stadionem Orłów, gdzie jest nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Dobry wieczór, Bogdanie.
19: Dzień dobry, witam was wszystkich.
18: Jak padły te bramki?
19: No wystarczyła chwila nieuwagi polskich obrońców, by już w 9 minucie meczu Jeremy Pino skierował piłkę do bramki Lecha. Poznianacy próbowali podjąć walkę, jednak często tracili inicjatywę, no i nie potrafili przeprowadzić skutecznego ataku. W 27 minucie meczu było już 2-0, po czym londyńskie Orły całkowicie zdominowały to spotkanie. Trzecią bramkę angielscy kibice piłkarze zdobyli z rzutu karnego przy ogłuszającym dopingu swoich fanów. Przed nami druga połowa, no ale niestety nie wygląda to najlepiej dla Lecha Poznań.
18: Bardzo dziękuję, Bogdanie. No jest co odrabiać niestety, no ale poszukajmy może milszych polskich akcentów w Lidze Europy. Tymczasem Juventus z debiutującym Kamilem Grabarą między słupkami prowadzi z Neckneimechen 3-0 i uwaga, nasz bramkarz po długim wykopie zaliczył asystę. Wcześniej Salzburg z Bartoszem Mazurkiem w składzie pokonał Lewski Sofia 1-0. Jutro, przypominam, powołanie na długie zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski ogłosi selekcjoner Jan Urban. W formie nietypowej, bo podczas transmisji na żywo na platformie PZPN+. I to nie przed północą, ale o 9 rano. Przed biało-czerwonymi aż 4 mecze Ligi Narodów, 2 z Bośnią i Hercegowiną, po jednym ze Szwecją i Rumunią. Na koniec jeszcze koszykówka. Dzikie Warszawa pozostają w grze o Ligę Mistrzów. Stołeczni pokonali łotewski VEF Ryga 102-95 i w półfinale eliminacji zagrają z drużyną z Manchesteru lub hiszpańskim Breoganem.
17: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji.
1: Radio RMF 24.

0: Dobry wieczór, Daniel Chawrylenia ponownie z tej strony. Pora zebrać najważniejsze fakty z czwartku. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF24 Wrocław.
0: Na początek o uwagę poprosimy kierowców. Jutro rusza remont łącznic na A4 między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi, a to oznacza utrudnienia. Jakie? O tym Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Prace rozpoczynają się na jezdni północnej, czyli tej w kierunku Zgorzelca. Pierwsze utrudnienia pojawią się w piątek 18 września i obejmą węzeł Budziszów. Natomiast 21 września w poniedziałek prace rozpoczną się na węźle Kąty Wrocławskie. Węzły będą zamykane dzień wcześniej w godzinach wieczornych. Wyremontowane będą nawierzchnie na węzłach Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty oraz Kąty Wrocławskie. Roboty obejmą wymianę warstwy ścieralnej i wiążącej, wzmocnienie poboczy, a także odtworzenie oznakowania poziomego. Prace będą prowadzone etapami, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Na czas realizacji robót prosimy kierowców o korzystanie z sąsiednich węzłów autostradowych. Prace na każdym z węzłów będą trwały około tygodnia, a następnie będą przenoszone na drugą stronę jezdni. Bieżące informacje będziemy przekazywać w naszych mediach społecznościowych, natomiast przypominamy wszystkim kierowcom, że wiedzę o sytuacji na drogach krajowych można także czerpać z infolinii drogowej 19-111 przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
0: Koszt prac, dodajmy, to prawie 6 milionów złotych. Rozpoczyna się projektowanie nowego węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej. Miejska spółka Wrocławskie Inwestycje, koszt prac, dodajmy, to prawie 6 milionów złotych. Rozpoczyna się projektowanie nowego węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej. Miejska spółka

0: Strzegomską w pobliżu Ronda Rotmistrza Pileckiego. Plan jest taki, żeby koszty inwestycji szacowane na poważną kwotę prawie 144 milionów złotych podzielić między PKP PLK i miasto Wrocław. Temat bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy z torami był poruszony od lat, ale przełom nastąpił w lipcu tego roku, kiedy to budowa wiaduktu trafiła na listę inwestycji PKP PLK. W czwartek w Faktach RMF 24 Wrocław mówiliśmy też o lepszych warunkach mieszkaniowych dla 200 wrocławskich rodzin. Spółka Wrocławskie Mieszkania rusza z remontami kamienic komunalnych w rejonie ulicy Sępa Szarzyńskiego. Inwestycja obejmuje łącznie 12 budynków i zmieni nie tylko komfort życia lokatorów, ale też estetykę całej okolicy. Jak mówi Katarzyna Galewska, rzeczniczka spółki, na początek ruszamy z Sępa Szarzyńskiego 65 i 65A.
1: Spółka lada dzień rozpocznie prace remontowe kamienic przy ulicy Sępa Szarzyńskiego. Dokładnie pod numerami 65 i 65A rozpoczną się i potrwają przez 9 miesięcy prace termomodernizacyjne. Są to prace, które mają na celu poprawić parametry cieplne budynku, czyli po prostu ten budynek odpowiednio wyizolować, żeby nie było strat ciepła i żeby mieszkańcy de facto płacili mniej za ogrzewanie. Zostaną docieplone stropy najwyższych kondygnacji oraz remont dachu, jeżeli taki jest konieczny. Zostaną wykonane izolacje piwnic, docieplone elewacje od strony podwórza oraz wyremontowane elewacje frontowe. Przy okazji również zostanie wymieniona stolarka okienna. W trakcie tych prac zaplanowano i zaprojektowano również remonty klatek schodowych, a w tych, na których znajdują się jeszcze toalety, również te toalety zostaną zlikwidowane i włączone do lokali. W związku z tym dojdzie jeszcze do przebudowy węzłów sanitarnych w obrębie lokali. Koszt remontu dla każdego z budynków to blisko 2,5 miliona złotych, ale to nie tylko te dwa budynki, którymi zajmiemy się w najbliższym czasie. Nasz taki pakiet dla Obina obejmuje 10 budynków przy samej ulicy Sępa Szarzyńskiego oraz dwa budynki przy ulicy Rozbrat. Przy ulicy Rozbrat 16 prace zostały zakończone w kwietniu tego roku. Przy ulicy Rozbrat 1 trwa jeszcze opracowanie dokumentacji projektowej, ale przy samego Sępa Szarzyńskiego wkrótce ogłosimy przetargi dla kolejnych kamienic. Tym razem to będą budynki pod numerami 43, 47 i 68, a dla kolejnych prowadzimy dokumentacje projektowe i również będziemy sukcesywnie ogłaszać przetargi. To oczywiście budynki pod numerami 59, 61, 63, 69 i 73. Wszystkie te budynki są budynkami 100% gminnymi, których zarządcą są wrocławskie mieszkania. Oprócz prac inwestycyjnych i termomodernizacyjnych, które mamy w planach przeprowadzić na budynkach, wykonamy również remonty wnętrz podwórzowych. Dokończymy remont podwórka pomiędzy ulicami Wyszyńskiego, Prusa, Sępa Szarzyńskiego, ulicą Sienkiewicza. Wnętrze, którego niestety wykonawca porzucił teren budowy. Musieliśmy wykonać ponownie inwentaryzację i wkrótce ogłosimy przetarg na dokończenie prac remontu tego podwórka oraz w zasadzie takie lustrzane odbicie podwórko pomiędzy ulicami Chemiczną, Sępa Szarzyńskiego i Sienkiewicza. Jest to podwórko, którego mieszkańcy również wywalczyli w budżecie obywatelskim finansowanie zagospodarowania zieleni i terenów rekreacyjnych i to zostanie również ujęte w przygotowanej koncepcji. Dlatego wnętrza już odbyły się pierwsze konsultacje. Kolejne, na których przedstawimy koncepcję, są zaplanowane jesienią tego roku. Wtedy projektant przedstawił już takie docelowe rozwiązania, również uwzględniające zakładany projekt wygranego budżetu obywatelskiego. Generalnie przy remontach podwórek szczególnie zależy nam na odwodnieniu terenu, żeby w tych podwórkach nie było kałuż. Zrobimy powierzchnie przepuszczalne, półprzepuszczalne, utwardzone tam, gdzie jest taka konieczność, czyli wydzielamy ciągi pieszojezdne, ciągi komunikacyjne, wydzielamy miejsca parkingowe, wprowadzamy oświetlenie oraz miejsca zbiórki odpadów, a także oczywiście elementy takie rekreacyjne, place zabaw, siłownie zewnętrzne, w zależności co mieszkańcy właśnie podczas konsultacji zgłoszą, że jest im potrzebne. Na pewno te wszystkie elementy, które wymieniłam na tych remontowanych wnętrzach się pojawią. Oczywiście nasadzenia zieleni również zostaną wprowadzone. Zakładamy, że przy samej ulicy Sępa Szarzyńskiego i tych dwóch wnętrzach koszt prac będzie blisko 40 milionów złotych. To nie są wszystkie prace, które planujemy na Obinie. Mówimy tylko o pracach

0: pracach bardzo skoncentrowanych wzdłuż ulicy Sępa Szarzyńskiego. Miasto przyjęło taki model i spółka Wrocławskie Mieszkania go realizuje, że prowadzimy inwestycje w pewnych takich gniazdach, czyli tam, gdzie jest najwięcej budynków 100% gminnych, te prace będą po prostu tam tak zagęszczone inwestycyjnie, czyli jeżeli mamy budynki 100% gminne wzdłuż jednej ulicy, to one będą po kolei remontowane. Oprócz ulicy Przystępa Szarzyńskiego właśnie takie gniazda inwestycyjne mamy również na Brochowie, na Kleczkowie oraz na Placu Grunwaldzkim, ale oczywiście mówię tylko o części zarządzanej przez Wrocławskie Mieszkania. Mam nadzieję, że na wiosnę po 9 miesiącach pierwsze efekty tych prac, które rozpoczęły się teraz przy tych pierwszych dwóch budynkach Przystępa Szarzyńskiego, będziemy mogli podziwiać i kolejne oczywiście sukcesywnie również też.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
2: Wrocław przygotowuje także miejsca schronienia dla 400 tysięcy osób. O tym również szerzej informowaliśmy w Faktach w czwartek. Tego wymagają przepisy. Połowa z nich powinna znaleźć bezpieczną przestrzeń w schronach i ukryciach, a kolejne 200 tysięcy w miejscach doraźnego schronienia. To jednak nie oznacza, że nagle zaczynamy wielką budowę na terenie całego miasta, mówiła w czwartek Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego.
3: Na razie diagnozujemy to, co mamy w stolicy Dolnego Śląska. Mamy 300 takich obiektów. Ponad 200 z nich przeszło już szczegółową inwentaryzację i z tej inwentaryzacji wynika, że czeka nas bardzo, bardzo dużo pracy. Te obiekty, pewnie każdy się spodziewa, są zdewastowane przez kilkadziesiąt lat. Nikt nie zwracał szczególnie na nich uwagi, więc wymagają dużych remontów i dużych nakładów finansowych i to będziemy robić, ale też trzeba pamiętać, że żaden samorząd w Polsce nie jest w stanie tego przygotować bez wsparcia z budżetu państwa. Ono ma się pojawiać na zewnętrznych elewacjach, takich miejsc, tak żeby było szczególnie widoczne. Przypomnę, że takie miejsca możemy znaleźć w aplikacji, ale MSWiA wymaga, aby w całym kraju te miejsca były w specjalny sposób oznakowane. Czekamy, w jaki sposób ma to wyglądać. Plan ewakuacji Wrocławia tak naprawdę jest gotowy od lat. Ja przypomnę, że w scenariuszach powodziowych, które są we Wrocławiu aktualizowane co kilka lat, takie plany ewakuacji są gotowe. One są teraz przygotowane na większą skalę w przypadku zagrożenia większego niż zagrożenie powodziowe. Ten plan ewakuacji nie będzie ogólnodostępny, on będzie dostępny w Centrum Zarządzania Kryzysowego dla wszystkich służb i jednostek, które będą w tym systemie współpracować.
2: Dodajmy, że docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej. W tym miejscu robimy krótką przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wraca dosłownie za chwilę. Zostańcie przy odbiornikach.

0: Po krótkiej przerwie wracamy z podsumowaniem dnia w RMF 24 Wrocław. Daniel Chawryleniak, kłaniam się i zapraszam.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: W czwartek informowaliśmy w faktach również o kolejnych płatnych miejscach parkingowych na Powstańców Śląskich. Od początku października strefa obejmie kolejnych 5 ulic, zapowiadał Damian Kret, rzecznik wrocławskiego ZDIUM-u.
2: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 października zaczną obowiązywać opłaty za postój na kolejnych 5 ulicach osiedla Powstańców Śląskich. To są oczywiście ulice Zielińskiego, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz plac Hirschfelda. Jest to uzupełnienie istniejącego fragmentu strefy płatnego parkowania. Obszarowe wdrożenie, czyli to takie większe strefy płatnego parkowania, wprowadzenie nowych stref na osiedlach Powstańców Śląskich jest zaplanowane w przyszłym roku, wtedy kiedy obsługę strefy przejmie nowy operator. I właśnie to nastąpi w 2028 roku. Tutaj mówię tak dodatkowo, gwoli ścisłości. Wspomniane ulice znajdują się oczywiście w podstrefie SPP, nie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. I postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł. Płatne miejsca zostały wyznaczone na następujących odcinkach: Zielińskiego na odcinku od Swobodnej do placu Hirschfelda, na Gwieździstej na odcinku od Swobodnej do Szczęśliwej, na Szczęśliwej na odcinku Gwieździstej do Zielińskiego, na placu Hirschfelda od Zielińskiego do Zaporowskiej oraz ulica Wielka od Powstańców Śląskich do ulicy Drukarskiej. Opłaty za postój można wnosić w parkomatach gotówką bądź blikiem, a także za pomocą aplikacji mobilnych, które obsługują strefy płatnego parkowania w naszym mieście. Są to aplikacje Sky Cash oraz Anypark lub przez zakup oczywiście abonamentu. Zakupu abonamentu można dokonać już teraz na wybrany przez siebie okres rozliczeniowy w naszym e-sklepie oraz podczas wizyty, także można to zrobić osobiście w biurze obsługi klienta w ZDIUM. Wszelkie szczegóły co do abonamentów, opłat abonamentowych warto sprawdzić na naszej stronie ZDIUM. Tam są wszelkie te konkrety podane, jest ich dosyć kilka i warto się zapoznać z tą ofertą abonamentową. Tam są również właśnie podane wszelkie rodzaje oraz ceny abonamentów, zasady ich nabycia oraz sposoby płatności, także do tego serdecznie zachęcam.
0: Przypomnijmy, że to domknięcie fragmentu strefy płatnego parkowania, która jest wdrażana na tym obszarze od 2022 roku. Wrocław otrzyma prawie 330 milionów złotych na rozwój budownictwa społecznego i inwestycje w zasób komunalny. Tylko w tym roku miasto pozyskało ponad 210 milionów złotych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki przeznaczone są na budowę nowych mieszkań oraz remonty istniejących lokali. Do końca 2028 roku planowane jest powstanie prawie 2,5 tysiąca nowych mieszkań na wynajem w ramach różnych programów. Obecnie w zasobie TBS Wrocław znajduje się ponad 4,5 tysiąca mieszkań, a zainteresowanie najmem jest bardzo duże. Na jedno ogłoszenie przypada średnio ponad 30 chętnych. Trwają inwestycje m.in. na Brochowie, gdzie powstanie 200 mieszkań, oraz w Leśnicy, Nowych Żernikach, Braczach Odrzańskich i na Księżu Małym. Urban Card dla biznesu wejdzie w życie. Radni w czwartek przegłosowali ofertę biletów dla pracodawców. Jak mówił RMF 24 Wrocław, inicjator tego projektu, radny Robert Suligowski, to propozycja nowego benefitu dla firmy.
3: Wprowadzamy trzypoziomowy próg rabatowy dla przedsiębiorców. 5, 10 i 15% od ceny standardowej na bilety miesięczne, półroczne i roczne. I to w zależności od ilości sprzedanych biletów czy od uzyskanego obrotu. Tu ten rabat będzie się zwiększał. Cel jest taki, żeby dotrzeć do pracodawców z nowym pomysłem na benefit pracowniczy, bo mamy w ofercie owocowe czwartki, mamy wyjścia do różnych instytucji, są też samochody dla wyższej kadry zarządzającej, służbowe z kartami paliwowymi. Natomiast ten transport zbiorowy jako taka podstawowa usługa publiczna się w tej ofercie nie pojawiał. Analizowaliśmy przez 2 lata różne systemy taryfowe w innych miastach w Polsce i stwierdziliśmy, że nie ma w Polsce żadnego miasta, które miałoby kompleksowe, proste rozwiązanie dla biznesu, a jednocześnie tworzyłoby z pracodawcy, ale też przedsiębiorcy, partnera dla miasta i dla spółki komunikacyjnej. I to ma dwa wymiary. No oczywiście pierwszy to jest ten podstawowy, ta korzyść finansowa i dla pracodawcy i dla pracowników, no ale to jest też szansa dla firmy, żeby stać się partnerem biznesowym MPK Wrocław, współpracować jako ambasador komunikacji zbiorowej, no a dalej wiele firm dzisiaj jest zobowiązanych do wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w ramach swojej działalności. Jest ma obowiązek raportowania między innymi śladu węglowego, który dana firma wytwarza. Wprowadzenie takiego systemu dla pracowników jednocześnie z aplikacją do zliczania tego śladu węglowego da tym firmom dodatkową korzyść w postaci tego, że będą mogły redukować swój ślad węglowy. Także korzystamy z tego wszyscy pracownicy, bo mają albo tańszy, albo darmowy bilet na MPK i Koleje Dolnośląskie i Polregio we Wrocławiu. Korzysta przedsiębiorca, ponieważ może wprowadzić nowy, atrakcyjny system benefitów pracowniczych. No i wreszcie korzysta również na przestrzeni polityk zrównoważonego rozwoju w ramach swojej firmy. No i korzysta oczywiście miasto, zyskując partnera i zacieśniając tę współpracę pomiędzy firmami czy biznesem wrocławskim, a Urzędem Miasta i jego spółkami.
4: To dopytam jeszcze tylko, od kiedy będzie można z tego skorzystać?
3: Taryfa będzie wdrożona od 2027 roku. Już w tym miejscu zapraszamy serdecznie wszystkie firmy, które mają nie tylko siedziby na terenie Wrocławia, ale też zakłady pracy, do tego, żeby kontaktować się z Wydziałem Transportu Urzędu Miasta Wrocławia, po to, żeby właśnie taką fajną współpracę nawiązywać. Na pewno będą też dodatkowe korzyści marketingowe i dla jednej, i dla drugiej strony.
0: Co ważne, w ofercie dla biznesu dostępne będą również bilety ulgowe za połowę ceny normalnych. W nadchodzącym sezonie zimowym Ryanair zbazuje we Wrocławiu 9 samolotów, o 2 więcej niż w ubiegłym roku. To pozwala nie tylko na uruchomienie większej liczby tras, ale również zwiększa stabilność siatki połączeń, przekonywał w czwartek Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego Wrocław.
5: Zbazowanie samolotów 9 w naszej wrocławskiej bazie powoduje, że samolot, który ma jakąś usterkę, bądź nie jest możliwa realizacja operacji w danym momencie, wskakuje inny samolot, który jest dostępny i realizuje daną operację, żeby nie było zbyt dużego opóźnienia. Obecność na miejscu także mechaników, którzy są w tym zakładzie przeglądów samolotów na naszym lotnisku, także powoduje, że ci mechanicy są na miejscu i te grubsze naprawy, które trzeba wykonać, wykonują tutaj, nie trzeba ściągać załogi z innych miejsc Europy.
0: W rekordowym zimowym rozkładzie lotów z Wrocławia Ryanair zaproponował w sumie 43 trasy i łącznie 1 300 000 miejsc, co w porównaniu z ubiegłą zimą oznacza wzrost aż o ponad 35%, mówiła Faktom w czwartek Alicja Wójcik-Gołębiowska, dyrektorka do spraw komunikacji Ryanaira na Europę Środkowo-Wschodnią.
6: Poza tym, że będzie zbazowanych 9 samolotów, będą 43 trasy, w tym 4 wspaniałe nowości, bardzo ciepłe na zimę, czyli Madryt, Turyn, Marrakesz, Tirana. Też po raz pierwszy na zimę będzie dostępny Sztokholm Arlanda, który wiemy, że cieszy się dużą popularnością latem, więc w tym roku też po raz pierwszy będzie dostępny zimą. Zwiększamy też liczbę wolnych miejsc w samolotach o ponad 30 tysięcy, to znaczy będzie ponad 1 300 000 miejsc, 36% wzrost. To też oznacza, że oczywiście miejsc będzie więcej. No i mamy nadzieję, że dzięki temu też bilety będą bardziej atrakcyjne.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Przy szkole podstawowej numer 97 przy ulicy Prostej ruszyła rozbiórka starej sali gimnastycznej. W jej miejscu, przypomnijmy, powstanie nowoczesny blok sportowy za blisko 30 milionów złotych, ale tak naprawdę cała szkoła przejdzie ważne zmiany. Powstaną m.in. hala sportowa, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, składane trybuny dla 190 osób, siłownia, dwie nowe sale dydaktyczne, a także nowe szatnie i zaplecze sanitarne oraz winda łącząca nowy blok z istniejącym budynkiem szkoły. Inwestycja obejmie również modernizację istniejących budynków, dostosowanie ich do przepisów przeciwpożarowych, przebudowę infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Dodajmy, że inwestycja otrzymała prawie 5 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace potrwają do końca przyszłego roku. I tak dotarliśmy do końca drugiej odsłony dzisiejszego podsumowania dnia w RMF24 Wrocław, ale to jeszcze nie koniec. Wracamy za kilka minut, bądźcie z nami.
1: RMF 24 Wrocław.
7: Reklama. Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24. Yeah.

0: Daniel Chawrylenia ciągle z wami. Pora na ostatnią część czwartkowego podsumowania dnia w RMF24 Wrocław. Zaczynamy.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: To tylko kwestia techniczna. Tak podział we wrocławskiej lewicy skomentował radny Dominik Kłosowski. Wraz z Robertem Maślakiem i Bartłomiejem Ciążyńskim opuścili klub Lewica Naprzód, by stworzyć nową lewicę. Jak tłumaczył w rozmowie z reporterką RMF24 Wrocław Pauliną Niedźwiedzińską, chodzi przede wszystkim o lepszą widoczność, a nie o domniemane spory.
2: Nie ma żadnych wewnętrznych sporów, my myślimy podobnie. W tym klubie, który był poprzednio, są ludzie, którzy myślą tak samo jak my. Dlatego nie ma żadnych sporów. Zarząd Nowej Lewicy podjął uchwałę o tym, że w Radzie Miejskiej Wrocławia ma powstać klub pod nazwą Nowa Lewica. Taką samą nazwą, jaka jest partia. Dlatego, że my chcemy zachować swoją tożsamość. W przyszłym roku są wybory parlamentarne i nie wyobrażamy sobie, żeby wyborcy nie widzieli nas w Radzie Miejskiej. To jest tylko kwestia techniczna.
3: Czyli w swoich poglądach nadal jesteście zgodni?
2: Ale oczywiście, że tak.
3: Dlaczego nowy klub, a nie po prostu wszyscy razem zmiana nazwy?
2: Dlatego, że zarząd podjął taką uchwałę. My się do tego stosujemy.
0: Dodajmy, że radni Nowej Lewicy pozostają w koalicji z Jackiem Sutrykiem. Skomplikowane operacje, transplantacje i leczenie nowotworów. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu krew ratuje życie każdego dnia. Z okazji 80-lecia Dolnośląskiego Krwiodawstwa przed placówką Przyborowskiej stanęła okolicznościowa wystawa, która przypomina o roli dawców. O tym, jak gigantyczne jest codzienne zapotrzebowanie szpitala, mówiła w Faktach RMF24 Wrocław w czwartek Magdalena Pawlak-Mulawa, kierownik tamtejszej pracowni serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi.
4: W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym codziennie wykonywanych jest bardzo wiele procedur, które wymagają zabezpieczenia w krew i jej składniki, bo to jest ważne, to nie jest tylko krwinka czerwona. Pamiętajmy o tym, że to są również płytki krwi, to jest osocze dla naszych pacjentów hospitalizowanych, ale również z pacjentów z urazami wielonarządowymi, gdzie ratowanie życia najczęściej zaczyna się właśnie od pierwszym elementem ratowania życia jest podanie tych składników krwi. Zawsze w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym musimy mieć zabezpieczenia. Jeżeli byłaby sytuacja dramatyczna, taką też sobie możemy wyobrazić, więc na taką też jesteśmy przygotowani. Wtedy musimy zwiększać zaopatrzenie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu, gdzie te stany magazynowe są zawsze również w sytuacjach awaryjnych zabezpieczone. Natomiast nasz bank krwi, wydając codziennie ponad 100 składników, zabezpieczając w drugie tyle, czyli ponad 200 składników krwi, zawsze musimy mieć stany magazynowe dla pilnych przypadków, dla zaopatrzenia naszego olbrzymiego szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie przyjmowani są pacjenci w stanach wymagających natychmiastowego przetoczenia krwi. Średnia dzienna to jest około 100-150 jednostek wydanych. Każda jednostka to jest 250 ml. Łatwo policzyć, ile to będzie litrów krwi, jeśli chodzi o jedną dobę codziennie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z poniedziałkiem, czy to jest niedziela, czy to jest sobota. Pamiętajmy o tym, że nie ma świąt od chorób. My mamy pacjentów w ciężkich stanach, wymagających natychmiastowego leczenia, również w Sylwestra, również w Wigilię. Tu nie ma odpoczynku. Jesteśmy zabezpieczeni codziennie.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Wczoraj rozstrzygnięto konkurs na filię Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Wysokiej. Aż 38 prac zgłoszono do konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną przyszłej filii Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Konkurs został zorganizowany przez gminę Kobierzyce we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Wygrała praca pracowni architektonicznej z Krakowa. A o konkursie z wójtem gminy Kobierzyce Piotrem Kopciem rozmawiał w czwartek Maciej Sas.
5: To, co się w tej chwili stało, jest mocno nietypową sytuacją, jeżeli chodzi o inwestycje takie publiczne, dlatego że państwo zdecydowaliście się na konkurs, w którym choć sami będziecie płacili za niego, mówię o samorządzie Kobierzyc, to nie jesteście sędziami w tej sprawie. Ciekawe podejście.
6: Tak, to drugi raz w naszej historii rzeczywiście, że podeszliśmy w ten sposób. Pierwsza była szkoła w Tyńcu Małym, która jest wybudowana, wobec tego to nie tylko pułkownik, ale faktyczna realizacja i tutaj też wierzę, jestem przekonany, że tutaj też będzie realizacja. To, co dzisiaj tutaj nam pokazano i ta pierwsza praca, która została wskazana jako ta, z którą mamy podpisać umowę, wydaje się, że wpisuje się i w charakter tej miejscowości, a przede wszystkim jest realizowalna, bo to dla mnie najważniejsze.
5: To jest, o realizowalności zaraz porozmawiam, ale jeszcze jedna nietypowość jest też taka, że to tak naprawdę będzie największy ośrodek kultury w gminie, choć miejscowość Wysoka nie jest stolicą gminy.
6: No to prawda, ale nie jest stolicą gminy, ale to jest miejscowość też charakterystyczna z tego powodu, że jest przy samym Wrocławiu. No tutaj tak naprawdę ta granica się zaciera. Wobec tego to centrum takiej integracji społecznej, bo tak myślę, że trzeba by było o tym miejscu mówić, na pewno znajdzie swoich odbiorców i wierzę w to mocno, że to też rozrusza w tą miejscowość. Być może powstaną przy okazji takiego obiektu jakieś stowarzyszenia, jakieś działalności nowe. Nie, no tutaj sky is the limit.
5: Ja słuchałem tego, co pan mówił, to też trochę chcę, liczy pan na to, że mieszkańcy Wysokiej, ale też innych miejscowości wokół przejmą trochę władanie, swoją inicjatywą się wykażą. Gmina nie kładzie na tym ręki, tylko wprost przeciwnie. Chce, żeby pojawili się tu ludzie i żeby energia płynęła z zewnątrz.
6: No tak, ja bym chciał w ogóle i tak bym to widział. Zobaczymy, jak to się uda, bo oczywiście nie tylko moje zdanie się tutaj w tym wszystkim liczy, ale...
5: I nie tylko pańskie chęci.
6: No dokładnie, ale jakby ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że będzie tutaj taki moderator, czy kultury, czy nie wiem, jak go nazwać dzisiaj tak na szybko, na pęce, ale ktoś, kto pociągnie tą społeczność w dobrym kierunku tego właśnie takiego integracji kultury. Tutaj ta miejscowość jest miejscowością dość nową, tak, bo powstawała przez ostatnie tam 30 lat, natomiast jest mocno zabudowaną z dużym zagęszczeniem tej zabudowy. Wybudowaliśmy tutaj potężną szkołę, ona jest dzisiaj takim miejscem integracji jedynym w tym miejscu.
5: Z natury rzeczy musi, bo nie ma innego miejsca.
6: Dokładnie, chociaż tutaj też szkoły kiedyś nie było, tu historycznie szkoły nie było, a jednak jest i to potężne. 1000 dzieciaków w tej szkole mówi o tym, że po prostu jest tutaj bardzo duża społeczność, kilka tysięcy ludzi mieszkających. Według mnie jak najbardziej taki obiekt powinien tutaj być zrealizowany.
5: Pan przed chwilą powiedział o ważnej rzeczy. Ktoś wymyślił świetny projekt, ktoś musi go teraz zrealizować i znaleźć pieniądze na to. I dochodzimy do trudnego miejsca, bo te pieniądze nie będą małe, biorąc pod uwagę skalę, no ale też to, że trzeba wszystko od nowa zrobić.
6: Tak, jakby wstępnie patrząc, że to jest 3000 metrów kwadratowych, to można sobie pomnożyć dzisiaj powiedzmy przez współczynnik 10 tysięcy za metr kwadratowy, no przy obiekcie, który trzeba oczywiście też wyposażyć, no to już mamy te 30 milionów, zobaczymy na czym się zakończy, bo dzisiaj będziemy rozpoczynali projektowanie to 2 lata, zobaczymy jak rynek zareaguje przez te najbliższe lata, no i później przetarg pokaże faktyczną kwotę, ale to już jest kilkadziesiąt milionów złotych, które rzeczywiście w taki obiekt trzeba zainwestować. Nasze świetlice wiejskie, któreśmy budowali dotychczas, to potrafiły kosztować no, maksymalnie 5 milionów złotych.
5: No, to no jest tutaj 30 skala. Będzie startem.
6: Całkiem inna skala, dlatego właśnie no, trzeba też się nad tym zastanowić, nad finansowaniem tego zadania. Mam nadzieję, że z jakimiś środkami też i tymi, które gdzieś tam, nie wiem, czy unijnymi, czy poza unijnymi też się zetkniemy i że to też jakby zasili nasz budżet w tym zakresie.
5: Wiem, co to myślę, że najważniejsze pytanie w tym momencie dla tych, którzy będą nas słuchali, jest takie. Kiedy? Kiedy będzie można tu wejść? To ważne, no bo wiadomo, państwo teraz macie masę roboty, a ludzi interesuje, kiedy będzie otwarte.
6: To jest jasne, też by mnie to interesowało. Według mnie nie szybciej jak za 4 lata, bo 1,5 roku projektowania plus 2 lata, plus 2 lata samej budowy, plus te procedury wszystkie związane z przetargowaniem. No jeżeli się nic nie zawali, jeżeli będzie rzeczywiście to projektowanie szło dobrze, a firma, która wygrała, jest dla nas całkiem nową firmą, nie współpracowaliśmy nigdy, wobec tego ciężko im powiedzieć, nie widziałem się jeszcze, bo dzisiaj już dowiedziałem się, kto to jest.
5: Też nie wie pan, jak się z nim negocjuje.
6: Absolutnie nie wiem. Nie wiem, co to są za ludzie. Wobec tego mam nadzieję, że to wszystko się poukłada, ale takie jest założenie, że 1,5 roku projektowania około, no i przetarg i budowa. Budowa to 2 lata, czyli 3,5 plus przetarg, no tak wychodzi 4, nie chcę być mniej.
5: Lekko licząc, tak. Jeszcze jako puentę o jedną rzecz chcę zapytać. Wspomnieliśmy na początku o tym, że to będzie największy ośrodek kultury w gminie. W Kobierzycach jest, ale mniejszy. Ale też wspomniał pan, i krótko chcę o to zapytać, że plany z tym związane też są i nawet zaczęło się dziać.
6: Tak, zaczęło się dziać. W Kobierzycach kupiliśmy działkę taką poprzemysłową i tam jest obiekt, który chcemy zaadaptować na cele takiego właśnie centrum. Obecnie trwają jakieś dyskusje z konserwatorem zabytków, a one nie są łatwe.
5: Zostaje życzyć powodzenia panu jako temu, który będzie musiał pilnować tego, żeby to wszystko w karbach utrzymać, ale przede wszystkim mieszkańcom Wysokiej i okolic, którzy mają z tego korzystać. To będzie ogromna radość, jeżeli uda się to sprawnie zrealizować.
6: No dla mnie również wielka radość będzie, jeżeli ci mieszkańcy, którzy tutaj dzisiaj byli, ale też ci, którzy tutaj mieszkają, powiedzą kiedyś, to jest dobry obiekt i to jest nasz obiekt. No to na tym mi zależy tak naprawdę. A czy tak będzie, to jeszcze jest kilka kroków do zrobienia.
0: Nagrodzone projekty, dodajmy, można oglądać na wystawie do 2 października. I to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze fakty z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia jutro.

0: Godzina 23, to za chwilę na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty RMF FM w studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Jest deklaracja Trumpa. Posłuchajcie, jak komentuje ją szef Ministerstwa Obrony Narodowej. To ma być odpowiedź na drożyznę na stacjach benzynowych. Prezydencki projekt obniżki cen paliw trafi do Sejmu. Nieudany początek Ligi Europy dla Lecha Poznań. Kolejosz przegrał z Crystal Palace. Istotne potwierdzenie naszej strategicznej współpracy, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz, reagując na słowa Donalda Trumpa w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Szef MON podkreślił, że pozytywne efekty przynosi również dobra współpraca prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy, Trump poinformował o znacznych postępach w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce, podkreślając przy tym rolę prezydenta Karola Nawrockiego. Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej, w ramach której poszczególne jednostki są okresowo zmieniane. W ocenie wywiadu w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, ostrzegł wczoraj z mównicy sejmowej premier Donald Tusk.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
1: Mówił szef rządu, który w nocy jedzie na Ukrainę na spotkanie liderów państw regionu Zakarpacia. Do Putina i jego otoczenia dotarło, że Rosja nie radzi sobie z wojną w Ukrainie. W ten sposób Artur Dubiel, były żołnierz, autor podcastu i kwartalnika Na Celowniku, komentował intensyfikację działań prowokacyjnych Rosji tuż przy granicy z Polską. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito powiedział też, że celem tych działań jest zastraszenie nas.
3: Mają zastraszyć nas jako jednostki, jako społeczeństwa, jako rządzących. Tu też są ludzie funkcjonujący przecież w społeczeństwie. Ci ludzie też bywają zmęczeni, przebodźcowani, przestresowani itd., itd. To oczywiście trochę wygląda podobnie, to bardzo często też na zajęciach porównuję, czy gdzieś ta taktyka nie jest zbliżona de facto do działań przecież terrorystów, którzy nie zawsze zabijają tych, którzy są ich celem, tak?
1: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała po rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, że Bruksela przekaże Ukrainie kolejne 3 300 000 000 euro na zakup pocisków i dronów oraz zwiększy wsparcie dla obrony powietrznej. Część środków będzie mogła zostać przeznaczona na amerykańskie rakiety PAC-3 do systemów Patriot. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała także wspólne projekty obronne Unii i Ukrainy oraz wezwała innych partnerów do zwiększenia pomocy dla Kijowa.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W najbliższych dniach do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy prowadzącej do obniżki cen paliw, zapowiada szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Paweł Szefernaker określił ją jako odpowiedź na rządowy projekt utrzymania drożyzny jako źródła dochodów dla budżetu i nazwał ją PKN Paliwo kosztuje normalnie.
5: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
1: Wyjaśniał szef gabinetu prezydenta. Zdaniem Pawła Szefernakera wejście projektu w życie pozwoliłoby już następnego dnia odczuć skutki spadku cen paliw na stacjach benzynowych. W faktach łódzkie sąd zdecydował o 2 latach bezwzględnego więzienia dla byłej właścicielki schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach. Kobieta była wśród oskarżonych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami przebywającymi w kierowanej przez nią placówce. Wyrok jest nieprawomocny. Nieudany początek Ligi Europy w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań. Klub ze stolicy Wielkopolski przegrał na wyjeździe 0-4 z Crystal Palace. Kolejarz kończył ten mecz w dziesiątkę po tym, jak drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Radosław Murawski. Kolejny mecz w tych rozgrywkach Lech rozegra u siebie z Bayerem Leverkusen. A my odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM. W nich coś wyjątkowego dla miłośników twórczości Zdzisława Beksińskiego. Będzie to multi. multimedialna podróż w czasie.
6: Czyli wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego.
1: Wracamy punktualnie o północy. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Trumpa o stałej bazie USA w Polsce nie był przypadkowy. Być może były rozmowy, mówi ekspert RMF24. Lubelskie szkoły mają problem z bezpiecznymi schronami dla uczniów. Ujawniono to po wczorajszym alarmie przeciwlotniczym. W tych faktach także turniej tenisowy w Meksyku i porażka Magdaleny Fręch. Być może były jakieś rozmowy z kancelarią prezydenta, prezydentem Nawrockim czy odpowiednikami w rządzie. Przed wpisem Donalda Trumpa na portalu True Social o planowanej stałej bazie USA w Polsce, stwierdził w radiu RMF24 Bartłomiej Wypartowicz z portalu defense24.pl. W jego ocenie nikt nie byłby w stanie go do tego zmusić.
1: Być może były jakieś rozmowy, czy to z kancelarią prezydenta i z prezydentem Nawrockim, czy z odpowiednikami w rządzie. Natomiast ja nie uważam, żeby to było jakoś wymuszone na Donaldzie Trumpie. W mojej ocenie Donald Trump, gdyby sam z siebie nie chciał tego napisać, to by tego nie zrobił i nic by do niego nie dotarło, żadne prośby, ani żadne ustalenia. No niestety obserwujemy, jak Donald Trump się zachowuje, obserwujemy, jaki jest.
0: Jak informowaliśmy, Trump poinformował wieczorem o znacznych postępach w kierunku utworzenia stałej bazy USA w Polsce, podkreślając przy tym rolę prezydenta Karola Nawrockiego. Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej, w ramach której poszczególne jednostki są okresowo zmieniane. Wczorajszy alarm przeciwlotniczy w Lublinie ujawnił problemy z zapewnieniem schronienia uczniom. Dyrektorzy dwóch szkół, uznając procedury za przestarzałe, skierowali młodzież do podziemnych parkingów pobliskich centrów handlowych.
2: Miejsce przewidziane w procedurze takiej standardowej, ewakuacyjnej, to jest nasza hala sportowa.
3: Hala sportowa, która jest konstrukcją lekką, szkieletową, mającą bardzo duże okna.
2: Mającą bardzo duże okna, co nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed atakiem z powietrza.
3: Stąd ewakuacja do centrum handlowego.
2: Poszliśmy na parking podziemny w najbliższym supermarkecie.
0: Wyjaśnia Justyna Łubek, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego, w którym nie ma ani schronu, ani korytarzy bez okien, choć oficjalne poradniki bezpieczeństwa nakazują unikanie okien podczas alarmu przeciwlotniczego. Jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, lubelski ratusz obiecuje przyjrzeć się sprawie i zweryfikować miejsce wyznaczone do ukrycia uczniów. Wysokie ceny paliw wywołują w najbliższych miesiącach mocny wzrost cen żywności oraz artykułów ropopochodnych, przyznał w radiu RMF24 Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej.
4: Żywność to jest jeden z obszarów, ale pamiętajmy, że produkty ropopochodne, które wynikają z produkcji ropy, no, są w wielu innych miejscach. Nawozy sztuczne, chemia, tworzywa, które potem są używane do opakowań, ale na przykład asfalt, który też myślę, że będzie ważny, bo Polska ciągle w budowie, więc wiele tych kanałów może wpływać, że finalnie po prostu będziemy musieli sięgnąć głębiej do naszych portfeli.
0: Stwierdził Marek Tatała i dodał, że z pewnością nie należy się spodziewać w najbliższym czasie obniżki stóp procentowych. Przypomnijmy, Adam Glapiński, prezes NBP, oficjalnie ogłosił we wrześniu, że stopy procentowe pozostaną stabilne co najmniej do końca tego roku, a najprawdopodobniej aż do połowy 2027 roku. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. Polska tenisistka przegrała z Iwą Jowicz 2-6 i 1-6. Fręch Amerykance uległa też w pierwszej rundzie niedawnego US Open. Panika we Francji. Mnożą się tam przypadki groźnej tropikalnej choroby przenoszonej przez komary tygrysie. Rząd zapowiada drastyczne środki walki z tymi owadami.
5: Przypadki zachorowań na przenoszoną przez komary tygrysie chikungunię, tropikalną chorobę wirusową, która może być śmiertelna lub powodować trwające latami zapalenia stawów, odnotowane zostały m.in. w regionie paryskim oraz w rejonie Bordeaux i francuskim kraju Basków, gdzie rozpoczęły się już masowe nocne opryski całych dzielnic środkami owadobójczymi. Podobne działania podjęte mają zostać również w innych regionach Francji. Mieszkańcom terenu, gdzie występują komary tygrysie oraz przebywającym tam turystom zalecane jest stosowanie środków ostrożności, m.in. używanie repelentów.
0: O tym z Paryża donosił korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
0: Zapraszamy Was teraz do wysłuchania pierwszej części porannej rozmowy w RMF FM. Minister Edukacji Barbara Nowacka była gościem Tomasza Terlikowskiego. Wśród pytań między innymi to o wczesne wstawanie.
7: Pani minister, to co z tą dziewiątą? Dzieci niewyspane są.
8: Szkoły mają możliwość kształtowania planu lekcji, tak jak, mówiąc szczerze, często im pasuje. Niektórzy zaczynają lekcje o godzinie 8:00, to jest również przyjęte też przez to, jak zbudowany jest rynek pracy. Czyli rodzice idą do pracy mniej więcej na 8:00, bardzo często dzieci odprowadzają, odwożą do szkoły lub dzieci idą same. I taką już mamy organizację. Jeżeli szkoły chcą, przecież czasami są i lekcje wcześniej, i lekcje później.
7: Są później, wtedy kończą się później,
8: wtedy kończą się później. Ale szczerze mówiąc, przecież szkoła jest tak naprawdę najlepszym miejscem dla młodego człowieka, gdzie się rozwija, gdzie poznaje przyjaciół, gdzie buduje relacje, gdzie ma cudownych nauczycieli. Patrząc na instytucję, która przetrwała te wszystkie turbulencje ostatniego stulecia, no to szkoła jest najsilniejszą i najważniejszą instytucją.
7: Dobrze, to teraz to Kids Act, zapowiedziała Ursula von der Leyen jego wprowadzenie. A co z naszą ustawą?
8: My pracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji. Cieszymy się z działań Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę to daje bardzo dużą siłę. Jesteśmy na etapie...
7: Czyli to jako wspólnota europejska jesteśmy silniejsi niż jako pojedyncze państwa?
8: Jesteśmy znacznie silniejsi, ponieważ jedno państwo bardzo trudno jest, jednemu państwu bardzo trudno jest wymusić na Big Techach odpowiedzialność.
7: A Unia Europejska?
8: A Unia Europejska to jednak wiele państw, silna gospodarka wspólna i potęga również polityczna.
7: 13 czy 15 lat, bo tutaj już słyszeliśmy, jest ta różnica między tym projektem, pomysłem unijnym, a pomysłem polskim.
8: Na razie jest to pomysł unijny. My uważamy, że 15 lat jest tym właściwym wiekiem i będziemy też namawiać do naszych rozwiązań. Natomiast jeżeli będzie taka przestrzeń, żeby kraje mogły wprowadzić własne ograniczenia, no to uważamy, że to 15 lat jest słuszne. Trwają prace nad tym, by nasza ustawa trafiła do wykazu prac na razie i ona się składa z dwóch komponentów. Komponentu cyfryzacyjnego i tego komponentu wsparcia młodych ludzi, zdrowia psychicznego, ochrony, edukacji.
7: Ale trwają prace, żeby trafiła, to znaczy, że ona już jest gotowa, już jest przygotowana, czy jeszcze jest pisana?
8: Nie, no jest pisana. To wykaz prac to dopiero taki początek formalnych działań. Są założenia, są zespoły, które nad tym pracują. Pracuje nad tym pan minister Standerski, pani minister Katarzyna Lubnauer, bo robimy to w dwa resorty. Bo to jest bardzo duży i bardzo poważny projekt, ale też bardzo duże wyzwanie. I to, że Komisja Europejska zapowiada swoje działania, bardzo się cieszymy. Natomiast to w ogóle nie zatrzyma nas od przeprowadzenia działań.
7: To kiedy to będzie? Kiedy to się wydarzy?
8: To bardzo też zależy, co konkretnie. Bo niektóre elementy, zresztą wyjęte wcześniej z projektowanej ustawy zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, już mamy. Więc pierwszy krok mamy za sobą. Kolejne, w zależności też od prac komisji, no bo to wspólne działania powodują, że musimy się też dostosować, trochę pewno spowolnić.
7: Czyli rozumiem, że trochę nam mrozi, tak? Sytuacja, ta decyzja Ursuli von der Leyen jest korzystna, bo wzmacnia, ale też zatrzymuje pracę, no bo trzeba uzgadniać te wizje.
8: Niektóre rzeczy na pewno będą musiały być wspólnie podejmowane, czyli w momencie, kiedy Komisja Europejska przygotuje te działania cyfryzacyjne, natomiast te działania na poziomie edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia zdrowia psychicznego i kilka innych, raczej z obszaru tego bardziej mojego, czyli edukacyjnego, będzie mogło iść.
7: A Pałac Prezydencki? Rozmawiacie o tym z Pałacem Prezydenckim?
8: No, pracujemy w rządzie. Pałac Prezydencki, jak ma jakieś pomysły,
7: ale na końcu
8: zapraszamy.
7: Tej drogi zawsze jest Pałac Prezydencki,
8: nie,
7: który
8: Pałac
7: podpisze
8: Prezydencki,
7: albo nie
8: Pałac
7: podpisze.
8: Prezydencki rości sobie prawo do bycia Królem Rzeczpospolitej. Nie mamy takiego ustroju. Jeżeli Pałac Prezydencki, ktoś od pana prezydenta jest zainteresowany, zawsze może się zwrócić, tak jak każdy obywatel. Oni nie są nad. Prezydent ma obowiązek podpisywać ustawy.
7: Nie może wetować. To znaczy,
8: może,
7: ma prawo pełne
8: może,
7: wetować ustawy.
8: Może, tylko musi być to uzasadnione.
7: Pan prezydent uważa, że uzasadnia.
8: Ja widziałam te uzasadnienia. W uzasadnieniu, w którym wetował zmiany, które wspierały Kompas Jutra, powoływał się na przepisy, których w tym uzasadnieniu nie było. W ustawie nie było. Więc uzasadnienie nie dotyczyło ustawy. W ustawie rzecznikowskiej posługiwał się nieprawdą i działał wbrew młodzieży, która jest też również w jego radzie. W wecie do e-dziennika, no to już w ogóle było skandaliczne, ponieważ stanął po stronie interesów firm, które mają tak naprawdę duże przywileje na rynku przeciwko rodzicom, też używając argumentów nieprawdziwych, bo prawdę to opowiedział całkiem niedawno jeden z posłów, który mówi, no przecież chodziło o to, żeby koalicja nie miała sukcesu. Tylko to nie chodziło o sukces koalicji. Chodziło o to, żeby rodzice nie musieli płacić za dziennik. Drodzy rodzice, właśnie płacicie za dziennik, za rok też zapłacicie. Podziękujcie prezydentowi.
7: Za ile w takim razie te założenia i te dotyczące oczywiście mediów społecznościowych trafią do pracy?
8: Myślę, że są to najbliższe tygodnie, kiedy wpiszemy do wykazu prac, ale nie chcę dzisiaj, przed zobaczeniem tego, co proponuje komisja, podawać szczegółowych terminów.
7: Pani minister, zmieniając temat, wie pani, jaką dzisiaj rocznicę obchodzimy?
8: A który jest dzisiaj?
7: 17 września.
8: No to oczywiście, że wiem.
7: No to proszę powiedzieć.
8: Ataku bolszewików na Polskę.
7: Fantastycznie. A pani jadła dzisiaj śniadanie?
8: Zjadłam jogurt na śniadanie.
7: Jogurt, czyli tak, planetarnie bardzo.
8: Bardzo delikatnie, no tak, ale osoby, zresztą każdy powinien dbać o swoje zdrowie.
7: A na obiad będzie jakiś burger, czy jakieś mięso? Bo Patryk Jaki zarzuca, że w stołówce jecie w Ministerstwie Edukacji burgery, mięso, steki zamiast diety planetarnej.
8: Pierwsza stołówka pracownicza, zresztą ogólnodostępna, zapraszamy każdego.
7: Patryk Jaki też może się pojawić?
8: Przecież był tam.
7: No był, no ale to na prześpiegi przyszedł.
8: To, no... No, ale zapraszamy każdego. Można wejść też
7: z ulicy.
8: To różne dania. I mówiąc szczerze, minister edukacji ani nie kształtuje dań w stołówkach, ani w stołówce ministerialnej. Ale są i dania wegetariańskie, i dania mięsne. I proszę mi uwierzyć, dorośli ludzie i żywienie dorosłych ludzi
7: to jest zupełnie co innego niż żywienie dzieci. Żebyśmy doprecyzowali, tak. Dlatego, że jest bardzo wiele pytań. Rodzice się pytają, szkoły się pytają. To jest oczywiście rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Ale no, pani rozumiem, jako minister edukacji też to wie. Ile razy w tygodniu dzieci mogą zjeść mięso w stołówce szkolnej?
8: Świeże mięso mogą zjeść 2 razy w tygodniu, ale na przykład mogą też mieć zupy na mięsie, więc to nie jest w ogóle temat do jakichś...
7: Bo Ministerstwo Zdrowia, które się o to zapytaliśmy, powiedzieli nam, że tam w ogóle nie ma powiedziane, że 2 razy. Może być i 4 razy w tygodniu, tylko musi być odpowiednio przygotowane, że to jest jakby kwestia...
8: Tam jest wpisane, o ile mnie pamięć, mieli świeże mięso. Ja też nie zapamiętuję rozporządzeń innych na pamięć. Natomiast to generalnie, co przyświecało Ministerstwu Zdrowia, to jest zadbanie o zdrowe żywienie dzieci i młodzieży. Dzieci cierpią na otyłość.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister edukacji Barbary Nowackiej. Kolejną część tej rozmowy usłyszycie w Faktach o 2:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Na zegarach zbliża się godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na najnowsze fakty w RMF FM. Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie. Wycofana ma być 1/3 sił. Niepokojącymi doniesieniami zza oceanu zaczynamy fakty. W nich również ważne informacje dla kierowców z trasy S6 na Pomorzu, a także Księżyc i kosmiczna kolizja, która zdarza się raz na 100 lat. Pentagon rozważa wycofanie 1/3 sił z Europy. Taką informację podała stacja NBC News. Dzisiaj scenariusze cięć szefowi amerykańskiego Departamentu Obrony ma przedstawić dowódca wojsk USA w Europie. Według amerykańskich i zachodnich urzędników, na których powołuje się NBC, Stany Zjednoczone miałyby wycofać 25 tysięcy żołnierzy, a także samoloty i okręty, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Według części informatorów stacji cięcia mogą objąć nawet 40 tysięcy żołnierzy, czyli potencjalnie około połowy obecnego stanu. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności wojskowej w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Doniesienia pojawiają się w chwili, gdy prezydent Donald Trump mówi o znacznych postępach w kierunku utworzenia stałej bazy US Army w Polsce. Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze S6 na Pomorzu. Między Strzebielinem a Łęczycami zderzyły się dwie ciężarówki. Tam zablokowany jest pas w stronę Szczecina. Nie milkną komentarze po odwołaniu Andrzeja Gajewskiego.